0: you.
1: Radio Nowy Świat.

0: problem.
1: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynamy od wczorajszego komentarza Macieja Berka w sprawie jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Berek zapowiada dalsze działania w tej sprawie. Prezydent Karol Nawrocki uzależnia zaproszenie go do złożenia ślubowania od przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonywanie zawodu radcy prawnego.
2: Ja mam obowiązek jako sędzia złożyć ślubowanie. W przypadku czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy byli postawieni w tej sytuacji braku zaproszenia do miejsca, w którym urzęduje prezydent, najpierw stawiano zarzuty związane z tym, że są wady co do procedury ich wyboru. Potem drugi zarzut był taki, że pan prezydent badał ich życiorysy. I wybrał z szóstki wybranych sędziów dwóch, których uznał za najbardziej właściwych. A ostatnio słyszeliśmy publiczną wypowiedź prezydenta, który powiedział, że jego zdaniem ta czwórka sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wykazuje się dostateczną wiedzą prawniczą. Więc tak naprawdę ja się też trochę czuję w takiej sytuacji, w której jeśli nie taki argument, to inny argument będzie zastosowany.
1: Tak mówił Maciej Berek w rozmowie na antenie TVP Info. Berek zapowiada, że ponownie zwróci się do prezydenta i będzie oczekiwał możliwości złożenia ślubowania. Jednocześnie mówi o planie przywrócenia normalnego funkcjonowania Trybunału. Jak zaznacza, nie jest to jego indywidualny plan, ale wspólne działania sędziów. Na tym nie kończą się informacje dotyczące Trybunału. Najnowszy sondaż pokazuje, jak Polacy oceniają jego obecnego prezesa Bogdana Święczkowskiego. Ponad 1/3 badanych źle ocenia jego działalność. Tak wynika z sondażu SW Research dla Onetu. Negatywnie Święczkowskiego ocenia ponad 37% ankietowanych. Dobrze, zaledwie niespełna 12%. Blisko połowa badanych Polaków nie ma zdania w tej sprawie. A teraz w serwisie Ceny Paliw Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawkę, która może otworzyć drogę do ich obniżenia. Zakłada ona, że minister finansów będzie mógł rozporządzeniem obniżyć akcyzę na paliwa.
3: Tego brakowało przy programie CPN, tam mieliśmy długą drogę legislacyjną, a tu działania są potrzebne tu i teraz, więc jest ustawa, no mam nadzieję, że będzie podpis pana prezydenta i obniżamy ceny paliw. Sprawa tutaj jest prosta, albo jest się po stronie kierowców, polskich przedsiębiorców, polskich obywateli, albo po stronie koncernów paliwowych, które w okresie kryzysu mają naprawdę niebotyczne zyski.
1: Mówił dla TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Poprawka jest elementem projektu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd liczy, że danina przyniesie około 4 miliardów złotych. O losach ustawy zdecyduje teraz Sejm, a później prezydent. Na koniec przenosimy się jeszcze za ocean. Donald Trump grozi Unii Europejskiej cłami, jeśli ta zacieśni współpracę z Kanadą. Prezydent USA skomentował propozycję przyznania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego Unii. Trump nazwał ten pomysł śmiesznym i zagroził bardzo wysokimi cłami, jeśli uzna działania Europy, tu cytat, za wrogi akt. Propozycję współpracy z Kanadą przedstawiła wczoraj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: No to zaczynamy od spojrzenia za okno, a tam w większości kraju pochmurny i bardzo wilgotny poranek. Jeżeli szykują się Państwo już na przykład do wyjścia do pracy, to koniecznie proszę zabrać ze sobą parasole. Nad Polską przemieszczają się strefy opadów. Najmocniej pada w tej chwili na południowym wschodzie, od Lubelszczyzny po Podkarpacie i Małopolskę, a na termometrach na razie chłodno, lokalnie od 14 do 16 stopni. No i ostrzegamy kierowców przed śliską nawierzchnią, ale też taką ograniczoną widocznością, choć jeżeli chodzi o to, co na termometrach, to z każdą godziną ma się ocieplać, ale szału dzisiaj nie będzie na termometrach, bo do 19 stopni, ale na krańcach południowo-wschodniej. Gdzieś 20, nawet miejscami 22 może się pojawić. Biorąc pod uwagę, co prognozują synoptycy po weekendzie, to proszę się cieszyć z tego ciepła.

0: bedlam na początek czwartkowego porannego spotkania. 8 minut po godzinie 6. No to zaczynamy.
1: Nowy świt.
0: Czwartek, czwarteczek, czwartunio i nieoczekiwanie po mojej lewej stronie. Jakub Jędras dziś.
2: Kuba Kubeczek, Kubunio. Dzień dobry Państwu. Jest nas tutaj oczywiście więcej, bo poza Ksenią Maćczak, czyli szefową dzisiejszego poranka, mamy Franka, który realizuje tę audycję. Mamy Wiktorię, która będzie odbierała od Państwa telefony, mam nadzieję, liczne.
0: 224 280 280. Proszę nie zapominać o naszym telefonie.
2: No, wpadnie do nas kilka fajnych osób, żeby opowiedzieć o ciekawych sprawach. Mamy przygotowanych kilka dźwięków, więc ho, ho, ho, będzie się działo
0: do godziny 10. No, a przede wszystkim mamy fantastyczną, jak zawsze, playlistę, za którą odpowiada dzisiaj Patryk Rabiega. No to co, maszyna losująca powinna w ruch.
2: Ciekawe, co to będzie na początek.
0: No, ciekawe. Początek już był, to teraz drugi początek.

0: 14 minut po godzinie 6, The One on Drugs.
1: Czas wstawać, proszę państwa.
0: Kto musi oczywiście, tak, bo kto nie musi, to proszę przytulać
1: tak sobie
0: poduszkę.
1: Troszeczkę że... mi się wydaje, że uprawdopodobnioną wersją jest to, że ci z państwa, którzy nas słuchają, to już wstali.
0: To może być prawda,
1: może tak być.
0: Szczególnie, że niektórzy z państwa już wskazują, że są gotowi na poranek. Co prawda po fotografiach tego absolutnie nie widać.
1: Aczkolwiek słuchanie Radia Nowy Świat w półśnie też jest udokumentowane i też się sprawdza.
0: Ale my może się nie powinniśmy do tego przyczyniać, może raczej powinniśmy się przyczyniać, żeby jednak państwa obudzić.
1: A wręcz przeciwnie, wręcz nie stosować tego tutaj w studiu.
0: O,
1: my jesteśmy
0: właśnie,
1: obudzeni,
0: właśnie.
1: Rzeźcy, proszę państwa. I
0: wbrew temu, co za oknami, a pogoda niestety sprzyja temu, żeby przytulać o tej porze poduszkę. No dobrze, kto może, to proszę sobie nie żałować, ale kto z nami już, to mam nadzieję, że pozostanie z nami do godziny 10. No i tak sobie pomyślałam, że ładnie przedstawiliśmy siebie, Franka, Wiktorię, a jeszcze razem z nami na pokładzie Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Jan Janczy, Paweł Orlikowski i wspomniany Patryk Rabiega, nasz oprawca muzyczny. No to co tam w tym
1: No i będzie jeszcze pani mecenas.
0: No, nawet dwie.
1: Nawet dwie dzisiaj, tak, masz rację. No tak, ale to o tym oczywiście później. A teraz pierwsza z dzisiejszych rocznic muzycznych. Proszę państwa, to już 35 lat. 35 lat temu wyszła podwójna płyta, która myślę, że moje pokolenie w pewien sposób
0: a nawet nasze.
1: Mogła uformować, a nawet nasze. O, super, Ksenia, że się przyznajesz.
0: No, co mam się nie przyznawać? No przecież 20 lat już człowiek nie ma. A
1: tak,
0: chętnie by się wróciło do tych czasów.
1: To jest ten zespół i ta płyta, która zostanie zapamiętana przez nas już chyba do końca życia. Mm-hmm. Use Your Illusion. 1 i 2, Guns N' Roses. Moglibyśmy zagrać tutaj Don't Cry, Live and Let Die, November Rain. Tylko byłoby odrobinę za długo. Mogło być Knocking on Heaven's Door, mogło być You Could Be Mine, Don't Cry, które tak pięknie się śpiewa na karaoke.
0: Ale czy ty już zaplanowałeś audycję do 10? Muzycznie tak. Przynajmniej.
1: Nie, ale my wybraliśmy na dzisiaj Yesterdays.

0: No i co? 19, 20 minut już po godzinie 6. Tak szybciutko nam ten czas o poranku zawsze biegnie, a najszybciej to biegnie, jak trzeba się szykować do pracy.
1: No tak, wtedy tak, zdecydowanie. A my tej pracy dzisiaj troszeczkę będziemy mieli. Zaraz opowiemy Państwu, co w dzisiejszej audycji.
0: Tak, co w dzisiejszym menu, co przygotowaliśmy. I trochę się uśmiecham, spoglądając w plan działania, bo temat, od którego chcemy zacząć, chyba bardziej sprawdziłby się w popołudniowym programie, ale w sumie są Państwo świeżo po tym, co wczoraj, no to na początek. Dlaczego po pracy tak wielu z nas ma ochotę już tylko zamknąć drzwi i zalec na kanapie?
2: Siadamy przed tym biurkiem, siedzimy 8 godzin, czasami gdzieś pójdziemy sobie na kawę do kuchni, ale siedzimy cały czas bez ruchu.
3: Zaczynają nam się te mięśnie przeciążać, spinać i zaczynają boleć. I później trafiają do mnie pacjenci, którzy nie dość, że są po tą pracą zawodową zmęczeni, to jeszcze ból pojawia się podczas siedzenia i to jeszcze przyspiesza tak jakby proces ich zmęczenia.
1: Proszę Państwa, 13% pracujących Polaków deklaruje, że po pracy ma jeszcze energię, żeby naprawdę zaangażować się w życie domowe. 13%.
0: A reszta?
1: Ale 56% niestety wraca w złym stanie emocjonalnym. Czy 8 godzin pracy zabiera nam więcej niż 8 godzin dnia? No i to postanowił właśnie sprawdzić Kacper Badura, a o tym już mniej więcej za 10 minut.
0: A po godzinie 7 sprawdzimy, czy jest coś takiego jak zła ręka do kwiatów.
4: Tak naprawdę to pewnie ta osoba pamięta o podlewaniu i być może przypadkowo, być może nie, ale postawiła na właściwym parapecie tą roślinę i już po prostu tak.
1: Dlaczego u jednych taka paprotka rośnie jak szalona, a u innych usychają nawet kaktusy? U ciebie usychają?
0: Wiesz co, mogłoby mi się to zdarzyć.
1: Nawet kaktusy? No proszę. Nauka rozprawia się z tym mitem. Okazuje się, że to nie jest kwestia złej klątwy, a kilku bardzo konkretnych powtarzalnych błędów, które nieświadomie fundujemy naszym roślinom. Jakie to błędy? O tym oczywiście Klaudia Kowalczyk. Kwadrans po 7 przy okazji pewnego jubileuszu.
0: No właśnie. Nie wiemy jeszcze, co dziś ujawni, a czego nie Klaudiusz Slezak, ale na pewno już trzyma rękę na pulsie i z pewnością nie umknie mu żaden kluczowy szczegół. Tymczasem zaraz po godzinie 8 zapraszamy Państwa na rozmowę o sprawach, które dotykają nas wszystkich. Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Grygorczyk-Abram pojawi się na naszych radiowych łączach, a porozmawiamy o tym, z czym naprawdę przychodzą dziś do rzecznika obywatele. Gdzie najczęściej zaczyna się ich bezradność wobec państwa? Będzie też o sporach ustrojowych, o tym, czy da się odbudować zaufanie do instytucji. No i tutaj, jak się państwo domyślają, szczególnie będziemy pytać o Trybunał Konstytucyjny, ale nie tylko.
1: A o 8.30 między dwiema paniami mecenas, ostra gra, sport na naszej antenie. Dzisiaj połączymy się z Klaudią Kowalczyk, która opowie nam, co też ciekawego działo się wczoraj, no i pewnie co się wydarzy dzisiaj.
0: A jeszcze przed 9:00 pieniądze między bliskimi. Kiedy pożyczka jest tylko przysługą, a kiedy zaczyna się prawny problem? Czy da się pożyczyć rodzinie albo przyjacielowi pieniądze? Tak. No właśnie, żeby nie stracić ani pieniędzy, ani relacji, bo z tego, co sami państwo piszą, to czasem bardzo trudne.
1: Da się, ale jak opowie nam o tym mecenas Anita Swacha? Na pewno ma dobre rady, no i konkretne przepisy, które nam w tym pomogą. Po 9:00 wybierzemy się do Muzeum Nordyckiego w Sztokholmie i sprawdzimy, jak z pozornie zwykłych przedmiotów można opowiedzieć historię, tysiącletnią historię tak naprawdę. Będą tekstylia, skandynawska codzienność i pewien wyjątkowy gość z Nowego Jorku, który ma ponad 2500 lat. No a wszystko to oczywiście w opowieści Janka Janczego, czyli pocztówka z północy.
0: Na którą bardzo serdecznie już Państwa zapraszamy. No i na koniec money money, czyli finanse osobiste, tym razem już bez pożyczania przyjaciołom, ale o czym będzie na razie Paweł Orlikowski. Włączył maszynę losującą temat, no bo on to wiadomo, wszystko ogarnie w 5 minut, za to my cały czas muzyczną maszynę losującą mamy włączoną. I co nam wylosowała?
1: I wylosowała nam przy okazji 64. urodzin Baza Luhrmanna, reżysera m.in. Moulin Rouge, utwór z tegoż musicalu, Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters?

0: Ja chciałbym nawiązać do właśnie jubileuszu, bo jest 35 lat od wydania Use Your Illusion, ale wczoraj, słuchając pewnego programu, widziałem, jak pewna pani posłanka powiedziała, że okupuje pewien przybytek, mówiąc, że jest dziś 16 wrzesień. Być może to jest warte odnotowania, że już 16 rok posłanka okupuje pewien budynek, no bo jak jest 16 wrzesień, a wrzesień jest tylko jeden w roku, jakby nie patrzeć, to już jest 16 lat. A mówiąc poważnie, jeżeli my mamy czerpać wzorce od elity, czyli właśnie od posłów, to wzorce językowe to chyba nie najlepiej to świadczy o pani posłance.
1: No tak, wzorców językowych proszę nie kopiować, bo 16 września, jednak jeżeli chodzi o poprawność, to jedna kwestia. Jeżeli chodzi o okupowanie, to czyżby nasz słuchacz mówił o posłance Kurowskiej?
2: Być może mi jeszcze
1: czy
2: taka
1: coś przegapiłam?
2: Refleksja przyszła do głowy, że gdybyśmy się wzorowali na naszych wybrańcach narodu, no to wszyscy byśmy szczekali w przestrzeni publicznej.
1: No to może lepiej się nie wzorujmy, a szczekanie zostawmy tym, którzy właśnie takim językiem na co dzień
2: i którzy to umieją robić dobrze.
1: Usługują. Ale ja jeszcze chciałam bardzo do pani posłanki Kurowskiej nawiązać, bo ta okupacja, zdaje się, głodówka nawet podjęta przez panią posłankę, trwała zaledwie 6 godzin.
2: Ale została zakończona zwycięstwem?
1: Może po prostu pani posłanka zrobiła się głodna bardzo.
2: No i to było zwycięstwo organizmu nad
1: wartościami.

0: 6:33, panie redaktorze. Jest pan ze mną?
1: Jestem z panią, pani redaktor. Pani redaktorko.
0: Pani redaktorko, pan Tadeusz do nas napisał, że w Gorlicach jeszcze nie pada. Miło się słucha o różnych rocznicach, ale mi dzisiejsza data kojarzy się jednoznacznie z radziecką agresją na Polskę. Nam też, panie Tadeuszu, i oczywiście dziękujemy za to przypomnienie, choć nieco później chcieliśmy państwu o tej rocznicy troszkę powiedzieć, przypomnieć właściwie, ale możemy to zrobić teraz.
1: Tak, ta rocznica wybrzmiewa szczególnie mocno w obecnym kontekście naszym geopolitycznym. Przypomnę też, że przy tej okazji obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Mhm. Dzisiaj właśnie, 17 września. 17 września 2007 roku mieliśmy też premierę filmu wojennego Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy, też oczywiście nawiązującego do tego tematu. Ale były też inne rocznice, troszeczkę, a nawet o wiele bardziej lżejsze. Na przykład wyobraź sobie, Kseniu, że w 1978 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera. To też osadzimy we współczesnym kontekście. Wiemy, że serial już można oglądać od 2 dni na jednej z platform. Oczywiście serial w nowym wydaniu. Co jeszcze wynalazłem? Otóż, proszę państwa, 4 lata temu otwarto kanał przez Mierzeję Wiślaną.
0: A jak się
1: nazywa kapitanat?
0: A, pamiętamy.
1: Kapitanat Nowy Świat.
0: Związany, tak, z nazwą naszego radia. I mamy nadzieję, że przez to też państwo pamiętają. A właściwie dzięki państwu to chyba nawet my się dowiedzieliśmy, że kapitanat ma właśnie taką nazwę. Tak sobie coś przypominam, że chyba pierwsze sygnały właśnie od państwa do nas docierały.
1: Tak, i zdjęcia były,
0: pamiętam. Tak, dokładnie.
1: Zaskakujące jakże.
0: Także proszę bardzo, dobrze mieć państwa w każdym zakątku Polski, a nawet świata. 6:35, ale tak naprawdę to chcemy dzisiaj państwa zainteresować troszeczkę innym tematem, zupełnie innym. Tak jak powiedziałam, być może troszeczkę więcej by nam państwo opowiedzieli o tym po południu, no ale cóż. Po pracy kończymy pracę, ale czasem tak naprawdę zastanawiamy się, czy odzyskujemy siebie. A my zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, zaglądając do różnych badań. I proszę sobie wyobrazić, tylko 13% pracujących Polaków mówi, że po wyjściu z pracy ma jeszcze energię na to, żeby cokolwiek w domu po pracy zrobić. Mówiąc krótko, na życie domowe ma ochotę, czas i przestrzeń. Tymczasem ponad połowa wraca do domu w złym stanie emocjonalnym. No to dlaczego 8 godzin pracy potrafi nam zabrać znacznie więcej niż właśnie te 8 godzin dnia? I co decyduje o tym, czy po tej czasem 15, 16, 17, bo to wszystko zależy od tego, o której godzinie zaczynamy ten dzień. Mamy jeszcze siłę na ludzi, na pasję, na zwykłe życie. Ty masz, Jakubie?
1: Jestem o tyle uprzywilejowany, że ja dosyć wcześnie kończy się mój dzień pracy i mam
0: co
1: jeszcze
0: wcale nie
1: czas,
0: oznacza,
1: żeby się zregenerować.
0: No właśnie, co wcale nie musi oznaczać, że będziesz skowronkiem przez resztę
1: nie musi.
0: Dnia.
1: Nie
0: no
1: musi.
0: Właśnie.
1: Jest wiele czynników, które na to wpływają. Kacper Badura bardzo się napracował, żeby nam je przybliżyć, więc już za chwilkę posłuchamy.
0: Mhm. A czy państwo mają po pracy jeszcze siłę na życie, czy już tylko na odpoczynek? To mogą nam państwo też dać znać. 224-280-280 i przy okazji sprawdzić Wiktorię, czy ona tam faktycznie jest. No i oczywiście my czuwamy z Kubą przy naszej poczcie nowy.świt@nowyświatonline.pl, bo chyba jeszcze dzisiaj nie podawaliśmy adresu, co?
1: Chyba nie, ale no myślę, że wszyscy z państwa znają ten adres na pamięć, obudzeni w środku nocy.
0: Ho, ho, ho.

0: Elisa Maria Presley i 6.41. W teorii po pracy mamy czas dla siebie. Możemy wtedy spędzać czas z rodziną, rozwijać pasje, hobby, zainteresowania, zajmować się domem. No właśnie, w teorii. Bo w praktyce po pracy często jesteśmy wyczerpani i marzymy tylko o klapnięciu na kanapie. A przecież cały świat nadal czegoś od nas oczekuje. No to Kacper Badura zapytał specjalistów z najróżniejszych dziedzin, by poznać odpowiedź na pytanie, co zrobić, by nam się chciało, nawet wtedy, gdy tak bardzo nam się nie chce.
1: Pierwszy powód zmęczenia po pracy – odżywianie. Rano jemy śniadanie, w pracy obiad, a po powrocie do domu zapełniamy pustkę, bo tego dnia zjedliśmy tylko dwa posiłki, a powinniśmy jeść częściej, wskazuje dietetyk dr Justyna Bylinowska.
2: Są to wahania glikemii. Jesteśmy na jakimś spotkaniu, czasem mamy gdzieś dojechać, coś się dzieje takiego, że musimy siedzieć przy tych tabelkach excelowskich przez długi czas. Nie myślimy o posiłku. Często po takim długim wysiłku intelektualnym mamy też po prostu spadek glikemii. O dziwo, mózg używa bardzo podobnej ilości glukozy jak mięśnie, więc to, czy pracujemy fizycznie, czy też umysłowo, ma to znaczenie dla wahań glikemii. Więc jeżeli mamy możliwość zjedzenia co 2-3 godziny jakiegoś drobnego posiłku, czy to będzie jogurt, jabłko, czy jakieś owoce, czy może jakieś drobne warzywo, to też uzupełnimy sobie na bieżąco te straty glukozy. Poza tym jeszcze jest problem taki, że siadamy przed tym biurkiem, siedzimy 8 godzin, czasami gdzieś pójdziemy sobie na kawę do kuchni, ale siedzimy cały czas bez ruchu.
1: A człowiek nie jest biologicznie przystosowany do siedzącego trybu życia. Zmęczeni po całym dniu pracy za biurkiem, wracamy i siadamy na kanapie. To kolejny błąd, wskazuje fizjoterapeuta Zygmunt Bartosiewicz z Kliniki Fizjoterapii.
3: Głównymi pacjentami u mnie w gabinecie są pacjenci, którzy siedzą. Mają taki problem, że zaczynają ich boleć mięśnie pleców. Narząd ruchu, nasz układ mięśniowo-powięziowy jest stworzony do ruchu. Kiedy my siedzimy, jesteśmy ciągle statyczni, nie ruszamy się, zaczynają nam się te mięśnie przeciążać, spinać i zaczynają boleć. I później trafiają do mnie pacjenci, którzy nie dość, że są po tą pracą zawodową zmęczeni, to jeszcze ból pojawia się podczas siedzenia i to jeszcze przyspiesza tak jakby proces ich zmęczenia i psychicznego, i fizycznego, i często jak my ich rozmasujemy, porozluźniamy, to ci pacjenci zaraz się żywsi i żwawsi czują.
1: Tylko że po powrocie do domu ciągnie nas do kanapy, a nie na spacer, bieganie czy siłownię. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo ruszenia się, warto przygotować sobie wcześniej plan i strój do ćwiczeń, by nie musieć dokładać żadnych innych starań, tylko zgarnąć rzeczy i ruszyć, wręcz bezmyślnie, radzi psycholog profesor Mirosława Huflejt-Łukasik z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Drobne rzeczy, na przykład to, że jeżeli wracam do domu, jeżeli na przykład się zdecydowałem, że chodzę na siłownię, i mam już wszystko przemyślane, to stawiam sobie tą torbę przygotowaną na siłownię i po prostu jakby wiem, co jest dalej. Czyli przygotowanie sobie tych rutyn, sprawdzenie, co mi sprawia przyjemność, kogo mogę w razie czego zaprosić, żeby razem ze mną gdzieś chodził, ćwiczył. Jeśli nie mam takiej możliwości, to przemyśleć samemu, wyznaczyć konkretne terminy, konkretne dni, w których to będę robić i przygotować sobie wszystko tak, żeby jakby już niczego nie myśleć. Jeszcze pomaga zobowiązanie społeczne, czyli to, że komuś powiem, albo już gdzieś się zapiszę, no to trudno byłoby nie pójść. I potem naprawdę ta rutyna się wdraża.
1: Najlepiej małymi krokami.
4: Możemy też skorzystać na początku z takich mini nawyków. Jeżeli na przykład chcemy zacząć biegać, możemy zacząć od tego, że tylko założymy buty. Czyli jakby już w nas narasta, tak jakby gotowość, następnym razem wyjdziemy, chociaż trochę pobiegajmy i wróćmy. Czyli nie dawajmy sobie znowu jakichś ciężkich rzeczy, bo to nie ma być katorga i męka, tylko właśnie sprawdźmy, co będzie dla nas frajdą, przyjemnością, wypróbujmy to też i przygotujmy sobie dobrze plan.
1: Na wieczorne zmęczenie nie ma cudownych rad. Trzeba więcej spać, zdrowo jeść, pić dużo wody i chociaż trochę się ruszać. Rozwiązania najprostsze i najtrudniejsze. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
5: Święte słowa, prawda, na koniec?
0: No to proszę się przyznać, jak Państwa popołudnia, wieczory po pracy wyglądają, czy mają Państwo chociaż trochę czasu dla siebie, ochoty, żeby zająć się czymś innym, czy już nie? A jeżeli nie, to co na to wpływa Państwa zdaniem i w Państwa przypadku? Bo tak sobie myślę, że u każdego to troszeczkę inaczej działa, bo na jednych być może będzie działał stres w pracy, obowiązki i to, jak intensywny jest to dzień, a na kogoś innego myślę, że zupełnie inne czynniki, które być może w związku na przykład z pracą nie mają.
5: A w domu też czekają obowiązki, niestety.
0: Właśnie.
5: Jak pogodzić te obowiązki jeszcze z jakąś własną pasją, prawda? Żeby coś jeszcze robić oprócz tej pracy i tych obowiązków.
0: A może ta pasja wbrew pozorom może uratować dzień? Co myślisz?
5: To byłby na pewno świetny pomysł dla każdego, jeżeli tylko oczywiście będzie miał siłę. A o tym Kacper mówił i jego rozmówca.
0: No, ale tam się pojawia ta torba przy drzwiach, która czeka i wracamy i mówimy, o, ale mi się nie chce. Nie, może dzisiaj nie pójdę, ale z drugiej strony. A może jak pójdę, to właśnie zachce mi się.
5: Tak, aby się buciki do biegania się uśmiechają przed drzwiami.
0: Zyskam. No to my czekamy na Państwa komentarze. Oczywiście te słowne 224-280-280, te pisane również. Prawda?
5: Prawda.

0: Galactic and Irma Thomas i 6.50. Będziemy szaleścić?
1: Będziemy szaleścić. Tradycji musi stać się zadość, więc będzie przegląd prasy. Nie ma Mirka, ale przegląd będzie.
0: Mhm. Ja w fakcie niestety nie znalazłam nic
1: ciekawego. No właśnie, ja też nie.
0: Zawiedziona naprawdę bardzo, bardzo. Ale mogę ci przeczytać horoskop na dziś.
1: Bardzo proszę.
0: Mhm. Wykonujesz wolny zawód, ale to nie znaczy, że masz pracować kosztem domu i rodziny. Zwolnij tempo i pomyśl o bliskich. To tak w nawiązaniu do tematu.
1: Czy Kacper Badura pisze horoskopy do faktu?
0: Nie wiem, ale może powinniśmy go zapytać.
1: Zapytamy. Co ja znalazłem? Teraz państwu zaprezentuję.
0: Ale żeby nie było, że znalazłam tylko horoskop. Po prostu nie ma nic ciekawego. To przeczytałam
1: horoskop. Są jakieś takie makabreski i polityka, prawda?
0: Tak.
1: W Rzeczpospolitej na ostatniej stronie dzisiaj duży wywiad z nowym, tymczasowym prezesem PKOL-u. Z Marianem Kmitą, który też odnosi się w tym wywiadzie do Radosława Piesiewicza, którego swego czasu był stronnikiem. No ale czarę goryczy przelała umowa z Zonda Krypto. To był ten moment, kiedy panowie, drogi panów się rozeszły, ale napięcie rosło już wcześniej. Czy żałuje pan współpracy z Piesiewiczem? Szkoda zmarnowanego czasu. Ale też wskazuje Marian Kmita, że wina za eskalację tego konfliktu leżała jednak po obu stronach, PKOL-u i ministerstwa. Jak wyglądały pana relacje z Piesiewiczem ostatnio? Czy to była szorstka męska przyjaźń? Wcześniej przed umową z Zonda Krypto dyskutowaliśmy jeszcze o wielu kwestiach, były prośby i próby tłumaczenia. Myślałem, że jeszcze gdzieś uda się to posklejać, przestawić na inne tory, bardziej koncyliacyjne, ale okazało się to niemożliwe. Dlaczego? Prezes działał wedle zasady PKOL to ja, jak Ludwik XIV. I tak też zatytułowany jest ten wywiad. Piesiewicz jak Ludwik XIV. No, na razie tymczasowo,
0: ja myślałam, że
1: przynajmniej za kratami.
0: Tak.
1: W Rzeczpospolitej
0: ławce.
1: Tak, w dziale klimatycznym Rzeczpospolitej też ciekawy tekst o żubrach, które nie mają w Polsce łatwego życia. Giną na drogach i torach, także z rąk kłusowników. Z drugiej strony coraz częściej rolnicy narzekają na szkody powodowane przez właśnie żubry. No a przecież żubry to w Polsce symbol właściwie. Symbol nie tylko Puszczy Białowieskiej, ale taki nasz krajowy symbol. Około 25% globalnej populacji żubra żyje właśnie w Polsce. Przypomnę, że z ogromnym trudem to trudne słowo. Przywróciliśmy ten gatunek, żeby właśnie mógł u nas egzystować. No, eksperci mówią, że odstrzał to ostateczność oczywiście. No strasznie to brzmi. Także no, mam nadzieję, że sobie poradzimy z tym problemem zupełnie inaczej, tak żeby i żubry miały dobrze i my, no bo przyroda sobie poradzi bez nas, my bez przyrody, nie? Zawsze to powtarzamy. No i jeszcze artykuł z Gazety Wyborczej. Śmiech łowców zbieraczy. Nawet najlepszy stand-up nie spotkałby się ze zrozumieniem wśród społeczności łowiecko-zbierackich. Nie znaczy to jednak, że humor nie jest uniwersalną cechą gatunku z Homo sapiens. I tu mamy liczne przykłady z dawnych czasów, jak wyglądało poczucie humoru. Chociażby u Inuitów, którzy uczyli na przykład dzieci śmiania się z porażek, co w skrajnie trudnym środowisku arktycznym pomagało radzić sobie na co dzień. Z kolei mężczyźni zamieszkującego kiedyś ziemię ognistą ludu Selknam, gdy przebywali we własnym gronie z dala od kobiet i dzieci, pozwalali sobie na dosadne żarty pod adresem kobiet, których nigdy nie wypowiadali publicznie. Czy coś z tego zostało?
0: Myślę, że tak. Ale wiesz co, to jest bardzo ciekawy temat. W ogóle moglibyśmy kiedyś porozmawiać o poczuciu humoru, o żartach, z czego śmialiśmy się kiedyś, a z czego śmiejemy się dziś, bo to się bardzo na przestrzeni lat zmieniło.
1: I z jak różnych rzeczy możemy śmiać się w różnych częściach świata, mimo globalizacji, prawda?
0: No i jak się śmiać, żeby inni się też nie obrazili, bo myślę, że to jest też ważny wątek do rozmowy. Najlepiej z samego siebie czasem.
1: Tak jest. Mam jeszcze króciutki przegląd z Dziennika Gazety Prawnej o tym, że prywatne szkoły zyskały na zakazie prac domowych. To nie jest nowość oczywiście, no ale potwierdza się coraz częściej. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko do szkoły prywatnej bądź społecznej, coraz częściej pytają, a czy są u państwa prace domowe? No i jeżeli są, no to okej. W takim razie jest to argument dla nas. No bo miała być równość, jeśli chodzi o te prace domowe, a po wyłączeniu, w związku z tym, że wyłączone są szkoły prywatne i społeczne, to nie wygląda to na równość.
0: Kto by myślał w ogóle, że temat prac społecznych...
1: Prac domowych, tak.
0: Prac domowych, oczywiście, wywoła tyle kontrowersji w społeczeństwie, no i skończył
1: się... Nie tylko wśród uczniów, prawda?
0: Tak, i skończył się tak, jak się skończył. To tutaj przyznaję, że jestem troszkę zaskoczona. Zaskoczona też komentarzami właśnie głównie rodziców, a nie tylko tych najmłodszych. Sporo komentarzy w sprawie pracy i w sprawie tego, na co mamy czas po pracy, a na co nie mamy. To jeszcze szybciutko chyba zdążymy, między innymi komentarz pana Marcina w temacie ruchu po pracy. Jest w moim przypadku wysoce motywującym jest mój 4-letni syn. Ja po pracy po prostu muszę iść z nim na świeże powietrze i dać możliwość wybiegania się. Młody ma gdzie zużyć swoje zapasy energii, a ja odkrywam cudowność preufernalnego ruchu na świeżym powietrzu, tak. Refuralnego. Ależ trudny wyraz o poranku. O rany, panie Marcinie. A my jeszcze aparaty mowy nierozgrzane. No to musimy poćwiczyć, Jakubie.
1: Musimy poćwiczyć. No a tymczasem powolutku zbliżamy się do drugiej godziny naszej audycji.
0: W której także będzie się działo?
1: W niej mnóstwo atrakcji. Już będzie nie tylko o nas pracujących, ale też trochę o roślinach. Za sprawą Klaudii Kowalczyk. No i oczywiście połączymy się też z Klaudiuszem, który z pewnością z tych sejmowych korytarzy nam coś tutaj będzie donosił. A co doniesie?
0: Nie wiemy, ale Klaudiusz do samego końca praktycznie trzyma nas w niepewności, więc jeszcze chwilę muszą się państwo uzbroić w cierpliwość. To jeszcze komentarz pana Aleksandra, że przy trójce dzieci nie ma za bardzo kiedy i co boleć, a do pracy to w sumie idzie się odpocząć. O, taki to komentarz, widzisz?
1: No ale takie spojrzenie bardzo ciekawe.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Sejmie złożono poprawiony wniosek o postawienie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę przed Trybunał Stanu. Z dokumentu usunięto jeden z zarzutów dotyczący założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Według opinii prawnej nie jest to delikt konstytucyjny, a podejrzenia w tej sprawie są już przedmiotem postępowania karnego prokuratury. Pierwotny wniosek złożony w kwietniu zawierał 51 zarzutów, 25 dotyczących naruszeń konstytucji i 26 podejrzenia popełnienia przestępstw pospolitych. W lipcu Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej uznała, że dokument nie spełnia wymogów i musi zostać uzupełniony. W przyszłym roku nawet 200 tysięcy osób może zostać powołanych na ćwiczenia wojskowe. Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło limit na 2027 rok. Więcej osób ma trafić do armii zawodowej, przewidziano do 20 tysięcy powołań, czyli o 6,5 tysiąca więcej niż w tym roku. Resort zakłada też do 35 tysięcy powołań do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, do 40 tysięcy do Wojsk Obrony Terytorialnej i niemal 9 tysięcy do aktywnej rezerwy. Z Polski przenosimy się teraz za ocean. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy od 3 lat podniosła stopy procentowe. Główna stopa wzrosła o 25 punktów bazowych do poziomu od 3,75 do 4%. Powodem jest utrzymująca się wysoka inflacja. W sierpniu wyniosła 3,4% rok do roku. Jak mówił w TVN24 Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Zelion, to może nie być ostatnia taka decyzja.
1: Myślę, że niekoniecznie oczekiwano tego, co zobaczyliśmy w wykresie kropkowym. To ten wykres, który pokazuje, jakie są poglądy Komitetu Otwartego Rynku na przyszłość. Olbrzymia większość zapowiada podwyżkę kolejną w tym roku. Także nie będzie to jedyna podwyżka, zapowiada się jeszcze druga.
0: Zdaniem Kuczyńskiego kolejnej podwyżki można spodziewać się w grudniu. Decyzja Fed przełożyła się też na umocnienie dolara, a tym samym na osłabienie złotego. Na koniec zmieniamy temat. Nie trzeba być wyczynowym biegaczem, żeby aktywnie spędzić sobotę w Lesie Młochowskim. 19 września odbędzie się druga edycja Las Młochowski Biega. Będzie można pobiec na 5 albo 10 kilometrów, wybrać Nordic Walking albo sprawdzić się w biegu na orientację. Zaprasza Krzysztof Wykręt, jeden z organizatorów.
2: Myślisz, fajnie, a ja przecież nie jestem biegaczem. To nie szkodzi. Las Młochowski Biega nie jest tylko dla ludzi polujących na życiówki. Możesz spokojnie pokonać 5 kilometrów, ruszyć z kijkami, spróbować biegu na orientację albo po prostu przyjechać z bliskimi i spędzić dzień w lesie. Najważniejszy jest pierwszy krok, nie tempo.
0: Po sportowej części zaplanowano piknik i atrakcje dla uczestników. Wydarzenie ma także wymiar charytatywny. Część dochodu zostanie przekazana na wsparcie Humanosz Emergency Medical Team. Patronem wydarzenia jest nasze radio. A to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: No to pora sprawdzić, co przynoszą nam kolejne minuty czwartku. Front deszczowy na południowym wschodzie na razie nie odpuszcza. Tam wciąż opady o charakterze ciągłym, a lokalnie może spaść nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Mamy też jednak dobre wiadomości dla mieszkańców Polski północno-zachodniej. Od tamtego kierunku niebo zaczyna się powoli przecierać i w drodze do pracy mogą już Państwo liczyć na pierwsze przejaśnienia. Ale uwaga na wiatr nad morzem i w Sudetach, wieje dziś do 50 km na godzinę. A jeśli chodzi o temperaturę, to od 16 do 19 stopni na większości obszaru naszego kraju, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 22. No i proszę się cieszyć tymi podrygami takimi letnimi, bo to już takie ostatnie chwile. Weekend zależy, gdzie się Państwo wybierają albo gdzie będą Państwo przebywać, a po weekendzie to nie będziemy Państwu psuć nastrojów.

0: The Dirty Knobs i 8 minut po godzinie 7.
1: Nowy świt.
0: Obudzony?
2: Obudzony, ale widzę, że państwo też się budzą. Pan Jakub pisze, że zaspał. Nie chce mu się, deszcz pada. Chyba jesień jednak. Jesień, fajnie. Czym też się.
0: Meteorologiczna, chciałam ci powiedzieć, bo tutaj Mirek się ze mną ostatnio sprzeczał. Od 1 września tak naprawdę.
2: No tak, to są, się liczy, rzeczywiście są te pory roku w różny
0: ale
2: sposób się liczy.
0: Ale jeszcze jesteśmy w lecie, więc
2: i astronomicznie jeszcze też, więc tak. Na razie się trzymamy tego lata jeszcze kurczowo. Pan Mariusz z kolei słucha nas chyba od początku audycji, ale teraz pora do roboty, więc będzie podglądane i podsłuchiwane. Natomiast mówiliśmy sporo o tym, co po pracy.
0: Mm-hmm. I pan Piotr do nas napisał, że w jego przypadku aktywne popołudnia to pozycja obowiązkowa w planie tygodnia. Wczoraj na przykład, korzystając z dobrej pogody, wpadło, uwaga, prawie 13 km na desce. Jest też rower, rolki i bieganie, a na uzupełnienie wszystkiego i nadrabianie siedzącego trybu życia siłownia, na której czekają znajomi, więc zgodnie z materiałem, który przygotował Kacper Badura, potwierdzam, najgorzej jest wyjść z domu, a później już tylko łatwiej.
2: A pani Elżbieta po pracy 3 razy w tygodniu chodzi na ćwiczenia, które są tylko dla pań. Czasami jest wesoło, domyślam się, a czasami jak trenerki zadadzą nam ćwiczenia, to na nic nie ma siły. Trzeba się czasem tak porządnie zmęczyć, żeby potem być wypoczętym. To taka żelazna zasada. Ale nie tylko to, co po pracy, także przed pracą, bo pan Mariusz zwraca uwagę właśnie, że czas przed pracą też może być czasem
0: aktywnym.
2: Aktywnym, tak. No i tutaj i pozdrowienia mamy, Mariusz, tak. Z godzinnego spaceru w górach i piękne zdjęcia.
0: Właśnie się zatrzymałam na tych zdjęciach. Przyznaję, że uwielbiam takie widoki, wschód słońca, piękne góry. No naprawdę rozmarzyłam się. Mamy tutaj takiego pięknego widoku, ale jak opuścimy żaluzję, to może też coś zobaczymy.
2: Może za tydzień w czwartek umówimy się na godzinny spacer.
0: I zostawimy Mirka?

0: A to był utwór o wdzięcznym tytule Lolo. Mm-hmm. Oczywiście współgłosy i Marcel Baliński, nasz album tygodnia, nasza nowość.
1: Tak, to prawda. I zastanawiałam się w trakcie słuchania, ile razy Franek chciał nam już otworzyć mikrofon. Myślę, że co najmniej 2 razy, a może nawet 3, ale tego nie zrobił na szczęście. Ale my czujni oczywiście, bo 14 minut po godzinie 17. No i dużo rozmawialiśmy o energii, a skoro już przy tej energii jesteśmy, to okazuje się, że nie tylko nam jej czasem brakuje. Rośliny też potrafią wyraźnie pokazać, że coś im nie służy. Tylko dlaczego u jednych wszystko rośnie jak szalone, a u innych nawet najbardziej odporna roślina po kilku tygodniach zaczyna wyglądać rozpaczliwie? Czy naprawdę trzeba mieć rękę do kwiatów, czy po prostu wiedzieć, czego im nie robić? No to taka obszerna wiedza chyba. Nie wiem, czy się da tak łatwo.
0: Ja nie mam ręki do kwiatów.
1: Ja mam, ale pod warunkiem, że one nie będą w domu, tylko poza domem. No, więc może natura mi
0: posłuchajmy,
1: pomaga.
0: Posłuchajmy, może już za chwilkę posłuchamy, może jak to zrobić, żeby rzeczywiście tę rękę do kwiatów mieć i żeby ta roślinność, która nas otacza w naszym,
1: była taka piękna,
0: u nas w domu,
1: bujna,
0: była piękna, bujna i zielona.
1: Cieszyła oczy.
0: Tak. O tym Klaudia, między innymi o tym Klaudia w rozmowie już za kilka minut. A w rozmowie z kim, to za chwilkę powiemy. Mhm.

0: Patty Austin i 19 minut po godzinie 7, bo zdaje się, że powiedziałam już po 17:14.
1: I niektórzy się ucieszyli, że już po pracy.
0: Nie, panie Hubercie, no to proszę wracać do pracy, jeżeli już pan w drodze na trening. To niestety nie ta pora jeszcze, ale może ja już, wiesz, w tym trybie popołudniowym, bo człowiek przez 4 dni w tygodniu o takiej porze do państwa mówi, to później ten poranek też przychodzi z pewnym trudem. No dobrze, powiedziałeś, że ręki do kwiatów specjalnie chyba nie
1: masz? Nie, ja to
0: nie
1: zupełnie
0: nie.
1: Ja nawet zapominam o podlewaniu, jak trzeba, i zostaję sam w
0: czyli
1: domu.
0: Czyli kaktusy.
1: Kaktusy są dla mnie idealne. Tak.
0: No właśnie, no to mogą państwo przy kaktusach zostać, jeżeli jakieś kłopoty z innymi roślinami, a tymczasem Klaudia Kowalczyk zabiera nas w podróż po zielonych zakamarkach palmiarni w Łodzi wspólnie z jej naczelnikiem Radosławem Kreczmańskim. No to bardzo proszę, sprawdźmy, jak dbać o te domowe rośliny i czego możemy się nauczyć od ich tropikalnych krewnych.
2: Ta historia palmiarni, w której my się spotykamy, sięga nieco dalej niż 70-lecie, które państwo obchodzą. Ba, palmy, które widziałam po drodze do pana, są starsze niż ich pierwotni właściciele mogli przewidywać, że one się aż tak rozrosną. To zacznijmy od początku.
3: Najstarsze palmy to są te daktylowce kanaryjskie, to jest areki, niewiele od nich młodsze, które są właśnie w pawilonie roślinności tropikalnej. Są to palmy, które przywieźli sobie jeszcze do swoich oranżerii fabrykanci łódzcy w XIX wieku i tutaj je hodowali i tutaj się nimi zajmowali. Na przestrzeni lat zawirowania różne historyczne, kryzysy gospodarcze, pierwsza wojna światowa sprawiły, że te palmy znalazły się pod opieką łódzkiej administracji i były przechowywane w szklarniach w różnych parkach.
2: Jak to jest tak pod kątem technicznym działania palmiarni, bo te palmy, nie tylko, ale mówię tutaj konkretnie o nich, rosną w ziemi, a my wiemy, jakie są mrozy, no, minus 30 nawet ostatniej zimy. Jak to z technicznego punktu widzenia wygląda, że taka roślina nie z tego klimatu daje sobie tutaj radę?
3: To jest bardzo dobre pytanie. Zdarza się, że w ogrodach trzymamy trochę karpusy. W polskich ogrodach są to takie palmy z włoskami na kłodzinie, ale też zimą trzeba je odpowiednio zabezpieczać. Nie można je po prostu postawić samym sobie, bo też sobie nie poradzą. Natomiast tutaj mamy kolekcję około 10 tysięcy roślin na 1100 metrów kwadratowych powierzchni, gdzie są to rośliny z roślin tropikalnych, z pustyni, tak, z lasów namurzynowych, więc z wszystkich rejonów świata. I tak naprawdę pod tym jednym dachem musimy stworzyć 3 strefy klimatyczne, tak żeby te różne rośliny z różnych stron świata o różnych wymaganiach takich właśnie przystosowawczych, żeby u nas przetrwały. Ziemia to jest jedno. My mamy ogrzewanie tak zwane korzeniowe, czyli ogrzewamy ziemię, tak? Ale oprócz tego mamy sterowanie klimatem w palmiarni, czyli mamy sterowanie oświetleniem. Mamy specjalne rolety, które regulują doświetlanie szklarni. Mamy sterowanie temperaturą oczywiście, sterowanie wilgotnością, zamgławianie. Więc te wszystkie warunki, nie tylko temperatura gruntu, ale temperatura powietrza, wilgotność odpowiednia i odpowiednie naświetlenie, które muszą mieć rośliny, my zapewniamy. I ciekawostką jest to, że właśnie pod jednym dachem mamy 3 strefy klimatyczne, więc w zasadzie nie wyjeżdżając z Łodzi, przychodząc do palmiarni, można doświadczyć obcowania właśnie na Filipinach czy w Indonezji, ale jednocześnie można się przenieść na pustynię, a kilka kroków w bok robiąc, można udać się do śródziemnomorskich ogrodów, tak, w Hiszpanii czy w Grecji.
2: Jak bardzo palmiarnia różni się obecnie od naszych mieszkań, bo niektóre z tych gatunków przecież mamy, one u nas goszczą, mają się całkiem dobrze, skrzydłokwiaty na przykład i sama takie posiadam, natomiast już pan zwrócił uwagę, że właśnie nasze są bardziej karłowate i mają gorsze warunki.
3: Znaczy to te, co mamy w domu, są przede wszystkim najczęściej sadzonki, tak? To są niewielkie rośliny i my tak naprawdę w domu przeważnie widzimy ich formę taką młodą, niedojrzałą jeszcze, niewykształconą w pełni. Dopiero gdy roślina jest w odpowiednim wieku, gdy ma odpowiednie warunki zapewnione, wówczas ona ma i wybarwienie inne, i często kształt liści inny, pokrój ma zupełnie inny. Dlatego trzeba przyjść do palmiarni łódzkiej, żeby zobaczyć, jak te rośliny wyglądają wtedy, kiedy mają optymalne warunki zapewnione i kiedy są już niemalże w takiej formie jak w naturze, tak? I wtedy się można naprawdę bardzo zdziwić. I niektórych swoich roślin można nie poznać, tak? Bo te formy są zupełnie, mają często więcej kolorów, liście bardziej powcinane. W przypadku filodendronów to jest zupełnie pewien całkiem inny kształt w ogóle liścia. Więc warto właśnie, jeżeli ktoś się interesuje roślinami, ma dużą kolekcję roślin u siebie w domu, od czasu do czasu wybrać się do palmiarni, żeby sobie zobaczyć, jaki efekt można u siebie w domu osiągnąć. W domach też ludzie osiągają ciekawe efekty, jeżeli chodzi o rośliny.
2: Kończąc powoli rozmowę, zapytam właśnie o takie porady, które nam domorosłym ogrodnikom mogą się przydać. Jak tej rośliny nie zabić w rok?
3: To jest ulubione pytanie naszych ogrodników. Nasi ogrodnicy tutaj udzielają w ogóle porad. Generalnie to każda roślina potrzebuje tego, co jest napisane na każdym pudełku, na każdej doniczce, jak kupuje pani roślinę. Przepuszczalne podłoże, rozproszone światło i umiarkowane podlewanie. I tak naprawdę to jest na każdej roślinie. Czy to jest filodendron, czy to jest kaktus. No może kaktus to nie, bo kaktusy to są dzieci słońca, one lubią bardzo dużo słońca. Ale czy to jest jakakolwiek inna roślina, czy jakaś dracena, to będzie to samo napisane. I stąd taka jakby zakłopotanie i zagubienie często nas, no bo przecież mamy to. Co to jest, co to znaczy rozproszone światło? Co to znaczy umiarkowanie podlewanie? A co to znaczy przepuszczalne podłoże? No i tutaj potrzebna jest ta wiedza już ogrodnicza głębsza, tak? Na pewno warto zwrócić uwagę zawsze na to, że rośliny, jeżeli roślina ma ciemno-zielone liście, to nie jest to roślina, która lubi dużo słońca. To taka jest już taka porada typowo ogrodnicza. Na pewno te rośliny, które mają jaśniejsze liście, mają tak zwane wariegacje, jakieś plamki czy wzory srebrne, żółte, one potrzebują dużo światła.
2: A jest coś takiego jak zła ręka?
3: Pewnie tak. Spotykamy się często z osobami, które mówią, że mają złą rękę, albo mówimy o kimś, że ma dobrą rękę właśnie do roślin. U nas w łódzkiej palmiarni zakładam, że wszyscy ogrodnicy mają dobrą rękę, co widać po efektach. Natomiast tak naprawdę to chyba wynika bardziej takie przekonanie z tego, że jakby my ludzie, którzy na co dzień się nie zajmują roślinami, jak zobaczą u kogoś, że ta roślinka gdzieś tam ładnie rośnie, kwitnie, jest zdrowa, no to mówią, że ten ktoś ma dobrą rękę, tak? Ale tak naprawdę to pewnie ta osoba pamięta o podlewaniu i być może przypadkowo, być może nie, ale postawiła na właściwym parapecie tą roślinę i już po prostu, tak?
2: Przypadek.
3: Jeżeli z takiego czegoś, że ktoś usłyszy, że ma dobrą rękę, zrodzi się fascynacja roślinami i zamiłowanie do roślin i z jednej czy dwóch roślin, które będą na parapecie, nagle ktoś ma 100, bo to są nierzadkie przypadki współcześnie, że ludzie mają po 100, po 200 roślin nawet w mieszkaniu w bloku. No to takie legendy miejskie już krążą o mieszkaniach, na przykład też w Łodzi, gdzie tych roślin jest 200 czy 300 na 40 metrach kwadratowych. Więc to jest choroba taka niebezpieczna, jeżeli chodzi o miłość do roślin, bo się można bardzo uzależnić i to się może zapoczątkować właśnie z takim komplementem, że masz dobrą rękę do roślin, tak?
2: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Ja również dziękuję bardzo.
0: Czyli nie tak o tą dobrą rękę chodzi, jak o tę złą do kwiatów. I w sumie niby coś takiego jest, tylko że nie chodzi o żaden tajemniczy talent, ani brak talentu, tylko
1: zaniedbanie,
0: troskę, tak, złe miejsce albo podlewanie zbyt hojne.
1: No trzeba to po prostu trzymać się pewnych zasad.
0: A może czasem roślinę wbrew pozorom najłatwiej uratować trochę mniej się nią zajmując?
1: Ale ciekawe w tym kontekście jest to, że rośliny wolno rosnące, o które nikt nie dba, same sobie znakomicie radzą, prawda? I się rozprzestrzeniają niektóre właśnie w określonych warunkach, oczywiście pogodowych, często w zmieniającym się klimacie, ekspansywne różne gatunki, które no, nie było w tym miejscu takiego krzaczka, a potem nagle okazuje się, że mamy 100 metrów kwadratowych krzaczka.
0: Chyba profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kiedyś na naszej antenie powiedział, żebyśmy się tak bardzo przyrodą nie przejmowali, bo ona sobie poradzi. Także bez nas.
1: No to też w kontekście żubrów, o czym wcześniej mówiliśmy. Tak.

0: Jungle i 7.31. No to skoro już wiemy, że czasem szkodzi nie brak troski, tylko jej nadmiar, to może sprawdzimy, czy podobnie bywa w polityce, bo tam też każdy chce coś pielęgnować, przycinać, przesadzić albo ratować, tylko skutki bywają znacznie bardziej odczuwalne niż zwiędły.
1: Wiesz, ale żeby
0: fiskus,
1: żeby relacjonować politykę, też trzeba mieć do tego rękę.
0: Trzeba.
1: Klaudiusz do tego ma rękę, a Klaudiuszu, czy masz rękę do roślin? To jest pytanie najważniejsze.
0: O tym jeszcze nie było.
2: W sumie chyba tak.
1: Wiem, że do kwiatków masz na pewno, to 100%.
2: W sumie chyba tak. Tak, jeżeli mamy taki podział z żoną, że niektórymi się zajmuje ja, niektórymi żona i te, którymi się zajmuje ja, rosną jak najbardziej.
0: A te, którymi się zajmuje żona, więcej.
1: To przemilczał,
0: tak?
1: Klaudiusz.
2: No. Ale, a po co drążyć
1: nie
2: zaraz?
1: No.
0: Solidarność, mój drogi, solidarność się we mnie odzywa.
2: Mają się świetnie i w ogóle cudownie, rozkwitają i na pewno są piękniejsze niż
0: teraz, mówię. To wiesz co, teraz to sobie możesz. Trzeba było tak zacząć.
1: Powiedz nam, Klaudiuszu, czy rządzący mają rękę do Trybunału Konstytucyjnego lepiej?
2: Oj, tam to się będzie działo.
0: Będzie,
2: wszystko
0: będzie.
2: Na to wskazuje, tak. No bo sytuacja coraz bardziej staje się, no jakby to nawiązać do waszych ogrodniczych porównań, w sumie nie wiem. Rozkwitanie, to chyba coraz więcej kolców, kolcy na tej gałęzi, na której miała być róża. No dobrze, pominę rozważania ogrodnicze, powiem, co się w tej sprawie dzieje. No więc ostatni wybrany przez Sejm sędzia Trybunału Konstytucyjnego, czyli Maciej Berek. O mnóstwie wątpliwości, które były w sprawie tej kandydatury, przecież wielokrotnie

0: kancelarii prezydenta wczoraj wyszedł jasny sygnał. Dopóki Maciej Berek nie przedstawi dokumentów potwierdzających, że przez 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego, to prezydent nie odbierze od niego zaprzysiężenia. Czyli podobna sytuacja jak z czwórką sędziów, od których też prezydent nie odebrał zaprzysiężenia. Wtedy co prawda te tłumaczenia były mętne, dlaczego akurat od nich nie odbiera tego zaprzysiężenia. A prezydent Nawrocki i jego kancelaria twierdzili, że dlatego, że ich kadencja skończyła się w czasie kadencji Andrzeja Dudy, no trudno to było zrozumieć. Teraz jakby powód jest jasny, tak? Czyli Berek nie przedstawia. Przy czym też miejmy świadomość tego, że prezydent nie ma żadnych, ale to absolutnie żadnych narzędzi do oceniania wyboru Sejmu. To już stwierdził lata temu nie tylko Trybunał Konstytucyjny, ale stwierdził także prezydent Lech Kaczyński, który, co prawda jedna z kandydatur przedstawionych mu do Trybunału Konstytucyjnego mu się nie podobała, ale stwierdził, że no on nie ma żadnych narzędzi, żeby tę kandydaturę zablokować. Co prawda ta pani wybrana wtedy sama zrezygnowała, ale jednak prezydent Lech Kaczyński wtedy mówił, że no po prostu on jako głowa państwa takich uprawnień nie posiada. Teraz Karol Nawrocki takie uprawnienia sobie sam przypisał i stwierdził, że czeka na dokumenty. Zresztą pewnie kojarzycie tę korespondencję między Kancelarią Prezydenta, Kancelarią Sejmu. Taki ping-pong w jeszcze kolejnej sprawie między tymi instytucjami. No i teraz pytanie, co dalej? Skoro prezydent mówi, ja od niego nie odbiorę, Berek mówi, wszystko jest jasne, dokumenty są jasne, funkcję pełniłem, nie ma co wyjaśniać. No i pytanie, co dalej? Bo też przypomnijmy, że na kampusie Polska premier Donald Tusk powiedział, że do końca września sytuacja z Trybunałem powinna się wyjaśnić. Tu będę parafrazował, ale premier powiedział o tym, że być może nie będą to działania estetyczne, ale skuteczne. No i teraz pytanie, co to znaczy? Skuteczne, może nieestetyczne. Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus też przy okazji, który próbuje się do tej sprawy włączyć, twierdzą, że będą to działania podobne jak ostatnio w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Czyli jakaś próba wejścia do Trybunału Konstytucyjnego. Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, wczoraj mówił o tym, że po pierwsze właśnie prezydent nie zamierza odebrać ślubowania od Macieja Berka, po drugie prezydent będzie się przyglądał temu, co się dzieje w Trybunale i z uwagą, no bo nie może tak być, że jakaś władza pozwala sobie na przejęcie Trybunału właśnie.
1: Na jakiej podstawie, szanowni państwo, mogą wejść służby do Trybunału Konstytucyjnego, skoro prezes Trybunału Konstytucyjnego jest chroniony immunitetem, nie popełnił żadnego przestępstwa, a żeby uchylić ten immunitet prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, musi się wyrazić, po pierwsze, musi być delikt prawny, a więc stwierdzenie popełnienia przestępstwa, skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu, a immunitet może uchylić Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
2: Zgromadzenie Ogólne się zbierze, które...
1: Najpierw musi się zebrać, a przede wszystkim nie mamy poprawnie wyłonionych wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówimy zarówno o tych czterech osobach, które ślubowały przed kolumną sejmową, nie doczekawszy się najpierw orzeczenia Trybunału w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między panem prezydentem a Sejmem, a marszałkiem Sejmu.
0: Czyli Kancelaria Prezydenta uznaje, że w tej chwili brakuje 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, czyli tej czwórki, która, jak słyszeliście, ślubowała przed kolumną sejmową. No i teraz Maciej Berek też nie jest zdaniem prezydenta sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sam Maciej Berek wczoraj wieczorem był w TVP Info, był pytany o tę sprawę, jak on to wszystko widzi. On oczywiście stwierdzi, że ma odpowiednie kompetencje, że Sejm go wybrał. Każdy, kto by chciał, mówił Maciej Berek, to by się zorientował, że te kompetencje i odpowiednie dokumenty mam. A co do wejścia do Trybunału, no i tu właśnie jest ta ciekawostka. Sam sędzia Berek mówi, że państwo musi być sprawne i skuteczne, co może oznaczać, że faktycznie jest jakiś plan jednak wejścia do Trybunału Konstytucyjnego.
3: To nie jest tak, że ktoś zakłada, że tu trzeba użyć jakichś określonych środków. Natomiast państwo musi być zdolne do użycia wszystkich środków, żeby doprowadzić do przestrzegania prawa. Jeżeli wspomniała przed chwilą pani Akademię Wymiaru Sprawiedliwości...
4: Właśnie, pan musi być przygotowany na podobne, a może nawet bardziej jeszcze dramatyczne wydarzenia, które w Trybunale Konstytucyjnym się mogą wydarzyć, bo AWS to jest w sumie marginalna placówka, tak na dobrą sprawę.
3: Chcemy wierzyć w to, że wszyscy będą odpowiedzialnie się

0: zachowywali, ale nie mam najmniejszej wątpliwości, że jeśli będzie potrzeba być zdecydowanym, to zdecydowanie wszystkie organy władzy muszą móc umieć pokazać, włącznie z sędziami, czy przede wszystkim sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jak to miałoby wyglądać? Czy właśnie z udziałem służb, między innymi policji, wejście do Trybunału? No na razie trudno to sobie wyobrazić, przyznaję, ale być może rząd taki scenariusz rozważa. Czy jest może przygotowany jakiś bunt sędziów przeciwko Bogdanowi Święczkowskiemu? O tym też się mówiło, że ci, którzy jeszcze wybrani przez większość Prawa i Sprawiedliwości, mają już trochę dość sytuacji, w której Trybunał jest zupełnie sparaliżowany i mogą przejść na stronę tych nowo wybranych sędziów, tworząc wtedy większość w Trybunale, no i próbując wprowadzić wtedy zmiany. To wydaje się najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale wiemy też, że tam są bardzo mocne naciski, żeby tak się właśnie nie stało. Więc pozostaje nam tę sytuację obserwować, trochę z wypiekami na twarzy, no bo w końcu rzecz idzie o jeden z najważniejszych sądów w każdej demokracji, czyli no, sąd konstytucyjny, w naszym przypadku Trybunał Konstytucyjny. No, jeszcze całkiem niedawno wyjątkowo ważną instytucję, a przez lata... No właśnie, doprowadzoną do takiego stanu, w jakim jest teraz.
2: Mówiąc krótko, ciąg dalszy tej sprawy nastąpi, czyli tak, Pałac Prezydencki wstrzymuje ślubowanie sędziego, tłumacząc procedurami, ale jak spojrzymy prawdzie w oczy, może po prostu prezydent boi się odebrać przysięgę, żeby samemu berkiem nie zostać.
1: Cóż za konstatacja, ciekawa. Muszę to przemyśleć.
2: Przemyśl, bo na pewno będzie się działo. Nie mam co do tego wątpliwości. Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.
2: Dziękujemy tobie również. A propos jeszcze zwiędłego fiskusa. Fikus miał być oczywiście.
3: Miał być fikus.
2: Ale wyszedł fiskus. No, może coś na rzeczy jest. No,
3: o pieniądzach będzie dzisiaj pod koniec audycji.
2: Zapraszam.
3: Ale też pod koniec trzeciej godziny będzie o pieniądze.
2: Będzie.
3: Dziękujemy, Klaudiuszu.
1: Dziękuję.

0: rozpisali się nam państwo w sprawach roślinnych.
1: Mhm.
0: Pani Agnieszka, dziękuję za rozmowę niestrudzonej Klaudii Kowalczyk z ekspertem z łódzkiej palmiarni. Eureka, nasze domowe rośliny to sadzonki, czyli niedojrzałe ich formy. To wyjaśnia wszystko i radykalnie zmienia moje podejście, pisze pani Agnieszka. Trzeba wypracować zupełnie inne środki perswazji, skoro są to po prostu krnąbrne przedszkolaki.
1: Moje rośliny rosną wbrew mnie, a nie dzięki mnie. No to dobrze, że się czasem buntują.
0: Tak jest. A pani Katarzyna pisze, że ostatnio spotkała się z określeniem osób mających tak zwaną rękę do roślin, że mają zielone palce. Pan Hubert pisze, że ma rękę do roślin, lubi od czasu potargać, podlać, przesadzić. Nawet parę kikutków udało mu się uratować od wyschnięcia. Czyli uratowałem kilka żyć, pisze pan Hubert. Jak się nazywa bohater, który ratuje rośliny? Powinien dołączyć do grupy z Marvela. No to może te zielone palce, jakiś Greenfinger? Oglądałbym takiego bohatera Marvela.
1: Ja też nie mam absolutnie nic przeciwko. Mogą państwo wymyślać. 224-280-280. Przypominamy cały czas nasz numer telefonu. Pisać też można do nas na naszą skrzynkę nowy.świt@nowyświat.online. I jak państwo słyszą w mediach społecznościowych, też z Kubą jesteśmy. Staramy się oczywiście w miarę możliwości reagować, odpisywać, choć czasem to utrudnione.
0: Mamy przed sobą około 18 różnych ekranów, na których różnymi kanałami staramy się być z państwem na bieżąco.
1: A w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak, jeszcze pani Aleksandra napisała, że widziała i słuchała wczorajszej rozmowy doktora Macieja Berka i jest spokojna. A prezydent, a to tutaj trzy kropeczki postawimy, ale jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to on się oczywiście pojawi także w naszej rozmowie z gościem. To już mniej więcej za 20 minut, a przypominamy państwu, Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram pojawi się na naszych radiowych łączach.

0: Już 7.50.
1: Tak jest, godzina 8 już za 10 minut.
0: I serwis informacyjny za 10 minut na naszej antenie.
1: Tak, państwo pewnie w drodze do pracy. Przypominam, żeby po pracy znaleźć w sobie trochę więcej energii do różnych działań.
0: Znajdują państwo. Chociaż tutaj wiesz co, z tego co czytam, to przebija się jednak wątek dzieci, że one chyba najbardziej motywują człowieka do poruszania się, do tego, żeby wyjść, żeby pójść na spacer.
1: Trzeba się zajmować ich sprawami również. To oczywiste. W odniesieniu jeszcze do zielonych palców pani Wiesława pisze w grupie dla patronów Radia Nowy Świat, że być może chodzi o zielone kciuki. Zgodnie z literaturą pani Anety Jadowskiej. Ja nie znałem książek pani Anety Jadowskiej, ale okazuje się, że w tym uniwersum stworzonym przez Anetę Jadowską właśnie pojęcie zielone kciuki odnosi się do takiego unikalnego rodzaju magicznego daru, ale też do osób władających tym darem i posiadających niezwykłą, nadnaturalną zdolność do hodowli i kontrolowania roślin. Piękne, zielone
0: kciuki. Proszę bardzo, czego się dowiadujemy dzięki naszym słuchaczom? Bardzo państwu dziękujemy oczywiście za wszystkie także podpowiedzi, które się pojawiają tutaj w naszej poczcie i na naszym radiowym fanpage'u i w naszej grupie patronackiej, którą cały czas państwu polecamy. Jeszcze pan Rajmund do nas napisał, że w Jazgarze w Szczyźnie, uwaga, tylko 13 stopni, szok po powrocie z Włoch. Tu pod kołdrą zimniej niż tam poza nią, napisał pan Rajmund. Panie Rajmundzie, przed chwilą dostaliśmy od naszej słuchaczki. Właściwie to jest takie pogrożenie palcem, że mamy nie demonizować pogody. No to nie będziemy.

0: 7.55. Widzę, że temat palców.
1: Zielonych kciuka. Palców i zielonych kciuków, tak.
0: Rozwija się.
1: Pani Agnieszka pisze, że może jest zapożyczenie z języka niemieckiego, bo tutaj mówi się einen grünen Daumen haben, czyli mieć zielone właśnie kciuki. Ktoś inny pisze, że to po prostu angielski idiom, green thumbs. No więc tak, temat, widzę, wzbudził Państwa zainteresowanie. Bardzo się z tego cieszymy.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynamy od Stanów Zjednoczonych. Kongres przyjął ustawę zaostrzającą sankcje wobec Rosji. Dokument przewiduje m.in. możliwość nałożenia nawet 100% ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz albo pomagające Moskwie omijać sankcje. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta Donalda Trumpa. Przepisy dają mu jednak szerokie możliwości odstąpienia od części restrykcji. Wśród państw, które potencjalnie mogą zostać objęte cłami, wymienia się m.in. Chiny, Indie, Turcję i Węgry. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale przenosimy się na forum ONZ. Waszyngton po raz drugi z rzędu odmówił wizyty prezydentowi autonomii palestyńskiej Muhammadowi Abbasowi. Nie przyjedzie on więc do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Departament Stanu uzasadnia decyzję naruszeniem przez autonomię amerykańskich przepisów dotyczących m.in. sankcji i przemocy. Palestyńska misja przy ONZ chce jednak, żeby Abbas mógł przemówić zdalnie. Zgromadzenie Ogólne ma zdecydować w tej sprawie jeszcze dziś. Abbas miałby wystąpić 24 września, tego samego dnia co premier Izraela Benjamin Netanyahu. Z zagranicy wracamy do polskiej polityki. W Polsce 2050 pojawiły się informacje o możliwych zmianach w rządzie i władzach klubu parlamentarnego. Szymon Hołownia mówił wcześniej, że nie odmówiłby wejścia do rządu i chciałby zostać szefem klubu. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewnia jednak, że na razie nic się nie zmienia.
1: Na zewnątrz jest jakaś nieprawdopodobna, ja nie wiem, ekscytacja, egzaltacja, przecieki, że ja mam być ministrem, mam nie być ministrem, Szymon Hołownia ma mnie zastąpić, ma mnie nie zastąpić, ma zastąpić minister Cienkowską, ma to się zdarzyć, ma się tamto zdarzyć. Ja się pytam, kto ma interes w tym, żeby takie bezsensowne przecieki mnożyć przez całe wakacje i teraz? Klub jest scalony, w rządzie Polska 2050 decyduje, kogo deleguje, kogo nie deleguje. Na ten moment jest wszystko bez zmian.
0: Mówiła na antenie TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ministra podkreśliła też, że obecnym szefem klubu Polski 2050 jest Paweł Ślis. Jej zdaniem pojawiające się informacje o możliwych zmianach to sprzeczne przecieki. Na koniec przenosimy się na Śląsk. W Gliwicach w niedzielę zostanie odsłonięty mural z wizerunkiem zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojki. Powstanie na kamienicy przy ulicy Królowej Bony 6. Dlaczego właśnie tam? Wyjaśnia Antek Sojka, syn artysty.
2: Gliwice to rodzinna miejscowość taty. To miejscowość, w której dorastał, w której chodził do szkoły podstawowej, w których miał swój kościół, katedrę, w której również grał na organach. W Gliwicach mieszkali rodzice taty, dziadek Alfons i babcia Marysia, świętej pamięci. W Gliwicach mieszkają też bracia taty, Leszek i Rysiek. Zatem z tymi Gliwicami, no to zawsze byliśmy związani. W ogóle ze Śląskiem. Tata nigdy się nie odcinał od tego, że jest Ślązakiem. Wręcz przeciwnie. Myślę, że był z tego dumny.
0: Odsłonięciu muralu będzie towarzyszył koncert. Zagrają m.in. synowie Stanisława Sojki, Antek i Kuba razem z Janem Pęczakiem. Wykonają swoje piosenki, ale także utwory swojego ojca. Przypomnijmy, odsłonięcie muralu Stanisława Sojki w Gliwicach w tę niedzielę o 18 przy ulicy Królowej Bony 6. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na niebie dziś przewaga chmur, ale nie oznacza to, że nie pojawi się słońce. Przejaśnienia, także rozpogodzenia, głównie w zachodniej części kraju, ale pod koniec dnia mniej chmur powinno być już chyba prawie wszędzie. Może poza południowym wschodem, gdzie dzisiaj opady deszczu, nie tylko te takie przelotne, bo te przelotne to mogą się pojawić w całym kraju. Na Pomorzu także burze. No i cóż, jeśli chodzi o temperaturę, to od 16 do 19 stopni na ogół. Na wspomnianym południowym wschodzie troszeczkę cieplej, 20-21. Do tego słaby i umiarkowany wiatr, ale nad morzem może być dość silny i porywisty. Powiem jeszcze, że o godzinie 8 najcieplej było, o godzinie 7, przepraszam, najcieplej było w Przemyślu, 17 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze, niecałe 9.
4: Coś mamy tendencję do przyspieszania poranka. Oboje. Mnie się zdarzyło.
3: Tak jest.
4: Bo ja jeszcze żyję popołudniem, ale że tobie się to zdarza. No dobrze, piszą państwo, że pogoda za oknem jaka jest, to każdy widzi. Niektórzy z państwa się cieszą, bo grzyby w lesie rosną. Rośliny pewnie też taką pogodę lubią. I a propos roślin.
5: Po prostu popełniliśmy błąd, dlatego że proszę zwrócić uwagę, że koło roślin uprawnych, tych różnych szczypiorków, sałat, trzeba chodzić prawie na kolanach, modlić się, zwalczać wszystko, co koło się znajduje, czy ślimaki, czy robaki, czy muchy, czy wszystko jedno co. Natomiast pomiędzy grządkami pięknie zwalczane, pryskane, wyszarpywane rosną nam i komosy, i jakieś jasnoty, i jakieś inne pioruny. Więc może po prostu trzeba odwrotnie. Trzeba zacząć zwalczać truskawki, sałatę i szczypiorek, a pielęgnować właśnie Gwiazdnicę Pospolitą, czy bluszczyk kurdybanek. Może to jest sposób na to, żeby nam kwiatki te, które naprawdę chcemy, ładnie rosły.
4: No i co państwo na to? Chociaż ja truskawek nie oddam.
3: Jeśli tylko pomoże to w rozprzestrzenieniu się truskawek, no to jestem za. Tak.
4: To ja też.

0: 9 minut po godzinie 8 pan Hubert napisał, no normalnie stanę się ich czwartkowym fanem. Fanem Depeche Mode. Zapraszamy, panie Hubercie, w każdy czwartek.
1: Nowy świt.
2: A już teraz czas na naszą poranną rozmowę. Oddaję głos Kseni.
0: A ja oddam głos za chwilę naszej gościni, Rzecznik Praw Obywatelskich, Sylwia Gregorczyk-Abram. Dziś razem z nami o poranku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszymy, że jest pani razem z nami. Pani Rzecznik, może nietypowo troszkę zacznę, ale tak się składa, że dzisiaj mija 50 dni, od kiedy objęła pani Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. To muszę zapytać na początek, czy zdarzyło się pani przeczytać już jakąś skargę obywatela i pomyśleć, gdybym tego nie zobaczyła na własne oczy, to nie uwierzyłabym, że państwo może tak działać.
3: Zastanawiałam się nad początkiem tej wypowiedzi, kiedy pani redaktor mnie pyta, czy zdarzyło mi się przeczytać skargę obywatela przez 50 dni. Otóż tak, wiele. Rzeczywiście tych skarg i wniosków już wpłynęło na moje biurko. Ale tak naprawdę jest bardzo różna. Myślę, że taką sprawą rzeczywiście, która wszystkich nas zdziwiła, była sprawa pana Piotra Niemczyka, gdzie rzeczywiście pomyślałam sobie, że no jednak dowody zgromadzone w tej sprawie absolutnie nie powinny doprowadzić do tego, że ten wyrok nakazowy powinien być wydany, więc to jest chyba taka sprawa, która, chcę powiedzieć, że miała największą skalę naruszeń, bo one są naprawdę bardzo różne, dotyczą każdej dziedziny życia, ale rzeczywiście tak namacalnie mogłam porównać to, co jest zgromadzone w aktach i jaka decyzja została wydana, no i też odpowiednio zareagować.
0: A co panią najbardziej uderzyło w tej sprawie? To, że system mógł popełnić taki błąd? Czy też, że ten błąd zdążył już odebrać człowiekowi wolność?
3: No jedno i drugie. Rzeczywiście w tamtej sprawie zadziałał bardzo daleko idący automatyzm sądu, który całą tę grupę protestujących osób potraktował jednak w sposób zbiorczy. Oparł się wyłącznie na tym materiale dostarczonym przez funkcjonariuszy, notatkach policyjnych, a przecież w samych aktach postępowania i w samych wyjaśnieniach pana Niemczyka, no wyraźnie było widać i z kamer nasobnych, w scenariuszu też to wynikało, że w momencie, w którym był protest i część osób siedziało rzeczywiście na ulicy czy na moście, on stał z boku i to dało się bardzo łatwo ustalić, więc rzeczywiście to jak w soczewce pokazuje, jaki systemowy mamy problem rzeczywiście z wyrokami nakazowymi, które zostały stworzone do pewnej kategorii spraw, na przykład takich postępowań po meczach, kiedy chodziło o to, żeby w sytuacjach niebudzących wątpliwości, bo o tym mówił przepis, można było taki tryb zastosować. Jeśli jakaś sytuacja budzi wątpliwości sądu, a tak powinno być w tej sytuacji, to wyrok nakazowy nie powinien być wydany.
0: No właśnie, oczywiście ta sprawa na szczęście trafiła na pani biurko, ale tak sobie pomyślałam, ile może być takich spraw, w których państwo się pomyliło, ale nikt tego błędu nie zauważy.
3: Mnóstwo jest takich spraw. Rzeczywiście, jak ja rozmawiałam jeszcze w zeszłym tygodniu z zespołem karnym, to też o tym rozmawialiśmy, że sporo takich wyroków nakazowych trafia rzeczywiście do rzecznika i tam, gdzie jest to zasadne, my kasacje składamy i one się okazują bardzo często skuteczne. W ogóle rzecznik jest, muszę przyznać, bardzo skuteczny, jeśli chodzi o składane kasacje, więc rzeczywiście jest to problem natury systemowej, którym też będziemy chcieli się systemowo na początek jakieś takie pogłębione dyskusji ze środowiskami zająć.
0: Bo to też pokazuje pewien paradoks pani urzędu. Rzecznik może alarmować, składać kasacje, przystępować do postępowań, ale nie może po prostu powiedzieć państwu, proszę to natychmiast naprawić. Ma pani takie poczucie, że rzecznik prawie...
3: Może. Może, oczywiście, że może. To temu służą wystąpienia generalne. Czyli jednym z narzędzi jest wystąpienie generalne, ale rozumiem, co pani redaktor chodzi, czyli nie ma takiego przymusu natychmiastowego działania.
0: Tak.
3: Rzeczywiście ja często dotyczy to między innymi chociażby tej ustawy, która teraz będzie procedowana w Sejmie w tym tygodniu, o asystencji osobistej, ale też wielu innych aspektów, czyli wystąpienie generalne, czy w ogóle wystąpienia pokazują tu jest systemowy brak, tam jest systemowy brak, tu jest luka, to wychodzi z naszych skarg, to wychodzi z naszej analizy.
0: Wskazać,
3: uważna.
0: Ale nie natychmiast naprawić, no to właśnie to jest ta różnica.
3: Oczywiście, że nie mogę natychmiast naprawić od tego, że rzeczywiście jest ustawodawca, w ogóle cały proces legislacyjny, ale przede wszystkim rząd i parlament są tymi naprawiaczami systemu. Dobrze, jeśli te wskazówki rzecznika są uwzględniane i to szybko.
0: No właśnie. Mówimy cały czas o prawach, które są, ale czasem działają za późno albo zbyt słabo. Są też takie prawa, bez których bez odpowiedniego wsparcia człowiek właściwie nie może z nich korzystać, powiedzmy to wprost. I mam tutaj na myśli właśnie osoby z niepełnosprawnościami i asystencję osobistą, o której przed chwilą pani wspomniała. A od lat mówimy prawo do niezależnego życia, prawo do edukacji, prawo do udziału w życiu społecznym. Ale co znaczą te prawa, jeśli ktoś nie ma asystenta, który pozwoli mu wyjść z domu, pojechać do pracy, czy zrobić zakupy, czy bez systemowej asystencji część praw obywatelskich nie pozostaje po prostu fikcją?
3: Tak, ja może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że ten projekt po bardzo wielu dyskusjach w różnych gronach i kilku projektach czy pomysłach w końcu ujrzał światło dzienne i należy to ocenić pozytywnie oczywiście. Natomiast my też jako biuro rzecznika, ale też samo środowisko osób z niepełnosprawnościami, no, ma szereg też konstruktywnych uwag do samej tej propozycji, która jest jakimś wyjściem naprzeciw, ale jednak nie jest wystarczająca. Ja między innymi wskazywałam na ograniczenie dostępu do usług asystencji osobistej ze względu na wiek. To jest taka największa wątpliwość, bo są to osoby, tak, objęte są osoby co do zasady między 13 a 65 rokiem życia. W innych tych grupach, czy po 65 roku, czy w stosunku do osób młodszych też uważamy, że takie rozwiązania powinny być wprowadzone. Dużą taką uwagą jest również ograniczony wymiar godzin wsparcia, tak, które jest dostępne dla beneficjentów tego systemu. No właśnie, to jest to, czego pani redaktor nawiązała, czyli jeżeli mamy wykonywać pełnię praw, no to musimy mieć rzeczywiście do tego też odpowiednie warunki i musi być to takie rzeczywiste i realne. Tak, jeżeli te limity są obniżone, ja rozumiem, że one są obniżone z uwagi na kondycję finansową, bo to wszystko w gruncie rzeczy też jest rozmową o środkach, jakie państwo przeznaczyło na ten cel, to z jednej strony dobrze, że pojawiają się takie wsparcie, ale w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu są one niewystarczające. No mogłam tu jeszcze wymieniać jeszcze wiele aspektów.
0: Ale czy Polska przez lata nie popełniła tutaj podstawowego błędu, bo traktowała asystencję jak pomoc socjalną, podczas gdy dla części osób jest ona warunkiem korzystania z wolności?
3: Jest ono warunkiem korzystania z wolności, jest realizacją konwencji do spraw osób niepełnosprawnych. Jest po prostu podstawowym minimum godności człowieka, zagwarantowania godności takiej osoby, która wymaga wsparcia. Bardzo dobrze to pani redaktor ujęła, tak? Nie chodzi o jakieś dodatkowe wsparcie socjalne, chodzi o realizację konwencji, realizację praw konstytucyjnych. Chodzi po prostu, tak jak mówią często, widzimy na protestach, ja się pod tym podpisuję, chodzi o pełnię życia i pełnię praw.
0: Będzie pani tego pilnować podczas procedowania ustawy?
3: Oczywiście będę tego pilnować właśnie w ramach tych kompetencji, które przyznała mi ustawa. Taki apel wczoraj został wysłany do marszałka Sejmu, wskazujący. I są to też nowe, bo my jako biuro, też poprzedni rzecznik oczywiście wskazywał też na te potrzebę zwiększenia samej konstrukcji asystencji właśnie i na grupy, i na liczbę godzin, ale oczywiście tam, gdzie będę mogła się o to upominać, to oczywiście bez wahania i do końca będę to robić.
0: No to chyba dochodzimy też do szerszego pytania w tym kontekście. Czy problemem jest dzisiaj brak praw, czy raczej to, że jeśli, albo może inaczej, czy nie to, że państwo nie potrafi stworzyć instytucji, która tak naprawdę te prawa zagwarantuje? A jedną z takich instytucji jest między innymi Trybunał Konstytucyjny. No sama pani niedawno w tej sprawie mówiła, że no jest to sprawnie działający Trybunał, jest jednym z podstawowych instrumentów ochrony praw i wolności obywatelskich. Tylko pytanie, jak odbudować instytucję, której zaufanie zostało tak mocno nadwyrężone?
3: To jest rzeczywiście bardzo trudne zadanie, ale pilne zadanie do wykonania, aby ten proces rozpocząć. Rzeczywiście pierwszym takim krokiem powinno być dopuszczenie do orzekania prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów. To oni powinni być tym też pierwszym gwarantem odbudowy Trybunału Konstytucyjnego. Te osoby nadal nie są, mimo chociażby zabezpieczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dopuszczane no nie tylko do orzekania, ale z tego, co jest mi wiadomo, nadal do budynku, nie mają swoich pokoi, nie mają tych atrybutów sędziowskich w ogóle, które im przysługują. I to jest taki pierwszy krok, pierwszy gwarant do tego, żeby państwu, obywatelom ten Trybunał przywrócić. To się niestety nie dzieje.
0: A po czym obywatel ma poznać, że naprawdę odbudowujemy niezależny Trybunał, a nie wymieniamy jednych ludzi polityki na innych? No jak się pani domyśla, siłą rzeczy nawiązuje do doktora Macieja Berka, wybranego 4 września, a sama pani przestrzegała przed myśleniem o sędziach w kategoriach nasi i ich, więc przy odbudowie Trybunału rozumiem, że ważna jest legalność procedur, ale też no, nie unikanie choćby wrażenia politycznej niezależności.
3: Myślę, że to jest jeden z aspektów rzeczywiście, czyli sam proces powoływania sędziów do Trybunału i tego, kto w Trybunale zasiada, to jest jeden element, ale drugim elementem jest oczywiście to, jak Trybunał zajmuje się sprawami i pokazanie, że wreszcie nie jest takim organem, a niestety, i mamy na to wiele przykładów z przeszłości, który jednak wspiera działania, pomysły, także ustawodawcze jednej opcji, jednej strony politycznej. To zajmie na pewno sporo czasu, żeby obywatel mógł odczuć i uwierzyć, że w końcu ten Trybunał działa tak, jak powinien działać, czyli jest tarczą przeciwko jakimkolwiek zakusom władzy, żeby w te prawa ingerować. Poznamy to przede wszystkim po rozstrzygnięciach, które będą zapadać w standardzie tych rozstrzygnięć w kontekście właśnie ochrony praw obywateli, czyli to jest ten drugi element, oprócz oczywiście samego procesu wyboru osób, które tam zasiadają.
0: A Rzecznik Praw Obywatelskich ma ten luksus powiedzenia: tej instytucji nie uznajemy, bo za każdą sygnaturą stoi człowiek i no i już po prostu?
3: Ten luksus to jest takie zwrócenie teraz uwagi, bo oczywiście mamy też możliwość złożenia wniosku o wyłączenie konkretnych osób, jeżeli są powody co do kwestionowania sposobu legalności ich wybrania, ale teraz w tym momencie i tak też było wcześniej, biuro, czyli rzecznik przystępuje do postępowania, natomiast jeżeli skład jest na przykład z udziałem tak zwanych sędziów dublerów, czyli tych nieprawidłowo powołanych, o których już wiemy z wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka chociażby, ale też wyroku TSUE, no to w takim postępowaniu, biorąc pod uwagę gwarancję, brak gwarancji niezawisłego sądu, rzecznik wtedy się cofa, nie przystępuje do takich postępowań. Tak?
0: Czyli mówiąc krótko,
3: my próbujemy.
0: No właśnie, czyli uznaje pani Trybunał Konstytucyjny, musi pani go uznawać wobec
3: oczywiście sama Trybunał Konstytucyjny istnieje. Nie może rzecznik nie widzieć tego, że ten Trybunał jest organem, jednym z organów. Natomiast jest szereg wątpliwości co do zasiadających tam osób i w zależności od tego, jak te składy się kształtują. I teraz tak naprawdę wszystkie składy, które są powoływane bez tych sędziów prawidłowo wybranych przez Sejm, są już wadliwe, dlatego że nie są oni, o czym mówią też oni sami, wybierani, losowani do tych składów. Więc tak naprawdę teraz, i takie też jest stanowisko moje jako rzeczniczki i jest ono kierowane w każdym piśmie do Trybunału, wskazujące właśnie na to, że zostały wybrane, no wtedy też jak kierowałam te pisma, 4 osoby, które złożyły ślubowanie wobec prezydenta, nie są, jeżeli nie są uwzględniane w losowaniu tych składów, to skład jest ten wadliwy, więc oczywiście ja Trybunał uznaję w takim konstytucyjnym znaczeniu, bo oczywiście jest to jeden z konstytucyjnych organów, ale też używam wszystkich narzędzi, bezpieczników, no, których muszę użyć, aby jednak to postępowanie przed Trybunałem spełniało standard niezawisłości. Jeśli nie spełnia, no to rzecznik w takim postępowaniu nie bierze udziału.
0: No to prawda, tylko wie pani, ten biedny obywatel ma galimatias, no bo z jednej strony słyszy dzisiaj od pani, że w świetle konstytucyjnym musi pani uznawać Trybunał Konstytucyjny, od polityków słyszy za chwilę, że nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego, bo szereg argumentów związanych z obsadzeniem stanowiska.
3: Ale chyba pani redaktor mnie nie zrozumiała, bo mi się wydaje, że ja jednak wyraźnie powiedziałam, jakie jest moje stanowisko.
0: Tak, absolutnie.
3: Wiem, tylko... nie do końca wiem, czym się różnią te dwa stanowiska.
0: To znaczy, mnie chodzi o to, co obywatele mają z tego zrozumieć. Bardziej o to pytam. To nie pytam o to, co pani przed chwilą powiedziała, tylko co ten biedny obywatel ma zrozumieć, tak? Bo z jednej strony słyszymy pani stanowisko, a z drugiej strony słyszymy polityków, którzy mówią, nie uznajemy Trybunału Konstytucyjnego, tak? No to obywatel myśli sobie, no to mamy ten Trybunał Konstytucyjny, czy nie? Uznajemy jego orzeczenia, czy nie?
3: Myślę, że kwestia w ogóle tego, co obywatel rozumie z kryzysu praworządności, który mamy, jest taką rzeczywiście kwestią kluczową, bo rzeczywiście trudno jest nadążyć za różnego rodzaju niuansami i orzeczeniami i tym, co jest w przestrzeni publicznej. I faktycznie rozumiem to, że obywatel może czuć się w tym procesie zgubiony i rolą państwa jest jak najszybsze doprowadzenie do tego, aby ta sytuacja już nie budziła wątpliwości. Oczywiście nie jest to zadanie łatwe, ale absolutnie konieczne do wykonania.
0: No to na sam koniec. Czy wolałaby pani po zakończeniu swojej kadencji usłyszeć, że była pani świetnym rzecznikiem, czy raczej od obywatela, że może rzadziej potrzebował rzecznika, bo państwo zaczęło normalnie działać?
3: To bardzo ciekawe pytanie. Najważniejsze jest dla mnie rzeczywiście skuteczna ochrona praw obywateli, a nie pochwałę dla rzecznika, więc cokolwiek, co doprowadzałoby się do tego, że rzeczywiście państwo działa lepiej i ten rzecznik jest już teraz niepotrzebny, to rzeczywiście jest takie rozwiązanie, można powiedzieć, wymarzone.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk, Abram dziś razem z nami o poranku.
3: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie.
3: Dziękuję, dobrego dnia, do widzenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia. 8:26 na naszym zegarze.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Przed chwilką Pablo Paweł, czyli nasz redakcyjny kolega Paweł Sołtys, a teraz nasza redakcyjna koleżanka Klaudia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tak, to była Wawa Muffin i pamiętam taki tekst z Wawa Muffin. Wygrana dana nigdy nie bywa słodka. No i patrząc na to, co wczoraj wyczyniał Jakub Kamiński, to musi mu być bardzo słodko. Ja nie wiem, czy nawet nie cukrzyca.
1: No tak, Jakub Kamiński wczoraj zaimponował w meczu Benfiki-Lizbona w Lidze Europy. Rzeczywiście, bramka, asysta, ho ho.
2: A pamiętasz, Kubo, kiedy ostatnio Polak był bohaterem na San Siro? Czy to przed kontuzjami Milika, Arkadiusza?
3: Nie patrz na mnie, ja nie wiem.
1: Myślę, że to był nasz snajper Piątek.
2: Może, a może jeszcze w dawniejszych czasach, ale w barwach innych, Zbigniew Boniek jednak. No bo w sumie nie trzeba grać na San Siro w sensie domowych spotkań.
1: Tak, ale można wyjazdować, tak.
2: Prawda? Tak jak w przypadku Jakuba Kamińskiego, bo on wykorzystał tę szansę zaprezentowania się w pierwszym składzie, tak jak powiedziałeś, 2-0 z Milanem i to były rozgrywki Ligi Europy. Tyle słodkiego. Teraz łyżka dziegciu. Chociaż nie jestem przekonana, bo mecz ten oglądałam. To była trudna przeprawa Jagiellonii Białystok.
1: Ale Jagiellonia się dobrze prezentowała. Szkoda, że nie udało się tego punktu wyrwać.
2: No właśnie, widać, że to nie jest już puchar Biedronki, cytując klasyka, a piłka przez troszkę większe P. No i właśnie Jagiellonia przegrała na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 1-2, ale nie było się, myślę, czego wstydzić, bo bardzo długo Jagiellonia najpierw wyszła na prowadzenie, potem utrzymywała remis, no i tak naprawdę dopiero przyszła 84. minuta, zmiana, Roman Jaremczuk, który pojawił się i w swoim stylu główką trafił do bramki, pokonał Sławka Abramowicza, a to nie jest tak, że Sławek Abramowicz siedział z założonymi rękoma w polu bramkowym, nie. Pracy i obrońcy i sam bramkarz mieli całkiem sporo, bronili się. Ja mam takie jedno porównanie, którego nie mogę na antenie powiedzieć, ale załóżmy, że postawili autobus w polu karnym.
1: To dodajmy jeszcze a propos Ligi Europy, że dzisiaj kolejne emocje.
2: Dasz się wypowiedzieć trenerowi Siemieńcowi najpierw?
1: Ach, jeszcze trener Siemieniec, no dobrze.
2: No to posłuchaj.
1: Oczywiście.
4: Nie możemy po każdym meczu tylko się cieszyć z tego, że parę było momentów. Musimy po prostu szukać punktów. A dzisiaj uważam, że przynajmniej remis był tutaj w zasięgu, bo mogliśmy ustrzec się tych prostych błędów przy bramkach, bo to były proste, stracone bramki. I na tym poziomie przeciwnik po prostu błyskawicznie potrafi to wykorzystać.
2: Wielcy ludzie się ze sobą zgadzają, czyli Jakub Jędrys i Adrian Siemieniec, a może i odwrotnie, nie wiem. No dzisiaj jak zacząłeś, faktycznie Lech rozpocznie grę w Lidze Europy.

0: Czeka je trudny mecz, a na pewno mecz, który ma szansę zostać taką kropką nad i. Pytanie, w którą stronę i dla której z drużyn. Kolumbijki potrafiły zatrzymać Portugalię, przegrały z północnymi Koreankami, no a jak będzie z Polkami? Fajnie byłoby tutaj wygrać, żeby zagrać później z kimś z pary Anglia-Nigeria. Mamy kontuzję Weroniki Araśkiewicz, na pewno to nie pomaga. Zawodniczka będzie pauzować przez kilka miesięcy z powodu kontuzji lewego stawu skokowego. A pierwszy gwizdek w tym spotkaniu o godzinie 18:30.
1: Kto mieszka w Bielsku, proszę się stawiać dzisiaj na meczu.
0: Pozdrawiamy ekipę bielską i białską. Na zakończenie fazy grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce reprezentacja Polski, ojej, przegrała z gospodarzami Bułgarami 2-3. No właśnie, mimo porażki Polacy zakończyli rywalizację na pierwszym miejscu w grupie. Tak szczerze, patrząc na bilans, że było 0 straconych setów, same wygrane, piękne spotkania, jeden z setów z Ukraińcami, nawet do 13, czekałam na to, aż noga się powinie. Nie z niecierpliwieniem, natomiast kiedyś to się musi zdarzyć.
1: I ale bardzo dobrze, teraz... że w takim meczu, prawda? No bo to nie graliśmy właściwie nic o nic w tym meczu. Tak, tak. Dla dokładnie. Nas to żadna różnica tak naprawdę w tym końcowym bilansie. Będzie się liczyło to, co w weekend tak naprawdę.
0: To prawda, choć myślałam faktycznie przy tym trzecim secie z Ukraińcami, że to może wtedy się uda Ukraińcom odkręcić gdzieś te rywalizacje i Polacy może nie odpuszczą, ale faktycznie nie będzie ich to jakoś bolało, że to spotkanie przegrają, no bo przecież potem Bułgarzy, jak można przegrać z Bułgarami. A jednak. Natomiast bardzo szybko może czekać nas rewanż z Bułgarią. Najpierw jednak w 1/8 finału Polacy zmierzą się z czwartą drużyną grupy D, czyli Łotwą. Spotkanie w sobotę o 15:00. Pozwolę ci powiedzieć ten dowcip.
1: Jaki dowcip?
0: Że nie będzie łotwo?
1: Aha, nie będzie łotwo.
0: No, dobrze,
2: no to powiedziałeś.
0: Mamy odhaczone. Są takie rzeczy, które po prostu mam tutaj na kartce.
1: Dobrze, że nie wygrała Turcja meczu z Łotwą, bo nie wiedziałbym, co powiedzieć.
0: A i tak nie wiedziałeś. No ale w ewentualnym ćwierćfinale to już chyba wiesz, kto nas może czekać. Jeśli faktycznie Łotwę przejdzie polska reprezentacja, to mamy?
1: No kogo mamy?
0: Niemców i Bułgarów. Znaczy no kogoś, kto wygra w tej parze. I to może być ten nasz szybki rewanż. Pojawia się pytania, w zasadzie cały cykl pytań, co my z tego spotkania przegranego wyciągniemy. Co wyciągnie trener, co wyciągną zawodnicy. Jestem bardzo ciekawa, jak to
1: wiesz, ja myślę, że jednak to, że ten mecz nie był dla nas aż tak ważny w tabeli, troszkę powodował może troszeczkę takiego rozprężenia i takiego luzu w głowie. Dodatkowo nie grał Wilfredo Leon, ale podobno na mecz z Łotwą ma być gotowy.
0: Ale też nie grał siódmy garnitur reprezentacji Polski. Musimy się nauczyć też grać bez Leona, bo zbliża się, no właśnie, sezon. Nie wiadomo, jak będzie z kontuzjami gdzieś w trakcie. Potem, jeśli chodzi o mecze reprezentacyjne, później odpukać oczywiście. Natomiast reprezentacja Polski nie może polegać wyłącznie na jednym zawodniku. A przecież to było siłą reprezentacji siatkarskiej, siła przyjaźni.
1: Ale też tak się nie dzieje. No powiedzmy sobie szczerze, ten mecz z Bułgarami, mimo że przegrany, to równie dobrze można go było zamknąć w trzech setach, bo tam było na ostrzu noża.
0: No dobrze. Załóżmy, że tak było, tak będzie i Polska jak najdalej zajdzie w tej rywalizacji. No, myślę, że medalowo nawet.
1: Och, no oczywiście, co? Liczymy na to. No, oczywiście, w końcu bronimy tytułu Mistrzów Europy.
0: Mistrzów Europy, tak. Choćby, że to jest Europa, my w Europie jesteśmy najlepsi, to powoduje, że no medal nam się należy. Też cytat klasyka. No dobrze, nieważne. Wracamy do sportu i do odmienionych rozgrywek Ligi Mistrzów w piłce ręcznej, bo zamiast dwóch ośmiozespołowych grup, w których można było się pogubić, rywalizacja teraz toczy się w sześciu zestawieniach czterozespołowych, z których awans do fazy pucharowej uzyskują po dwie najlepsze drużyny. Wydaje mi się, że to jest szansa dla naszych. Na początek grupa F, Kolsztat Handball, po raz pierwszy pokonany przez Industrię Kielce aż takim stosunkiem bramkowym w Trondheim, nadmienię. 7 bramek przewagi. Ten mecz zakończył się wynikiem 29-36. A Narciarze, czyli Wisła Płock, spotkanie przed nimi jest dziś. Trafili do grupy B, w której zmierzą się z MT Melsungen. To spotkanie jest dziś. W poprzedniej kolejce przegrali jedną bramką z Francuzami. Pytanie, czy będzie niosła ich doping i tej jednej bramki nie zabraknie. Start spotkania o 18:35. Ja bym jeszcze poprosiła, jeśli mogę, o piernikowy

0: serwis sportowy.
1: Piernikowy serwis sportowy. Wyobraź sobie, że zabezpieczyłem, ponieważ serwis już zszedł do nas jakiś czas temu. Pan Włodzimierz...
0: Wiem, prosiłam cię o to.
1: Tak, pan Włodzimierz niezastąpiony pisze, że no co prawda ja osobiście przedstawiłem w tym tygodniu wyniki toruńskich żużlowców i hokeistów, no to jednak należy przypomnieć, że tak, po pierwsze wygrali z Motorem Lublin 58-32 żużlowcy i awansowali do finału Ekstraligi, a najbliższy mecz finałowy ze Spartą Wrocław już w najbliższą niedzielę w Toruniu. Natomiast Stalowe Pierniki, czyli hokeiści, tak, pokonali aż 8-0 Jastrzębie i jutro jadą na mecz do Nowego Targu z Podhalem. Ale z nowości to to, że sezon rozpoczęli również laskarze Pomorzanina Toruń, którzy w pierwszym meczu pokonali Stelle Gniezno 4-2 i zostali liderem Superligi w hokeju na trawie. I miłego dnia od pana Włodzimierza.
0: Miłego dnia życzymy, a co w czarnym sporcie? Rezultaty mogli państwo usłyszeć, nie przechodzą mi jakoś przez usta. Unia Leszno podejmie Motor Lublin o brązowy medal. To spotkanie jednak jest nieco mniej ważne niż to, co zadzieje się w Toruniu. Zwieńczeniem sportowej niedzieli będzie starcie Apatora ze Spartą, jak państwo mogli usłyszeć. I pojawia się kolejne pytanie. Czy anioły obronią tytuł? To jest trudna sytuacja dla zespołu, bo mamy kontuzjowanego Roberta Lamberta, jednego z liderów właśnie toruńskich aniołów, no i prowadzący w cyklu Grand Prix ma uszkodzone ramię. Zaczyna wyścig z czasem, bo ta batalia, jak zresztą słyszycie, jest dwutorowa. Z jednej strony mamy finał ligowy w Polsce, a z drugiej tydzień później Grand Prix Polski w Toruniu, gdzie Robert Lambert będzie próbował ponownie pokonać Bartka Zmarzlika i sięgnąć po tytuł Mistrza Świata. Robert Lambert odpuścił finał sezonu Ligi Szwedzkiej, także do sprawy podchodzi poważnie. No nie ukrywajmy, każdy punkt będzie bardzo, bardzo ważne.
1: Życzymy życzymy panu Robertowi dużo zdrowia. Niech przegra z Bartoszem Zmarzlikiem w sportowej rywalizacji, a nie z kontuzją.
0: Ale już raz go pokonał.
1: No wiem, tak.
0: No właśnie, więc widzicie, ta rywalizacja wcale nie jest taka prosta. Sport to sport. Mogę jeszcze tak frazesami rzucać do popołudnia.
1: Sport
0: chyba
1: to zdrowie.
0: Nie o to chodzi.
2: Nie zawsze.
0: To nieprawda. Dobrego dnia państwu życzę. Mam nadzieję, że więcej takie kłamstwa z ust redaktora Jendrasa nie padną.
1: Bardzo ci dziękuję. Klaudio.
2: Bardzo
1: ci dziękuję, Klaudio.
2: Bardzo.
1: Szczególnie ci dziękuję.
0: Dobrego dnia.
1: Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.

0: 8.45. Pan Tadeusz pisze, że dobrze, że zaczął się sezon rozgrywek hokeja na trawie. Szkoda, że hokej na trawie nie jest rozgrywany na trawie, tylko na jakimś plastiku.
1: No szkoda właśnie.
0: No ale to jest tak jak z rybą po grecku. Prawda? Bardzo dobra, ale ona wcale nie jest grecka.
1: Świetne porównanie. Głodny jesteś?
0: Troszkę.
1: Troszkę. No to jeszcze trochę do śniadania. 8.46 na naszym zegarze, a my w oczekiwaniu oczywiście na Rudą Papugę, czyli na mecenas Anitę Swachę, a dzisiaj o pieniądzach będziemy dużo rozmawiać. No właśnie, pożyczać, nie pożyczać.
0: Pożyczać jak od znajomych, jest? Pożyczać od rodziny?
1: Albo pożyczać bliskim i znajomym i jak pożyczyć, żeby odzyskać pieniądze i jeszcze mieć tych bliskich i znajomych.
0: I zrobić to komfortowo dla siebie i dla znajomych.
1: Właśnie. Tym problemem dzisiaj będziemy się za chwil kilka zajmować, a tak naprawdę to zadamy kilka trudnych pytań pani mecenas. Pani mecenas się zmierzy z tymi pytaniami.
0: A póki
1: jest
0: co,
1: w drodze.
0: A póki co pożyczysz stówę?
1: A oddasz?

0: Ruda papuga.
1: Czyli mecenas Anita Swacha już razem z nami w studiu. Dzień dobry, pani mecenas.
2: Dzień dobry państwu.
1: Pan Hubert napisał: dobry zwyczaj, nie pożyczaj, jeszcze lepszy, nie oddawaj.
2: Kuba, chciałam tym zacząć.
1: Panie Hubercie, no to jakby wyprzedził pan myśli pani mecenas. Pani mecenas, przed chwilą Kuba trochę żartobliwie zapytał mnie: pożyczysz stówę? Zapytałam go: oddasz? I oczywiście każdy pewnie na początku powie: no oczywiście, że oddam. No
3: to oddam.
1: Wyobraźmy
2: a
1: sobie. No właśnie. No to na początek wyobraźmy sobie taką sytuację, bo tam stówę, to jak ktoś nie odda, to być może machniemy ręką. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Dzwoni do mnie przyjaciółka i mówi: pożycz mi 5000, oddam ci za miesiąc. No znamy się 20 lat, więc bez żadnej umowy myślę sobie: dobra, niech będzie. No i tak, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, pieniędzy nie ma. Czy w chwili, kiedy powiedziałam: no dobra, przeleję ci, popełniłam już pierwszy prawny błąd?
2: Och, z tymi przyjaciółmi, z tymi bliskimi to najgorzej, bo chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu forsę, tak? Taka jest złota zasada. No, tak naprawdę powinniśmy tą pożyczkę sformalizować. Jeżeli my mamy, jesteśmy nawet najbliższymi znajomymi, najlepiej mieć na to kwit, jak to mówią potencjalni, że tak powiem, późniejsi wierzyciele. Gdzie ten kwit, tak? To, co z tą pożyczką powinniśmy zrobić, czy to był pierwszy błąd? Trochę tak. Dlaczego? Dlatego, że powinniśmy przede wszystkim ustalić warunki, na jakich zasadach ta pożyczka ma być udzielona, do kiedy ona będzie zwrócona, bo termin zwrotu pożyczki to jest podstawowe ustalenie, słuchajcie państwo. Co do zasady, zgodnie z przepisami, powyżej 1000 zł powinna być już pożyczka, umowa pożyczki w formie pisemnej. Oczywiście nie istnieje taki tak zwany rygor nieważności, więc również taka pożyczka nie zawarta w formie pisemnej będzie ważna, ale... co to będzie? Problem dowodowy, o czym zawsze mówimy, tak? Proszę państwa, bez względu na to, czy to jest rodzina, czy to są bliscy, jeżeli pożyczacie pieniądze, zostawcie po tym ślad, po prostu, bo później w sądzie liczą się dowody. I oczywiście, jeżeli to robimy przy świadkach i przyjdą świadkowie i powiedzą: no umówiły się, że ona pożycza, bo ma kryzysową sytuację, że odda do 31 grudnia 2027, że będzie to oddawała ratalnie i będą świadkowie, którzy będą na tą okoliczność zeznawali pod przysięgą w sądzie, przypominam, bo to też jest ważne, i przy zagrożeniu karą pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań, to wówczas okej, ale jeżeli my to robimy w kuluarach, między sobą, te pieniądze nie daj Boże jeszcze przekażemy w gotówce, tak?
1: No, bo właśnie,
3: to już nie ma śladu kompletnie.
2: Żadnego śladu. No to wówczas zaczyna się rodeo. Rodeo zaczyna się dlatego, że najgorsi są, wiecie państwo, jacy dłużnicy, bo taki, który powie: dobra, spadaj, odwidziało mi się, nie oddam ci, bo ja mam inne cele, muszę kupić torebkę na nowy sezon albo must have jakiś nowy, który się pojawił na rynku, to tacy to jeszcze nas motywują do tego, żeby odzyskać te długi, idziemy do prawnika, do sądu i tak dalej. Ale tacy mówią: no stara, ja bym ci oddała, ale nie mam, naprawdę, no uwierz mi, no zrobię wszystko, co w mojej mocy. I tacy są najtrudniejsi do okiełznania, bo rzeczywiście, jeżeli to jest 20-letnia przyjaźń, tak, albo ktoś z rodziny, no to my jednak mamy takie bariery z tym, żeby wezwać formalnie, żeby zaprowadzić, że tak powiem, złożyć pozew do sądu i tak dalej, ale niestety, no... tak naprawdę tolerowanie takiego nieoddawania, nawet tej stówy przysłowiowej, powoduje, że my się przyzwyczajamy do tego, tak? No oczywiście nie powiem, ile ja w życiu pożyczyłam pieniędzy od mamy, tak? Albo ile pożyczyła ode mnie moja córka 20-letnia, tak? Ale to, jak to staropolskim powiedzeniem się mówi, oddanie nastąpi na świętej dygdy, czyli nigdy.
1: A nie, to ja znam lepsze powiedzenie, że w momencie, kiedy rodzic odbiera pieniądze, niby pożycza. Dziecko tak oddaje pieniądze pożyczone rodzicowi i rodzic mówi: dziękuję, od tego momentu zaczyna się dorosłość. Bo dziecko myśli sobie, że rodzic powie: no zostaw sobie.
2: No właśnie, jak moja, no dziękuję, że się udało.
3: W rodzinie słowo pożycza ma wiele odcieni. Tak,
2: tak, zdecydowanie.
1: Ujmijmy. Ale pani mecenas, wróćmy do tych dowodów, tak, bo tak naprawdę, no pożyczam koleżance te 5000. Zakładam czysto hipotetycznie, że na tyle wiem, że musi jakiś ślad pozostać, że... robię to przelewem. Mhm. Czy tam powinno się w opisie znaleźć
2: najlepiej
1: słowo pożyczka? Bo jeżeli nie będzie, to jest to jakiś dowód?
2: No, jakim tytułem mielibyśmy to przekazać? Darowizną? No, z jakiego tytułu miałby być przelew, tak? Bo może być to w domniemaniu... Emotka, tak. W domniemaniu, no to w takim razie, jeżeli emotką przesyłamy, no to jest darowizna. Darowizna, no to też jest obowiązek podatkowy, mm-hmm. tak? Tak samo jak przy pożyczkach dla osób obcych, tak? Także to wszystko rodzi fiskusowi, wobec fiskusa obowiązek. Natomiast dla nas, jeśli chodzi o przewód sądowy i o drogę odzyskania tych pieniędzy, jest to ślad, tak? Także piszcie wprost pożyczka, mm-hmm. tak? Piszcie wprost umowa, bo wówczas będzie prościej. I jeżeli możecie, jeżeli jest taka możliwość, również dowodem, pamiętajcie Państwo, będzie SMS. Zgodnie z tym, co ustaliłyśmy, pożyczam Ci, wysłałam Ci już przelew, tak? Umówiłyśmy się, że oddasz do tego. Potwierdzamy.
1: Czyli jakiś ślad, żeby taki został. Ślad,
2: nawet, mhm. nawet delikatnie, jeżeli uważamy, że miało być... A z drugiej strony, jeżeli przyjaciółka się zdenerwuje i powie, no co ty mi nie ufasz, to już też powinna się jakaś lampka nam zapalać, tak? Natomiast pamiętajcie Państwo, że każda pożyczka powinna zostać sformalizowana. Kto pożycza, komu pożycza, na jaki okres, czy z oprocentowaniem, czy bez... I w jakim systemie będzie spłacana?
1: To warunki. To trochę trudniejsze pytanie. Wyobraźmy sobie, że mąż pożycza bez wiedzy żony pieniądze od swoich rodziców. Po kilku latach dochodzi do rozwodu, a teściowie mówią, no to był dług waszego małżeństwa, to proszę teraz oddać połowę. Czy sam fakt, że byliśmy w związku małżeńskim sprawia, że odpowiadam za, no właśnie, połowę tej pożyczki, którą zaciągnął mój mąż od swoich rodziców?
2: Jeżeli jesteśmy w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, co do zasady powinniśmy za wspólne długi odpowiadać razem. Pytanie, czy ten dług, czyli ta pożyczka od rodziców była długiem wspólnym, czy też nie? Jeżeli się okazuje, że tak, mamy kryzysową sytuację, nie zarabiamy, ktoś z nas nie pracuje i po prostu idziemy do mamy i mówimy, mamo, pożycz na życie. Kolokwialnie mówiąc, na nasze potrzeby, tak? Na pampersy nie mam, na szczepienie dla dziecka nie mam, czyli na życie, na koszty utrzymania rodziny, wówczas dług jest wspólny, nawet jeżeli pożyczała jedna osoba. Jeżeli natomiast mój mąż pożyczył od rodziców na motocykl, bo chciał spełniać swoje marzenia, a ja powiedziałam, nigdy w życiu nie ma mowy, nie dołożę do tego ani grosza, bo ja nie będę dokładać ręki do twoich pasji, które jeszcze grożą utratą życia i zdrowia, to wówczas ja nie jestem zobowiązana do zwrotu tego długu. Inaczej sytuacja wygląda, proszę Państwa, nawet jeżeli była sytuacja taka, że pożyczył mój mąż od rodziców, ale na przykład pożyczył na remont domu, w którym mieszkamy i de facto to nasz majątek, który mamy wspólnie, dostał przysporzenia takiego, że podwyższyła się jego wartość, to przy rozliczeniu majątku wspólnego przy rozwodzie możemy domagać się rozliczenia tej pożyczki, ale nie wprost w taki sposób, że dom jest wart 1 150 000 było na remont pożyczone, więc dom jest wart 850 i tym się dzielimy, tylko będziemy rozliczać nakłady.
1: No dobrze, rodzice, teściowie, to zostawmy. Mąż pożycza od kolegi 100 000 zł na remont naszego wspólnego domu. Dochodzi do rozwodu gdzieś tam za jakiś czas. Umówmy się na potrzeby tej naszej rozmowy, że no, ten czas był określony na 5 lat, a tu się okazuje, że małżeństwo do tego czasu
2: nie dotrwało.
1: Tak, rozpadło. Do kogo przychodzi kolega po pieniądze? Wyłącznie do tego, kto mu je pożyczył, czy także może do tego drugiego małżonka? No bo skoro pieniądze zostały włożone we wspólny dom, to ten kolega może powiedzieć, ja dzisiaj chcę odzyskać to.
2: Dom jest wspólny, ale kolega jest osobą trzecią, która nie bierze udziału w rozliczeniu majątku wspólnego. Tak naprawdę pożyczył mąż, jeżeli było bez zgody żony, czyli bez przysłowiowego podpisu, ma problem, bo może iść tylko i wyłącznie po odzyskanie długu do tego męża. Mhm. Tak naprawdę, proszę Państwa, jeżeli pożyczacie komuś, kto jest w związku małżeńskim, bierzcie zgodę drugiej osoby, bo co dwóch dłużników, to nie jeden. Z tego też tytułu banki pożyczają i jak mają, zawierają umowę z małżonkami, biorą podpisy od dwóch osób i zgodę drugiej osoby, bo zawsze jest dwóch dłużników, a nie jeden.
1: No to kluczowe pytanie, co jest ważniejsze? Kto podpisał umowę, zawarł umowę? Może tak lepiej tego się trzymajmy. No tak. Kto tam z nas podpisuje jakąś umowę, jeżeli pożycza takie kwoty? No chyba, że są to duże kwoty, a tak naprawdę powinniśmy na każdą kwotę, z tego co pani mówi, powyżej 1 000 zł. Kto podpisał umowę, czy na co pieniądze zostały właśnie wydane? No bo intuicyjnie wielu ludzi myśli, że skoro korzystaliśmy z tych pieniędzy oboje, to oboje odpowiadamy za ten dług.
2: Tak, pod warunkiem, że było to na zaspokojenie potrzeb rodziny. I teraz pytanie, czy remont domu to jest zaspokojenie potrzeb rodziny, czy nie? I tutaj będziemy pewnie musieli dowodowo to dochodzić. Nie ma zero-jedynkowych rozwiązań. Uważajcie państwo z tym przeznaczeniem umowy i jeszcze, żeby się zabezpieczyć tak naprawdę i żeby było ja jako pożyczający małżonkowi, najlepiej gdybym w umowie napisała, pożyczam kwotę taką i taką na zaspokojenie potrzeb rodziny. I wtedy bezpiecznie, bo nawet jeżeli żona nie podpisze, czy mąż, to mamy prawo dochodzenia tego z majątku wspólnego.
1: Ach, pani mecenas, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i za właściwie podpowiedzi tym wszystkim, którzy albo pożyczają, albo raczej decydują się na taką pożyczkę. Nieważne, czy znajomym, czy nieznajomym.
2: Tak, i jak pan Hubert napisał, dobry zwyczaj.
1: Nie pożyczaj.
2: I tego się trzymajmy.
1: Mecenas Anita Swacha, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję
2: bardzo.
1: I zapraszamy za tydzień, w czwartek.
2: Oczywiście.
0: Minęła 9, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polska jest najczęściej atakowanym krajem Unii Europejskiej w cyberprzestrzeni, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak zaznaczył, Polska odpiera ponad 99% tych ataków. Minister podkreślił też, że jako członek NATO Polska musi być gotowa wesprzeć sojuszników w przypadku zagrożenia.
4: Żywotny interes każdego obywatela, całego państwa, naszego narodu i społeczeństwa jest taki. Jak kogoś w NATO atakują, to my jesteśmy z tymi, którzy odpowiadają na ten atak. Polska musi się liczyć z tym, że będąc członkiem NATO i gdyby doszło do jakiejś sytuacji krytycznej na innego członka NATO, to jest lojalnym partnerem i jest państwem wspierającym inne państwa i Polska dla swojego bezpieczeństwa jest tym państwem, które realizuje artykuł 5.
0: Mówił w rozmowie z TVN24 wicepremier Krzysztof Gawkowski. Odniósł się również do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i nieodebrania ślubowania od Macieja Berka. Teraz gospodarka. Polska ma wystarczające zapasy ropy mimo problemów z dostawami z Arabii Saudyjskiej. Saudi Aramco anulowało część transportów zaplanowanych na koniec września. Ministerstwo Energii zapewnia jednak, że dostawy są zabezpieczane z innych kierunków, m.in. z Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Gujany. Orlen od piątku zakontraktował już 16 dodatkowych dostaw. Ropa ma pochodzić m.in. z Norwegii właśnie, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu oraz obu Ameryk. Resort podkreśla też, że Polska ma wysoki poziom zapasów interwencyjnych ropy i paliw i dotąd ich nie zmniejszała. Pozostajemy przy gospodarce, ale tym razem chodzi o odpady i koszty ich zagospodarowania. Rządowy projekt reformy rozszerzonej odpowiedzialności producenta wciąż czeka na przyjęcie. Zgodnie z propozycją firmy będą w większym stopniu finansować zagospodarowanie opakowań, które wprowadzają na rynek. Producenci krytykują jednak proponowany model i wskazują, że może być mniej skuteczny niż rozwiązania stosowane w innych krajach Unii.
5: Tylko i wyłącznie w dwóch krajach Unii Europejskiej jest model oparty na monopolu państwowym i są to Węgry, jest to Chorwacja. I co jest najciekawsze, to to, że w tych dwóch krajach są realizowane najniższe poziomy recyklingu, bo mniej więcej mówimy o poziomie recyklingu gdzieś w okolicach 40%. Natomiast dzisiaj w Polsce realizujemy już poziom recyklingu przekraczający 60%, a w krajach Unii Europejskiej, gdzie są już dojrzałe modele ropowskie oparte na właśnie podmiotach prywatnych, dochodzimy do 70 kilku, a nawet i więcej procent.
0: Mówił Jakub Tyczkowski, prezes REKPOL-u, Organizacji Odzysku Opakowań. Producenci apelują o dalsze rozmowy z resortem klimatu. Ministerstwo przekonuje natomiast, że reforma jest konieczna, a po pełnym wdrożeniu jej koszt dla konsumentów ma wynieść najwyżej kilka groszy. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Prognoza pogody, no to spójrzmy, jak ciepło będzie dzisiaj. Powyżej 20 stopni tylko na południowym wschodzie. 19 stopni w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, w Łodzi, w Opolu, Wrocławiu. 18 w Krakowie, Katowicach, Białymstoku, Gdańsku, Szczecinie. No a troszeczkę chłodniej, 17 stopni w Suwałkach, Kielcach. No a już zupełnie najchłodniej to w Zakopanem. 14 stopni tylko dzisiaj. Na zachodzie będzie się dzisiaj przejaśniać. Z każdą godziną więcej rozpogodzeń i przejaśnień. Ogólnie jednak będzie niestety na niebie więcej chmur niż słońca. Tu i ówdzie popada. Na południowym wschodzie te opady mogą być ciągłe. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce może napadać naprawdę sporo deszczu. Jeśli chodzi o wiatr, to nie sprawi większych problemów. Będzie słaby i umiarkowany, ale z zastrzeżeniem, że miejscami porywisty, a nad morzem dość silny.

0: naszego słuchacza. Kolega ma zawsze sposób. Jak pytają go o pożyczenie 5 zł, zawsze ma kontrpytanie. A wydasz mi ze 100?
1: Nowy świt.
0: No i wtedy już pytanie właściwie uznajemy za niebyłe. Także no tak, można rozwiązać wszystkie niewygodne pytania o pożyczkę. 8 minut po godzinie 9. Temat pieniędzy jeszcze wróci oczywiście w tej godzinie, ale już za chwilę będziemy pociągać za inne nitki i zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Muzeum Nordyckie w Sztokholmie przygotowuje wystawę, która pokaże, jak przez tysiące lat tkaniny opowiadały o naszym życiu, pozycji społecznej, pracy, relacji z naturą, a nawet o tym, kim jesteśmy. No i jak już się Państwo domyślają, kto jak kto, ale Jan Janczy na pewno ciekawostki tutaj z tego tematu wyciągnie.

0: 12 minut po godzinie 9, no i zgodnie z zapowiedzią jest razem z nami Jan Janczy. Cześć, Janku,
1: dzień dobry.
2: Cześć.
0: No to ciągnij te nitki.
1: No jak będę je ciągnął, to
2: się
1: rozpruje wszystko. Tak, tytuł tej wystawy to rzeczywiście nici, chociaż on po polsku taki ładny nie jest, bo po szwedzku to słowo jest wieloznaczne, to mogą być nici, ale też wątki. Mm. I to się bardzo dobrze składa, bo ta wystawa wprawdzie dotyczy tekstyliów, ale te historie no właśnie splatają nie tylko nici, ale różne wątki. I jak pisze muzeum, bo ta do tej wystawy jeszcze chwila została, wprawdzie różne wydarzenia takie towarzyszące poboczne już tej jesieni się będą zaczynać, ale start samej wystawy to jest 22 stycznia. Nici traktują o tym, jak uszyty jest twój świat. No i to faktycznie, tak pisze muzeum, to będzie wystawa, na którą bardzo wielu czeka, dlatego że no, też cenne różne eksponaty przyjadą do Muzeum Nordyckiego w Sztokholmie, to o tym może za moment. To w każdym razie ma być największa i taka najbardziej dopieszczona, dopracowana i oczekiwana także wystawa od czasów Nordbor, czyli Mieszkańców Północy. To jest wystawa, która otworzyła się jakieś 2-3 lata temu i ona traktowała w sumie o podobnych rzeczach, to znaczy o tym, jak się żyło i żyje nadal na północy. Tam ten wątek tekstylny też był, choć może nie aż tak bardzo zaakcentowany. Ja tę wystawę widziałem jakoś w okolicach jej premiery i pamiętam, że zrobiła na mnie wielkie wrażenie, ale też zostawiła takie poczucie niedosytu, bo ja ją oglądałem jakoś już po całym dniu chodzenia po tym muzeum, a jest to muzeum olbrzymie, to też dodajmy. No a to tam tak spokojnie na 3-4 godziny czasu sobie można, czy nawet powinno się wręcz wygospodarować. A o czym będą te nici w takim razie? Tu może zacytuję za muzeum. Otwierają się nowe perspektywy na historyczne i współczesne tradycje tekstylne oraz na kobiety, które je kształtowały. To wystawa o znaczeniu tkaniny i o wartości nici, o relacji między człowiekiem, zwierzętami i naturą i o tym, jak nici splatają ze sobą czas i przestrzeń. Stąd też mówię, że ten tytuł polski, który moglibyśmy nadać, czyli wątki, też jest bardzo ładny. Od siebie dodam jeszcze, że to jest też wystawa, która najpewniej, a myślę, że tu z raczej pewnością można powiedzieć, pokaże takie nordyckie tradycje tekstylne, ale w zupełnie nowym świetle. Dlatego, że poza zbiorami bardzo bogatymi Muzeum Nordyckiego, które zresztą w regionie nawet nie tyle skandynawskim, co całym Europy Północnej ma chyba najbogatsze zbiory, nawet nie tylko tekstylne, ale w ogóle zbiory muzealne.
2: Kultury materialnej, tak.
1: Przyjadą także różne eksponaty z całego świata, to znaczy wypożyczone z muzeów też nordyckich, ale też z południa Europy, z Grecji, z Włoch, a także z Nowego Jorku. I tu jest taki, to ja się śmieję trochę, że zabieg marketingowy, bo to przykuwa uwagę, ale też zachęca bardzo, no bo jak się dowiadujemy, że coś z Museum of Modern Art przyjeżdża do Europy i to tylko na pół roku, to jest taki ekskluzywne wypożyczenie, zresztą dokładnie takiego określenia muzeum nazywa, no to od razu jakoś człowiek się bardziej interesuje. To będzie grecki dzban czarnofigurowy, ale też nie byle jaki. To jest dzban znany z wyjątkowego, bogatego w szczegóły przedstawienia kobiet pracujących przy krośnie, przy którym pracują najwyraźniej ze względu na ślub jakiejś kobiety z jej społeczności. Natomiast ten obraz i cały ten dzban, to naczynie, jest dziełem Amazisa, czyli greckiego znanego garncarza i malarza, uważanego za jednego z najwybitniejszych właśnie tworzących w tym stylu czarnofigurowym, no i też znanego z bardzo takiego wyrafinowanego, drobiazgowego stylu malarskiego, który będzie można podziwiać na tym właśnie dzbanie, na tym naczyniu wypożyczonym z nowojorskiej MoMA.
0: A co on, Janku, dopowiada do historii nici, tkanin?
1: No właśnie, pokazuje kontekst tego, w jaki sposób to wygląda w regionie nordyckim, czy wyglądało w regionie nordyckim, w porównaniu z tym, co działo się na przykład na południu Europy. I to też nie jest jedyny taki egzemplarz, bo to trochę mało jeden dzban tak postawić i jakby uznajemy, że sprawa jest załatwiona, prawda? Przyjedzie jeszcze drugi, tutaj dodam, ten z Nowego Jorku liczy sobie 2500 lat mniej więcej, więc też jest to rzecz duża. Natomiast drugi eksponat przyjedzie z Włoch, jest troszeczkę młodszy, bagatela 2400 lat, i przedstawia on dobrze znane sceny z Odysei z kolei. No i tutaj też jakiś jest to zabieg pewnie taki promocyjny, no bo jesteśmy świeżo po Odysei właśnie Nolana, która notabene była kręcona przecież na Islandii. Ale też jak zwraca uwagę muzeum, to są takie dodatki do w ogóle historii, która coraz bardziej zaczyna interesować ludzi na północy. Nie wiem, czy poza północą też, może też, mianowicie techniki rzemieślnicze i ten powrót do ręcznego wytwarzania różnego rodzaju obiektów, znaczy ubrań, szycia na własną rękę. A dobrze jest je właśnie no, pokazać w takim szerokim kontekście, tym greckim, no, może już dosyć odległym jednak i czasowo i też kulturowo, ale ten bliższy nordycki także jak najbardziej będzie tam obecny. No, będzie to skandynawski, taki przegląd skandynawskiego dziedzictwa tekstylnego, no i też tego, jak zmienił się nasz stosunek do tkanin. Od produktu wysoce pożądanego, potrzebnego, dającego ciepło, też dającego bezpieczeństwo, ochronę przed zimnem, ale też może przed niebezpieczeństwami, po materiał, który no, czasami pozyskujemy w sposoby takie wątpliwe moralnie, no bo no właśnie mamy tę relację z przyrodą, o której wspominaliście tutaj. Skąd trzeba ten materiał wziąć, a skąd trzeba wziąć? No na przykład ze zwierzęcia jakiegoś, czy z natury w inny sposób podebrać sobie. No nie mówiąc też o tym, że szybka moda, fast fashion, też dla środowiska korzystna nie jest, więc zapowiada się ta wystawa na bardzo dużą, szeroką, obszernie traktującą o temacie.
0: Czyli Janku, no mówiąc też krótko, 1000 lat historii tekstyliów brzmi trochę jak historia ubrań, ale rozumiem, że tak naprawdę ta wystawa opowiada
1: to będzie bardziej o nas. No tak, właśnie. To będzie zdecydowanie bardziej o nas. Ten ubiór, nici, ubrania, to będzie bardziej pretekst do rozmowy o tym, jacy my jesteśmy, jacy byliśmy, jacy jesteśmy i być może też jacy będziemy, co zresztą wpisuje się też w ogóle w misję Muzeum Nordyckiego. Bo to jest muzeum, które nawet ja wczoraj sobie z ciekawości sprawdziłem, jak oni siebie definiują. No bo Muzeum Nordyckie, czyli Muzeum Historii Nordyckiej Regionu, ale oni piszą sami o sobie na swojej stronie, że to jest tak naprawdę muzeum poświęcone byciu człowiekiem. I tym, jacy my jesteśmy, skąd pochodzimy, skąd się bierzemy, jaka była nasza historia, jakie były nasze losy. I niemała w tym, myślę, zasługa, że jest tak, jak jest, postaci fundatora tego muzeum, założyciela, właściwie pary, to była Sofia i Artur Hazeliusowie. Artur Hazelius to w takim dużym skrócie był człowiek, który na początku był nauczycielem, potem pisarzem, a potem wyjechał ze Sztokholmu trochę dalej na północ Szwecji i to, co zobaczył, to go załamało, bo to były lata 70. XIX wieku, industrializacja postępowała i on doszedł do takiego wniosku, że świat, który on znał, znali jego rówieśnicy, jego rodzice, dziadkowie, on ginie bezpowrotnie. I trzeba zrobić wszystko, żeby... I on już nie wróci. I trzeba zrobić wszystko, żeby go w jakiś sposób dla potomnych zachować. W związku z czym zaczął jeździć coraz częściej po różnych regionach kraju, nie tylko tych północnych, skupować różnego rodzaju pojedyncze elementy, między innymi ubrania, i zbierać je w zbiorze czy zakładzie, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało, skandynawsko-etnograficznym. To się tak na początku nazywało, a potem zostało w 1880 roku przemianowane na Muzeum Nordyckie. No i od tamtej pory jest tak, jak no, funkcjonuje w takiej formie, w jakiej znamy je dziś. I jeszcze jako ciekawostkę dodam, taka może złośliwa legenda krąży na temat Artura Hazeliusa, że w pewnym momencie on zyskał taką naturę zbieracza i zaczął kolekcjonować te różne przedmiety. Były one coraz większe od jakichś tam pojedynczych narzędzi, ubrań po całe gospodarstwa. Już w pewnym momencie to się nie mieściło w tym obszernym, ale jednak o ograniczonej przestrzeni muzeum. Trzeba było to wynieść na drugą stronę ulicy i w ten sposób powstał skansen. I w tej historii jest trochę prawdy, bo skansen naprawdę jest po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko prawie, że Muzeum Nordyckiego. No i też było to dzieło życia, można tak powiedzieć, Artura Hazeliusa, no tylko, że tam już na nieco większą skalę.
2: To jest niesamowite, fascynujące, jak tak. Opowieść o przedmiotach staje się opowieścią o ludziach.
1: O ludziach, o nas samych.
2: Z muzeum takiego typowo etnograficznego przechodzimy w muzeum antropologiczne tak naprawdę.
1: Tak,
2: Taka formuła szersza, tak? I taka bardziej całościowa, bym powiedział, jeśli chodzi o człowieka.
1: To są tradycje nie tylko, już mówiąc szerzej o całym muzeum, związane z ubiorem, narzędziami, ale też różnymi tradycjami, wierzeniami i tym wszystkim, co się z tym wiązało. Różnego rodzaju elementami codzienności, życia codziennego, które wypełniały no właśnie tę egzystencję na północy i które z jakiegoś powodu były ważne. Więc tak, przy czym to jest, jeśli ktoś by zapragnął odwiedzić to muzeum, to od razu ostrzegam, że jest ono potężne i to nie jest na jeden dzień, bo ja popełniłem kiedyś ten błąd, nie polecam.
2: A jak jeszcze do skansenu zechce się zajrzeć,
1: to już w ogóle nie.
2: Janku, to jeszcze przypomnij, od kiedy wystawa? Kiedy...
1: 22 stycznia startuje, mam nadzieję, że w przyszłym roku jakoś w pierwszym półroczu się znajdę tam, gdzie się powinienem znaleźć, bo chcę tę wazę z mamy zobaczyć.
0: Też sobie o niej pomyślałam. Ile?
1: No nie.
2: Ja
1: no,
2: też już
1: no,
2: zaraz patrzę na bilety.
1: Tak, czyli zabieg marketingowy działa, słowem. A do kiedy potrwa, szczerze mówiąc, nie sprawdziłem. Na razie czekamy, aż się otworzy, a jak się otworzy, to się będziemy martwić tym, kiedy się zamknie.
0: I na pewno Państwa poinformujemy o tym na naszej antenie. Janku, bardzo Ci dziękujemy. A muzycznie?
1: A muzycznie będzie nowa płyta Hansa Eitmana. Bardzo młody człowiek, 22-letni, albo 3, w każdym razie poniżej 25 roku życia. I wyobraźcie sobie, że już drugą płytę w życiu nagrał. Całkiem ładną, będzie więcej o niej w podcaście.
2: Dopiero zaczyna tkać swoją historię.
1: Tak jest. I też łączy wątki.
0: No dobrze, to my szukamy biletów, a Państwo słuchają. Dziękujemy, Janku.
1: A dziękuję Wam bardzo.

0: 9:28 już na naszym zegarze. Czy Państwo mają w domu jakieś ubrania, obrusy, koc albo inne rzeczy, na przykład z tkaniny, z którą wiąże się jakaś na przykład rodzinna historia? I co jest dla Państwa ważne, co na przykład wciąż Państwo przechowują po dziesiątkach lat? O tym przez chwilę możemy porozmawiać.
1: Tak, najlepiej w jakiejś starej skrzyni.
0: Na strychu albo może gdzieś w szafie, wręcz przeciwnie, zaopiekowane i jest to wartość z jakichś powodów. No i teraz mogę
1: Ale często takie znaleziska rzeczywiście można gdzieś tam w starych domach
0: haftowane,
1: jeszcze znaleźć.
0: Rany, czy robione, szydełkowane, czy obrusem. Myślę, że jak tutaj spróbujemy Państwu podpowiedzieć, co może być tą cenną wartością, o czym być może niektórzy z Państwa zapomnieli, to spróbują Państwo odgrzebać tam i pogrzebać w tych swoich szafach, bo może coś cennego, wartościowego
1: się
0: znajdzie.
1: I może nawet więcej, może pogrzebać w historii swojej rodziny. Może się jakieś historie wiążą z tymi właśnie zapomnieniami. Zmianymi trochę, ale jakże cennymi ubraniami, strojami, obrusami i zasłonami.
0: I w sumie zainspirowana trochę tym, o czym opowiadał Janek, pomyślałam sobie, a gdyby tak każdy z nas zajrzał do szafy, to co ona by powiedziała o naszym życiu?
1: Jaką historię utkała?
0: No właśnie, właśnie. 224-280-280, nowy.świt, małpanowy świat online i media społecznościowe cały czas do Państwa dyspozycji.

0: 9:33. No i widzę, że obrusy haftowane ręcznie pojawiają się w Państwa szafach. Makaty, serwety, obrusy pokryte haftem kaszubskim i kociewskim. Pani Anna napisała, że czasem ich wykonanie zajmowało babciom czy prababciom setki godzin, co czyni je niepowtarzalnymi dziełami sztuki. Ja się tutaj absolutnie zgadzam, bo też takie piękne obrusy widziałam i zastanawiałam się wielokrotnie, ile czasu człowiek musiał spędzić, żeby taki jeden obrus powstał. Natomiast jeżeli je Państwo mają, to naprawdę proszę zachować, bo to są takie perełki, których naprawdę następne pokolenia mogą już nie dostrzec, nie zauważyć, no i w ogóle jakby przejść obojętnie obok nich, a nie o to chodzi. Takie dziedzictwo należy zachowywać.
1: W grupie dla patronów Radia Nowy Świat zaczęli Państwo nam pokazywać swoje skarby.

0: tymi wspaniałościami i rzeczywiście z każdym tym przedmiotem, jeżeli wymieniamy tylko babcię, dziadka, no to od razu stają nam przed oczami, na pewno Państwu stają historie związane z tymi ludźmi. No i właśnie o to chodzi, jak sądzę, i w tej wystawie w Muzeum Nordyckim w Sztokholmie.
1: Tak.
0: No i w ogóle w tym, że takie przedmioty cały czas przechowujemy u siebie w domu, tak? Że mamy do nich właśnie taki stosunek.
1: A przy tej okazji te wspomnienia oczywiście mogą cały czas płynąć także w naszej audycji. Przypominamy nasz numer telefonu i że Wiktoria Wichrowska przy nim czuwa, a my z Kubą jeszcze przez 25 minut przy naszej poczcie i nie tylko.
0: I nie tylko.

0: Candy Staton i 9.38. Piękne są te pamiątki, takie tkaniny z duszą. No mają w sobie tę niesamowitą magię. Wspaniale, że dbają Państwo o takie skarby po dziadkach, bo to też taki chyba najpiękniejszy sposób na zachowanie pamięci o swoich korzeniach.
1: I kolejna historia rodzinna. Pani Ewelina pisze, że pisze tak, ja jestem teraz okryta chustą wełnianą po babci, którą ona otulała swoje dzieci. Czyli chusta ma jakieś 70 parę lat. Mm. A w szafie leży dywan tkany babci, który kiedyś wieszało się na ścianach.
0: Cudowne wzory. Kiedyś wkładano w te rzeczy tyle serca, tyle pracy, pewnie też cierpliwości. No naprawdę prawdziwe dzieła sztuki użytkowej, które, zobacz, przetrwały próbę czasu, można by było nawet
1: A już
0: powiedzieć.
1: Te ubranie, które nosi się z pokolenia na pokolenie. Mm.

0: 9.44 to jest naprawdę niesamowite, co państwo nam tutaj podsyłają. Pani Agnieszka napisała, że akurat robi na drutach na szydełku i haftuje teraz dla wnuków. Wkładam w to dużo serca i widzieć radość na buziach to najwspanialsza zapłata. Mam nadzieję, że za parę lat będą to skarby dla nich. No i jeszcze jak przesyłają nam państwo zdjęcia dzieci otulonych w te skarby, które mają pewnie dziesiątki lat, to naprawdę robi to także na nas niesamowite wrażenie. 224-280-280.
1: Mam w swoich zasobach bardzo wiele pięknych, starych tkanin, bardzo dużo pięknych obrusów robionych przez moje babcie i prababcie. A najcenniejszą rzeczą, którą chyba mam w zbiorach, jest piękna chusta po mojej prababce w stanie idealnym, którą nakładała na taki czepek do takiego stroju, no nazwijmy to ludowego, kościańskiego. Chusta, można ją nosić, jest z takiej nici lasetowej. Nie chcę powiedzieć, że jest w idealnym, ale prawie idealnym stanie, mimo że jest przeze mnie używana i noszona, jest zjawiskowa i ma w sumie w granicach około 150 lat i cały czas jest w mojej rodzinie.
0: To jest naprawdę niesamowite, z jakich tkanin robiono kiedyś rzeczy. Wyobrażasz sobie, że potrafią przetrwać w dobrym stanie 150 lat.
2: A te dzisiejsze... Niebywałe jest też to, że przez 15 minut zebraliśmy już tyle eksponatów, że możemy taką wystawę jak Muzeum Nordyckie otworzyć u nas tutaj, tak jak w Radio Nowym Świat, Radio Nowy Świat chociażby, na razie wirtualną, ale nie wiem, czy państwo oddaliby te przedmioty na wystawę, bo z tego, co czytamy...
0: Na być może tak, pod warunkiem, że wrócą do nich, tak?
2: Są bardzo przywiązani państwo do tych wszystkich pięknych rzeczy.
0: Tak, dawne, naturalne wyroby, po prostu nie do zdarcia.
2: Tak jest. A my na chwilkę przestajemy rozmawiać o starych ubraniach, obrusach i zasłonach i już za chwilkę posłuchamy, co Paweł Orlikowski ma do powiedzenia w finansach osobistych.

0: Finanse osobiste.
1: Paweł Ardikowski. Wczoraj jeszcze prognozy, dziś już pewność. Amerykański Fed podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych i to pierwszy taki ruch za oceanem od 3 lat. Do tego działanie wbrew oczekiwaniom Donalda Trumpa, ale zgodne z zasadami rynkowymi, inaczej po prostu przy takim stanie gospodarki i tak wysokiej inflacji nie dało się zrobić. A co dalej? W pierwszym uderzeniu dolar wobec złotego podrożał do 3 zł i 80 groszy. Pytanie, czy będzie to chwilowe, czy trwałe umocnienie amerykańskiej waluty. A to będzie kluczowe. Nawet jeśli ropa nieco spada z poziomu 107 dolarów za baryłkę w przypadku Brent do obecnych 104, to przy droższym dolarze nic się dla nas nie zmienia. Zresztą i poziom 104 wciąż jest bardzo wysoki. To znaczy, jeśli już się coś zmienia, to in minus. Walka z inflacją w USA, ale też w strefie euro podnosi nam, jako Polsce, koszty obsługi długu, ale też uderza w import surowców, głównie gazu i ropy, rozliczanych w dolarach i euro właśnie. Tutaj akurat suwerenna waluta nie daje przewagi, bo osłabia się wobec walut obcych służących rozliczeniom. A więc co już widzimy nad Wisłą, i to nawet niezależnie od decyzji Fed, to choćby rosnące problemy branży transportowej, a to przecież kluczowe w łańcuchu dostaw. Transportowcy znacząco podnoszą wyceny kontraktów, bo mają wyższe koszty związane z zakupem paliw. Kupują je hurtowo, ale Orlen w hurcie już podniósł stawki, więc z naszego punktu widzenia utrzymanie stóp procentowych na poziomie 3,75% może okazać się po prostu niezwykle trudne. Jednak ich podniesienie daje realny efekt dla gospodarki dopiero po nawet pół roku, a na razie o podwyżce w ogóle nie ma mowy. Jedyne, co dzieje się natychmiast, gdy stopy rosną, to drożejące kredyty, co najbardziej odczuwają osoby spłacające kredyty hipoteczne. To na razie jest jednak tylko jedna z opcji, ale w obecnym kontekście geopolitycznym coraz bardziej realna, jeśli nie dojdzie do nagłej zmiany. Część analityków sugeruje czy spekuluje nad tym, że Donald Trump zrobi jakiś nagły ruch tuż przed jesiennymi wyborami, tak by osłabić dolara, ale też by ceny ropy znacznie spadły. Nie wiadomo, jak trwały byłby to ruch i czy w ogóle się pojawi, ale jeśli, to może się okazać, że z tą inflacją tu w Polsce to przez zimę przebrniemy relatywnie spokojnie. Obraz na teraz jest jednak mniej optymistyczny, bo ropa utrzymuje się na wysokim poziomie cenowym, rosną ceny paliw, drożeje transport, ale też gaz, a więc przełoży się to na ceny towarów i żywności, a efekty dzisiejszych podwyżek cen rynkowych w naszych konsumenckich portfelach możemy boleśnie odczuć wiosną, gdy skumulują się wszystkie te koszty.

0: 9:55, co oznacza, że za chwilę będziemy się żegnać, ale bardzo podoba mi się jeszcze list od pana Huberta. Po pracy powinniśmy uprawiać aktywność. Może być to aktywność zielonymi kciukami, aby wyczochrać jakąś roślinkę. Skończyliśmy w czasie, około godziny 8 rano, byliśmy już po pracy, czyli troszkę po 17. Pierniki nie pękają. Powinniśmy pożyczać kasę? Tak, ale z banku. I to tak dużą, by bank nie bał się, że oddamy. Okazuje się, że dzban to nie zawsze ktoś, ale może być i coś o bardzo cennym, okazałym wyglądzie, na przykład w muzeum w Skandynawii. A cenne ciuchy? Najcenniejsze, jakie znam, to te z Nagiego Króla. Niewidoczne, a jednak istnieją. No i tak wypionowany i wypoziomowany z podniesionym czołem zanurzę się w czwartkową czeluść miłego dnia.
1: I o tym była nasza dzisiejsza audycja.
0: I o tym była nasza dzisiejsza audycja. To tak na wszelki wypadek, gdyby państwo wszystkich wątków nie zauważyli albo w nich nie uczestniczyli. No bo wiadomo, szkoła, dzieci, droga do pracy i tak dalej. Więc gdyby coś państwu umknęło, to także polecamy nasze podcasty.
1: Tak jest. Zdecydowanie polecamy. Proszę sobie potem odsłuchać. A my już się żegnamy, bo 10:00 za chwilkę.
0: Jakub Jędras.
1: Ksenia Maćczak.
0: Pięknie państwu dziękujemy i pięknego czwartku życzymy.
1: Do usłyszenia.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Maria Kurowska opuściła budynek Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Kilka godzin wcześniej rozpoczęła tam protest głodowy w związku ze sporem wokół uczelni. Kurowska twierdzi, że została zmuszona do wyjścia, bo odcięto jej prąd. Zapowiedziała, że będzie kontynuować głodówkę. Spór dotyczy odwołania rektora komendanta Akademii Michała Sopińskiego. Wczoraj został on dyscyplinarnie zwolniony razem z trzema innymi pracownikami uczelni. W sprawie wtargnięć polityków Prawa i Sprawiedliwości na teren Akademii prokuratura prowadzi dwa śledztwa dotyczące zakłócania miru domowego. Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram apeluje o zmiany w ustawie o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Projekt jest właśnie przed trzecim czytaniem w Sejmie. Rzeczniczka zwraca uwagę m.in. na ograniczenia dotyczące wieku osób, które będą mogły korzystać ze wsparcia oraz na zbyt małą liczbę godzin asystencji. Jak mówiła na naszej antenie, bez odpowiedniego wsparcia część praw osób z niepełnosprawnościami pozostaje tylko na papierze.
1: Jest ono warunkiem korzystania z wolności, jest realizacją konwencji do spraw osób niepełnosprawnych. Jest po prostu podstawowym minimum godności człowieka, zagwarantowania godności takiej osoby, która wymaga wsparcia. Nie chodzi o jakieś dodatkowe wsparcie socjalne, chodzi o realizację konwencji, realizację praw konstytucyjnych. Chodzi po prostu, tak jak mówią często, widzimy na protestach, ja się pod tym podpisuję, chodzi o pełnię życia i pełnię praw.
0: Rzeczniczka skierowała już do marszałka Sejmu apel o uwzględnienie jej uwag. Chodzi m.in. o zwiększenie dostępności asystencji i wymiaru godzin wsparcia. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w rozmowie dostępnej w naszych podcastach. Teraz Warszawa. Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy będzie nosiła imię Wandy Traczek-Stawskiej. Decyzję w tej sprawie ma dziś podjąć Rada Warszawy. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski podkreśla, że Wanda Traczek-Stawska przez lata dbała o pamięć o swoich koleżankach i kolegach oraz o cywilnych ofiarach powstania.
2: Jesteśmy przekonani, że w pewnym sensie to będzie pewne dopełnienie jednej z najważniejszych misji pani Wandy, dlatego że zawsze mówiła o tym, że powierzona jej została misja zadbania o ten cmentarz, o pamięć o swoich koleżankach i kolegach, ale również o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego. I tak naprawdę nie byłoby tej izby, gdyby nie determinacja pani Wandy.
0: Izba Pamięci znajduje się przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli. A na koniec przenosimy się jeszcze do Krakowa. Tam powstanie mapa niebezpiecznych miejsc na drogach. Radni powołali specjalną komisję, która ma wskazywać lokalizacje wymagające poprawy bezpieczeństwa i przygotowywać rekomendacje dla miejskich służb. To reakcja m.in. na tragiczny wypadek na ulicy Solnej, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Mieszkańcy Krakowa zgłosili już do urzędu ponad 4000 wniosków dotyczących zmian w infrastrukturze drogowej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Wybory osobiste.

Według Jacka Wiley'ego tak brzmi miłość. Taki muzyczny kolor ma miłość. I chyba się Państwo zgodzą, że wyjątkowo piękne to barwy. Na najnowszym albumie Jacka, Eternal Spring, tego piękna jest całe mnóstwo i rzeczywiście słucha się tej płyty, jakby trwała taka niekończąca się wiosna, jak w tytule albumu. Mam nadzieję, że ten kilkuminutowy fragment zachęcił, by zanurzyć się w te dźwięki pełniej. Dzień dobry, Patryk Rabiega mówi, Franek Wójcicki realizuje. Jack Wiley otworzył drzwi naszego dzisiejszego spotkania i nieprzypadkowo wybrałem właśnie jego twórczość, bo już z zespołem Puerto Rico Quartet, a to grupa, której jest współzałożycielem, już wtedy był dla mnie artystą przez duże A, który wyróżnia się przede wszystkim

Miles Sanko. Doczekaliśmy się nowego albumu tego gańsko-francuskiego soulowo-jazzowego wokalisty i tytuł całej płyty I See My Light w zasadzie mówi o tym albumie wszystko. I wątki, takie pozytywne wątki szukania własnej wartości, tego wewnętrznego światła, które jest przecież w każdym z nas w tych tekstach na płycie, nowej płycie Milesa Sanko, zdecydowanie się wybijają. Don't lose hope. Nie traćmy nadziei. Takie proste i można by powiedzieć banalne, a jednak wydaje mi się warte czasami przypomnienia hasło. Doskonale pasuje także do historii artysty, który teraz przejmie antenę Radia Nowy Świat. Jego życie, jego twórczość też bardzo mocno powiązane są z nadzieją, z dodawaniem otuchy, z miłością i z szukaniem własnego miejsca w świecie. Zapraszam Państwa teraz na spotkanie z wyjątkowym muzykiem, ale przede wszystkim z wyjątkowym człowiekiem. Bardzo rzadko udziela wywiadów, raczej stroni od mediów. Tym bardziej cieszę się, że obdzielił mnie i słuchaczy Radia Nowy Świat zaufaniem. No to ruszamy w jego świat. Jamie Woon.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Gdy pierwszy raz o nim usłyszałem 15 lat temu, jego debiutancki album Mirror Writing szturmem zdobywał listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Dzięki singlom takim jak Street, Night Air czy Shura, które przed chwilą wybrzmiało, bardzo szybko rozkochał w sobie i w swojej twórczości oczywiście fanów muzyki elektropopowej. Później ta fala dotarła do reszty Europy i ten album, te piosenki dla wielu stały się ścieżką dźwiękową dorastania albo towarzyszyły w ważnych momentach życia. Przede wszystkim dlatego, że były niesamowicie szczere, a ich autor artystyczną wrażliwością mógłby obdzielić niejednego wokalistę. Jamie Woon, kompozytor, producent, piosenkarz. Po sukcesie pierwszej płyty bardzo szybko powstał drugi album, nominowany zresztą do prestiżowej nagrody Mercury dla najlepszej brytyjskiej płyty, a potem po Jamie'im słuch zaginął. I to na długie 10 lat. W ubiegłym roku artysta wrócił z nowym albumem Free Ten Why When i w wielu jego fanach odżyła miłość i emocje, których wciąż mnóstwo w jego piosenkach. Jamie obecnie jest w trasie koncertowej po Europie. My spotkaliśmy się w Krakowie tuż przed jego występem i od samego początku, od przywitania, miałem takie poczucie, że mam do czynienia z człowiekiem, który jest niezwykle skromny i bardzo pozytywny. Naszą rozmowę zaczęliśmy od spokoju ducha, Peace of Mind. To tytuł jednej z jego ostatnich piosenek i hasło, które widnieje na oficjalnych koszulkach sprzedawanych podczas trasy koncertowej. Ale czy sam główny zainteresowany odnalazł ten spokój?
2: Yeah, it's every day is different, isn't it? I think when I wrote that song, it was because
3: Raczej tak, choć każdy dzień jest inny, prawda? Gdy pisałem tę frazę i tę piosenkę o szukaniu spokoju ducha, spokoju umysłu, to byłem właśnie w takim miejscu życia, że bardzo potrzebowałem odcięcia od całego świata. Bardzo potrzebowałem znaleźć taki punkt, w którym będę mógł wyciszyć się i odnaleźć spokój. Bo wiesz, świat jest zwariowany i często tracimy z oczu to, co najważniejsze. Spokój ducha to dla mnie skromność i prostota, cieszenie się prostotą życia i pewne poczucie spełnienia.
1: Tworzenie muzyki jest elementem tego spokoju?
3: Zdecydowanie. To zresztą jeden z powodów, dla których tworzę. Możesz dokumentować emocje, możesz się nimi dzielić. Kiedy gram z moim zespołem, czy to na scenie, czy w studiu, to całkowicie zapominam, gdzie jestem. Tworzymy wtedy razem coś zupełnie nowego.
1: Na to nowe, na nowe piosenki, na nowy album Jamie Woon, jak wspomniałem, fanom kazał czekać dekadę. Na scenie to wieki i wielu już postawiło na nim krzyżyk, sądząc, że tak jak szybko zrobił karierę, tak szybko z branży muzycznej się wycofał. I ten wątek pojawił się w naszej rozmowie. Jedną z przyczyn tak długiego artystycznego milczenia było wypalenie i blokada twórcza.
2: You know, it's hard to put music out, and especially when you want it to be as good as you can be.
3: Wiesz, bardzo trudno tworzyć muzykę i bardzo trudno nagrywać nowe piosenki, gdy nie możesz dać z siebie wszystkiego, na co cię stać. Ja, gdy tworzę nowy album, kieruję się swoim wewnętrznym kompasem, który podpowiada mi, co i jak powinno brzmieć. Przez długi czas ten kompas nie pracował dobrze. Do tego nałożyły się problemy z moją poprzednią wytwórnią, która miała wobec mnie zdecydowanie inne artystyczne plany niż ja sam. Pandemia też dołożyła swoje i tak z tego się zrobiło 10 lat. Życie, to wszystko można zamknąć w jednym stwierdzeniu. Proza życia.
1: Stresowałeś się tym powrotem?
2: Of course. Yeah, of course. Yeah, it's always nervous.
3: Oczywiście, były nerwy. Wracałem po długiej przerwie z zupełnie nowymi piosenkami i podzielenie się nimi z publicznością i sprawdzenie, jak słuchacze na nie zareagują, to były ogromne emocje. Zawsze są, gdy publikujesz nowe nagrania i dopiero wtedy widzisz, czy historia, którą przekazujesz, działa na odbiorców. Nigdy nie wiesz, czym jest muzyka, czym jest dana piosenka, dopóki się nią nie podzielisz ze światem.
2: I've been so happy. The main thing I'm happy about is it's got me playing music again. And that was... It's been so long since I've done concerts that I almost forgot how much I loved it.
3: Jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, którzy czekali i wszystkim, którzy mnie wspierają i kibicują. Jestem przeszczęśliwy, że znów gram na żywo, że są koncerty. Przez te wszystkie lata zdążyłem zapomnieć, jaką frajdę sprawiają mi występy. To naprawdę niesamowite znów tu być i tworzyć.
1: Kto był na koncercie Jamiego Woona, ten doskonale wie, jak magiczne to występy. Do dzisiaj pamiętam niedawny kwietniowy koncert Woona w warszawskim klubie Niebo i tłum kołyszący się i śpiewający razem z nim. No, to jest, szanowni państwo, takie wydarzenie z gatunku tych nie do zapomnienia. Wspaniale wybrzmiały i te starsze kompozycje, jak i te zupełnie nowe, te, które opublikował na ubiegłorocznym albumie 310 Why When. Do rozmowy wrócimy za kilka minut, a teraz proszę posłuchać między innymi, jak wraca się po dekadzie milczenia.

0: Jamie Woon i fragment jego ubiegłorocznej płyty, z którą wrócił po dekadzie nieobecności na scenie. Jamie Woon, przypomnę, jest naszym gościem. Wspominał o tym, że nie dogadywał się ze swoją poprzednią wytwórnią, co zresztą było jedną z przyczyn tej 10-letniej przerwy. Rozstał się z dużym koncernem muzycznym i dziś jest artystą niezależnym, bez wsparcia wielkiej wytwórni. No i pewnie pomyślą Państwo, niezależność, wolność, wszystko super, wspaniale. Owszem, tak, ale ta niezależność, jak opowiadał mi Jamie, ma też swoją cenę.
1: Jesteś zawsze w pracy, w sensie biznesowym. Wielka wytwórnia to także więcej głosów, więcej ludzi mających swoje zdanie i mówiących, co i jak według nich powinieneś zrobić. Niezależność oznacza, że jest mniej ludzi, których możesz winić.
2: And when you're independent, you can't. There's less people you can blame. So it's just you, you know. So you've got.
1: Na końcu jesteś tylko ty, co oczywiście ma swoje dobre strony, bo robisz wszystko po swojemu. No i jeszcze jedna rzecz. Bycie na swoim jest drogie. Trudno utrzymać balans, jeśli chodzi o finanse. Także to wszystko jest dość szalone, ale mimo wszystko warto.
2: It's worth it, you know.
3: Sensitivity, extraordinary sensitivity.
0: A skąd wziąłeś tą niesamowitą muzyczną wrażliwość? Bo to zawsze było coś, co mnie do twojej twórczości i pewnie nie tylko mnie najbardziej przyciągało. Niezwykła wrażliwość.
2: Just a mommy's boy. There's other musicians in my family. My mom is a singer.
3: Yep.
2: So I grew up with music in the house, though. I grew up with.
1: Chyba jestem po prostu synem swojej matki. Nie wiem. W mojej rodzinie jest mnóstwo muzyków. Moja mama jest piosenkarką, więc wychowywałem się w domu pełnym dźwięków. I to mnie ukształtowało. Ta muzyka wybrzmiewająca w moim rodzinnym domu. Przede wszystkim muzyka folkowa, która ma dla mnie pewną niesamowitą intensywność i wrażliwość, o której wspominałeś. Zawsze zależało mi, żeby te emocje wplatać w swoje piosenki.
3: How would you describe your music?
0: A jakbyś dzisiaj opisał swoją muzykę?
2: I don't know, just my music. Let the music speak for itself.
1: Chyba po prostu moja muzyka. Niech muzyka mówi sama za siebie. Nie zamykam się w żadnym gatunku, nie myślę o nich. Kiedyś owszem, to było dla mnie istotne, żeby iść w jednym kierunku, ale dziś to już nie ma żadnego znaczenia.
0: Znaczenie dla wielu osób, w tym dla mówiącego te słowa, ma wciąż Mirror Writing, czyli debiutancki album Jamiego Woona. Płyta, jak wspomniałem, ukazała się 15 lat temu i zrobiła furorę. Nie mogłem o nią nie zapytać, bo choć Jamie artystycznie i życiowo jest już w zupełnie innym miejscu, to jednak ten album sprawił, że dotarł ze swoją twórczością do tylu fanów na całym świecie. Gdy rozmawialiśmy o tych początkach i o pierwszej przełomowej płycie, to wybrzmiewało jedno hasło: zmiana.
1: Bardzo się zmieniłem. Powiem szczerze, to z jakim odzewem spotkał się mój debiut, przerosło moje oczekiwania. Dziś, patrząc na to z perspektywy tych 15 lat, nie wiedziałem wtedy, co robię i po co to robię. Ale robiłem to i płynąłem z prądem popularności, jaką cieszyły się piosenki z tej płyty.
2: Bumbled along and made it somehow. And then that was my life. And to be honest, I didn't really think past what would happen after I released it. I didn't think about it as like a career or anything like that. I was just doing it.
1: Choć nigdy nie traktowałem tego w kategoriach robienia kariery.
2: I used to drink a lot more then. You know, like I think, you know, as you get older.
1: Piłem wtedy zdecydowanie więcej. A na poważnie, wiesz, kiedy stajesz się starszy, zaczynasz siebie poznawać i rozumieć lepiej. Dziś już nie jestem pod takim wpływem trendów, tego co modne i popularne, jak byłem wtedy.
0: Ale lubisz tamtego Jamiego?
2: Oh yeah, absolutely. I'm amazed by him.
1: O tak, zdecydowanie. Jestem nim zafascynowany. Jak wspominałem, nie do końca wiedziałem wtedy, co robię, ale miałem w sobie artystyczną odwagę i to mi imponuje do dziś. Za tą odwagą nie szło co prawda wtedy zadowolenie i duma z siebie i ze swojej muzyki, ale dziś to już umiem i jestem dumny ze swojej muzyki.
2: I'm proud of music more now than I was at the time then.
0: Tę muzykę docenili i krytycy, i fani. Mirror Writing jest do dziś doskonałym przykładem na łączenie muzyki popowo-soulowej z elektronicznymi, klubowymi dźwiękami. Zresztą Jamie ma ogromny sentyment do tamtych piosenek i bardzo często sięga po nie na koncertach, czym, jak pewnie się Państwo domyślają, wzbudza ogromny entuzjazm publiczności, co dla niego samego jest powodem do dumy.
2: Yeah, I love that. I'm always...
1: Bardzo to doceniam i mam w sobie mnóstwo wdzięczności, że tak jest. Na pewno dużo więcej niż miałem te kilkanaście lat temu. Dla mnie te piosenki mają też ogromne znaczenie. Są jak pamiętnik, który otworzyłem przed całym światem. I uwielbiam grać je na koncertach. Teraz nawet chyba jeszcze bardziej niż gdy debiutowałem.
2: Now I love playing them even more.
3: Do you like the place you are?
0: Lubisz miejsce, w którym teraz jesteś, kreatywnie, artystycznie?
2: I do actually. I don't worry about it as much as I used to.
1: Tak, bardzo. I nie martwię się przyszłością już tak bardzo jak kiedyś. Staram się żyć tu i teraz i jestem wdzięczny za każdą chwilę. Cieszę się z tego, że mogę tworzyć nowe rzeczy, że mogę sięgać po stare piosenki. Tak, to daje mi radość. Pracuję już nad nowymi piosenkami, nad nowym albumem i muszę ci powiedzieć, że to będzie zupełnie nowa era dla mnie. Jestem artystycznie totalnie wolny i ta wolność przekłada się na przeróżne kierunki, w jakie skręcam. Nie mogę się doczekać, kiedy skończę pracę i jestem bardzo podekscytowany, jak to będzie ostatecznie brzmiało.
3: So we will not have to wait another 10 years.
0: Czyli nie będziemy musieli czekać kolejnej dekady na nowości od Jamie'ego Woona?
2: No, I don't think so.
1: Nie sądzę, ale nie mogę też niczego przysiąc.
2: I really don't think so.
3: That's the good news.
2: Yeah, exactly. Yeah.
3: Thank you so much.
2: Oh, thank you, man.
0: Jamie Woon, prosto z Krakowa. To zanurzmy się jeszcze raz w muzyce, którą przedstawił się światu 15 lat temu i myślę, że ten utwór, mój ukochany z jego repertuaru, doskonale wytłumaczy Państwu, o co mi chodziło z tą niezwykłą artystyczną wrażliwością.

Gravity, ale to muzyka, która zdecydowanie grawitacji się wymyka. Jamie Woon. Jak wspomniałem, przemierza właśnie Europę i koncertuje, więc jeśli będą mieć Państwo okazję wybrać się na jego występ, to proszę się nie wahać ani sekundy. A to już nie Jamie Woon, tylko grupa Fletcher.

Gdy zobaczyłem tytuł Passenger, to pomyślałem, o nie, znów kolejny cover Iggy Popa. Ale nie, na szczęście nie. Niespodzianka to autorski utwór zespołu Fletcher. Z nowym autorskim materiałem wrócił też Bonobo.

No i jak to nie tańczyć? Bonobo i fragment jego nowej, bardzo dobrej płyty Distance in Static. To zostańmy jeszcze w tych nieco bardziej tanecznych oparach.

Time with You, nasz Hawkins. I to nówka sztuka, szanowni państwo. A 30 lat temu ukazała się płyta, z której ja osobiście nauczyłem się, że o bardzo poważnych i bardzo trudnych sprawach można pisać w sposób niesamowicie poetycki i bardzo poruszający. Kasia Nosowska, zostawiając trochę na boku działalność z grupą Hej, ruszyła wtedy w solową podróż i do dziś to jest wspaniała podróż.

Wiem, że pewnie spodziewali się Państwo chyba największego przeboju z tej płyty, czyli Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, ale nie. O papierkach wybrzmiało to tak a propos tych niezwykle poruszających tekstów, o których mówiłem. Kasia Nosowska dokładnie 30 lat temu zapukała do nas solowo albumem Puk Puk. My do Państwa zapukamy ponownie za tydzień, także można już sobie zapisywać, że oczywiście jesteśmy umówieni, a dzisiejsze wybory osobiste już kończymy. Patryk Rabiega, Franek Wójcicki i Jamie Woon, który był dziś razem z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Na deser takie urocze reggae z najnowszej płyty grupy Ezra Collective, Here Because of Hope. O, znów ta nadzieja.

0: Minęła 11, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Amerykański laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny profesor Victor Ambros otrzymał polskie obywatelstwo. Poinformował o tym w serwisie X premier Donald Tusk, publikując nagranie z osobistymi gratulacjami dla naukowca. Mam dla ciebie świetną wiadomość. Jesteś Polakiem z polskim paszportem. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na Ziemi. Ja przynajmniej tak uważam. To dla mnie zaszczyt. Naprawdę jestem zaszczycony, że znalazłeś czas, by dziś do mnie zadzwonić. Jeśli dobrze zrozumiałem, w maju zobaczymy się w Warszawie, Krakowie, w Gdańsku. Wszystko zorganizuję. Okej, popracujemy nad tym. Profesor Victor Ambros ma polskie korzenie. Jego ojciec urodził się na Wileńszczyźnie w przedwojennej Polsce. W czasie II wojny światowej został deportowany jako robotnik przymusowy do III Rzeszy, a następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Sam Victor Ambros o przywrócenie polskiego obywatelstwa starał się formalnie od marca. To jeden z najwybitniejszych badaczy w dziedzinie biologii molekularnej i regulacji genów. W 2024 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla. Amerykański Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Daje ona prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł. Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat miały to by być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Zniesienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile, oświadczył dziś rzecznik Komisji Europejskiej Olaf Gill, odnosząc się w ten sposób do słów prezydenta USA, który uznał potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Donald Trump zagroził również, że może z tego powodu nałożyć cła na kraje Unii Europejskiej. Lightmove Festival zagości po raz drugi w ogrodach Pałacu Poznańskiego w Łodzi. Świetlne wizualizacje wraz z muzyką będzie można obejrzeć tam już w przyszły weekend, zapowiada Beata Konieczniak, główna organizatorka festiwalu.
1: Tam będzie mapping Roberta Słowika nawiązujący do podróży marzeń, bo w tym roku Festiwal Światła pod takim hasłem przewodnim marzenia. Ale to również przystanek muzyczny, będzie Grand Prix Marzeń, który komponuje Paweł Steczek specjalnie na tę edycję festiwalu. Każdego dnia, piątek, sobota, niedziela, pod takie cztery sety, gdzie razem z gośćmi i orkiestrą wykona muzykę podczas Lightmove Festival i przed mappingiem do tego pięknego pałacu.
0: Lightmove Festival, czyli Festiwal Świateł w Łodzi, rozpocznie się w przyszły piątek, 25 września i potrwa do niedzieli włącznie. Pokazy mappingów i świateł będzie można oglądać na ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności i w parkach Staromiejskim i Sienkiewicza. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Dziś duże zachmurzenie i opady deszczu przesuwające się w kierunku południowo-wschodnich granic Polski. Najbardziej intensywne ciągłe opady w Małopolsce i na Podkarpaciu, a na północnym zachodzie będzie trochę lepiej, tam przejaśnienia i rozpogodzenia. Przejściu frontu przez Polskę, który to wszystko powoduje, towarzyszy drastyczne ochłodzenie. Dziś termometry pokażą w większości naszego kraju od 16 do 19 stopni. Na krańcach południowo-wschodnich będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni dziś.

0: Action Bronson, Baby Blue, tu jeszcze Chance, The Rapper, no i kilka zdań, no, bardzo życiowych bym powiedział. 9 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy dzisiaj 17 września, czwartek, data ważna historycznie. Ciekawe, czy będzie też tak obchodzona przez wszystkich, którzy 1 września tak głośno gardłowali i krzyczeli od samego świtu. Bardzo jestem tego ciekaw. Okaże się to wieczorem. Natomiast, proszę Państwa, u nas w środku dnia, no, można powiedzieć, że swoisty azyl od tego, co wokół, bo będziemy o kulturze mówić jak zwykle, będzie za chwilę, za kilka chwil ściślej mówiąc Bartek Schmidt, czyli Basz, będzie z nami Kostas Georga Kopulos, który opowie o Avant Art Festiwalu, zatem sztuka, zatem kultura, zatem muzyki, dużo dzisiaj muzyki. Chociaż nie wiem w sumie, czy uciekniemy od no, takich trudnych spraw, bo od wczoraj to toczy się, myślę, że no, to jest prawdziwa ogólnonarodowa debata. Czuć, że jesteśmy spolaryzowanym społeczeństwem, nawet jak się o lalkę rozchodzi. Takie mam wrażenie. Nie wiem, jak państwo.

Love Spells i Perfect Man. 13 minut po godzinie 11. Za chwilę w naszym studiu pojawi się Basz, czyli Bartek Schmidt, czyli Basz.

0: Jasmine Lacey i The Feels, 16 minut po godzinie 11, a w naszym studiu już Bartek Schmidt. Zauważyłeś, jaka jest ogólnonarodowa debata?
1: No, spodziewałem się jej tak naprawdę. Sytuacja jest wyjątkowa. Polacy lubią się podzielić.
0: Nie mówimy o polskiej polityce, nie mówimy o sprawach międzynarodowych wyjątkowo, tylko o...
1: O lalce, po prostu. Lalce. Po prostu i aż. No, spodziewali się wszyscy tej debaty. Mam nadzieję, że te lalki sobie nawzajem pomagają tym, w ten sposób.
0: Uzupełniają się może.
1: Podsycają atmosferę i skorzystają na tym obie. No, my troszkę też włożyliśmy kij w mrowisko, nie ukrywam, myślę, tą naszą lalką, ale mi się to podoba. Ja lubię eksperymentalne projekty, a to jest jakaś forma eksperymentu, myślę.
0: Bo wy jesteście, ja wiem, z czego to jest kwestia, wszyscy z teatru, a w teatrze w Polsce same takie są właśnie jakieś eksperymenty, myślę, że... prowokują.
1: Nie wiem, czy teatr, ale myślę, że jakaś
0: sobie
1: forma poszukiwania. Myślę, że Paweł Maślana poszukuje, ma odwagę i gest w tym, co robi. Ja też lubię wyzwania. I myślę, że to nas jakoś połączyło tak naprawdę przy tym projekcie.
0: Paweł Maślona, ale też Paweł Demirski, ale też Jagoda Dudkiewicz, to trio scenarzystów, Paweł Maślona reżyser, a ty jesteś, Paweł Flis, zdjęcia, a ty jesteś autorem muzyki do lalki. No i właściwie można rzec, że coraz śmielej sobie, człowieku, poczynasz na tym rynku, bo była czarna śmierć.
1: To prawda.
0: Zresztą nagrody się pojawiają, wyróżnienia.
1: No, mam to szczęście, że zaczynam coraz częściej realizować swoje marzenie duże, bo ja zawsze chciałem nagrywać, w ogóle pracować z filmem, komponować do filmu. Ja to robię od lat tak naprawdę, ale rzeczywiście ostatnio to się rozpędziło. Mam nadzieję, że tak zostanie, chociaż ja się też nie przyzwyczajam, bo to wiadomo, jak jest w tych zawodowych, czy w tych artystycznych zawodach, że to też jest kwestia jakiegoś tam, po pierwsze, odpowiednich projektów, po drugie momentu i tak dalej.
0: No i też jakieś pewnie odwagi z obu stron, poczucia, że nadajecie na podobnych falach, no to wszystko tutaj pewnie zaistniało.
1: To na pewno, ale właśnie z tym mam szczęście, mam wrażenie, że trafiam na reżyserów, z którymi się naprawdę dogadujemy, że ta praca płynie i że nie miałem takich trudnych projektów, gdzie doszłoby do jakichś starć i żebyśmy szli jak przez muł przez tę współpracę. Tutaj też było bardzo sprawnie, ale mnie też ta lalka bardzo, bardzo zainspirowała.
0: A w jaki sposób?
1: No,
0: i co cię zainspirowało? Zainspirowała cię książka, czy jakieś rozmowy z Pawłem na przykład?
1: No wiesz, książkę znam oczywiście z czasów szkoły. Ja jestem z Warszawy i ta książka była dla mnie ważna. Uruchomiła mi wyobraźnię, myślenie o mieście. Ja jestem związany z Powiślem też od wielu lat, więc to jakoś we mnie
0: trochę
1: jest.
0: Trochę się zmieniło Powiśle w stosunku do tego, co jest w książce. Kiedyś, zresztą nie tak dawno, w sumie przed wojną jeszcze było siedliskiem, może to jest złe słowo, jakieś klasistowskie w tym kontekście tego, co zamierzałem dalej powiedzieć, no ale nie było najlepszą dzielnicą, to też jest klasistowskie.
1: No tak się schodziło do Powiśla.
0: Tak.
1: W sensie to takie słowo obrazowe, że się schodziło trochę też w tych warstwach społecznych. No i w dół, bo do Wisły. Więc książkę oczywiście znałem. Natomiast no to, co mnie uruchomiło w tym serialu, to ten serial konkretnie, nie historia lalki, którą tak naprawdę w jakiś sposób cytuję tylko ten obraz. Ci aktorzy, ta historia, ta wielowarstwowość tych postaci, to, że jest tam bardzo dużo emocji, ale też bardzo dużo gatunków filmowych. Mhm. I to na przykład mnie kusiło bardzo i to też mnie inspirowało, bo tam jest i kryminał, i oczywiście melodramat,
0: no tak.
1: I taki dramat społeczny.
0: I pojedynki są, i impreza,
1: tak,
0: jest
1: trochę akcji, więc no, dla kompozytora to jest po prostu raj, no bo to jest wejść do sklepu z zabawkami i wszystkiego trochę dotknąć, a jednocześnie nałożyć sobie na to jakiś filtr gatunkowy, gatunku filmowego i instrumentarium i tak dalej.
0: To posłuchajmy Arystokracji. Jak się bawi Arystokracja? Tak możemy zatytułować ten utwór sobie alternatywnie. Arystokracja
1: brzmi. Ja bardzo chciałem, żeby ten utwór był trochę taki usztywniony, nie do końca na serio, a jednocześnie też cytował taką estetykę muzyki dawnej filmowej czy klasycznej.
0: No tak, ale to są tylko pozory. Proszę zawsze o tym pamiętać.

0: Arystokracja i Basz. To, proszę Państwa, jest fragment muzyki z serialu Lalka w reżyserii Pawła Maślony, którą Bartek Schmidt, czyli Basz, stworzył. No dobrze, to teraz zajmijmy się sklepem z zabawkami. Tam sklepy w ogóle też z lalką się może kojarzyć.
1: Tak, też nie
0: pomyślałem. Ale co w tym sklepie znalazłeś? I czy znalazłeś coś nowego, czego nie było wcześniej u ciebie?
1: Tak, bardzo dużo nowych rozwiązań, bardzo dużo nowych możliwości, w tym sensie pretekstów do tego, żeby użyć innych narzędzi. Po pierwsze instrumentów, po drugie harmonii, bo też starałem się trochę sięgać do takich klasycznych harmonii i w jakiś sposób reinterpretować i cytować, bo też ten projekt polega na tym, ta nasza lalka jest reinterpretacją, więc to no, wpuściło tę muzykę w zupełnie nowy kanał. No, przede wszystkim jednym z moich założeń było to, żeby unikać elektroniki.
0: Okay.
1: Więc już niech to pokaże, jak bardzo to była nowa ziemia dla mnie nieodkryta.
0: Znaczy, jak rewolucyjnie, to rewolucyjnie.
1: Dokładnie. Żeby też czuć, że żyję, że robię coś, czego jeszcze nie robiłem.
0: Ale czy oni wiedzieli, zapraszając cię do tego, że zrezygnujesz z elektroniki? To gdzieś to było?
1: To jest inaczej. Ja też wygrałem konkurs na udział w tym serialu, do którego to konkursu byli zaproszeni różni kompozytorzy i te propozycje konkursowe są odsłuchiwane anonimowo. I mówił Paweł Maślona, kiedy mówił mi, że no, zdecydował się na tę moją wersję od razu, że spodziewał się, że moja jest inna. Bo się chyba nie spodziewali właśnie, że ja przygotuję coś zupełnie nieelektronicznego. A ja po prostu poczułem, że tego potrzebuje ten serial. Bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Tak naprawdę wszystkie decyzje, to czy ja mam aktualnie większą zajawkę na takie czy inne instrumenty, na takie czy inne rozwiązania. I co ja mam w danym momencie ochotę zrobić, czegoś nauczyć, to jest i tak zawsze drugorzędne. Pierwsze jest to, co według mnie pomoże filmowi i ja sobie zawsze zadaję takie pytanie, z jaką muzyką ja bym chciał go obejrzeć. I staram się zrobić taką. No i tutaj ewidentnie mnie te kostiumy i to wszystko wprowadziło w instrumenty klasyczne, a też myślę, że lalka, ekranizacja lalki jako w ogóle pojęcie i zjawisko i to, na co czekali wszyscy, mam nadzieję wszyscy, gdzieś przywołuje te ekranizacje sprzed lat, więc taka estetyka takiej muzyki filmowej dawnej też gdzieś tam z tyłu głowy ją miałem.
0: No, no właśnie w tej ogólnonarodowej debacie też powracają te inscenizacje sprzed lat, chociaż mam wrażenie, że trochę, ja nie chcę tutaj zabrzmieć jak ktoś, kto nie wiem, protekcjonalnie przemawia i tak dalej, ale że być może trochę brakuje nam takiego powietrza, to znaczy, czy dystansu do nie wiem, może własnych wspomnień. Oglądaliśmy w latach młodości tamtą lalkę, więc i z tego ma coś wynikać. No okej, oglądaliśmy i mamy te wspomnienia.
1: Dobrze. Ja myślę, że Polacy są bardzo wrażliwi na to, co jest polskie. To jest jakiś taki nasz patriotyzm polegający na tym, że są pomniki, ich się nie tyka, ich się nie rusza. A lalka jest jedną z takich ikon, mam wrażenie. Wszyscy czytali, wszyscy znają. Ważna książka, ważny autor. I że to jest coś świętego, czego nie powinno się dotykać i zmieniać. A wydaje mi się, że tak naprawdę coś, co jest ważne w literaturze, nie musi być takim pomnikiem nietykalnym, ale może być właśnie punktem wyjścia, inspiracją, czymś, co, z czym można się trochę też bawić i po swojemu opowiadać. I że
0: dodawać nie... pewne... Ja też tak uważam, no, ale to jest myślenie z teatru polskiego, tego nowszego, bardziej awangardowego. Nie wszyscy być może albo mieli okazję się z tym myśleniem zetknąć, albo nie wszyscy je zaakceptowali i wiedząc, że tak też można, no oni się nie zgadzają po prostu. Okej, no to też mamy do tego prawo wszyscy. No,
1: ja też myślę, że jeśli ktoś jest wielkim fanem jakiejś książki, to zawsze źle zniesie ekranizację. To zazwyczaj jest tak, że czegoś w tej ekranizacji nie ma, coś jest inaczej, coś zapamiętaliśmy jako bardzo ważne dla nas osobiście, czego może nie być. Oczywiście przykład tej naszej lalki to jest jeszcze co innego, bo to jest jakby jawnie przepisana ta historia.
0: Ale zarzucają niektórzy wam, że no to jawnie nie jest wystarczająco mocno zaznaczone, że powinno być po prostu, no nie powinno być w ogóle słowa lalka, tylko...
1: No tak jak mówiłem, to jest kij mrowisko, no to jest pytanie, no wiesz, jeśli ktoś mnie pyta, co ja myślę o remiksie, mnie muzyka, który wydał dwie płyty z remiksami, sam remiksuje innych artystów, albo co ja myślę o samplowaniu, no to to jest jasne, że według mnie my wszyscy jesteśmy w jakimś wielkim kotle pięknych rzeczy i możemy sobie to gotować, czy tam...
0: I w każdym człowieku się to dzieje na nowo.
1: Tak, no dokładnie. Zresztą jeśli ktoś za sprawą tego serialu sięgnie po książkę, to ja się na przykład osobiście będę bardzo cieszył. Zresztą oczywiście jest też druga propozycja książce wierniejsza. No miejmy nadzieję, że może ona odpowie na te oczekiwania tych osób, które są bardzo mocno związane z pierwowzorem.
0: Ale mało tego, w ogóle my jako, to znaczy ja jako asekurancki po prostu redaktorek zaprosiłem już, zdążyłem zaprosić Łukasza Targosza.
1: A, ładnie to skłoniłeś.
0: Widzisz, jak to jest, czyli autora muzyki, proszę państwa, do lalki Macieja Kawalskiego. Ale dobrze, to są żarty, żarciki, nie. Serio zaprosić mu Łukasza Targosza, który jest świetnym kompozytorem muzyki filmowej, oczywiście. Natomiast czy fakt, że to jest serial, że ludzie będą to oglądać, no na takim ekranie, teraz pokazuję swój monitor laptopa, czy na telewizorze, jakoś zmienia w ogóle twoje myślenie o tym? Na przykład w porównaniu do tego, gdyby to był na wielki ekran film.
1: Ja bym sobie życzył, żeby były 6-godzinne seanse naszej lalki w kinie, oczywiście, bo to jest inny dźwięk, bo to jest inne skupienie, bo to jest inny obraz. No tak się w przypadku seriali nie dzieje. Na szczęście miałem okazję ja przy kolaudacjach, przy oddawaniu dźwięku oglądać to na dużym ekranie w kinowym studiu i to jest wrażenie świetne. No tak, natomiast no, to zawsze jest coś za coś, tak? Może tych widzów będzie więcej. Może ludzie, którzy mają utrudniony dostęp do tego, żeby pójść do kina, będą mieć... będzie im łatwiej to zobaczyć w domu. To jest zawsze coś za coś.
0: Powiedz, co jeszcze u ciebie słychać, dlatego że no, ktoś pewnie powie, mamy nadzieję, że to nie oznacza, że zostawiasz elektronikę. Nie zostawiasz, prawda?
1: W życiu.
0: No właśnie. Ostatnio utwór z Lyrą Prymiuk, tak?
1: Tak.
0: Świetny zresztą.
1: Ramok, tak. Właściwie Ali Hilal, ona zmieniła pseudonim niedawno. Tak, elektronika mi w duszy gra i to się nie zmieni. Zresztą ja z instrumentów akustycznych zawsze trochę korzystałem, to też nie jest nic tak zupełnie nowego. Jeśli chodzi o moje plany, poza tym, że jestem w trakcie nagrywania nowego materiału, oczywiście, to szykuje się też dla mnie bardzo ciekawy projekt, taki autorski projekt, trochę teatralny, trochę koncertowy, trochę instalacyjny, który będzie oparty na muzyce mojej do różnych projektów komponowanej, czyli do teatru, do filmu, do seriali.
0: Bo trochę się nazbierało, tak?
1: Tak, trochę się, ale to broń Boże nie będzie jakiś przekrój twórczości Basza, bo to nie jest moment jeszcze, myślę, na to, żeby sobie podsumowywać po prostu moją drogę. Jestem na początku tej drogi. Natomiast dużo przy pracy nad muzyką obserwuję te mechanizmy, które stoją za budowaniem napięcia, za budowaniem emocji, za budowaniem historii poprzez muzykę. I kilka takich zjawisk mnie bardzo zaintrygowało. Na przykład kulminacja. Czym ona jest? Jak się do niej prowadzi? Ile to trwa? Ile wytrzyma widz uwagi czy słuchacz? I ten projekt, który przygotowuję, którego premiera będzie miała miejsce w Teatrze Nowym w listopadzie, to jest właśnie taki zapis moich poszukiwań na ten temat i takiego badania mojego osobistego, które ja przeprowadzam na bazie motywów muzyki filmowej i teatralnej, które mam na koncie.
0: Kim jestem, o co mi chodzi, takie po prostu, tak?
1: Nawet bardziej, to jest mniej o mnie, bardziej
0: dokąd
1: to są
0: zmierzamy?
1: Muzyce w ogóle, tak? Jak działa muzyka, jak działa percepcja widza, co się ciekawego może wydarzać, jak może muzyka zaskakiwać i tak dalej. To jest bardziej, myślę jednak o muzyce w ogóle, a przy pomocy mojej muzyki przedstawione. Będzie to bardzo ciekawe wizualnie. Aleksandr Prowaliński robi scenografię i światło. To będzie instalacyjny koncert, mój solo. I to się odbędzie pierwszy raz w ramach festiwalu Eufonie właśnie w Teatrze Nowym. Mam nadzieję, że bilety się rozchodzą dosyć szybko, więc słuchaczy namawiam, żeby się zainteresowali biletami, jeśli chcieliby przyjść i tego posłuchać, to zobaczyć.
0: No dobrze, czyli mamy już plany w takim razie, to teraz na koniec naszej rozmowy, niczym w słynnym cytacie z Andrzeja Wajdy, to chyba było, nie wiem czy o weselu, że są konie, przyjdą aktorzy i wszystko zepsują, takie słynne słowa, to u nas będą konie, nie będzie aktorów, konie z serialu Lalka, muzyka autorstwa Bartka Szmita, czyli Basza, Na koniec bardzo dziękujemy Ci
1: dziękuję
0: za
1: bardzo
0: wizytę.
1: Rozmowę.

Editors i The Rush. 19 minut jeszcze do południa, proszę Państwa. Lalka Macieja Kowalskiego pod koniec miesiąca. Jeszcze mam taką jedną refleksję, że może to się dobrze złoży w końcu, bo jak

już sobie wszystko obejrzymy, trochę opadnie kurz i może właśnie trochę jakiegoś powietrza i luzu się w to wszystko wkradnie, no to może nam się pięknie obie te wypowiedzi artystyczne jeszcze z innymi teatralnymi na przykład, a może i z klasyczną ekranizacją jakoś złożą w ciekawą refleksję, która być może sprawi, że pójdziemy jakoś dalej w swoich przemyśleniach. Tak sobie manifestuje. O, Król Słońce.

Król Słońce i 00. Proszę Państwa, są pogłoski, że za chwil kilka będziemy rozdawać zaproszenia do teatru. I one się, jest duża też szansa, że się potwierdzą. Jeszcze większa nawet.

Gdybym cię nie poznał, to jest, proszę państwa, tytuł spektaklu, tytuł sztuki, na który teraz zapraszamy. Spektakle 18 i 19 września, więc jutro i pojutrze na scenie naszego zaprzyjaźnionego teatru współczesnego w Warszawie. A jakże, przy Mokotowskiej. Mateusz Król, Kasia Dąbrowska między innymi na scenie, no a rzecz o miłości mówi. No jest tu też wątek, powiedziałbym, tragiczny, ale przecież miłość jakże często z nim się wiąże i jakże często z niego wynikają na temat miłości i życia różne przemyślenia, no i takich wrażeń należy się spodziewać. Spektakl o miłości, to myślę, że właściwie każdy spektakl jest o miłości w jakiś sposób, no ale ten jest pewnie bardziej. Sergi Belbel, tak nazywa się kataloński dramatopisarz, reżyser, scenarzysta, autor tego tekstu. Spektakle 18 i 19 września i teraz na nie zapraszamy. Jeśli państwo reflektują, no to w środku dnia małpa nowyświat.online i w tytule wiadomości prosimy wpisać datę interesującą państwa. Więc albo 18, albo 19 września, gdybym cię nie poznał.

Tak jest, Salty Hire. No i spodziewałem się kilku komentarzy. Komentarz na temat dźwięku. Ja z dźwiękiem problemu nie miałem, oglądając odcinki serialu. Pan Piotr nie słyszy za dobrze za to i nie tylko pan Piotr. To ten komentarz się pojawia częściej, ale z kolei pani Mariola pisze, jako polonistka z długim stażem, znająca lalkę na wyrywki, bardzo mi się serial podoba, ciekawiły mnie zwłaszcza różnice z Prusem w domyśle. Wprowadzenie rosyjskich urzędników zgodne z realiami, Prus nie mógł o tym pisać, no właśnie, pamiętajmy o tym, było 10 tysięcy rządzących ówczesną 300-tysięczną Warszawą carskich rosyjskich urzędników. No, takie właśnie dodatki, jak wyśmiewanie feminatywów, tam jest taka scena bezcenna, pisze pani Mariola. Himalaje w porównaniu do innych kostiumowych produkcji Netflixa. Ja mam też takie skojarzenie, że ten serial gra z różnymi konwencjami, przez drzwi melodramatu nas wpuszcza, a później jest znacznie ciekawiej niż w wielu takich typowych melodramatach może bywać. To w końcu jest lalka. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawie przeczytane, ale autorsko. Jest to reinterpretacja i tyle. I długi oddech teraz bierzemy i zaraz będzie już 12, proszę Państwa.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rosjanie ponownie atakują z powietrza zachodnią Ukrainę. W związku z tym rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego wysłano alert RCB. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i szef MSZ tego kraju Andrii Sybicha podziękowali Kongresowi USA za uchwalenie ustawy o sankcjach wobec Rosji i cłach na państwa kupujące jej surowce. Według Zełenskiego i Sybichy bezkompromisowa presja finansowa to jedyny sposób na zatrzymanie wojennej machiny Kremla. Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła ustawę zmarłego senatora Lindseya Grahama o sankcjach wobec Rosji i Iranu, wprowadzając nowe restrykcje na Moskwę oraz dającą prezydentowi USA uprawnienia do nałożenia wysokich ceł na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Sankcje dotknąć mogą m.in. Chiny, Indie czy Turcję. Zablokowana jest droga krajowa nr 2 między Białą Podlaską a Terespolem na Lubelszczyźnie. Doszło tam do tragicznego wypadku. W miejscowości Chola samochód osobowy zderzył się z ciężarówką przewożącą drzewo. Zginęła jedna osoba, kierowca osobówki. Droga jest całkowicie zablokowana. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia mogą potrwać aż do 15. Za 3 tygodnie wystartuje w Łodzi drugi Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Jest to wydarzenie organizowane przez Teatr Pinokio. W jego siedzibie będzie można obejrzeć spektakle z Polski, Niemiec, Turcji, Hiszpanii czy Francji, skierowane do dzieci i młodzieży oraz do ich opiekunów. Będą też warsztaty, konferencje naukowe oraz debaty. Pierwszym spektaklem, który zostanie zaprezentowany w ramach festiwalu, będzie produkcja gospodarzy Teatru Pinokio. Sztuka Moko Moko Moko, oparta na picture buku japońskiego rysownika Shuntaro Tanikawy. Zaprasza Bartosz Kurowski, główny organizator splotu.
1: Chcemy w ramach tego spektaklu pobawić się abstrakcją, różnymi formami, różnymi balonami na scenie, różnymi kostiumami, obiektami, które rozbudzają wyobraźnię najmłodszych widzów. Ten spektakl jest adresowany do widzów powyżej 4 roku życia i myślę, że właśnie tacy widzowie, takie widzki w wieku przedszkolnym mają najbardziej rozbudzoną wyobraźnię i dzięki temu abstrakcja, którą zaprezentujemy na scenie, którą operuje również autor picturebooka, będzie mogła również zaistnieć w ich umysłach.
0: Druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot odbędzie się w dniach od 5 do 11 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: A dziś nad Polską, proszę Państwa, i w Polsce w ogóle gwałtowne ochłodzenie, ponieważ nad nami przemieszcza się na wschód front atmosferyczny. Duże zachmurzenie, w związku z tym przelotne opady deszczu w większości regionów, ze szczególnym uwzględnieniem południowego wschodu, gdzie deszcz może mieć charakter ciągły. Na północnym zachodzie będzie się przejaśniać stopniowo i powinno być mniej opadów w związku z tym, a na słupkach rtęci dziś od 16 do 19 stopni na przeważającym obszarze, 20-21 stopni na krańcach południowo-wschodnich, ale także południowy zachód, bo na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. W trakcie burz, które mogą lokalnie też wystąpić, może przyspieszyć do 55 km na godzinę.

0: Jigsaw Falling Into Place to oczywiście Radiohead. Na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania jest po 12, a minut 8 i pół.
1: W środku dnia.
0: A proszę Państwa, audycję realizuje Grzegorz Muranowicz.

To Jalen Gonda i Burning Temptation, to jest utwór numer 2 w godzinie. Numer 2 jest czwartek, 17 dzień września. Alice Russell, Let Go teraz, a w tej godzinie wydarzą się różne rzeczy. Będzie między innymi okazja, by posłuchać o Johnnym Cashu.

Alice Russell i Let Go, Breakdown. Kwadrans po 12. Proszę Państwa, przypomnę, że w tej godzinie repertuary filmowe i teatralne, ale także wspomniany Johnny Cash. No i to jest nieprzypadkowo, bo dzisiaj różne rocznice różnych wydarzeń obchodzimy. Oczywiście te tragiczne dla naszego kraju także, ale w muzyce również pewne rocznice dziś są. Ważny dzień dla zwłaszcza jednego z gatunków. Mogę zbiorczo powiedzieć, Americana też ma swój dzień. Nie tylko country, ale Americana. No i to dziś znajdzie swój wyraz w opowieści Heleny Wnorowskiej w ramach historii jednej piosenki. Myślę, że to też trochę będzie pretekst dla nas muzyczny w tej godzinie, ale po 13 z kolei Kostas Georgakopoulos, który opowie o programie Awantart Festiwalu, imprezy rozrastające się, tak można o niej powiedzieć, ale to jest tylko jedna z rzeczy, a więcej sam Kostas Państwu po 13 powie. I Don't Need No Doctor to Ray Charles.

Genius. Była taka płyta Genius, Love's Company z duetami Raya Charlesa. No ale tutaj zdecydowanie solo. Zresztą nawet do tego stopnia solo, że żadnego doktora nie. Ray Charles, proszę Państwa, za nami. No i właśnie, country jako punkt wyjścia to szersze hasło Americana. Ale i właśnie Americana i country to są takie dwa hasła przypisywane, czy też powtarzane w kontekście najnowszej płyty Brandona Flowersa.

No i takie dzwony jeszcze na koniec. The Red Ground, Brandon Flowers, płyta Thrasher, tak się ona nazywa. Świetna rzecz. Powrót do lat dzieciństwa, sentymentalne cytaty z lat młodości i dziedzictwo pokoleń. Ta muzyka, która jest no, w żyłach Brandona Flowersa, artysty z Nevady, a płyta w Nashville nagrywana i myślę, że również to dziedzictwo, no nie są to tak bliskie geograficznie miejsca, jest mu niezwykle bliskie. A tak na co dzień to, znaczy na co dzień jest Brandonem Flowersem, a właściwie ostatnio bardziej od święta to The Killers, chociaż zobaczymy, może te proporcje się zmienią. Za chwilę repertuary kina i teatry i wiedząca, co się dzieje tamże, Olga Bobienko.

0: Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et...
1: Algier, 1938 rok. Merceau to skromny urzędnik, którego codziennej rutyny nie przerywa nawet śmierć matki. Wszystko zmienia się pewnego gorącego dnia, gdy na plaży dochodzi do tragicznego zdarzenia z jego udziałem. Obce. Wyreżyserował François Ozon. Do zobaczenia w kinach od jutra.
2: Czułem się w skupiołecie, jakbym uczestniczył w czymś ważnym.
3: To przede wszystkim jest projekt artystyczny, ale na niektórych działa terapeutycznie, więc bardzo się cieszę.
2: Zajebiste. Szkoda tylko, że trzeba umieć płakać.
3: Każdy umie.
1: Maria i Patryk mają po 20 lat. Ona tworzy nietypowy projekt Skup Łez, w którym płaci ludziom za ich łzy. On, początkujący artysta, nie potrafi płakać. Ich uczucie rozwija się intensywnie i szybko, otwierając drogę do głębokiej przemiany, która okaże się jednym z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Powiedz mi, co czujesz, w reżyserii Łukasza Rondudy. Od jutra w kinach.
4: Hey, man, I gotta be seven. Do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh my God. Anybody order a kidney or liver, whatever this is. Anybody, it seems like it's kind of important.
5: Hey, you got time for another run?
4: No, I'm wrapped up for the...
6: It's outside the zone, so it pays to...
1: Awaria laboratorium Umbrelli powoduje niekontrolowane uwolnienie wirusa. Mieszkańcy Raccoon przemieniają się w bezlitosne, krwiożercze istoty. Brian, przypadkowy świadek katastrofy, zostaje uwięziony pośród chaosu miasta. Resident Evil wyreżyserował Zack Cregger. Do zobaczenia w kinach od jutra.
7: Cześć, farciarz!
8: Co tam?
7: Wiesz, chyba wakacje nam się szykują.
8: Podobno, oby w fajnym miejscu.
9: Co tu napisali?
10: Chyba coś, że masują?
9: Jak tak, to świetnie. Masażyk się przyda.
1: Gdy zwierzęta przejmują władzę nad farmą, wierzą, że wspólnie stworzą miejsce, w którym wszyscy będą równi i szczęśliwi. Z czasem jednak dobre intencje ustępują miejsca ambicji, a ci, którzy mieli służyć innym, zaczynają dbać przede wszystkim o własne interesy. Dawne zasady zostają zmienione, prawda przestaje mieć znaczenie, a marzenie o sprawiedliwym świecie powoli zamienia się w rzeczywistość pełną podziałów i niesprawiedliwości. Folwark zwierzęcy w reżyserii Andiego Serkisa. Od jutra w kinach. Janek przyjeżdża na wieś do wujka. Gdy szlachcic zawalnia, zasiada przy stole ze starymi znajomymi i wędrowcami, przestrzeń starego domu z każdą godziną napełnia się mistycznymi podaniami ziemi połockiej. I tak świat realny nieodwracalnie splata się z baśnią, budząc opowieści o wilkołakach, duchach, przydrożnych płaczkach i zaklętych trawach. Premiera spektaklu W starym domu jeszcze ktoś czeka w reżyserii Żeni Dawidenki. Jutro o godzinie 19 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Thank you.

0: ulicy czy w radiu, wszędzie elokwentni ludzie niczym George W. Kennedy. Zwariowali wszyscy razem w jednym tempie. Nie rozpaczaj, tylko zrób herbatę, a następnie...
1: Człowieku, co jest?

Łonej Weber, resztę herbę i 25 minut do godziny 13. Teraz Alicia Keys, no ale właściwie można powiedzieć Alicia Keys i Nat King Cole, to byłoby mylące. Tak się nazywa utwór, który Alicia wykonuje.

Aleś Jakis, bardzo dziękujemy. A teraz na scenę wkracza Paweł Sołtys, któremu gratulujemy nagrody dorocznej, nagrody ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii literatura. Pablo, Paweł i Ludziki, prowadzimy czynności, a za chwilę historia jednej piosenki.

0: prowadzimy czynności.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzyki Country, a kogo moglibyśmy nazwać królem tego gatunku?

To najpopularniejsza piosenka Johnny'ego Cash'a, ale nie jest to oryginalne wykonanie, zanim Cash dodał akompaniament w stylu mariachi, wcześniej w folkowej wersji wydała ją Anita Carter. Czyli siostra June Carter, żony Johnny'ego Cash'a, choć na moment tworzenia utworu Ring of Fire ci byli jeszcze w poprzednich małżeństwach. Dopiero kilka lat później Cash i Carter stali się jedną z ulubionych par muzyki country. Razem, już jako małżeństwo, nagrali utwór If I Were a Carpenter. Would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were i zdobyli nawet za niego nagrodę Grammy, drugą, bo pierwszą otrzymali za piosenkę Jackson. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. To piosenka o małżeństwie, w którym wygasł ogień. Zanim jednak wygasa, musi przecież się rozpalić i o tym właśnie był Ring of Fire. W wolnym tłumaczeniu krąg ognia symbolizuje wątpliwości, jakie targały June Carter, gdy pisała o tym, w jaki sposób zakochała się w swoim przyszłym mężu Johnnym, wątpliwości związane przede wszystkim z nałogami Cash'a. Ale kto w miłości nie ma wątpliwości? Carter i Cash małżeństwem byli aż do jej śmierci w maju 2003. Johnny zmarł 4 miesiące po niej. W zeszły weekend minęły dokładnie 23 lata od jego śmierci. Ring of Fire stał się największym hitem Johnny'ego Cash'a. Po wydaniu utrzymał się na szczycie listy przebojów country przez 7 tygodni. W latach 60. pojawiły się też pierwsze covery, m.in. Erika Bardona i The Animals. Piosenka wybrzmiała też na Woodstocku w 69. Akustycznie śpiewał ją Country Joe McDonald. I tak w kolejnych dekadach wracała, między innymi w latach 80. wykonał ją Wall of Voodoo. Oraz Blondie na potrzeby komedii pod tytułem Roadie.

Co zabawne, po śmierci Johnny'ego Casha w 2004 pewna firma zwróciła się z prośbą o wykorzystanie utworu Ring of Fire do promocji produktów łagodzących objawy hemoroidów. A co jeszcze zabawniejsze, współautorowi utworu ten pomysł się spodobał. Meryl Kilgore uznał, że to całkiem zabawne, czasami żartował nawet na ten temat podczas swoich koncertów. Córka Casha, Rosen, nie wyraziła jednak na to zgody, twierdząc, że to poniży utwór, który w końcu opowiada o ważnym temacie przemieniającej mocy miłości. Magazyn Rolling Stone sklasyfikował Ring of Fire na 87. miejscu na liście 500 utworów wszechczasów.

Johnny Cash, Ring of Fire, Johnny Cash i... No właśnie, ten bardziej nieoczywisty Johnny Cash, więc sekcji oczu i się zmobilizowana teraz.

Johnny Cash i Personal Jesus, jego Personal Jesus, jego wykonanie. Jeszcze chwila do godziny 13, po 13 Avantgard Festival, edycja warszawska tej imprezy. Opowie o niej Kostas Gorgopoulos, ale jeszcze Republika.

Będzie Plan i Republika, proszę Państwa. Jeszcze dwa utwory. Teraz Block Party. Tę płytę Pitchfork nazwał straszną. Najnowszą płytę grupy Block Party.

Ja tutaj zadziałałem za szybko troszeczkę, bo Acting Out to nie jest ta najnowsza płyta Block Party. O najnowszej tak napisano właśnie, że straszna jest. No tak, a tamta najnowsza to jest taki koncepcyjny album opowiadający o miłości i o rozstaniu. Bardzo osobista historia. No ja takiego, że straszny to album wrażenia nie odniosłem, no ale właśnie bardzo się różnimy ocenach różnych tekstów kultury. Beyoncé i Daddy Lessons to jeszcze akcentik country na koniec.

0: daddy said shoot.
1: Good job, B.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. 4 kilometry od polskiej granicy po stronie ukraińskiej rozbił się rosyjski dron. Według wojska najprawdopodobniej został zwalczony lub uderzył w cel. W związku z wykryciem w niedalekiej odległości i zbliżaniu się do naszych granic odrzutowego bezzałogowego statku powietrznego poderwano polskie myśliwce. Był to kolejny atak Rosji na zachodnią część Ukrainy, mówi premier Donald Tusk.
5: Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy. Więc ten 17 września niestety jest wyjątkowym dniem pod względem dzisiejszego bezpieczeństwa.
4: Bo dziś jest 87. rocznica sowieckiej napaści na Polskę. W związku z dzisiejszym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę mieszkańcy powiatów w województwie lubelskim i podkarpackim otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe czasowo. Wstrzymane zostały operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Jak podaje TVN24, kilka minut temu alert został odwołany i zakończyło się operowanie polskiego lotnictwa wojskowego. Bank Revolut padł ofiarą ataku cyberprzestępców. Oszuści, podszywając się pod włoską agencję rządową, wyłudzili od firmy dane osobowe około 700, głównie zamożnych klientów oraz osób związanych z kryptowalutami. Teraz przestępcy żądają od Revoluta astronomicznego okupu 10 tysięcy bitcoinów, czyli ponad 780 milionów dolarów. Wśród poszkodowanych znaleźli się także Polacy, informuje niebezpiecznik.pl. Cyberprzestępcy nie poprzestali na wyłudzeniu danych. Część z nich już została opublikowana w sieci, a cyberprzestępcy grożą, że będą ujawniać kolejne rekordy, dopóki Revolut nie zapłaci okupu.
6: Niech pamięci, niech się święci.
4: Mural z wizerunkiem zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojki zostanie odsłonięty w niedzielę 20 września o 18 na kamienicy przy ulicy Królowej Bony 6 w Gliwicach. Dlaczego akurat tam? Wyjaśni Antek Sojka, syn Stanisława.
7: Gliwice są niezwykle ważnym punktem na mapie Stanisława Sojki. Jest to miasto jego początku. Ciągle są tam nauczyciele. Jeszcze żyją nauczyciele taty, którzy przekazywali mu pierwsze informacje i uczyli go pisać i czytać. Przy każdej sposobności, kiedy tylko graliśmy gdzieś w okolicy południa Polski, to tata zawsze zarządzał wjazd do Gliwic, czy to na rosół do babci, czy to na ciastko. Miał tam kilka swoich ulubionych kawiarenek i cukierni.
4: Odsłonięciu muralu będzie towarzyszyć drobny event. Zagrają m.in. synowie Stanisława Sojki, Antek i Kuba wraz z Janem Pęczakiem. Wykonają swoje piosenki, ale i też znane piosenki ich taty. Przypominam, odsłonięcie muralu Stanisława Sojki w Gliwicach w tę niedzielę o 18:00, kamienica przy ulicy Królowej Bony 6. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
8: Pogoda. Dziś chłodniej niż do tej pory, bo temperatury 16-19 stopni powyżej 20 stopni temperatury tylko na południowym wschodzie Polski oraz lokalnie na zachodzie. Tam też rozpogodzenia, no bo wszędzie raczej deszczowo i zachmurzone niebo nad Polską. A co w nocy, proszę Państwa? Otóż sytuacja powinna się uspokoić. Na krańcach południowo-wschodnich okresami mogą jeszcze wystąpić słabe, zanikające opady deszczu, ale ważna rzecz, że możemy spodziewać się mgieł. Gęstych mgieł, bardzo poważnie ograniczających widzialność. No a temperatury od 7 do 11 stopni na przeważającym obszarze, a z kolei nad samym morzem oraz w rejonach nad samym morzem będzie około 13 stopni, a w rejonach podgórskich i kotlinach termometry mogą pokazać nawet 4 stopnie, ale powyżej zera jeszcze wciąż.

0: wola. Tak, taka wola, proszę Państwa, Nene Heroin i Kasia Linz na początek trzeciej godziny, czwartek jest niezmiennie.
1: W środku dnia.
0: Seth Smiles i Plastic World, tutaj jeszcze będzie słyszalny John Porter. Idziemy dalej zatem i za chwilę już pojawi się Kostas Georga Kopulos w naszej audycji.

0: Seth Smiles, John Porter, Plastic World i 14 minut po godzinie 13. Czas start to jest czas dla Kostasa. To powinna być taka, jakbyśmy robili audycję wspólnie, to tak by się nazywało.
1: Robimy, drodzy państwo, bo Janek puścił Johna Portera, który jest znany przede wszystkim dla niego niestety sprzed 40 kilku lat z płyty Helikopter, z genialnego projektu Porter Band. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja pochodzę z Wrocławia. Wszyscy jego muzycy byli z Wrocławia i ten słynna płyta Porter Band Helikopter jest właśnie nagrana. W ogóle on się pojawił, kilka lat znalazł muzyków i nagrał po prostu jedną z najlepszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. To jest na pewno ta płyta. My jesteśmy z Wrocławia. 19 edycja już za nami. 10 edycja w Warszawie. Mamy za chwilę Lublin, ale też edycje zagraniczne. W Berlinie mieliśmy w czerwcu 7 edycję i, co was zaskoczy, ciebie na pewno też, pierwsza edycja w Meksyku, wyobraź sobie.
0: Boże, taki masz wspaniały ten głos. Powiedział Kostas Georgakopoulos przed chwilą, że dużo radiowców mówi mu, że zazdrości mu głosu. Ja powiedziałem, że ja też mogę to powiedzieć, ale teraz to powtarzam na antenie oficjalnie.
1: A ja się nie przedstawiłem, przepraszam państwa.
0: Ale ja cię przedstawiłem.
1: No właśnie, Janek, dziękuję. Więc ja przedstawię festiwal.
0: Przedstaw festiwal, który... Ja mogę nazwę, że tak powiem, przedstawić, a ty zajmij się resztą. I może zacznij, proszę, od tego, co już za nami, bo już się zaczęło i to zaczęło się głośnym i trudnym zarazem do wymówienia, jak ktoś nie jest nawykły do islandzkich nazwiskiem.
1: Hildur Guðnadóttir, oczywiście.
0: Uprzedziłem. A dla niektórych nawet nazwisko Kostas Georgakopoulos może być trudne do wymówienia.
1: No właśnie, tacy artyści są na awantarcie z całego świata. Staramy się eksplorować od tych prawie już 20 lat muzykę i sztukę eksperymentalną, awangardową, nową. To nie tylko koncerty, bo 25 koncertów w ramach edycji warszawskiej, ale mamy wystawy, przegląd filmów o muzyce w kinie Illusion i w kinie Zamek Ujazdowski, więc bardzo się cieszę, bo to już 11 edycja tego przeglądu, więc zapraszam jeszcze na filmy. Dzisiaj film, ale niestety już muszę powiedzieć, że mamy sold out film, za to dla mnie bardzo ważny, o zespole Bathhof Surfers. To jest taki zespół, który po 20 latach wrócił na scenę muzyki, takie łobuzy z Teksasu, i film zdobywa nagrody na całym świecie. No ale mamy już w tej chwili sprzedane bilety na ten film. Namawiam www.avantart.pl. Co za nami? Ja bardzo szybko, bardzo ważny i spektakularny koncert, o którym powiedziałeś, wtorek, Studio Polskiego Radia imienia Lutosławskiego, koncert zespołu Osmium, czterech artystów, zdobywczyni Oscara za muzykę do filmu Joker, Hildur Guðnadóttir. Produkowaliśmy ten koncert partnerem Polskie Radio. Później, wczoraj, koncerty też wyprzedzane w TR Warszawa i wpadną to tu. Wielka gwiazda muzyki nowej, jazzowej, The Next. Także no, na razie idzie nam bardzo, bardzo dobrze. To już 10. edycja, więc mamy wypracowane przede wszystkim partnerstwa, bo o tym chcę tak na koniec, zanim zapowiem, co jeszcze przed nami. To jest festiwal taki guerrilla trochę. To znaczy, my jesteśmy festiwalem miejskim. Mamy 12 miejsc, tak różnych jak właśnie Polskie Radio, Studio Polskiego Radia, ale Hydrozagadka, Narocz 13, taka DAI przestrzeń, CSW, MSN, Hashtag Lab. No, jak widzicie, bardzo wiele różnych miejsc, a w ogóle chcę wypowiedzieć lekki manifest. Nie martwcie się, to nie jest nic groźnego. To nie butelki w dłoni z benzyną nie mam, ale chcę powiedzieć, że dla mnie i dla Avantartu bardzo istotne są sprawy społeczne. Uważam, że w tej chwili, co się dzieje w geopolityce, ja nie mówię o sytuacji w Polsce, tylko o globalnej sytuacji, że kultura przestała pełnić tą rolę i funkcję, która pełniła przez wiele, wiele lat. Ja pamiętam doskonale, jako muzyk, jestem muzykiem, lata 80, a wcześniej też, że muzyka w Polsce i kultura pełniła tą funkcję po prostu narzędzia i sposobu komunikowania i protestu środowiska, nas, obywateli. Wydaje się, że musimy wzmocnić naszą aktywność jako obywateli i mam nadzieję, że my oczywiście w pewnej skali jako Avantart będziemy pełnić tą funkcję. To znaczy, będziemy zapraszać artystów tylko i wyłącznie, dla których sprawy społeczne są istotne. Będziemy mieć dłuższe pobyty, będziemy warsztatować, spotykać się, rozmawiać, dialogować. Zależy mi na zbudowaniu pewnej społeczności, żebyśmy mogli definiować nasze nasze słowa protestu, niezgody na to, co się dzieje. Myślę oczywiście o, wiesz, o tych nazistach z Doliny Krzemowej, o tych okropnych osobach i ludziach, którzy chcą nam pisać. Nie wiem, czy wiesz, ale oni piszą nam podręczniki teraz, jak się mamy zachowywać, jak mam wyglądać świat. No to wiesz, no to ja nie mam zgody na to, żeby wiesz, Facebook mi podpowiadał, jak ja mam żyć, no na miły Bóg. Więc my chcemy jako festiwal pełnić taką trochę funkcję. Bardzo, bardzo właśnie chcemy.
0: Bez kasy się nie da też, wiesz o tym.
1: Wiesz co, ale od tego jest państwo, a ja mówię o, wiesz, o wielkich firmach, które...
0: Jasne, ale czyli chcemy silniejszego,
1: to znaczy ja myślę,
0: lepszego
1: że my,
0: państwa, które będzie tak, się umiało państwo, korporacją
1: ktoś mi zapytał, ale o co chodzi? Chodzi o to, że państwo na przykład nie reguluje, ja nie mówię państwo polskie, ja w ogóle mówię państwo, kraj, że na przykład kryptowaluty, to chodzi o osłabienie znaczenia państwa, bankowości, prawda, czyli tych mechanizmów, które w normalnym świecie regulują nasze funkcjonowanie. Nie ma regulacji. Przecież oni robią, co chcą, bo nie ma regulacji. Jasne. Więc my, obywatele, środowisko kultury zawsze było aktywne, dynamiczne, na pewnym poziomie świadomości, tak? No to ja powiem tak, spróbujmy troszkę powiedzieć, że my się nie zgadzamy na to, że politycy powinni myśleć o tym, że obywatele widzą, co się dzieje i powinna być presja. Ja mówię o środowisku kultury w tej chwili, prawda? Więc my chcemy zapraszać na przykład takich artystów, jak mamy w tym roku, Seniała z Indonezji. 350 lat okupacji i wyzysku przez Holendrów. I mamy takie przykłady, wiesz, osób z krajów wykluczonych cały czas z powodu postkolonializmu. I my chcemy z nimi rozmawiać. Jedziemy do Meksyku też nieprzypadkowo. Spółdzielczość, tym się zajmuje też jako Avant Art. Mamy spółdzielnię Kultura dedykowana finanserom na polu kultury. Działamy bardzo aktywnie i chcemy to połączyć z kulturą i z muzyką na najwyższym światowym poziomie.
0: Piękny manifest.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam na to, żebyście byli z nami, bo ważny jest widz, słuchacz i dziękuję wszystkim tym, którzy chodzą i będą jeszcze chodzili na Avant Art, bo Avant Art do niedzieli.
0: Avant Art do niedzieli i pełny program
1: na naszej stronie.
0: W portalach społecznościowych.
1: Też, no oczywiście. Wiesz co, ale myślimy o tym, żeby w ogóle zrezygnować na przykład z tej formy komunikacji. Na naszej stronie zapraszam www.avantart.pl.
0: Bardzo dziękujemy. Kostas Georgakopoulos był z nami w studiu. No i trzymamy kciuki.
1: Bardzo dziękuję. Zapraszam Państwa. Dziękuję, Janek, za spotkanie.

To nie zabawa, Daria Zaśląska, proszę Państwa. Avantgard Festival to jest ta impreza, o której Kostas przed chwilą opowiadał. 25 minut po godzinie 13 ta artystka po 23 latach, a wtedy było bardzo, bardzo skandalicznie, ale tak skandalicznie, jak tylko w Ameryce potrafi być, czyli coś, co u nas w Europie pewnie by raczej nie wywołało specjalnego szoku. No tam okazało się szokiem kolosalnym. A o kim mówię? No, chyba wiadomo. People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go.

Tak jest, Madonna wystąpi, proszę państwa, bo tego nie powiedziałem. Powiedziałem, nie zdradziłem, o kogo chodzi, tylko przywołałem skandal, taki ślubny skandal, jak wystąpiła z... Kogo tam nie było? Tam była Britney Spears, Christina Aguilera i jeszcze do tego Missy Elliott. No i tam między innymi Hollywood zaśpiewały panie. Był pocałunek, także właśnie ten pocałunek wzbudził tyle kontrowersji. Madonna wystąpiła jako pan młody, a wszystkie pozostałe panie, chociaż nie wiem, czy Missy Elliott, już nie pamiętam aż tak dobrze, ale na pewno Christina i Britney były pannami młodymi. Więc tam był pocałunek, no i to był wielki, wielki skandal w Stanach Zjednoczonych. Już nic nie było tak samo od tej pory i to było już dawno temu i teraz Madonna wraca. Video Music Awards, proszę państwa, królowa popu, tamże wystąpi. A teraz u nas wystąpi Alabama Shakes, utwór Waist Deep, którego jestem zresztą podobnie jak i Madonny, choć nie bezkrytycznym, ale tu tego utworu bezkrytycznym, wielkim fanem.

Tak jest, proszę Państwa. Alabama Shakes, bardzo dziękujemy i utwór Waist Deep. A teraz na szczytach będziemy, szczycie.

Blałka i Everest, proszę Państwa, czyli Georgina Tarasiuk i Piotr Lewańczyk. Już za nami ten utwór, niespełna, nie, jeszcze ponad 20 minut do zakończenia naszej audycji. Wiem, że dzisiaj po 14 należy spodziewać się Les Initiales ZZ. Tak, taka informacja jest. W kontekście naszego radia to oznacza coś dobrego. Na pewno kogoś dobrego. I was woken by a bang and I could already

Yard Act. No i na 100%, proszę Państwa, wszystko. Za kilkanaście minut już godzina 14, więc inicjały ZZ są Państwu dobrze znane i dobrze się kojarzą, więc wiadomo, o kogo chodzi. Jak powiem misia, to też będzie wiadomo, o kogo chodzi. I misia Furtak, ta właśnie jutro. No i płyta Otuchy. Płyta, która ukazuje się właśnie 18 września, a na niej między innymi już znany, dobrze znany ten utwór.

Nie bój się, Misia Furtak, Otuchy to jest tytuł płyty. No i jutro już będziemy jej premierę razem z autorką świętować w naszym studiu. George McRae, I Get Lifted.

0: Love is the answer, proszę Państwa. Przedostatni utwór w naszej audycji. Po przedostatnim będzie ostatni, a po ostatnim jeszcze będzie mała zapowiedź. Po zapowiedzi będzie serwis, a po serwisie będzie...
1: Będzie to, co powinno być zawsze w czwartki, ale już bywa nie zawsze, czyli zamach na dziesiątą, bezustannie tę samą muzę.
0: Czy zdradzisz, drogi Zbigniewie, posiadaczu kontrowersyjnych inicjałów ZZ, ale...
1: Nie wiem, na czym kontrowersja.
0: No, widzisz, no, że są różne.
1: Dobra, będziemy tego dociekać.
0: Dobrze.
1: Co zdradzić?
0: Dlaczego ja tak... To jest trudne zadanie dla ciebie. Zdradzić, dlaczego ja tak zareagowałem na ciebie.
1: Nie, nie trudne. Jesteśmy w radio i dzisiaj nie jesteśmy na podglądzie. Dobrze, już uchylę rąbkę tajemnicy. To żadna tajemnica. Troszkę inaczej wyglądam, drodzy państwo, niż zazwyczaj. Obrosłem brodą. Troszkę z powodów najpierw prywatnych, a teraz zawodowych. Towarzyszyć ten stan będziemy jeszcze ze 2 tygodnie, więc... Polecam.
0: Ale zobaczymy, czy później będziesz, czy później nie będzie ci żal przypadkiem się pozbyć.
1: Eksperymentalnie zgolę pół twarzy i zobaczę, który profil bardziej mi odpowiada.
0: No, czyli tak podejdziesz do sprawy bardzo...
1: Artystycznie, tak to nazwijmy.
0: A co dzisiaj u ciebie się wydarzy?
1: No, długo myślałem, czym państwa tutaj jakoś zainteresować i wymyśliłem, mogę tak zdradzić, choć powinienem to dopiero w audycji. Pójdziemy etnicznie i to tak, mam nadzieję, ciekawie. Posłuchamy sobie muzyki Czarnego Lądu, absolutnie z filmów. I byłem bardzo szczęśliwy, że udało mi się odnaleźć tyle niesamowitej, niezwykłej muzyki. W pierwszej godzinie zagościmy na Czarnym Lądzie, a w drugiej zajmiemy się nowościami.
0: A u mnie dzisiaj był Bartek Schmidt, czyli Basz, autor muzyki do lalki Pawła Maślony, a już mamy zapowiedź, że pojawi się Łukasz Targosz, autor muzyki do lalki Macieja Kowalskiego. Czy to nie jest piękne? Taki dwugłos.
1: Ach, to jest piękne, zwłaszcza muzykę Łukasza Targosza cenię niezwykle. Nie, żebym nie cenił muzyki Bartosza, tak, ale słabo znam i z chęcią się zapoznam.
0: Nie tylko posiadacz pięknej brody, ale i dyplomata. A to on, Zbigniew Zemachowski, proszę państwa, po 14. Do usłyszenia, dziękujemy.

0: Tego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali. Dzień po premierze najnowszej płyty Nieklikalność w naszym studiu pojawi się Maja Kleszcz, wokalistka i kompozytorka. Nie tylko opowie o nowych piosenkach, ale przede wszystkim wykona je na żywo, w kameralnych wersjach. Zapraszamy i zachęcamy Państwa bardzo gorąco do słuchania sobotniego Brzasku już w najbliższą sobotę. Do usłyszenia.
1: Za wcześnie, żeby spać.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Robert Kawka. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa związane z uderzeniami rosyjskich dronów na cele na zachodzie Ukrainy. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale rosyjski dron leciał w kierunku granicy z Polską i eksplodował 4 km od niej. Mieliśmy sytuację pod kontrolą, mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON.
4: Była polska para F-16, która wystartowała z Łasku. Dostałem jakieś sygnały m.in. z Łodzi i z terenów tutaj województwa łódzkiego, że było słychać huk. To właśnie F-16, który przekraczał barierę dźwięku i dostał sygnał, że drony są blisko, w związku z tym trzeba przyspieszyć. To też pokazuje dzisiaj skalę też możliwości Wojska Polskiego, no bo dolot F-16 z lotniska w Łasku de facto do jakiegokolwiek miejsca w Polsce to jest kilkanaście minut, wtedy kiedy przekroczy barierę dźwięku. Dowódca operacyjny wydał też rozkaz preautoryzacyjny do zestrzelenia, to znaczy jeżeli któryś z tych dronów przekroczyłby granicę państwa, zostałby przez Wojsko Polskie zestrzelony, tutaj żaden żołnierz wahać się nie będzie.
2: RCB odwołało alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza wysyłane wcześniej do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze, wcześniej czasowo wstrzymane. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące wyznaczania i zmian składów orzekających Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie dotyczy podejrzenia wielokrotnego przekroczenia uprawnień przez sędziów Trybunału uprawnionych do wyznaczania składów. Śledztwo dotyczy manipulacji składami w celu ochrony partyjnych interesów. Mogło to mieć miejsce w prawie 200 postępowaniach, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w mediach społecznościowych i zadeklarował rozliczenie wszystkich decyzji niszczących niezależność państwowych instytucji. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Przez południową Hiszpanię, Katalonię, Walencję, Murcję i Andaluzję przeszła fala ulewnych deszczy i nawałnic, spowodowała liczne podtopienia i przerwy w funkcjonowaniu transportu publicznego, wymusiła okresowe zamknięcie części dróg oraz doprowadziła do odwołania zajęć szkolnych w niektórych gminach. Zginęła jedna osoba. Hiszpańskie służby meteorologiczne przestrzegły, że dziś do ulewnych deszczy i burz może dojść na Balearach i w południowo-wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego. W ten weekend w Łodzi wystartuje Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przyjedzie na niego światowa czołówka rysowników. Będą też gry, te najnowsze i stare. Zaprasza Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia.
5: Bardzo mocna część poświęcona grom niezależnym, bo nie wszyscy mogą pracować w wielkich studiach, nie wszyscy mają odpowiednie budżety na dużą promocję, a wśród tego grona można znaleźć naprawdę perełki, w które z przyjemnością będzie się grało. No i co ważne, będzie można spotkać ich autorów, dowiedzieć się, jak zadebiutować w branży, czy warto się tym zajmować, podpytać o inne szczegóły, więc myślę, że to jest nie lada gratka.
2: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w tę sobotę i niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Jakże miło powiedzieć Państwu dzień dobry. Witamy. Grzegorz Muranowicz za szybą ciągle jeszcze w radio na ulicy Ostrej, ale przenosiny, no tutaj drodzy Państwo, ostro się odbywają. Z trudem trafiłem do studia, co tutaj dużo mówić. Ale muzyka jest główną tutaj naszą siłą napędową i to, co Państwo słyszeli, będzie nam towarzyszyło, czy raczej w tym charakterze taka muzyka przez pierwszą godzinę. Postanowiłem zabrać Państwa do Afryki. Nosiłem się z tym pomysłem już od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że to będzie podróż udana. Otworzyliśmy utworem Tonego Kgoroge wręcz, tak, tutaj z nazwiskami nie będzie łatwo, z filmu Mandela, Droga do Wolności z roku 2013. Oryginalną muzykę napisał Alex Hefes, ale interesować nas będą raczej utwory wykonywane przez rdzennych mieszkańców Afryki i taka będzie ta muzyka przede wszystkim. Kolejny utwór The Crossing, czy Osieza, w wykonaniu Overton and Yolandi Nordie, pochodzi z filmu Invictus, Niepokonany, z roku 2009, w reżyserii Clinta Eastwooda. Słów kilka o tym filmie po muzyce.

Invictus, niepokonany film amerykański z roku 2009. Biograficzny film w reżyserii Clinta Eastwooda, jak już mówiłem, opowiadający o wydarzeniach w Republice Południowej Afryki przed i w trakcie Pucharu Świata w rugby w roku 1995, którego RPA było gospodarzem po demontażu apartheidu. Muzykę napisał Kelly Eastwood, może warto nadmienić to oryginalną. Starszy syn Clinta Eastwooda w towarzystwie Michaela Stevensa zabrali się za to dzieło, ale jak powiedziałem, nas bardziej interesują oryginalne utwory afrykańskie, które zostały zamieszczone w tych filmach. Hotel Rwanda z roku 2004 to film, który pewnie widzieliśmy, mówiąc najoględniej, niewesoły film, przejmujący, którego kanwą stał się trwający ponad 100 dni koszmar ludobójstwa dokonanego przez bojówki z plemienia Hutu na ludziach z plemienia Tutsi w roku 1994. Film okrzyknięty afrykańską listą Schindlera z gwiazdorską absolutnie obsadą. Don Cheadle, który za tę rolę dostał nominację do Oscara, grający Nelsona Mandelę. Sophie Okonedo, również nominacja. Nick Nolte, Joaquin Phoenix i Jean Reno. A my posłuchamy przepięknego utworu Mama Ararira, Afro Celt Sound System.

Dobierając utwory do dzisiejszej audycji, głównie skupiałem się na urodzie utworów. Dopiero potem odnajdywałem filmy, w których te utwory się znalazły. I przyznam się, że ilość filmów o niewesołych właśnie historiach, delikatnie rzecz ujmując, powaliła mnie trochę. Timbuktu, film z roku 2014, to kolejna taka historia. Odsyłam do internetu tych, którzy są ciekawi, na podstawie jakich wydarzeń ten film został nakręcony, ale myślę, że ciekawe jest to, że film w roku 2015 był nominowany do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych i przegrał z Idą Pawła Pawlikowskiego.

Piszecie Państwo bardzo piękne wieści na moją mailową skrzynkę na adres zbigniew.zamachowski@nowyświat.online i jak zawsze w mojej audycji pani Marta z Nowego Jorku jako pierwsza zagościła w tym miejscu. Jedno zdanie, zwłaszcza pozwolę sobie pani Marto zacytować, mnie bardzo ujęło w kontekście własnego życia również. Pani Marta napisała, że bardzo się przyzwyczaiła do tego spowolnienia na 2 godziny mojego za szybkiego życia. Myślę, że napisała to zdanie pani i za siebie, i za mnie, i za wiele osób. Zatem obiecuję, że będziemy spowalniali przez te 2 godziny to życie. Myślę, że warto, aczkolwiek nie zawsze będzie bardzo smutno, bo na przykład muzyka Willa Gregory z filmu dokumentalnego, z serialu właściwie, który był wyświetlany w telewizji przez 4 lata, zatytułowanego Serengeti, jest absolutnie optymistyczna.

Bubę to popularna piosenka napisana i skomponowana przez południowoafrykańskiego muzyka Solomona Lindę w roku 1939. Po raz pierwszy została wydana w RPA, a 10 lat później dotarła do Stanów Zjednoczonych. Zaś w 1961 roku zespół The Tokens zaadaptował melodię i dodał angielski tekst, tworząc piosenkę pod tytułem The Lion Sleeps Tonight. Z jakiego filmu owa pieśń pochodzi? Nie muszę dodawać.

Dziękuję za pozdrowienia z Luksemburga. A teraz no, nie mogło zabraknąć tego utworu, zwłaszcza, że on się łączy z tym, który przed chwilą słyszeliśmy. Otóż dawno, dawno temu z wszystkimi moimi dziećmi, będąc w Nowym Jorku, poszliśmy sobie na Króla Lwa, na musicalową wersję, po czym zakupiliśmy płytkę, między innymi z tym utworem, ale wówczas, no chwilkę może później, absolutnym powodzeniem cieszyła się pewna pieśń, którą uporczywie śpiewała pani redaktor Maria Zamachowska, biegając po domu i nucąc umbelebele, fakomse, umbelebele, fakomse.

płynęliśmy rzeką marzeń wraz z Beatą Kozidrak w pustyni w Puszczy, rok 2001, z muzyką, przepiękną muzyką Krzesimira Dębskiego. Zaś tematu, który już za chwilkę w naszych uszach, autorstwa Johna Barry'ego, no, nie mogło zabraknąć w obsadzie Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer.

Oscarowa muzyka Johna Barry'ego z Out of Africa w reżyserii Sydneya Polaka, a co do Oscarów, to już za chwilkę nawet słychać przepiękna, jak dla mnie, myślę, że Państwo podzielacie ten pogląd lub podzielicie, muzyka Gabriela Jareda z filmu, który dostał aż 9 Oscarów, w tym również za muzykę. Angielski pacjent z roku 1996. Cudowne połączenie muzyki autorskiej Bacha i pięknego wokalu węgierskiej śpiewaczki Marty Sebestyen.

Przez chwilę jeszcze zostaniemy w Hollywood za sprawą muzyki do filmu Helikopter w ogniu z roku 2001. Na oryginalną muzykę napisał Hans Zimmer, ale my posłuchamy Rachida Taha w utworze Barra, Barra. Rzecz, kolejna rzecz niewesoła. Straszny czas terroru w Somalii w 1993 i nieudana próba zaprowadzenia porządku przez elitarne oddziały amerykańskich komandosów.

Dopiero niedawno w internecie przeczytałem sobie tłumaczenie tej pieśni i poczułem się, jakbym oglądał rysunki Goi z okrucieństwami wojny. Na szczęście jest taki ktoś jak Sona Jobarte, która napisała muzykę do filmu Motherland, dokumentalny film o Afryce. Bardzo gorąco wszystkim Państwu polecam.

Wygląda na to, że to nie była zła decyzja zaprezentować Państwu muzykę z Czarnego Lądu, z filmów o tym kontynencie, o ludziach z tego kontynentu przede wszystkim. Dotrwamy w tej muzyce do końca tej godziny. Gościmy już w ścieżce dźwiękowej filmu Bab Aziz z roku 2005 autorstwa Armanda Amara. Kompozytor idealnie wpisuje się w klimat islamskiego mistycyzmu, słabo rozpoznanej przez człowieka zachodu wschodniej kultury i religii.

Chłopcu, który ujarzmił wiatr, to film z roku 2019 opowiadający o 14-letnim chłopcu pasjonującym się fizyką, który chce uratować od suszy i od zguby maleńką wioskę w Malawi. Co ciekawe, to jest kolejny film, który doczekał się swojej scenicznej wersji. Została ta muzyka i ta historia zaadaptowana na sceniczny musical pod tym samym tytułem przez Royal Shakespeare Company. Proszę sobie wyobrazić, premiera odbyła się w lutym tego roku, została przeniesiona na londyński West End i można ją po dziś dzień oglądać. Muzyka Antonio Pinto.

Kończy się nam afrykańska godzina. Właściwie żałuję, bo naprawdę można byłoby tej muzyki słuchać właściwie w nieskończoność. W przyszłej godzinie no, okaże się, co będzie. Natomiast powodem, dla którego taka, a nie inna muzyka zagościła dziś w naszej audycji, między innymi, a właściwie przede wszystkim, stała się muzyka, która mnie zafascynowała. Trafiła w moje ręce płyta niezwiązana z żadnym filmem, zatytułowana Our Calling, nagrana przez Piersa Faciniego i Balakę Sisoko. Afrykańczyk i Europejczyk nagrali coś absolutnie niezwykłego. Już słychać utwór Shadows Are. Polecam Państwu serdecznie, bardzo gorąco. Dziękuję za maile w tej godzinie. Liczę na następne. No i cóż, słyszymy się już za chwilkę.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzewanych o spowodowanie wczoraj awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prowadzone jest pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Sprawcom, w przeszłości karanym już za przestępstwa przeciwko mieniu, może grozić od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wczoraj wskutek awarii ruch na stacji w Katowice był całkowicie wstrzymany od godziny 3 do 5 rano, a do godziny 11 prowadzono go przy znacznych ograniczeniach. W efekcie ponad 600 pociągów zostało opóźnionych, łącznie na ponad 21 godzin, i odwołano 76 składów. Opozycja wygrała wybory w Szwecji. Tamtejszy urząd wyborczy po przeliczeniu 100% głosów poinformował, że partia robotnicza Socjaldemokraci wraz z blokiem ugrupowań lewicowych otrzymała łącznie 176 mandatów, o 3 więcej niż rządząca do tej pory krajem centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona. Po ogłoszeniu tych wyników Kristersson podał się do dymisji. Misję utworzenia rządu w pierwszej kolejności otrzyma liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Socjaldemokraci zapowiedzieli już, że będą kontynuowali politykę bezpieczeństwa poprzedniego rządu oraz wsparcia Ukrainy. Amerykański Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Daje ona prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł. Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat miały to by być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. To ma być jedna z największych prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. W listopadzie pofabryczne przestrzenie OFF Piotrkowska Center w Łodzi staną się scenografią wydarzenia organizowanego przez Fundację Formacja. Stawia sobie ona za cel integrację polskiego środowiska rzeźbiarskiego, stworzenie wielopokoleniowej platformy wymiany doświadczeń oraz przywrócenie tradycji eksponowania rzeźby w przestrzeni miejskiej, nawiązując do idei Łódzkiej Galerii Rzeźby z lat 70. Mówi Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
3: Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że niemal wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze będziemy mieli prace studentów, na trzecim piętrze prace profesorów. A poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym.
2: Do 20 października organizatorzy czekają na zgłoszenia prac niezależnych artystów oraz rzeźbiarzy bez dyplomu, którzy tworzą z pasji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Druga godzina Zamacha. Witamy bardzo serdecznie. Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz. Już nie jesteśmy w Afryce, w Europie i śledzimy dalsze losy Thomasa Shelby'ego i jego rodziny. Tym razem w wersji fabularnej filmu Peaky Blinders, The Immortal Man, a to był jeden z utworów, które wspaniale komponują się w jedną całość na dwupłytowym albumie, który nabyłem całkiem niedawno i z radością słucham tych piosenek. Lancome and Graham Chatten wykonali Hunting the Wren. Mnóstwo innych wspaniałych utworów kompozytorów i wykonawców polecam Państwu bardzo gorąco. Będziemy słuchali muzyki z różnych lat, aczkolwiek dla mnie większość tych utworów to są utwory premierowe, mimo że może i sprzed paru lat. Całkiem niedawno, rok temu, trafił na ekrany streamingowe, póki co w kinie nie widziałem tego filmu, opowieść o Paulu McCartneyu, Man on the Run, jednym z członków zespołu The Beatles. Filmów o Johnie Lennonie powstało, co nie miaram się, że Paul też zasłużył na to, żeby poświęcić mu sporo uwagi, i wybrałem dla Państwa z soundtracka do tego filmu jeden z utworów, o którym, szczerze powiem, już zapomniałem. Grupa Wings. Mull of Kintyre.

Mull of Kintyre z grupy Wings ze ścieżki dźwiękowej filmu dokumentalnego Paul McCartney, Man on the Run. Jak mówi notatka zachęcająca do obejrzenia tego filmu, dzięki wyjątkowemu dostępowi do wcześniej niepublikowanych nagrań i rzadkich materiałów archiwalnych, film pokazuje transformujący okres życia Paula po Beatlesach w sposób niezwykle osobisty i wrażliwy. Skorzystam z tego zaproszenia i film obejrzę bez wątpienia. Eddie Vedder to wokalista i gitarzysta grupy Pearl Jam, którego solową twórczość poznałem bliżej, słuchając na przykład ścieżki dźwiękowej do filmu Wszystko za życie z roku 2007, zaś Glenn Hansard, laureat Oscara za najlepszą piosenkę skomponowaną i zaśpiewaną wspólnie z Markietą Jirglową do filmu Once, zmarł tragicznie 29 lipca tego roku. Wspólnie zaśpiewali piosenkę, którą można usłyszeć w filmie Dzień Flagi.

0: Jakże ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem w skrzynce mailowej wiadomość od pana Zbyszka z Bielska Białej, któremu obiecałem onegdaj, nie udało mi się dotrzymać słowa, swoją płytkę wydaną przez Polskie Radio. Ona już jest trudno dostępna. Zdaje się, że Polskie Radio już nie tłoczy nowych egzemplarzy. A tu proszę bardzo, pan Zbyszek dał mi znać, że stał się posiadaczem owej płytki. Bardzo się cieszę, zapraszam do słuchania, tylko nadmienię, że jak napisał pan Zbyszek, i co, że mam ponad 4000 płyt, ale tej jednej bardzo mi brakowało. Bardzo dziękuję. Premierowa dla mnie, a nie nowa, bo pochodząca z serialu Arkane, którego początki sięgają roku 2001, piosenka w wykonaniu Stinga i Raya Chena. Serialu nie znam, ale pieśń na pewno zapamiętam i pewnie nieraz jeszcze wróci do naszej audycji.
1: I am the monster you created.

play what could have been.

0: could have been.
1: Już w przyszłym tygodniu zaczyna się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale mało pewnie kto wie, że jednym z najstarszych i starszym od owego festiwalu, festiwali filmowych w Polsce jest Ińskie Lato Filmowe, odbywające się właśnie w Ińsku, gdzieś na Pojezierzu niedaleko Szczecina. I tam ogląda się naprawdę wspaniałe filmy w towarzystwie wspaniałych osób, naprawdę. Prawie dwie cudowne godziny spędziłem w lasach Wogezów we Francji dzięki reżyserowi Vincentowi Munierowi w jego towarzystwie, ale również, choć może przede wszystkim w towarzystwie jego ojca Michela i jego syna Simona. Trzej panowie, trzy pokolenia mężczyzn, którzy oglądają, podglądają w cudowny sposób życie zwierząt. Choć w głównej roli występuje tam legendarny ptak głuszec. Polecam państwu bardzo Pieśni Lasu, film z ubiegłego roku, do którego przepiękną muzykę napisała laureatka Oscara do filmu Joker Hildur Gudnadottir.

Hildur Gudnadottir i jej muzyka do filmu Pieśni Lasu. Tak, taka muzyka spowalnia nam troszkę rytm życia. Myślę, że wielu z nas, sądząc po treści maili, które Państwo do mnie wysyłają, o to chodzi. Na pewno rytmu życia nie zwalnia muzyka Ludwiga Göranssona z Odysei. Tegoroczna premiera w gwiazdorskiej obsadzie: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron. Myślę, że warto powiedzieć, że zdjęcia do tej produkcji zrobił absolwent łódzkiej szkoły filmowej, laureat Oscara za zdjęcia do Oppenheimera z roku 2003, filmu również w reżyserii Christophera Nolana.

Ludwig Göransson i jego muzyka z Odysei Christophera Nolana. Do gier komputerowych rzadko zaglądam, jeśli w ogóle, zaś do muzyki z nich jak najczęściej. Za chwilę wspaniały temat z gry Divinity Original Sin 2. Temat główny autorstwa Aliny Gingertale.

Sir Anthony Hopkins nie tylko od kilkudziesięciu lat raczy nas swoją obecnością na ekranie, ale także pisze muzykę. Okazało się, że napisał wspaniałą muzykę, która jest wydana w tej chwili w formie

No skoro Sir Anthony Hopkins nas tak cudownie doenergetyzował, zostań w tym pogodnym nastroju. Muzyka Miguela d'Oliveiry z brytyjskiego trzyczęściowego miniserialu dokumentalnego z roku 2015, Transsyberyjska wyprawa Joanny Lumley.

Armand Amar to kompozytor, którego muzykę po raz pierwszy usłyszałem w dokumentalnym filmie Human z roku 2015, a tym razem film fabularny Chłopiec z chmur, rok 2019. Historia nastoletniego chłopca, który spędza wakacje z ojcem, ekscentrycznym naukowcem, który bada i ratuje dzikie gęsi. Zresztą oparta na prawdziwej historii Christiana Muleka, znanego z latania z gęśmi ultralekkim samolotem.

Skoro tak pięknie nam się fruwa, to fragment ścieżki dźwiękowej Christopha Juliena z filmu Saint-Exupéry, zanim powstał Mały Książę, w reżyserii Pabla Aguero. Film opowiada o czasie, kiedy Antoine de Saint-Exupéry pracował jako pilot poczty lotniczej Aeropostal w Argentynie i podjął się niebezpiecznej misji ratunkowej w Andach, żeby odnaleźć swojego zaginionego przyjaciela Henry'ego Guillameta.

Niepomiernie się cieszę, że już wróciłem do Państwa, do radia. Obiecuję swoją obecność. Tak jak onegdaj wspomniałem, raz w miesiącu następny zamach, z moim przynajmniej udziałem, 15 października. A już słyszymy cudowne nuty Eleni Karaindru z filmu Spojrzenie Odyseusza z roku 1995. A niech naszą audycję skończą słowa pana Huberta. Bardzo dziękuję za maile, bo myślę, że to chyba najładniejsze zakończenie. Pan Hubert napisał tak: świat jest piękny, można polatać z gęśmi, posłuchać pięknej muzyki. Po co nam ta przemoc na świecie? Miłego dnia. Tego życzymy. Zbyszek Zamachowski, Grzegorz Muranowicz. Do usłyszenia.

0: Dlatego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali. Dzień po premierze najnowszej płyty Nieklikalność w naszym studiu pojawi się Maja Kleszcz, wokalistka i kompozytorka. Nie tylko opowie o nowych piosenkach, ale przede wszystkim wykona je na żywo, w kameralnych wersjach. Zapraszamy i zachęcamy Państwa bardzo gorąco do słuchania sobotniego Brzasku już w najbliższą sobotę. Do usłyszenia.
1: Za wcześnie, żeby spać.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Po alertach RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza w województwach podkarpackim i lubelskim niektóre instytucje i placówki zdecydowały o ewakuacji. Tak było m.in. w Rzeszowie, w urzędach wojewódzkim, marszałkowskim i miejskim. W Lublinie ewakuowano uczniów 8 liceum ogólnokształcącego. Tak mówili w TVP Info dyrektor placówki Kamil Dąbrowski i uczniowie.
5: Nie było objawów paniki, niemniej jednak w miarę toczącego się upływu czasu i kolejnych alertów, które przychodziły na komórki do młodzieży, zaczęły się sytuacje lekkiej paniki, ale zareagowaliśmy tutaj zdecydowanie i natychmiast.
6: Ogólnie stres był. Od razu wyszliśmy z sali lekcyjnych i poszliśmy na boisko, potem przeszliśmy do sali na dole.
7: Niektórzy płakali, niektórzy nie. Ja się tak zestresowałam. Serce zaczęło mi bić jak szalone, ja nie wiem, ale strasznie się zmartwiałam o wszystkich bliskich, to, że się trzęsłam przez cały czas i byłam w nerwach po prostu.
4: Alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza rozesłano w związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla południowo-wschodniej części kraju. Alertami objęte zostały województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie, większość świętokrzyskiego i południowo-wschodnie krańce mazowieckiego. Wieczorem i w nocy może występować tam gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 metrów. Alerty wejdą w życie o 21 i utrzymają się dość długo, bo aż do 10 w piątek. Jutro rano widzialność spadnie miejscami do 100 metrów na południu. Dniu i na wschodzie. Tam przejściowo trzeba liczyć się z całkowitym zachmurzeniem przed południem. Naukowcy NASA odkryli na Księżycu największy nowo powstały krater w Układzie Słonecznym. Pisze o tym w najnowszym numerze czasopismo Science Advances. Do uderzenia komety lub planetoidy o rozmiarach porównywalnych z trzypiętrowym budynkiem doszło w okresie między 11 kwietnia a 22 maja 2024 roku na wschodnim krańcu Księżyca. W wyniku kolizji powstał krater o głębokości 43 metrów i średnicy aż 222. Według szacunków ekspertów uderzenia tej skali zdarzają się na Srebrnym Globie niezwykle rzadko, średnio raz na 100 lat lub nawet rzadziej. Za 2 tygodnie startuje w Łodzi pierwszy międzynarodowy festiwal animacji Enter Anima. Jak mówi Patryk Drzewiecki, dyrektor festiwalu, będą na nim pokazy najciekawszych animacji z Polski i ze świata, spotkania z twórcami, masterklasy, panele dyskusyjne i wydarzenia branżowe.
8: Ether to jest taki festiwal, na którym zależy nam, aby pokazać animację w pełnej krasie. Tak naprawdę od filmu stop motion poklatkowego po bardziej cyfrowe formy. Łącznie tych filmów będzie ponad 80. Wśród tych filmów pokażemy także pełnometrażowe filmy, które były prezentowane na międzynarodowych, największych festiwalach animacji.
4: Enter Anima Festival odbędzie się w dniach od 30 września do 3 października w Łodzi. Projekcje, spotkania i panele będą w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1, w Mediatece Memo i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
9: A przejeżdżaliśmy ostatnio w grupie rozentuzjazmowanych kolarzystów w pobliżu EC1. Jak tam jest ładnie, a nieopodal buduje się osiedle i człowiek ma wrażenie, że to normalnie Polska się rozrasta, Polska rośnie w siłę. A ludziom, mam nadzieję, żyje się coraz lepiej. 3,5 minuty po godzinie 16 zaczynamy popołudniowe pasmo radiowe.
10: Nowy Świat po południu.
9: Nie, powinienem powiedzieć, ludziom żyje się dostatniej. To chyba tak wtedy w dawnych, dawnych czasach krążyło takie hasło. Ale co ja mogę wiedzieć o tamtych czasach? Przecież nie pamiętam. Jak już mówiłem, byłem małym chłopcem. Hej, gdybym był dziś w pierwszych minutach popołudniowego programu niewystarczająco wokalnie czysto mówiący, to dlatego, że tu jedna koleżanka przed chwilą częstowała bardzo pysznymi ciastkami. Skończyły się przed moim nadejściem, ale redaktor Zbigniew podzielił się ze mną jednym i dlatego, trochę przełykając wspomnienie ciastka, zapraszam Państwa na popołudniowy program, ale jak zawsze nie sam. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin nam wszystko, co muzyczne dziś przygotował. Ja się nazywam Michał Porycki. Jak zawsze też otwieramy możliwość łączenia się z nami. 224 280 280. Proszę telefonizować.

0: The Tips. Panie redaktorze, niech pan lepiej powie, co to za ciastka rozdają na korytarzu. O nie, także rozdają. Trzeba zrobić oczy jak ten słynny kot. No ze Szreka oczywiście. Mówię, że od redaktora Zbigniewa dostałem pół ciastka. To było ciastko typu piernik i nie żaden stary. Popołudnie małpanowyświat.online. Facebookowa grupa oczywiście też tętni życiem. Serdecznie państwa zapraszam. Pojawiło się ostatnio pytanie, panie redaktorze, na jakim etapie jest radiowa przeprowadzka? Mogą państwo na naszym facebookowym kanale informacyjnym albo instagramowym zobaczyć krótki fotoreportaż z procesu przeprowadzkowego, a właściwie z budowy nowej rzeczywistości przy ulicy Mińskiej. Hasło na dziś albo słowo na dziś to peszel albo peszeloza. Pod podłogą ukrywamy to, co najcenniejsze, tym razem miedź i światłowody. A co w programie do 19? Na początek Rosja eskaluje.
1: Jesteśmy tutaj od 90 minut, a w tym czasie działo się sporo. Przepraszam za też to zamieszanie tutaj, ale na sali był szef sztabu dowództwa operacyjnego. Musiał opuścić salę nie z braku szacunku dla państwa parlamentarzystów, tylko dlatego, że w czasie trwania naszej informacji był atak na zachodnią Ukrainę.
0: Porozmawiamy o informacjach, które przekazywane są podczas dyskusji o bezpieczeństwie. Czy dzięki tym informacjom czują się państwo bezpieczniejsi? Do tego tematu wrócimy dziś jeszcze po 18, ale w drugiej godzinie mówić będziemy o biurowcach, które zamieniają się w mieszkania.
2: Zdano sobie sprawę, że budowanie takich zagłębi biurowych albo wyłącznie sypialni, no po prostu nie ma sensu.
3: Deweloperzy, którzy chcą budować mieszkania, no oni mają w tej chwili już problemy ze znalezieniem wolnych działek.
0: Olga Bobienko sprawdziła, dlaczego w centrach polskich miast całe dzielnice zmieniają swoje przeznaczenie. Dlaczego łatwiej jest zburzyć dziś biurowiec niż przerobić go na mieszkania. A po 17.30 naszym gościem będzie Arkadiusz Słodkowski, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Anna Rokicińska zapyta m.in. o to, czy do biurowych, kiedyś biurowych dzielnic wróci prawdziwe życie. No a w trzeciej godzinie, zgodnie z zapowiedzią, poczucie zagrożenia według Polaków.
4: Zmiana zachodzi, ale to jest przede wszystkim proces długotrwały, jeśli chodzi o próbę zdobywania wiedzy, jak działać w stanie kryzysu.
5: Interesowanie się tym, gdzie mam schron, w jaki sposób zachowywać się na wypadek zagrożenia. Szykowanie sobie plecaka, jakiegoś tam ucieczkowego czy coś, to są ważne rzeczy, które mają wpływ.
0: Czy w związku z eskalacją agresywnych zachowań ze strony Rosji w Polsce rośnie poczucie zagrożenia, a może nie wszędzie? A może jesteśmy odporni na prowokacje także te internetowe. Kacper Badura przygotował raport na ten temat, a po 18.30 będzie z nami Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy jesteśmy gotowi, naprawdę gotowi na sytuacje kryzysowe, nie tylko wojenne? Chodzi o klęski żywiołowe wywołane zmianami klimatycznymi i brak prądu oraz inne trudne sytuacje. Będziemy rozmawiać także o plecakach ewakuacyjnych albo ucieczkowych. Zapraszam państwa na tę rozmowę już po 18.30. A na razie Real Love Baby, taki tytuł nosi to nagranie. Głos Klaudiusza Slezaka usłyszą państwo za dwie minuty.

0: 14 minut po 16 w popołudniowym programie. Teraz bezpieczeństwo, właściwie stan bezpieczeństwa kraju i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Rosja po raz kolejny zaatakowała terytorium Ukrainy tuż przy granicy z Polską, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Uruchomiono syreny alarmowe. Premier mówił o prawdopodobnym ataku na stację benzynową. Natomiast w Sejmie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaprezentował informację w sprawie działań podejmowanych na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych Polski i wschodniej flanki NATO. A wszystko to w dniu szczególnym dla nas wszystkich, 87. rocznica ataku Związku Radzieckiego na Polskę. Co na temat naszego bezpieczeństwa politycy mówili dziś, nie tylko w Sejmie, o tym opowie Klaudiusz Slezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. No tak, data szczególna. Czy to przypadek, że akurat 17 września Rosjanie wzmagają...
0: No ostatnio też był atak przy granicy na lokomotywę w pobliżu, na pociąg, na skład w pobliżu naszej granicy.
1: Więc tak, to niewątpliwie ten moment, kiedy oni postanowili na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, zresztą przypomnijmy, po 17 dniach zaatakować nas od wschodu. 87 lat temu, jak już to przypomniałeś. Tak, te ataki nasiliły się od kilku dni, ale wydaje się, że dzisiaj rządzący postanowili nam chyba dać znać, jak bardzo niebezpieczna jest sytuacja. Bo do tej pory, o ile te komunikaty były merytoryczne, nie powiem, że uspokajające, bo nie były uspokajające, ale jednak no, po pewnym czasie. Dzisiaj bardzo dużo rzeczy działo się tak na żywo, tak bym to powiedział. I przyglądaliśmy się temu, co jeszcze się wydarzy. No bo były te alarmy, o których wspomniałeś. Były ewakuacje też. Dwie szkoły na Lubelszczyźnie ewakuowane. Podobno dzieciaki świetnie się zachowały, przeszkolone. Jak mają to zrobić? Choć lekki niepokój, no jak to przy okazji ewakuacji był. To nie były ćwiczenia, tylko realna ewakuacja ze szkoły, no położonej niedaleko w sumie granicy, no co to jest dla pocisku hipersonicznego przelecenie takiej odległości. No więc tak, to wszystko się dzisiaj działo. A jak minister obrony narodowej i wicepremier używa jeszcze takiego słowa, no jest to jakiś neologizm oczywiście chyba, ale mówi o sytuacji najniebezpieczniejszej, cokolwiek to znaczy w sumie, no to można się pewnie zaniepokoić.
2: Sytuacja jest najniebezpieczniejsza, nie przyszedłem was przestraszyć, nie chcę nikogo straszyć, chcę raczej uspokajać, ale nie mogę przejść obojętnie, bo później powiecie, że nikt was nie ostrzegał. Wy musicie to przekazać też tym, z którymi będziecie rozmawiać. Sytuacja jest poważna, Rosja się nie zatrzyma na Ukrainie, eskaluje w drabinie tej eskalacyjnej, idzie do góry, będzie używała coraz to nowych prowokacji, wzmacniamy obronę powietrzną, wzmacniamy wszelakie działania, jest ze mną szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, pan pułkownik Wawrzynkiewicz. Potrzebujemy nowych ludzi do wojska. Po to jest też ta umowa, żebyście zachęcali jako samorządy do przeszkolenia wojskowego, żebyście sami przystąpili do programów gotowości, gdzie można się przeszkolić w działaniach obronnych, a wasi mieszkańcy chciałbym, żeby przeszkolili się w działaniach wojskowych.
1: Nie mówił tego do dziennikarzy, wicepremier. Mówił to przy okazji Forum Miasteczek Polskich. Mówił to do włodarzy małych miast. Czyli wróćcie i przygotujcie swoich mieszkańców na to, że mogą być sytuacje kryzysowe, to po pierwsze, a po drugie zachęci ich do wstępowania do wojska i do szkoleń wojskowych. Te szkolenia wojskowe zresztą, Michale, i ewentualna obowiązkowość, chociaż to gdzieś na bardzo dalekim horyzoncie majaczy, ale to też tutaj dzisiaj z mównicy sejmowej padało wielokrotnie, że być może należy wrócić do jakiejś formy przeszkolenia wojskowego, być może nie wszystkich, a na przykład tylko ludzi kończących szkoły średnie. Czasem wspomina się, że o 3-miesięcznym, czasem o kilkugodzinnym przeszkoleniu, ale jednak, żeby każdy takie szkolenie przebył i żeby chociażby wiedział, co robić w sytuacji zagrożenia, gdzie się udać. No albo potem już dalej oczywiście, jak na przykład obsługiwać różne sprzęty wojskowe, w tym broń oczywiście. Bo na tym też te szkolenia polegają. Na żywo działo się też w kancelarii premiera, bo dzisiaj z wizytą kanclerz Austrii. Rozmowy miały dotyczyć budżetu europejskiego, negocjacji, bo to jest ten czas, kiedy szefowie państw się ze sobą spotykają, trochę targują na temat tego, kto kogo poprze, a tu polityka rolna, a to fundusz spójności, a to inne rzeczy, na które Unia Europejska w przyszłości wydaje, więc to była oficjalna część, czy ta konkretna część tej wizyty, ale w międzyczasie premier, wychodząc na konferencję z kanclerzem, mówił tak.
3: Kiedy wchodziliśmy z panem kanclerzem tutaj do tej sali, odebrałem kolejny komunikat. Przed chwilą zakończył się masywny, bardzo brutalny atak Rosji na, niestety znowu na zachodnią część Ukrainy. Bardzo blisko polskiej granicy, niedaleko Jahodina, to jest tam koło Dorohuska. Znowu zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową. Była bardzo masywna eksplozja. Nasze samoloty zostały poderwane też do akcji. Jak Państwo wiecie, podobny nalot miał miejsce 2 dni temu, ale także dzisiaj w nocy.
1: Też nasze przejścia graniczne są wzmacniane właśnie po to, że w razie jakby bezpośrednio na nie odbył się atak, żeby też obronić ich pracowników. To wszystko się właśnie w tej chwili dzieje, bo Rosja, no właśnie to się nazywa drabinką eskalacyjną, czyli na tej drabince no kolejny krok robi. Nie tylko zresztą w Polsce, no widzieliśmy to też całkiem niedawno w Mołdawii, widzimy to w Rumunii. To wszystko, wszędzie tam, gdzie Rosja no, graniczy, ale też może sobie, próbuje sobie na to pozwolić oczywiście, jak właśnie w Rumunii, czyli wschodnia flanka NATO, tu wszędzie dochodzi do tego typu prowokacji, także na naszym terytorium. Premier wspomniał o tych samolotach podniesionych, faktycznie były para dyżurna F-16 i stąd huki, tym razem nie wybuchów, ale przekraczania prędkości dźwięku były słyszalne też w innych regionach kraju.
4: Wiem, że też ludzie czasami w oczywisty sposób w Polsce są zaniepokojeni. Takie informacje też pojawiły się w Łodzi albo w okolicy Dęblina. To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Też chciałbym Państwu przekazać, że dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy. Teraz trwa drugi alarm, który jest właśnie ciągle w trakcie i wynika to z tego, że lotnictwo myśliwskie Federacji Rosyjskiej jest podniesione. Lotnictwo dysponuje rakietami hipersonicznymi. Często to jest kilka minut, jeżeli chodzi o możliwości uderzenia. Dlatego też w tych momentach trzeba tego typu alarmy podnosić.
1: Ostatecznie żaden pocisk, przynajmniej do tej pory, przynajmniej dzisiaj jeszcze, nie przekroczył granicy Polski, nie wleciał w naszą strefę powietrzną, ale mamy być na to też przygotowani, bo przecież pamiętamy wydarzenia z lipca. Wspominałem o tym już kilka dni temu, kiedy pocisk wleciał na Lubelszczyznę. Mówimy o tym kraterze, w polu, gdzie doszło do eksplozji. Natomiast teraz już mamy też więcej informacji. To nie był przypadek. To nie był zbłąkany pocisk, który tutaj wleciał. Rosjanie też testowali naszą przestrzeń powietrzną, naszą obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową czy przeciwdronową. Wszystko to są testy, prowokacje mające różne cele, oczywiście między innymi wzbudzić niepokój, ale też sprawdzić nasze zabezpieczenia wojskowe.
4: 30 lipca w województwie lubelskim spadł rosyjski pocisk manewrujący z głowicą bojową, której waga osiąga 450 kg i z zasięgiem do 3000 km. Analiza dowództwa operacyjnego wskazuje, że atak był planowany i intencjonalny. Aktualnie trwają ćwiczenia na Białorusi, na poligonach, które są bardzo blisko Polski, między innymi w Brześciu i Różańskiej. Priorytetem dla Putina i Białorusi będą manewry Tarcza Związku 2027. Informacje dotyczące możliwych zagrożeń są bardzo poważne. I też chciałbym to jednoznacznie powiedzieć, że przed nami na pewno trudne miesiące, a przed Ukrainą miesiące krytyczne. Z punktu widzenia Rosji dzisiaj najważniejsze jest to, żeby wykorzystać jesień i zimę do tego, żeby właśnie zdławić ukraiński opór, żeby powstrzymać pomoc wojskową, która płynie do Ukrainy i żeby zrobić wszystko, żeby Ukraina upadła.
1: No tu też przy okazji padają przypomnienia, jak ważna jest ciągle pomoc dla Ukrainy, która się cały czas broni, bo my mówimy o zagrożeniu. Mówimy o tym, że nasze samoloty wystartowały i że były alerty. Ale przypomnijmy też, Michale, że na terytorium Ukrainy codziennie spadają pociski, codziennie spadają drony. No tam to jest ich rzeczywistość. U nas jednak ciągle sytuacje nadzwyczajne, choć też dla nas przecież jakoś tam trudne. Nieporównywalne jednak z tym, co dzieje się na terytorium Ukrainy.
0: W żaden sposób.
1: Oprócz takich standardowych działań wojskowych, czyli tych dronów, czyli tych pocisków, czyli tych odrzutowców, które też musiały się podnieść i manewrowały, jest też druga sfera. Być może nawet ważniejsza albo bardziej dotkliwa, choć nie tak głośna. No bo wiemy, ile kosztują dokładnie rakiety, wiemy, jak to działa, ale może gdzieś w zaciszach domów, w internecie i w serwerowniach dzieją się rzeczy może nawet bardziej niebezpieczne, bo Rosja wydaje równie wielkie środki jak na pociski, to wydaje na wielkie farmy botów, różnych troli, zatrudnia do tego ogromne komputery, które mają siać dezinformację w internecie. Tutaj też jest atak i on trwa nieprzerwanie, o czym dzisiaj wicepremier Krzysztof Gawkowski.
5: Od blisko 7-8 miesięcy widzimy nieustanny wzrost zainteresowania polską infosferą przez rosyjskie służby specjalne, które organizują się w specjalne takie mafie botów, takie różnego rodzaju działania operacyjne, które mają wprowadzać do polskiej infosfery nieprawdy, półprawdy. Mają realizować politykę wprowadzania w polskiej infosferze chaosu, czyli kłócić polskie społeczeństwo. To jest wprost skorelowane z działaniami sabotażowymi. To się pojawia, nasila, ale cały czas nie spada. Ta linia od kilku miesięcy rośnie w górę. Coraz więcej mamy narracji rosyjskich, które się pojawiają. Polska jest pierwszym państwem w Unii Europejskiej, która rozpoczęła systemową walkę z dezinformacją. Mówiąc też na arenie międzynarodowej, albo będzie europejska koalicja w tej sprawie i wszyscy to zobaczycie, albo Rosja w infosferze będzie chciała wprowadzać swoje narracje. Dlatego już niedługo pierwsze informacje o tym, jak będzie wyglądała skoordynowana walka z dezinformacją w Polsce.
1: Dlatego też tak ważne jest korzystanie ze sprawdzonych źródeł, choć też dodajmy, że w ostatnim czasie też dziennikarze i duże redakcje dawały się złapać na fejki wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Rzecz chociażby całkiem świeża dotycząca drona, który spadł, czy właściwie nie spadł, wypłynął. Najpierw spadł do morza, a potem wypłynął na polskie wybrzeże, na plażę.
0: No pojawiła się informacja, że to polski dron.
1: Właśnie, natychmiast pojawiło się zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, które miało sugerować, że to jest właśnie polski dron ćwiczebny.
0: Kto wygenerował owo zdjęcie i kto je umieścił, kto je rozpowszechniał? Nie wiem, ale mam wrażenie, że się domyślam, komu na rękę jest takie zamieszanie.
1: No właśnie. Znaczy tak, tylko kto fizycznie to zrobił, to też osoby, oczywiście służby powinny na to pytanie odpowiedzieć. To jedna rzecz, czyli to, co do nas dociera. Ta infosfera, czyli te informacje, które przez internet my sami odbieramy, przez media społecznościowe też często, nie zdając sobie nawet sprawy, że gdzieś jakiś nasz znajomy podał jakąś informację, której być może nie sprawdził, ona nam wpada i już powoduje u nas jakieś zasianie ziarna niepewności. Ale jest też druga sfera, o czym wspominam, to nie tylko ataki na naszą świadomość, ale ataki na infrastrukturę krytyczną. Też przez internet to się przecież wszystko dzieje. To są tysiące ataków dziennie.
5: Po pierwszym półroczu widać, że mamy więcej ataków na Polskę niż w roku 2025. W Polsce mamy dziennie 2-3 tysiące ataków na infrastrukturę. Infrastruktura krytyczna jest atakowana codziennie. Woda, kanalizacja, gaz, energetyka. Rosjanie, Białorusini, a też inne państwa w Polsce prowadzą swoje akcje, które są przez nas monitorowane i w odpowiednich momentach wyłączane, ale też dajemy jasne sygnały każdemu innemu państwu. Cyberterrorystom, tak ich nazywajmy. chcesz Polskę zaatakować? Jeżeli uważasz, że zrobisz to skutecznie, Polska ci odda. My na tym ringu stoimy z rękawicami założonymi i też dajemy znać w Europie i na świecie. Będziesz Polskę atakował? Będziesz za to karany.
1: Raz się udaje, raz się nie udaje. Oczywiście tym, którzy chcą ten system złamać. Przy 2-3 tysiącach ataków dziennie, to i tak jest całkiem skuteczna nasza obrona przed tymi atakami, choć należy się przygotować, że takie nastąpią i możemy mieć do czynienia z różnego typu awariami. No właśnie to, co wymienił wicepremier Gawkowski, czyli chociażby wodociągi, chociażby prąd. No tak, to wszystko należy też mieć na uwadze, że może być spowodowane atakiem hakerskim. No i do tego jeszcze wszystkiego dochodzą ci, których Rosji udaje się pozyskać, jak chociażby ataki sabotażowe, czyli podpalenia. Mieliśmy do czynienia z Mariewilską. Wysadzenia torów, pamiętamy, całkiem niedawno.
0: Ostatni atak na fabrykę dronów.
1: Też. Więc no, niewątpliwie trudne czasy przed nami. Trzeba zachować taką zbiorowy spokój, ale jednocześnie czujność. I to chyba najbardziej wybiło dzisiaj ze wszystkich tu informacji, które w Sejmie padły. Wyjątkowo spokojna dzisiaj opozycja, a raczej merytoryczna, choć też gdzieś na sejmowym korytarzu mówiąca, rząd trochę podkręca, bo chce wyborców zebrać koło wokół flagi. Jest taki mechanizm zbierania, że rządowi się więcej wybacza w sytuacji zagrożenia. No, być może miałoby to sens przed wyborami, a do wyborów jeszcze jest trochę czasu. Więc dlaczego rząd nagle teraz miałbyś organizować zbiórkę wokół flagi? Nie do końca wiem. Raczej należy potraktować te ostrzeżenia rządzących bardzo poważnie.
0: Klaudiusz Slezak państwu relacjonował nietypowy dzień w Sejmie, bo gdy zaczynała się debata, nikt nie mógł przypuszczać, jak zakończy się, czym zakończy się wszystko to, co można było dziś także obserwować na żywo. A potem mają państwo wszystko razem zebrane przez Klaudiusza Slezaka. Przypominamy jeszcze o poszukiwaczach politycznego złota. 198 odsłona, 198 spotkanie z panią redaktor i z panem redaktorem w podcastowni, w magazynie z podcastami na stronie albo w aplikacji. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy. Jutro przypominamy, dziękuję. Klaudiusz Slezak w charakterze pociągu planowo opóźnionego, czyli po 9:00 proszę wypatrywać na horyzoncie redaktora, nawet nieco później niż zazwyczaj. Klaudiusz jutro
1: kilka minut zaczyna. Bo tam nie, poranne niespodzianki się będą działy.
0: Się szykują, tak. O nich też już wspominałem wczoraj, ale proszę słuchać jutro uważnie od 6:00 do 10:00. Poranna manna zaprasza. Redaktor Klaudiusz też zaprasza w ostatniej godzinie. Bardzo serdecznie. To już wszystko na razie, bo za chwilę prognoza pogody. Klaudiuszu, spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję.
0: My zapraszamy na prognozę pogody. Wiem, że już są państwo w miejscach, w których słońce po niedawnych opadach wyszło i występuje w przyrodzie, co państwa bardzo cieszy. Wczoraj niektórzy mieli chyba taką świadomość w wielu miejscach. Ostatni ciepły dzień.

0: Pogoda.
1: Polska jest od wczoraj w zasięgu chłodnego frontu atmosferycznego, który podzielił Europę na pół linią od dalekiej północy do południowego zachodu, na południowy zachód, hen po Hiszpanię. Taka pogoda oczywiście oznacza sporo deszczu przemieszczającego się na wschód. Najdłużej popada na krańcach południowo-wschodnich. Nad morzem synoptycy zapowiadali przelotny deszcz oraz krótkotrwałe i słabe burze. Proszę dać się znać, czy te zapowiedzi się potwierdziły. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, podczas burz silniejszy, a nawet porywisty, do 50-60 km na godzinę. Najchłodniejsze miejsca w tej chwili w Polsce to Lesko i Zakopane. Tam termometry powinny pokazywać niecałe 14 stopni, a najcieplej jest w Legnicy, ponad 19 stopni Celsjusza. Nocą już bez opadów, a na południowym wschodzie synoptycy zapowiadają mgły, tak zwane mgły radiacyjne, i w związku z tym zostały wystosowane, opublikowane ostrzeżenia, bo widzialność będzie mocno ograniczona do 100-300 metrów. Krótko mówiąc, w nocy i nad ranem mogą Państwo zobaczyć nic, albo co najwyżej mleko. I tym akcentem kończę pierwszą dziś prognozę pogody. Do wiadomości meteo wrócę po godzinie 17.30. Wracam natomiast szybko do Państwa komentarzy, bo tu na przykład pani Ewa, która pisze, że wystraszona dzisiejszym alarmem w środku dnia. Melduje się przy radiu. Pani Ewa melduje także, że ma się gdzie schować w rozsądnym czasie. Wrócimy do tego tematu po godzinie 18 o naszej świadomości zagrożeń oraz o tym, jak bardzo jesteśmy gotowi na sytuacje kryzysowe, niekoniecznie te wywołane działaniami wojennymi. Przypominam, to w ostatniej godzinie popołudniówki, a przy okazji dowiaduję się jeszcze z korespondencji od Państwa, że są tacy, którzy wzięli się ostro za jesienne porządki. Pani Renata informuje, że maluje kaloryfery. Ręce ma zajęte, a uszy tylko dla Radia Nowy Świat. A ja oczywiście zaraz zacząłem się zastanawiać, czy pomalowane kaloryfery będą lepiej grzały w sezonie grzewczym, a może nieco gorzej, no bo dodatkowa warstwa farby wyizoluje to, co ciepłe w środku. Pani Renato, niech pani podpowie, jak pani to robi.

nagranie nosi tytuł Niebezpiecznie blisko. To polska supergrupa Ewa Koc. Ich kompozycja Teraz moja kolej znajduje się w zestawie do głosowania. Mogą Państwo odwiedzić nowyświat.online, tip-top, lista, głosowanie. Mogą, ale ja zachęcam, taki trochę passive-aggressive, proszę odwiedzić, proszę zagłosować. Proszę nie zwlekać, proszę się nie spóźnić, a przy okazji skąd nazwa Ewa Koc, bo materiał na tę płytę powstał w studiu Kocewka. Tak się nazywa tam Błażej Król z Dawidem Tyszkowskim i kolegami nagrywali materiał. Właśnie mają Państwo wszystko już wyjaśnione. No nie do końca. Być może, co z tą farbą pan Hubert wyjaśnia, jest specjalna być może farba kumulacyjna do malowania kaloryferów. Coś w rodzaju cegły szamotowej. Jak się nagrzeje, to dłużej trzyma ciepło. A o tym nie pomyślałem. Czego to nie wymyślą ci naukowcy teraz? Przepraszam, że ja tak podpytuję panią Renatę, która chwali się, że maluje kaloryfery. Przepraszam, że ja w takich nastrojach remontowo-przeprowadzkowych, ale państwo wiedzą, co u nas się dzieje. To znaczy, być może nie wiedzą państwo wszystkiego, ale tutaj to już nie wygląda tak jak jeszcze kilka miesięcy, kilka tygodni temu. A przy Mińskiej też dzieją się różne rzeczy. Upychamy radio pod podłogą. To akurat mogą państwo zobaczyć na zdjęciach w mediach społecznościowych Radia Nowy Świat. Za 20 minut, 17.

Africa Still Around. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, prosi pan Marek, co to znaczy, że jakaś tam pogoda będzie nad morzem? Czy to oznacza wszystkie miejscowości od Świn

ujścia do Krynicy Morskiej. Ach, nawet dalej można byłoby podróżować. Piaski, piękne miejsce, też Państwu polecam. To już przy samej polsko-rosyjskiej granicy. Dobre pytanie, Panie Marku, bo takim określeniem nad morzem posługują się często synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przygotowujący prognozy pogody, z których ja czerpię garściami i trudno mi powiedzieć, tak jednoznacznie orzec, cóż oznacza nad morzem, ale gdyby Państwo w pobliżu naszego wybrzeża przebywali, to proszę o szybkie raporty, co teraz dzieje się tam, gdzie Państwo są, w pobliżu plaży, a może nieco dalej. Pomożemy Panu Markowi, wszyscy sobie razem pomożemy. 224 280 280 popołudnie@malpanowyświat.online. Tylko proszę mi nie pisać, że nie mają Państwo czasu na pisanie, bo malują Państwo kaloryfer. Za kwadrans 17.

Bartłomiejowi to nagranie zatytułowane Wish You Were Here skojarzyło się z innym o tym samym tytule i napisał, że uwielbia ten kawałek, chyba dziecięcy sentyment do tego drugiego. Gra w tym momencie. 12 minut do 17, popołudniowy program Radio Nowy Świat nadaje i czekamy na Państwa podpowiedzi, co w Państwa słowniku domowym, rodzinnym być może oznacza morze, ale nie morze w znaczeniu tak albo nie, tylko morze w znaczeniu bałtyckie, bo gdy synoptycy piszą w raporcie meteo, że coś się wydarzy nad morzem, to ja nie wiem dokładnie, co mają na myśli, które miejsca, a Państwo chcą precyzyjnie wiedzieć, co do milimetra. Tu będzie padać, tu nie będzie i ja rozumiem, bo ja jestem bardzo precyzyjny, jak czytam to, co Państwo do mnie piszą. Może z jednym małym wyjątkiem pani Ewa napisała, że ona napisała, że nie ma się gdzie schować w przypadku zagrożenia. Pan redaktor czyta nieuważnie. Dobrze, czasem czytam za szybko i może wtedy nieuważnie, ale nawet jak nie wiem, co czytam, to staram się rozumieć to, czego nie wiem, co przeczytałem.

Misia Furtak. Przypominam, gdzie mój rytm w zestawie do głosowania wśród piosenek czekających na kliknięcia do piątku do 19:00 Tip Top Lista w sobotę, a właściwie pierwsza 20:00. Rozpoczniemy oczywiście po godzinie 20:00 przy okazji Misia Furtak. Także jutro u nas w studiu po godzinie 12:00 porozmawiamy o płycie Otuchy. Dużo jutro muzycznych spotkań, około muzycznych spotkań na naszej antenie, bo o współgłosach też sobie porozmawiamy, ale to o poranku. W sobotę też będzie E.ON, czyli Maja Kleszcz o poranku. Muszą Państwo słuchać bardzo uważnie i nie ma, że ktoś malował kaloryfer. Panie redaktorze, do malowania kaloryfera używa się specjalnej farby, ale to jeszcze nic. Najtrudniejsze jest usunięcie tej poprzedniej, zwłaszcza gdy nie była specjalną. To jest jakaś operacja specjalna, domyślam się. Popołudnie małpa nowyświat.online, a teraz Nirvana.

0: Bardzo dziękuję Państwu za próbę ustalenia, gdzie zaczyna się, a gdzie kończy to, co nad morzem. Pan Hubert podpowiada, jestem po drugiej stronie Morza Bałtyckiego, tak trochę na wysokości północnego, lewo skos od Polski, patrząc na mapę. Dalszy rzut beretem. Przestało padać, na plusie 15 stopni, wieje słabo, czyli pogoda nijaka, napisał. A w drugiej godzinie popołudniówki, to już niebawem, porozmawiamy sobie o dzielnicach, czasem w centrach miast, czasem nieco dalej, w których do tej pory dominowały biurowce, a teraz biurowce znikają i pojawiają się apartamentowce.
1: Zdano sobie sprawę, że budowanie takich zagłębi biurowych albo wyłącznie sypialni, no po prostu nie ma sensu.
2: Deweloperzy, którzy chcą budować mieszkania, no oni mają w tej chwili już problemy ze znalezieniem wolnych działek.
0: I o tym w drugiej godzinie popołudniowego programu porozmawiamy z Państwem. Oczywiście rozmawiać także będziemy. Olga Bobienko sprawdzi, dlaczego w centrach polskich miast znikają dzielnice, dlaczego biurowców nie opłaca się przebudowywać na mieszkaniowce, tylko trzeba budować je od podstaw.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W związku z atakiem na zachodnią Ukrainę wojsko poderwało myśliwce. Alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza rozesłano w województwach podkarpackim i lubelskim. Dron uderzył około 3 kilometrów od granicy z Polską. Po tych zdarzeniach szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zabiera głos.
2: Mieszkańcy nie tylko wschodnich terenów naszej ojczyzny, ale również województwa łódzkiego mogli słyszeć głośne huki czy coś, co przypomina rodzaj wybuchu. To były momenty, w których nasze samoloty F-16 przekraczały prędkość dźwięku, więc wynikało one z tego, a nie z jakichkolwiek innych zdarzeń niepożądanych. Ze strony Federacji Rosyjskiej możemy spodziewać się dalszych prowokacji, szczególnie w okolicach przejść granicznych, ale naruszania przestrzeni czy akcje sabotażu dotyczą nie tylko Polski, dotyczą wszystkich państw NATO.
1: A teraz zmieniamy temat. W Ayrshire w Szkocji trwa szczyt w sprawie bezpieczeństwa dotyczącego używania sztucznej inteligencji. Szczyt zwołał król Wielkiej Brytanii, Karol III, mówił tak. Twórcy tych technologii coraz częściej ostrzegają, że sztuczna inteligencja może wykształcić mroczniejsze zdolności, być może nawet zdolność do odbierania życia. Wydaje się, że reakcja jest dalece niewystarczająca w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą, iż technologie te trafiają w niepowołane ręce. Z pewnością potrzebujemy odpowiednich mechanizmów kontroli, zanim będzie za późno. Jego słów wysłuchali współzałożyciel Google DeepMind, doradca Watykanu do spraw AI, szef NVIDIA, ale też przedstawiciele firm Anthropic i OpenAI. A na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś obchodzimy 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. Przypomnę, w 1939, 1 września Niemcy zaatakowały Polskę. Tego dnia rozpoczęła się II wojna światowa. Około 2 tygodni później, 17 września, doszło do ataku ZSRR na nasz kraj. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w apelu pamięci i złożył wieniec na cmentarzu wojennym we Włodawie przy granicy polsko-białoruskiej. Mówił o zagrożeniu ze strony imperialnej Rosji, niezależnie od jej formy – carskiej, sowieckiej czy obecnej.
3: Historia tego miasta pokazuje, że od wieków niepodległe i suwerenne państwa zmagają się niezmiennie z tym samym zagrożeniem, którym jest imperialna postawa Rosji. Wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości. Regularną agresję nazywa wyzwoleniem.
1: Mówił Karol Nawrocki, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Trzy minuty po 17:00 popołudniówka w Radiu Nowy Świat. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Grzegorz Muranowicz, Kuba Ferlin i Michał Porycki.
5: Nowy Świat po południu.
4: Jeszcze jeden raport z nad morza, a właściwie relacja z frontu pogodowego, jak napisał słuchacz pan Maciej. Okolice Rusinowa, blisko Rusinowa mieszkam, na froncie pogodowym spokój. Ciekawe co w Gdańsku.
6: W Gdańsku rześko jak zwykle, ale piękne słońce. Na plaży jest teraz najświetniej my, ludzie po nocy. Chodzimy w koszulkach i gołych nogach, ale można i w bluzie się przejść.
4: Można do nas pisać. 224, 280, 280. To teraz Archeo, czyli piosenki sprzed 25 lat.
5: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: Kilka chwil po 17, czyli tea time. Smolik.

0: Tea Time. Smolik oczywiście z panią Nowiką. 25 lat minęło, a my pamiętamy, mamy spis piosenek z 2001 roku i wracamy do naszych ulubionych płyt, państwa ulubionych płyt, wykonawców i piosenek. Jutro w tej samej sprawie też spotkamy się po 17, a już za chwilę biurowce, w których ktoś mógłby mieszkać. Tyle, że z przerabianiem, przebudowywaniem biurowców na apartamentowce jest problem. Natomiast zburzenie i wybudowanie czegoś nowego, tak, to się podobno bardziej opłaca.
1: Zdano sobie sprawę, że budowanie takich zagłębi biurowych albo wyłącznie sypialni, no po prostu nie ma sensu.
2: Deweloperzy, którzy chcą budować mieszkania, no oni mają w tej chwili już problemy ze znalezieniem wolnych działek.
0: Tak, tak, ja wiem. Jeśli ktoś spędza w pracy, w biurze wiele godzin każdego dnia, czuje się trochę jakby tam mieszkał, więc temat go w pewnym sensie dotyczy już dziś. Ale są tacy, którzy chętnie zamieszkaliby w centrum miasta, natomiast teraz działki są tam bardzo drogie i metr kwadratowy mieszkań w apartamentowcach też osiąga poziom, którego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Ale są i miejsca, w których po usunięciu biurowców nagle można zbudować całkiem przyzwoite, ładne osiedle z mieszkaniami, na które kogoś w końcu stać. Jak to możliwe? Jak to się dzieje? Jak to się robi w centrach polskich miast? Olga Bobienko opowie Państwu o tym już za chwilę.

0: Dzięki różnym sytuacjom, do których dochodziło w ostatnich latach, rozwinęliśmy technologię, która pozwala nam pracować zdalnie albo bywać w biurach, o ile to oczywiście możliwe, bywać w biurach dosyć rzadko i biurowce zaczęły pełnić inną rolę, przestały być już tylko miejscem pracy. Coraz częściej zmieniają funkcje, są hotelami, akademikami. No taki efekt zmian na rynku nieruchomości, a do tego starsze budynki coraz trudniej konkurują z nowoczesnymi biurowcami. W ostatnich 5 latach w Warszawie z rynku wycofano mniej więcej 500 000 m² powierzchni biurowej. Według firmy Colliers blisko 80% biurowców w Polsce może wymagać modernizacji albo gruntownej transformacji. I o tym będzie opowiadała dziś Olga Bobienko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie to o czym mówimy? Modernizacja, gruntowna transformacja? Czy mówimy o tym, że trzeba takie budynki po prostu rozebrać, a w ich miejsce zbudować nowe biurowce albo apartamentowce?
1: I jedno i drugie. Bo można zrobić albo jedno, albo drugie. Przynajmniej patrząc na to, jak wygląda obecnie rynek budowlany, może o tak to określiłabym, bo to nie jest do końca historia o tym, że nie potrzebujemy już tej przestrzeni biurowej, bo firmy nadal potrzebują tej przestrzeni do pracy i chociaż po pandemii możemy mówić o tym, że ta przestrzeń może już nie jest potrzebna w takiej wielkości jak jeszcze wcześniej, tylko że coraz częściej wybierają nowoczesne budynki, wybierają budynki z dobrą lokalizacją, z odpowiednim standardem i rozwiązaniami dopasowanymi do takiego...
0: Ekologiczne, tańsze w użytkowaniu.
1: Także, bo między innymi te nowoczesne budynki i od nich się tego także wymaga... Dostajemy informacje na przykład o śladzie węglowym, co wcale nie musi być takie oczywiste. No, starsze obiekty mają trudniej, bo właściciel musi płacić za to utrzymanie, modernizację i także dostosowanie do nowych wymagań, a jednocześnie wcale nie ma tej pewności, że znajdzie najemców. Więc to oczywiście nie jest taka prosta kwestia i o tym też mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Wcale na tym rynku biurowym sytuacja nie jest jakaś bardzo zła i jeżeli mamy nowe biurowce przystosowane do współczesnych standardów, jeżeli mają różnego rodzaju wymagane certyfikaty, mają raportowanie śladu węglowego i tak dalej, wciąż tutaj nie ma problemów z popytem. Gorzej jest, jeżeli to są budynki takie właśnie starsze i w Warszawie na przykład aż 2/3 zasobu to są właśnie takie budynki biurowe, które można określić jako dojrzałe albo wręcz stare. No i one rzeczywiście mają problem z popytem. Z drugiej strony deweloperzy, którzy chcą budować mieszkania, no oni mają w tej chwili już problemy ze znalezieniem wolnych działek. No i jeżeli mamy właśnie taki budynek biurowy, który jest już stary, który trzeba ponownie zainwestować, żeby znaleźć najemców, to często okazuje się, że najlepszą, najbardziej opłacalnym rozwiązaniem jest właśnie zamienianie go na lokale mieszkaniowe.
1: I tak w pierwszej połowie tego roku w ogóle na regionalnych rynkach biurowych w naszym kraju wynajęto ponad 300 000 m² i to jest o 20% mniej niż rok temu. Przy czym średni poziom pustostanów, bo tu bym też Państwu pokazała mniej więcej jak to wygląda, na cały kraj wynosi około 17%, no ale musimy spojrzeć na to, że 1/4 powierzchni takich biurowych w Katowicach była wolna w tej pierwszej połowie tego roku, a właściwie jest wolna. Podobnie we Wrocławiu. Warszawa jest co prawda w lepszej sytuacji, ale tutaj ten rynek też się różnicuje, bo tak na koniec czerwca pustostany, no to było niecałe 9%, poza centrum 12%, więc to jest połowa, jeżeli chodzi o takie porównanie do Katowic czy do Wrocławia. No i właśnie dlatego te starsze biurowcy dzisiaj stoją przed tym wyborem, o którym też mówił Jarosław Sadowski, czyli remont, zmiana funkcji albo rozbiórka. No i jednym z tych kierunków jest naturalnie mieszkaniówka, no bo chociaż rynek mieszkaniowy no, nie przeżywa aż tak jakiegoś wielkiego boomu jak wcześniej, no to te mieszkania są nadal ważnym celem inwestycji. I trochę jak wyprowadziliśmy już te mieszkania i nazywamy to tak sypialniami dużych miast na obrzeża. Tak teraz one wracają do centrów i o tym mówi Marek Wielgo z rynek pierwotny.pl.
3: zdano sobie sprawę, że budowanie takich zagłębi biurowych albo wyłącznie sypialni, no po prostu nie ma sensu, że trzeba przemieszać tę zabudowę, czyli żeby obok mieszkań były też miejsca pracy. To jest najzdrowsza sytuacja i w tym kierunku zmierza cały świat. Już wiele lat temu, bo pamiętam już kilkanaście lat temu, tak zwanym warszawskim mordorze były plany, żeby tę monokulturę biurową zamienić na taką mieszaną. I to się udaje, dlatego że z jednej strony biura w dalszym ciągu powstają, czy już są, ale coraz więcej buduje się wokół mieszkań po to, żeby po godzinie 16 czy 17 ten rejon miasta nie zamienił się w pustynię.
1: No i właśnie w drugim kwartale tego roku deweloperzy na 7 największych rynkach sprzedali około 12 tysięcy lokali. To jest mniej niż w pierwszym kwartale, ale więcej niż rok wcześniej, no bo ta oferta mieszkań jest naprawdę duża i tak na przykład na koniec czerwca przekraczała w Polsce 70 tysięcy lokali. I to jest ważne, bo pokazuje, że deweloperzy nie budują dziś mieszkań w próżni i to się stąd nie bierze, tym bardziej, że to zapotrzebowanie i zainteresowanie kolejnymi mieszkaniami jest niemałe. No i też osiągamy pewne sufity, jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy. Na przykład jeżeli chodzi o Warszawę i o tym też mówi Tadeusz Bellaby z Cushman & Wakefield.
4: To czas wzmożonego ruchu na polskim rynku mieszkaniowym. W czerwcu sprzedaż mieszkań wzrosła o 48% rok do roku. Wzrosła zarówno liczba, jak i sumaryczna wartość zapytań o kredyty hipoteczne, odpowiednio o 14% i o blisko 16%. Jednocześnie średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego osiągnęła historyczny rekord, przebijając barierę 500 000 zł. Konieczność zaciągania tak wysokich zobowiązań to chcąc nie chcąc bezpośrednia konsekwencja rynkowych realiów i rosnących kosztów zakupu nieruchomości.
1: I dlatego też deweloperzy muszą konkurować tutaj o klientów. Każdy nowy projekt wymaga też niemałych pieniędzy, bo to jest działka, pozwolenia, materiały, oczywiście możemy tutaj wymieniać i wymieniać. Więc jeżeli taki istniejący biurowiec stoi na atrakcyjnym gruncie, no to inwestor może sprawdzić, czy bardziej opłaca mu się wykorzystać ten adres pod mieszkania, czy może dalej utrzymywać biura, albo właśnie...
0: Połączyć obie funkcje.
1: Dokładnie. No, tyle, że przerobienie takiego biurowca na blok nie jest wcale prostą zamianą tabliczki na drzwiach, więc w biurze może być jedna duża przestrzeń, tak, o czym wiemy, a mieszkania, a nawet pato mieszkania, pato kawalerki, taką jedną wielką przestrzeń mogą podzielić nawet na kilkanaście mieszkań, więc to wszystko trzeba zmieścić w konstrukcji, która została wcześniej zaprojektowana, jeżeli taki budynek już stoi. No, dlatego też w wielu przypadkach ta tak zwana konwersja oznacza nie remont, a już wyburzenie i tak też analizy rynku i takich realnych projektów polegających na adaptacji istniejących biurowców pokazują, że jest ich niewiele. Częściej właściciele właśnie decydują się na rozbiórkę i na taką budowę od podstaw. No i powód jest prosty. Nowy budynek można zaprojektować od razu pod mieszkania i o tym mówi Jarosław Sadowski.
2: W pewnym momencie dochodzi do tego, że pomimo, że mamy tam dostępne, powiedzmy, nowe biurowce, to firmy nie chcą tam już wynajmować biur, szukają jakichś innych lokalizacji, więc nauczeni tym deweloperzy, no teraz już mocno zwracają na to uwagę i często dochodzą właśnie do wniosku, że lepiej nie ryzykować na przykład w danym lokalizacji z czy to remontem, czy to zbudowaniem nowego biurowca, tylko bardziej się opłaca właśnie wykorzystać taką działkę, na której mamy biurowiec, po prostu zburzyć go i zbudować lokale mieszkaniowe. Co warto zaznaczyć, że to też się opłaca zwykle dlatego, że lokalizacja jest bardzo dobra, więc można tam zbudować apartamenty premium, które są sprzedawane po bardzo wysokiej cenie, więc dzięki temu właśnie jest to dużo bardziej opłacalne i może być zdecydowanie bezpieczniejsze.
1: Jest jeszcze jeden argument, chociaż... Przyznam, że patrzę trochę na niego z przymrużeniem oka, nie ze swojej perspektywy, tylko myślę, że deweloperzy akurat nie stawiają tego jako rzeczy nadrzędnej, czyli argument ekologiczny. No bo zachowanie istniejącej konstrukcji oznacza mniej nowych materiałów i mniej odpadów. I tak według raportu Colliers emisje związane z budową nowego obiektu mogą nawet o 40 do 80% być wyższe niż w przypadku głębokiej modernizacji już istniejącego budynku. No ale oczywiście to nie oznacza, że ta adaptacja zawsze wygrywa, bo jeżeli trzeba wymienić na przykład instalację, fasadę czy przebudować stropy, no to wtedy rachunek może wyglądać zupełnie inaczej. Ale to też w raportach ekologia się pojawia. Tylko, że właśnie, tu ja nie mam pewności, czy to jest deklaracja, czy nie deklaracja tylko.
0: Trzeba pamiętać, że w konstrukcji wielu budynków sprzed kilkudziesięciu lat wykorzystywano materiały, z których dziś nie korzystamy, rezygnujemy, usuwamy, azbest na przykład.
1: O, tak.
0: Inne nie nadają się nawet na biura z powodu na przykład zbyt niskich stropów, tak jak w przypadku słynnego warszawskiego wieżowca Intraco, który właściwie czeka już tylko na wykonanie wyroku. W jego miejsce powstanie nowy wieżowiec, biurowiec. Co państwo sądzą o zamianie funkcji biurowej na funkcje mieszkalne, na funkcje łączone być może z jakimś centrum handlowym? Proszę pisać, proszę telefonować 224-280-280 i popołudnie @nowyswiat.online. A naszym gościem po 17.30 będzie Arkadiusz Słodkowski, ekspert portalu rynekpierwotny.pl. Anna Rokicińska zapyta naszego gościa m.in. o to, czy dzięki takim zmianom do dzielnic biurowych może wrócić prawdziwe życie, a może te wszystkie apartamentowce i tak wypełnią goście, klienci jedno-dwudniowi w systemie najmu krótkoterminowego. Popołudniowy program, 26 minut po 17. Oldze Bobienko, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
5: One, two, yes, the roots laying back, relaxing, cooling out with my man Malik B, we call him slacksin', you know what I'm saying, we in effect. Mode like I'll be sure for your pleasure. Ayo, bust it. We about to flip it on some old laid back. Mellow my man tip.

0: Pogoda.
1: Nad Polską dziś sporo chmur, ale można też liczyć na chwilę ze słońcem. Synoptycy zapowiadają przejaśnienia, na zachodzie rozpogodzenia, w wielu miejscach przelotny deszcz, a na Pomorzu burze. Na Lubelszczyźnie i południu Podkarpacia do 10 litrów wody na metr kwadratowy, spaść może wiatr najsilniejszy nad morzem do 55 km. Na godzinę. Temperatura w tej chwili w Polsce od 13 do 20 stopni Celsjusza, najchłodniej w Zakopanem, najcieplej w Legnicy. Nocą popada na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, w centrum, na wschodzie i południu synoptycy zapowiadają mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Najchłodniej będzie w górach od 4 do 6 stopni, najcieplej nad morzem. Znowu nie wiem gdzie dokładnie. Mniej więcej 13. To sobie już Państwo sprawdzą, podróżując nad morzem. A za chwilę Arkadiusz Słodkowski z portalu rynekpierwotny.pl. Czy tam, gdzie znikają biurowce, pojawią się apartamentowce, a wraz z nimi wróci życie, a może najem krótkoterminowy i właściwie nic się nie zmieni. Porozmawiajmy zatem o tym, czy chcieliby Państwo mieszkać w otoczeniu biurowców, które wciąż jeszcze stoją, tam, gdzie ktoś już wpadł na pomysł rozebrania jednego z nich i postawienia apartamentowca, czyli najczęściej w centrum miasta. Być może komunikacja rozwiązana znakomicie, ale hałas i korki to zupełnie inna sprawa. I jeszcze pytanie, a gdyby chcieli Państwo, gdyby mogli Państwo zamieszkać w biurowcu przerobionym na mieszkania, to jak wyglądałoby takie mieszkanie idealne? No duży pokój oczywiście w sali konferencyjnej. Za 28 minut 18.

0: Nick Cave and the Bad Seeds. Jak mogłoby wyglądać mieszkanie przerobione na mieszkanie z biura? Panie redaktorze, w sali konferencyjnej to raczej pokój audiowizualnych rozrywek. Jeśli chodzi o duży pokój, to w gabinecie prezesa z pewnością. Czy chcieliby Państwo mieszkać w okolicy biurowców, które być może w przyszłości przestaną być biurowcami, ale w budynku, który kiedyś pełnił taką funkcję i został rozebrany, a teraz jest apartamentowcem w centrum miasta. Komunikacja fantastyczna, wszędzie drogi, być może tramwaj, jakiś autobus, ale może nawet niezbyt duży, lecz jednak miejski zgiełk towarzyszący takiemu mieszkaniu. Jak zmieniają się dzielnice biurowe i czy wróci do nich życie? O tym za chwilę porozmawiamy, bo Anna Rokicińska jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: O plusach i minusach takich rozwiązań i o tym, że nasze miasta przechodzą metamorfozę, zmianę. Przynajmniej w niektórych miejscach, przynajmniej niektóre miasta, a może po prostu biurowce wyprowadzają się na obrzeża lub wyprowadzają się do miast,
1: w których... centrum mogą się wyprowadzić na przykład.
0: Też mogą, ale wyprowadzają się z tych droższych miast do tych tańszych. I to dlatego zachodzi taka zmiana.
1: Myślę, że ta zmiana zaszła w czasie pandemii trochę.
0: A pandemia na pewno pomogła. To już teraz zapraszamy na spotkanie z naszym gościem.

0: nie da rady.
1: To dzień dobry, bo jeszcze nie było. Gościmy Arkadiusza Składkowskiego, eksperta portalu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Ci, którzy mieszkają w dużych miastach, znają pewnie pojęcie Mordoru jako dzielnicy biurowej, która kończy swoje życie po godzinie 18, gdy biurowce się zamykają. Z państwa analizy wynika, że to się zmienia. Rzeczywiście do dzielnic biurowych zaczyna wracać życie?
2: Nie do wszystkich. Akurat Mordor był taką dzielnicą, która, można powiedzieć, jak trochę w brydżu, nastąpiła tam fura, czyli generalnie przesadzono. I jeśli idzie o te dobre drogi, szerokie, tramwaj i autobus, o którym przed chwilą państwo mówiliście, no to tego wszystkiego było za mało, a na przykład nie było metra i ta liczba biur, do której trzeba było dowieźć tych ludzi, po prostu komunikacja tego nie wytrzymywała, ludzie tego nie znosili, tego tłumu, tej długiej drogi. No i pojawiło się 17% pustostanów, po prostu część firm tę dzielnicę opuściło. Zwykle uciekli gdzieś na Wolę, gdzie dociągnięto metro po prostu.
1: Na Wolę, a nie do centrum na przykład?
2: No Wola, o której ja mówię, to jest taka Wola bardzo centralna. Znaczy, to jest ciągle Wola, ale jakieś 300 metrów od samego centrum.
1: A z czego wynika ta zmiana? Z tego, że część biurowców po prostu dołożyła swojego żywota?

0: innego typu, to znaczy to była bardzo dzielnica jeszcze ciągle rolna, wysiedlono stamtąd rolników, zbudowano dzielnicę przemysłową, a po dzielnicy przemysłowej no, tam nikt by nie chciał mieszkać, w związku z tym najłatwiej było zrobić biurowce, to była też, to okazał się świetny pomysł na to, żeby tę dzielnicę przywrócić miastu, bo zwykle jest tak, że po tym okresie biurowcowym następuje przekształcenie w dzielnicę mieszkaniową.
1: Ktoś mógłby pomyśleć, po co wyburzać biurowce, wystarczy je przerobić na mieszkania. Rzeczywiście taniej jest przerobić niż zbudować od nowa?
0: No, mówią o tym wprost przepisy, na przykład musi być odpowiednie doświetlenie, dużo większe niż w biurze w mieszkaniówce. Jakby powierzchnia okien do powierzchni podłogi musi być 1 do 8, a to oznacza, że 10 metrów kwadratowych okna powinno przypadać na 80 metrów mieszkania. Inna jest konstrukcja biurowca. Biurowiec ma najczęściej jedną klatkę centralną otoczoną łazienkami i windami. No a mieszkanie musi mieć po pierwsze dobre doświetlenie, o czym mówiłem, ale też na przykład całą tą infrastrukturę wodną, wentylacyjną i bardzo ciężko jest podciągnąć do każdego miejsca w takim byłym biurowcu. W zasadzie trzeba by od nowa tę infrastrukturę ciągnąć, te wodne rury i wentylacje, przewody wentylacyjne. W związku z tym, ponieważ to jest budynek i tak już zazwyczaj stary, w jakiejś mierze zużyty, a kompletnie niedopasowany do tego, jak ludzie chcieliby mieszkać współcześnie. Więc krótko mówiąc, w związku z tym, że najdroższa jest działka i najbardziej atrakcyjna, no to się rozbiera i buduje od nowa.
1: No ale w ten sposób zachowuje się też trochę mniej ekologicznie, mam takie wrażenie.
0: Ja tak mówię, że ekologia to jest do folderu, a pieniądze do kieszeni. I w ten sposób oczywiście ma pani rację, no, zburzenie i postawienie znowu to jest największa ta część brudna, która no, ten ślad węglowy jakoś tam no,
1: powiększa.
0: Pokazuje i powiększa, tak. Natomiast w biznesie ciągle liczy się głównie pieniądz, a reszta jest bardzo marketingowa głównie. W związku z tym, zwłaszcza jeżeli to produkowane jest przez jakiegoś dewelopera, na przykład giełdowego, rozliczanego z rentowności, to jeżeli z tego go rozliczają głównie udziałowcy, akcjonariusze, no to może dla ekologii będzie zrobione to, że będą posadzone drzewa, zrobiony park w okolicy, bo trzeba pamiętać, że to nie wystarczy w takim Mordorze zamienić biurka na łóżka, żeby tam się dobrze mieszkało. Żeby się mieszkało w dzielnicy, która wcześniej była dzielnicą biurową, trzeba tam postawić szkołę, dociągnąć wygodniejsze, nawet może ulice niż za czasów biurowych. Trzeba jakąś przychodnię postawić, musi być park. No i tutaj deweloper pewnie wyjdzie naprzeciw tym potrzebom, bo inaczej nie sprzeda mieszkań, a przy okazji będzie ekologiczny, bo się pojawią parki. Natomiast jeśli idzie o samo przebudowywanie biurowca na mieszkaniówkę, no to tutaj zarówno przepisy trochę go zmuszają, oczekiwania tych, którzy mieliby kupić te mieszkania, też zmuszają. No tutaj, krótko mówiąc, te oczekiwania wygrają z ekologią.
1: Ja też przejeżdżam koło tego byłego właściwie już chyba Mordoru i no, przyznam szczerze, nie widziałam tam przychodni ani na przykład szkoły.
0: Wie pani co, areszt śledczy jest, może jakiś czas to
1: też wystarczało. Też przydatna instytucja.
0: Ale nie jest aż tak źle. Ja jakiś czas byłem radnym dzielnicy Mokotów i w momencie, kiedy powstał ten pomysł i trochę tak obserwowaliśmy, że zmienia się Służewiec, no to plany też w tą stronę szły, żeby po pierwsze wymuszać na deweloperach robienie tej infrastruktury dookoła budynków, a po drugie szkół na Mokotowie akurat jest sporo. Szkół na Mokotowie, jeżeli trzeba dojechać ze Służewca na taki tam bardziej stary

0: kotów, czy na służew, no to te szkoły będą. To nie jest tak daleko.
1: A może w skali miasta, tak sobie myślę, tej powierzchni biurowej potrzeba obecnie mniej, po prostu.
0: Ja obserwuję odwrotny. Był taki moment, odwrotny proces, był taki moment, że wszyscy pracowaliśmy zdalnie, ale teraz widzę, że wiele firm wraca do tej metody sprzed pandemii, gdzie trzeba było być jednak 5 dni w pracy. Jakoś to było rozwiązanie na jakiś czas. W niektórych firmach zostało, bo być może nie przeszkadza, ale wydaje mi się, że w 7 na 10 firm wracamy z powrotem do pracy 5 dni w tygodniu albo 4 z jednym dniem tylko zdalnym, a to oznacza, że powierzchnia biurowa będzie potrzebna. Może mniejsza o 10%, ale na pewno nie mniejsza bardziej.
1: A kto kupuje takie mieszkania w dawnych dzielnicach biurowych? Ludzie młodzi czy ci, którzy na przykład inwestują w mieszkania i przeznaczają je, dajmy na to, na najem krótkoterminowy?
0: Ja mówiłem wcześniej, że to, że Służewiec został dzielnicą biurową, to tak trochę przyłączył ten fragment Mokotowa do Mokotowa właściwego i spowodował, że dzisiaj deweloperzy mogą tam sprzedawać mieszkania w zasadzie w tej samej cenie, co w całym Mokotowie, co na całym Mokotowie, to znaczy 20 tysięcy złotych i więcej. W związku z tym no, raczej kupują nie młodzi ludzie, tylko tych, których stać.
1: Mhm.
0: Jest tym taki, ten Mokotów ma coś w sobie z takiego prestiżu ciągle i myślę, że młodzi ludzie, przynajmniej tak wynika z badań portalu rynekpierwotny.pl, to kupują na obrzeżach miasta, co oznacza na przykład Białołękę czy Mysiadło tuż za Warszawą.
1: A czy kupując mieszkanie w dawnej dzielnicy biurowej, powinniśmy się zainteresować, czy budynek został przerobiony z biurowca, czy też zbudowany od nowa i na co zwrócić w takim przypadku przerobionego budynku uwagę?
0: Ja nie jestem budowlańcem, to będzie mi ciężko mówić, ale wydaje mi się, że żaden z tych budynków, który teraz powstaje, nie jest budynkiem przerobionym. To znaczy, gdybym ja miał doradzać, to bym doradzał, żeby kupować w nowych budynkach. Skoro już na Mokotowie, skoro za taką kwotę, no to niech to będzie nowy budynek.
1: O tych usługach publicznych już trochę powiedzieliśmy, ale tak się zastanawiam, na ile w takich okolicach wydolna będzie komunikacja, czy będą tworzyły się korki, jak jest z transportem publicznym, bo ja pamiętam, pracowałam kiedyś w Mordorze właśnie i godzina 17 to był dramat, jeśli chodzi o komunikację i wyjazdowe korki. No i teraz jak jeżdżę obok węzła lotnisko, a to się wiąże z tym właśnie wyjazdowym korkiem, no to przy autostradzie też jest korek wyjazdowy, więc z jednej strony mamy tych mieszkańców, którzy kupili tam mieszkania i mieszkają, a z drugiej strony mamy też no, wciąż biura, z których ludzie też wychodzą z pracy.
0: No, to zawsze wymaga jakiegoś pogodzenia i nie ma takiego miasta idealnego, w którym nie ma tych 2-3 godzin, w których tworzą się korki. Wszędzie tak jest. To jest przyjemność mieszkania w mieście. Jak będzie na Mordorze, jak będzie w takich dzielnicach? Przede wszystkim wydaje mi się, że w najbliższych 5 latach zostanie dociągnięta kolejna nitka, może w 10, no ale to jest już zaplanowane. Ja jako mieszkaniec drogi dojazdowej w tamtą stronę dostałem już od miasta informację, że będzie w okolicach ciągnięta ta nitka. W związku z tym, jeżeli tam dojedzie metro, to bardzo się moim zdaniem rozkurkuje i uczyni tą dzielnicę zupełnie znośną. A wydaje mi się, że to, co się dzieje w tej chwili, to jest takie normalnienie. To znaczy, że biura tam zostaną, bo to widać, że one dalej są. Sam pracuję w biurze na tak zwanym starym Mordorze, ale jest więcej tych mieszkań. Po prostu proporcje stają się zdrowsze.
1: A jaka jest cena, średnia cena takiego metra kwadratowego w miejscu po byłym biurowcu, że tak to ujmę? Czy to, mówił pan, że porównywalna, ale być może są takie miejsca, gdzie można kupić takie mieszkanie taniej, czy nie?
0: Można kupić taniej, co dla wielu osób to i tak będzie drogo, bo to taniej w kategoriach Mokotowa czy Warszawy, no to jest 18 tysięcy złotych, to znaczy wszystko, co jest poniżej 20 tysięcy złotych w tej okolicy to jest cena, no, jeśli nie atrakcyjna, to taka z tych tańszych. Natomiast wydaje mi się, że znajdziemy też coś elegantszego, jeżeli będzie wyższy sufit, po prostu mieszkanie będzie wyższe, o duże przeszklone okna, to i za 27 też będzie. Także to jest taki przedział między 17 a 27.
1: Ale czy ten trend jest obecny, to przekształcanie właśnie tych mordorów, że tak to ujmę, to jest obecne we wszystkich polskich większych miastach, czy tylko w stolicy tak to widać?
0: Wydaje mi się, że tutaj Mordor rozpoczął pewien proces. On tutaj jest wyjątkowo bardzo widoczny, bo to była dzielnica wyłącznie prawie biurowa. Rzadko zdarza się taka druga dzielnica. Natomiast rzeczywiście jest tak, że ten polski kapitalizm powstał te 30 lat temu. Potem się rozwijały bardzo gwałtownie dzielnice biurowe i te budynki dożywają, więc no, myślę, że to jest w każdym mieście, ale ta skala jest charakterystyczna dla dzielnicy, która stała się więc już takim synonimem życia w biurze od rana do wieczora.
1: I na koniec chciałbym pana zapytać o to, czy w przyszłości być może będziemy świadkami kolejnego trendu, czyli odwracania de facto tego obecnego, czyli że będziemy dochodzić znowu do wniosku, że no, jednak podzielmy te dzielnice na te biurowe, mniej biurowe i tam, gdzie żyją po prostu ludzie zwykłym życiem.
0: A ja wydaje mi się, że dla zdrowia miasta, dla zdrowia mieszkańców jest to, że mamy to wymieszane, bo dzielnica, która umiera o godzinie 17:30 czy 18:00, to nie jest zdrowe i normalne miejsce dla miasta. Wydaje mi się, że jak jest ta część biurowa, ta część mieszkalna, to i lepiej sobie radzą usługi i handel i wtedy żyjemy w zupełnie takim normalnym, jak to teraz się mówi, nawet oczekujemy, że to będzie 15-minutowe miasto, to znaczy, że tam dojdziemy 15 minut i do pracy, i do piekarni, i dziecko do szkoły odprowadzimy.
1: Przyznam
0: Niech
1: szczerze,
0: tak zostanie.
1: Tak, przyznam szczerze, że ja pracując tam, miałam też okazję pracować w niedzielę i wtedy rzeczywiście ta dzielnica wyglądała strasznie, bo nie było żywego ducha, a tak naprawdę, żeby pójść i coś zjeść w ramach przerwy w pracy, to niestety trzeba było się najeździć po mieście.
0: No dokładnie tak. I no, wydaje mi się, że ten proces, który teraz następuje, idzie we właściwym kierunku, to znaczy w stronę takiej równoważenia potrzeb. No. Także cieszmy się, coś się dzieje, także dobrego.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościliśmy Arkadiusza Składkowskiego, eksperta portalu rynekpierwotny.pl. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Anna Rokicińska. Dziękujemy za rozmowę. Państwo komentują także, wracając do wątków około ekologicznych. Czy to się opłaca, czy nie, to zupełnie inna historia, ale przecież co zrobić z odpadami? Biurowiec, zburzony biurowiec to też odpady. Pisze o tym w grupie osób patronujących pani Ola. Natomiast są i tacy, którzy twierdzą, że wolą mieszkać w mniejszym lokalu, w mniejszym mieszkaniu, ale nie w centrum, nie tam, gdzie korki, nie tam, gdzie hałas. A przy okazji, gdy już rozmawiamy o biurowcach i o tym, co dzieje się w biurowcach, być może w Państwa okolicy, to proszę odwiedzić nasze media społecznościowe, bo w pewnym biurowcu przy ulicy Mińskiej, to Praga Południe, Grochów właściwie, dzieje się bardzo, bardzo dużo pod podłogą i nie tylko tam powstaje nowe radio, nowy świat.

Natalia Muyanga. Utwór nosi tytuł Beznamiętnie. Popołudniowy program, popołudnie@nowyswiat.online. Mieszkanie w biurze albo biuro zamienione na mieszkania. Czy dzielnica biurowa może zamienić się w prawdziwą dzielnicę mieszkaniową? Dzielnice mieszkaniowe, panie redaktorze, rodzą się, powstają, dojrzewają latami, dziesięcioleciami. To nie jest prosty proces, nie wystarczy wyburzyć, przebudować. I chyba się tutaj rozumiemy, świetnie się rozumiemy. Helena Wnorowska za 3 minuty zaprasza na serwis informacyjny o 18, a ja po 18 na ciąg dalszy popołudniówki.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Halena Wnorowska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Jak przekazał premier Donald Tusk, w planie Rosji w ocenie wywiadów są także hybrydowe uderzenia dronami na państwa wspierające, w tym na Polskę.
2: Rosja najprawdopodobniej będzie nadal trzymała się tej strategii, której byliśmy także świadkami, a nawet ofiarami rok temu w czasie Nocy Dronów. Te potencjalne możliwe uderzenia będą miały charakter w cudzysłowie przypadkowy, tak aby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw NATO, aby stosować stosowne przepisy natowskie w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich. Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń i oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
1: Premier odniósł się również do słów prezydenta USA Donalda Trumpa, jakoby między Rosją a Ukrainą doszło do porozumienia, w wyniku którego kraje te miały wstrzymać ataki na cele energetyczne. Fakty jednak tego nie potwierdzają, a kolejne ataki miały miejsce, mówi Donald Tusk.
2: Musimy zdać sobie sprawę, że zapowiedzi niektórych liderów globalnych o tym, że Rosja jest gotowa do swego rodzaju rozejmu, żeby nie niszczyć infrastruktury energetycznej na Ukrainie, że te zapowiedzi się nie spełniły.
1: W związku z atakiem na zachodnią Ukrainę wojsko poderwało dziś myśliwce na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Rozesłano alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W wielu miejscach zarządzono ewakuację. A to wszystko w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Dwa ciosy zostały zadane najpierw 1 września ze strony Niemiec, później ze strony Związku Sowieckiego. Dzisiaj możemy powiedzieć, że taktyka i działanie się nie zmienia, że ta data też jest wykorzystywana do tego, żeby Rosja jeszcze raz pokazywała swoje prawdziwe oblicze. Te sytuacje związane z atakami dronowymi i rakiet manewrujących powtarzają się już nie codziennie, tylko co kilkanaście godzin nawet, częściej. Dlatego będziemy kontynuować nasze wsparcie dla Ukrainy, przygotowujemy kolejną donację.
1: Aktualizacja z Sejmu. Posłowie nie odrzucili weta prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty przedstawił wynik głosowania.
4: Głosowało 431 posłów, 2/3, 259, za 232 osoby, przeciw 199. Sejm stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm nie uchwalił ponownie ustawy z dnia 29 maja 2026 roku.
1: I jeszcze kontynuacja wiadomości z Sejmu. Tu dla odmiany udało się uzyskać bezwzględną większość głosów. Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla, który jest podejrzany o korupcję. Polityk wcześniej sam zrzekł się immunitetu, dzięki czemu Sejm zdecydował jedynie o zgodzie na jego zatrzymanie. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Ciąg dalszy nastąpił, a właściwie nastąpi popołudniowego programu ciąg dalszy, bo to trzecia godzina.
6: Nowy Świat po południu.
5: Zapraszamy do 19:00, zapraszamy do telefonowania 224 280 280. Wiktoria Wichrowska czeka na Państwa głos. Słuchaj, przygotowuję telefony, które później mogą Państwo usłyszeć na naszej antenie. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Clezak, Kuba Fellini, Michał Porycki. Jeszcze przez chwilę program realizuje Grzegorz Muranowicz.

0: Blondie. Słowo stało się ciałem, ciałem Kuby Strączyńskiego, który zastąpił Grzegorza Muranowicza. Dzień dobry, witamy. Zapraszamy także do słuchania tych, którzy włączyli dopiero teraz popołudniowy program. Przypomnę, nadajemy już od 16. Jeśli chcą Państwo wrócić do przeszłości, to najlepiej w podcastach, ale to w przyszłości. Na razie zapraszamy na część trzecią, w której porozmawiamy sobie o tym, jak jesteśmy przygotowani na sytuacje kryzysowe, czy informacje dotyczące tego, jak Rosja eskaluje konflikt na Ukrainie, co przenosi się także na nasz poziom bezpieczeństwa, postrzegamy na co dzień, czy Polacy czują się bezpiecznie.
1: Zmiana zachodzi, ale to jest przede wszystkim proces długotrwały, jeśli chodzi o próbę zdobywania wiedzy, jak działać w stanie kryzysu.
2: Interesowanie się tym, gdzie mam schron, w jaki sposób zachowywać się na wypadek zagrożenia. Szykowanie sobie plecaka, jakiegoś tam ucieczkowego czy coś. To są ważne rzeczy, które mam wpływ.
0: A może uodporniliśmy się na te wszystkie wojenne, kryzysowe informacje? Może wiemy, że potrafimy się przystosować do każdej sytuacji? Jesteśmy w końcu mistrzami improwizowania. Kacper Badura już za chwilę i jego informacje na ten temat, a po 18.30 dołączy do nas Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża. Czy rzeczywiście jesteśmy gotowi na prawdziwe sytuacje kryzysowe, takie jak klęski żywiołowe wywołane zmianami klimatycznymi albo po prostu brak prądu?

0: One Girl, One Boy. Od wielu tygodni docierają w mediach, o tym słyszymy, ale nie tylko, docierają do nas informacje o kolejnych alertach, poderwanych myśliwcach, atakach dronowych blisko polskiej granicy, a także działaniach dywersyjnych, kolejnych pożarach. Mimo niepokojących doniesień, mam wrażenie, że życie toczy się dalej. Trochę dlatego, że nie mamy innego wyjścia. A może nauczyliśmy się, jak radzić sobie podczas kryzysu z naszymi lękami, choć to przecież na razie na szczęście tylko teoria. Czy informacje dotyczące wojny wzbudzają w nas obawy, czy może bardziej boimy się klęsk żywiołowych? I to o tym Kasper Badura.
1: Dzisiaj rosyjski dron uderzył na terytorium Ukrainy 4 km od polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny. Niektóre szkoły i urzędy przeprowadziły ewakuacje, podczas których kierowano pracowników i dzieci na niższe piętra, do piwnic albo na korytarze z dala od okien. Alarm został odwołany godzinę później. Granice naszego kraju nie zostały naruszone. Sytuacja była napięta również w miniony weekend, kiedy rosyjski dron uderzył 2 km od polskiej granicy. Jak takie komunikaty na nas wpływają? Przejmujemy się, ale na krótko, ocenia dr Jacek Raubo z portalu Defense24.
2: Społeczeństwa Zachodu, one mają niestety w XXI wieku tendencję do bardzo szybkich, takich emocjonalnych stanów w kontekście wojen, w kontekście zagrożeń terrorystycznych, a potem próby zracjonalizowania tego i przejścia do status quo przed wydarzeniem. Więc ja tutaj nie mam takiej oceny, że mamy do czynienia z jakąś gwałtowną, dramatyczną zmianą. Zmiana zachodzi, ale to jest przede wszystkim proces długotrwały, jeśli chodzi o próbę zdobywania wiedzy, jak działać w stanie kryzysu.
1: Bo gdyby ktoś jeszcze kilka lat temu powiedział nam, że będziemy czytali o tym, jak zachować się przy ataku drona, ciężko byłoby w to uwierzyć. A teraz coraz częściej denerwuje nas brak schronów.
2: My dużo mówimy o tym, że państwo powinno być przygotowane, systemy informowania czy też alarmowania ludności. Rozmowa toczy się też o schronach, tymczasowych miejscach schronień i tak dalej. Ale z drugiej strony na pytanie, czy wszyscy byśmy się podporządkowali na przykład w dużych miastach takim masowym chociażby ćwiczeniom obrony cywilnej na wypadek konfliktu, no to już zaczyna się pojawiać pewien sceptycyzm, pewne niuansowanie, a na przykład w państwach nordyckich czy w państwach azjatyckich tego typu ćwiczenia, one są cykliczne, one angażują wszystkich, nawet postronne osoby, więc z jednej strony jest to pragnienie, żeby ten system usprawnić, bo tego systemu nie było, a z drugiej strony ta masowość, no jeszcze jest naszym mankamentem.
1: Budowanie poczucia, że Rosja jest silna, groźna i że trzeba się z nią liczyć, to jeden z głównych celów takich przygranicznych ataków. Tylko czy o wojnie powinniśmy słuchać codziennie i jak to na nas wpływa? O tym psycholog dr Łukasz Prysiński.
3: Zupełnie czym innym jest interesowanie się tym, gdzie mam schron, czy też, prawda, w jaki sposób zachowywać się na wypadek zagrożenia. Zupełnie czymś innym jest szykowanie sobie plecaka jakiegoś tam ucieczkowego czy coś. To są ważne rzeczy, które mam wpływ. Natomiast potem, kiedy ja już załatwię to, na co ja mam wpływ, to całą resztę powinienem marginalizować. To znaczy generalnie, jak my chcemy o tej wojnie tak słuchać, to może słuchajmy trochę mniej. Robię to, co powinienem, interesuję się, jestem aktywny, natomiast ja nie poszukuję tych informacji, tylko wręcz je selekcjonuję, chociażby poprzez dostarczanie ich sobie mniej. Czyli powiedzmy, że dobra, no w poniedziałek po pracy intensywnie zajmuję się tą wojną. Tak, co się stało w ciągu tygodnia, czego się bać, czego się nie bać, co mówią politycy, kto mnie uspokaja, kto mnie denerwuje, a potem o tym nie myślę.
1: Róbmy to, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, radzi psycholog profesor Mirosława Huflejt-Łukasik.
4: Teraz te akcje są też obliczone na reakcję ludzi w Polsce. Ja myślę, że warto jest sobie zapamiętać taką frazę, która dotyczy nie tylko tej sytuacji zagrożenia, którą mamy. My nie wiemy dokładnie, jak będzie wyglądała sytuacja. Najbardziej się boimy tego, czego nie wiemy, co się wydarzy. Więc my z jednej strony nie wiemy, co się wydarzy, są różne warianty, ale z drugiej strony przemyślenie sobie tego, pomyślenie sobie o tym, jak to może być, co ja powinienem zrobić, co mi zapewni większe poczucie bezpieczeństwa i zadbanie o te proste rzeczy, czyli jakby o taką świadomość, czy jeżeli nie będzie prądu, to ja mam wodę w domu, jakiś zapas gotówki, żeby się przygotować i po prostu funkcjonować dalej, czyli przemyśleć sobie, co ja chcę zrobić, przygotować według tych wskazówek, które są ogólnie dostępne, ale też bez jakichś szaleństw, no i po prostu funkcjonować dalej, jeżeli taką decyzję chcę podjąć. No bo są osoby, ale nieliczne, które zmieniają coś w swoim życiu i szukają kolejnych domów i się wyprowadzają. I są ludzie, którzy mówią, ja się nigdzie stąd nie ruszam. Ja się pytam na przykład osoby z Ukrainy, tak? A my już nigdzie nie pójdziemy, my tu zostajemy. I będzie co ma być, tak? No sytuacja jest jaka jest, natomiast trzeba po prostu funkcjonować, no życie się toczy.
1: Rosyjskie drony wleciały do Polski we wrześniu poprzedniego roku. Z badań przeprowadzonych wówczas przez CBOS wynika, że zagrożenie czuła niemal połowa badanych obywateli. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Czym innym jest poczucie zagrożenia, czym innym prawdziwe zagrożenie, które może do nas przyjść niekoniecznie wraz z działaniami wojennymi. O klęskach żywiołowych też chcemy porozmawiać. To po godzinie 18. Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tej dyskusji. A moim i Państwa gościem będzie Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża, gdyż na zlecenie PCK powstał raport, z którego wynika, że co trzeci Polak przeczytał słynny rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale jedynie 7% wdrożyło zawarte w nim zalecenia. Przy okazji dowiemy się, co Polacy myślą o tym, w jaki sposób są przygotowani na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. To po 18.30, na razie 18.19, czyli mamy jeszcze czas, aby na przykład wysłać list, aby zatelefonować do redakcji. Program popołudniowy zaprasza także w grupie osób patronujących, w facebookowej grupie

Black Sabbath. 23 minuty po 18. Przy okazji jeszcze wracając do badania zleconego przez Polski Czerwony Krzyż, dowiedziałem się z niego, że ponad połowa polskich gospodarstw domowych deklaruje, że nie ma zapasu wody ani żywności na co najmniej 3 doby. To jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego akurat 3 doby? Czy mają Państwo zgromadzone takie zapasy? Czy zostały ostatnio przejrzane? Bo być może podczas covidowych zamknięć, lockoutów, blackoutów. Mieliśmy z tym jakiś problem. Kupiliśmy zapasy, ale od tamtej pory nikt nie sprawdzał terminów przydatności do spożycia i tego, jak się mają, co się z nimi stało od tamtej pory. 224 280 280. Jesteśmy przy telefonie. Też jesteśmy do 19:00.

piszą Państwo, że rządowy poradnik przeczytany, ale czym innym jest przeczytać, czym innym zrozumieć, czym innym wdrożyć zalecenia. Państwo piszą, my czytamy, Państwo słuchają, my nadajemy. Za chwilę prognozę pogody. Za chwilę będzie 18:30.

0: Pogoda.
1: Najchłodniej w Zakopanem, najcieplej w Legnicy, tylko temperatura się zmieniła. 12 stopni w tej chwili w stolicy Tatr, Legnica to 19 stopni Celsjusza. Nocą, mówiłem Państwu o tym, deszcz pojawi się tu i tam na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich może kropić najbardziej, a na południu, południowym wschodzie synoptycy zapowiadają mgły, bardzo gęste mgły. Jutro rano na południowym wschodzie i południu wciąż zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Przelotne opady pojawią się na zachodzie i północy kraju, na Pomorzu także burze. Najchłodniej będzie na północnym zachodzie i w kotlinach górskich 16 stopni, a najcieplej jutro na zachodzie do 23 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie i północy, czasem porywisty. W Sudetach, wysoko w górach, powieje do 55 km na godzinę. 224, 280, 280. Jak naprawdę jesteśmy przygotowani na czas kryzysu?
2: Właśnie w tym tygodniu dokonałam zakupów. Uzupełniłam braki wody, bo najbardziej tego mi brakowało, bo bije z wody kranówka. Przejrzeliśmy wszystko zgodnie z tym poradnikiem i zaopatrzyliśmy się na wszelki wypadek. I trochę mnie to uspokoiło, muszę przyznać.
1: A jak jest w Państwa przypadku? O tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża. Zajrzymy do raportu przygotowanego na zlecenie PCK. Jak Polacy przygotowują się na sytuacje trudne, no, żeby nie powiedzieć kryzysowe. Maja Kleszcz, Wojciech Waglewski to teraz na naszej antenie. Przypomnę, Maja Kleszcz w sobotę o poranku. Tu w tym studiu mikrokoncert się szykuje. Serdecznie Państwa zapraszamy. Obrzasku.

0: Przepytanie.
1: A razem z nami w studiu Malwina Kosela, Polski Czerwony Krzyż. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak czytam w raporcie przygotowanym na zlecenie PCK, co trzeci Polak przeczytał słynny rządowy poradnik bezpieczeństwa, ale zaledwie 7% wdrożyło zawarte w nim zalecenia. Większość z nas wierzy, że poradzi sobie przez kilka dni, gdy rozpocznie się jakikolwiek kryzys, ale specjaliści dostrzegają lukę między deklarowaną gotowością, a tym, z czym będziemy musieli się zmierzyć, jeśli będziemy musieli. A może, pani Malwino, to podejście wynika z faktu, że jesteśmy mistrzami improwizowania w trudnych sytuacjach. Na masowy przyjazd Ukraińców, gdy zaczęła się pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, nikt nas nie przygotowywał, nie było żadnych poradników, poradziliśmy sobie sami.
2: Może się tak wydawać, ale na pewno od razu zaznaczę, że w momencie, kiedy jesteśmy jednak przygotowani na kryzys, jesteśmy spokojniejsi. Mhm. I kryzys może być naprawdę różnego rodzaju, bo rozmawiamy czy o klęskach żywiołowych, czy o konfliktach zbrojnych. Tak naprawdę my apelujemy o to, żeby się przygotować poniekąd do wszystkiego. I są pewne uniwersalne zasady i tego bym się trzymała, ale najważniejsze jest właśnie to, że w momencie, kiedy już się coś wydarzy, a my wiemy, że jesteśmy przygotowani, to reagujemy dużo spokojniej. To oznacza, że ogranicza się panika. Nawet właśnie z tego momentu, o którym pan wspomniał, było wtedy też sporo zamieszania, więc tak, możemy, naprawdę możemy zrobić to lepiej w każdym wypadku i chodzi głównie o to, żebyśmy my sami czuli się bezpieczniejsi.
1: To prawda, zastanawiam się i w naszej rozmowie, mam nadzieję, to się jeszcze dzisiaj pojawi, na jakie zagrożenia przede wszystkim powinniśmy być przygotowani, bo nie ma chyba kogoś, kto jest gotowy na wszystko. Nawet ci, którym się wydawało, że są gotowi na przykład przed powodzią tą sprzed 2 lat, też byli zaskoczeni, chociażby jej skalą, o czym za chwilę porozmawiamy. Ponad połowa polskich gospodarstw, to jeszcze także jeden z wniosków płynących z tego raportu, o którym wcześniej mówiłem, ponad połowa polskich gospodarstw domowych nie ma zapasu wody ani żywności na co najmniej 3 doby. Dlaczego 3, a nie 4, a nie tydzień?
2: Powiedziałabym, że te 3 doby to jest taki złoty międzynarodowy standard w przypadku ochrony ludności. Chodzi o to, że właśnie nie wiemy, jaki to będzie kryzys. Gdyby to na przykład była znowu powódź, albo gdyby to była jakaś klęska żywiołowa, może zostać zniszczona infrastruktura i pomoc zorganizowana może do nas nie dotrzeć od razu. To właściwie o to chodzi. To jest najważniejsze, żebyśmy mogli spokojnie przez te 3 doby, powiedzmy, poczekać na profesjonalną pomoc. I to daje nam duży spokój, to nam daje to poczucie bezpieczeństwa, o którym już mówiłam. No i właśnie dlatego to są 72 godziny. Te 3 doby są często kluczowe. Mhm.
1: Choć eksperci przyznają, że żywność to nie wszystko, woda to nie wszystko, bo jeszcze dokumenty, pieniądze, łączność awaryjna, telefony komórkowe mogą przecież nie działać, a z najbliższymi chcielibyśmy porozmawiać o ważnych sprawach. Leki, jeśli przyjmujemy jakieś leki regularnie, to wszystko warto mieć, zabezpieczyć w miejscu, do którego nie dotrze. Na przykład woda podczas pojawienia się fali powodziowej. Pani Katarzyna napisała, że ma, nasza słuchaczka i patronka napisała na Facebooku: mam bunkier w ogródku, dużą piwnicę, konserwy, studnie. Nie czytałam poradnika, nie ufam tym, którzy tworzą te grafiki. No i tutaj pojawia się pytanie, czy lepiej taki ewakuacyjny zestaw schować w domu, w pobliżu, w jakiejś piwnicy, w garażu, a może w samochodzie zatankowanym oczywiście, którym szybko możemy opuścić zagrożony rejon razem z bliskimi.
2: Właśnie wrócę też do tych bliskich, to jest bardzo istotne. W tym naszym badaniu wyszło również, że mimo tego, że aż 29% osób ma jakiś plan na wypadek katastrofy, taki, który mają z bliskimi w swojej głowie. Natomiast nie wszyscy domownicy często ten plan znają, więc ja bym zaczęła od tego, że jeżeli mamy rodzinę, mamy bliskich, mamy przyjaciół, mamy sąsiadów, to warto, jeżeli z ludźmi jesteśmy blisko, naprawdę sobie te plany zaktualizować, żeby każdy był świadomy, co robimy w sytuacji kryzysowej. A jeżeli chodzi o to, w jaki sposób przechowywać rzeczy na wypadek wystąpienia kryzysu, no my namawiamy aktualnie do przygotowania czegoś, co będzie też przenośne. Tutaj mam ze sobą plecak ewakuacyjny, Katakit. To jest plecak Polskiego Czerwonego Krzyża, który miał swoją premierę dopiero niedawno, bo tydzień temu na forum ekonomicznym w Karpaczu. Mhm. On spełnia taką zasadę, że jest lekki. Tam są rzeczy, które są potrzebne i które pomogą nam przetrwać te 3 doby.
1: Czy może
2: ale
1: coś...
2: jest lekki. I ta lekkość jest ważna, bo jeżeli musielibyśmy się ewakuować, czy opuścić miejsce zamieszkania, to nie wyniesiemy sobie całej piwnicy, a kryzysy mogą być różne. Oczywiście takie rzeczy w domu też się mogą przydać, ale co do zasady dobrze jest mieć też coś przenośnego.
1: To trochę jak z apteczką, też warto uzupełniać to, co zostało zużyte. A co w tym plecaku konkretnym jest? Czy może pani powiedzieć, sięgnąć
2: apteczka
1: być może, sięgnąć po to być może nawet?
2: Tak, apteczka jest tutaj między innymi, bo właśnie wspomniał pan o tym, ale mamy też matę grzewczą, mamy matę, która jest nieprzemakalna,

0: radiowa być może będzie najbardziej kluczowa, kiedy jest kryzys. Mhm. Mamy też świece, czyli jakieś źródło światła. No i ten plecak ma to do siebie, że możemy go uzupełnić. Jest bardzo lekki, tak jak wspomniałam. Jest tam jeszcze dużo miejsca i każdy z nas powinien mieć taki swój własny zestaw, bo sami też wiemy, czego potrzebujemy. Tak jak wspomnieliśmy, mogą to być leki. Jeżeli ktoś ma stałe leki, które przyjmuje regularnie, powinien mieć tych leków zapas. Mamy też tutaj tabletkę do uzdatniania wody, bo nie zawsze możemy ze sobą wziąć wystarczająco dużo wody na...
1: A ta, którą znajdziemy gdzieś po drodze,
0: może
1: budzić nasze wątpliwości.
0: Może być niezdatna. Tutaj mamy też taki bidon, który jest przezroczysty, więc właśnie też do nabrania tej wody, biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze wyjdziemy z 3 litrami baniaków ze sobą.
1: Być może niektórzy mają w głowie to wszystko, o czym pani mówi, ten sprzęt gdzieś w pobliżu, tylko skompletowanie tego według własnych potrzeb i przeprowadzenie w myślach takiego scenariusza 2-3 dni, podczas których będę musiał się przemieszczać. Być może nawet autobusem, środkiem komunikacji zapewnionym przez jakąś służbę, która będzie nam pomagać. To wszystko gdzieś w głowie trzeba byłoby najpierw przepracować, bo być może niektóre z tych rzeczy niektórym w ogóle nie będą potrzebne. Pan Michał pisze, że mieszka na kaszubskiej wsi. Chcąc, nie chcąc, muszę być przygotowany na różne sytuacje. Nie wiem, dlaczego akurat na kaszubskiej wsi trzeba być przygotowany. Podejrzewam, że pewnie w różnych miejscach z dala od szosy. Przede wszystkim awarie prądu, które zimą potrafią trwać nawet 3 dni. To jest coś, co spotyka naszego słuchacza. 120 litrów wody, zapas jedzenia, bo do sklepu 45 minut samochodem, kuchnia gazowa, butla, kominek z drewnem oraz agregat prądotwórczy. No nasz słuchacz, pan Michał, jest rzeczywiście przygotowany na różne ewentualności. Niektóre rady albo podpowiedzi dotyczące czasu kryzysu rodzą się podczas prawdziwych sytuacji. Ja mam na myśli właśnie tę powódź, o której już wspomnieliśmy na południu Polski. Czego ona nas nauczyła? Czy było coś takiego, co zaskoczyło mieszkańców, nawet ratowników, czego nikt wcześniej nie przewidział, nawet oni?
0: Przede wszystkim takie kryzysy często trwają dłużej niż nam się wydaje. W sensie ta powódź owszem była 2 lata temu, ale razem z Polskim Czerwonym Krzyżem byłam na terenach popowodziowych teraz z okazji tej 2. rocznicy powodzi. I powiedziałabym, że dla wielu osób dalej ta powódź poniekąd trwa, te skutki są bardzo długie. Faktycznie osoby, które mieszkają w miejscach, które już dotknęła jakaś katastrofa, są często bardziej przygotowane, bo przynajmniej wiedzą, co mniej więcej robić, nawet zanim pojawią się oficjalne komunikaty, których oczywiście należy słuchać. Ale chodzi tutaj na przykład o to, że mieszkańcy, powiedzmy, Stronia Śląskiego mają zmapowany teren i wiedzą, gdzie się udać, żeby na przykład woda ich nie dotknęła, jeżeli się podniesie. Natomiast zawsze te skutki są inne niż się spodziewamy. Tak właśnie było w przypadku tej powodzi. Rozmawiałam z ludźmi, którzy przeżyli powódź w 97 i naprawdę zakładali, że ta w 24 będzie podobna, że woda sięgnie na przykład do kostek, do kolan, że zaleje domy, ale że straty nie będą tak duże, po czym okazało się, że naprawdę zeszła fala, która niektórym te domy zmyła zupełnie z powierzchni ziemi, a te, które zostały, często były zwyczajnie skażone, więc nawet jeżeli ktoś gdzieś wyżej przełożył sobie rzeczy, dokumenty, coś, co się jego zdaniem uratowało, to potem dowiadywał się, że i tak z tych rzeczy nie może skorzystać. Więc to nas zawsze zaskakuje, ale naprawdę zawsze lepiej mieć w głowie przynajmniej mniej więcej zmapowane to, co zrobimy, kiedy nas coś spotka.
1: Chociaż przyznam, że założenie przed powodzią, że powódź zmyje nasz dom, jest po pierwsze niepokojące, a po drugie jak się zabezpieczyć, nawet jeśli to przemyślimy, przetrawimy, jak się zabezpieczyć na coś takiego. No nie można sobie postawić 2 domów.
0: Nie, w takich momentach trzeba myśleć o swoim życiu i to też się bardzo przewijało w rozmowach z powodzianami, że oni w pierwszej chwili, w chwili ewakuacji, w chwili zejścia tej fali naprawdę myśleli o tym, żeby siebie uratować i żeby cali i zdrowi wyszli z tego kryzysu. I to jest tak naprawdę najważniejsze i między innymi dlatego tak oferujemy rozwiązania w stylu przenośnych rzeczy, bo pamiętajmy, że to jest najważniejsze, że dom, majątek to jest rzecz nabyta i zawsze możemy do niej wrócić po jakimś czasie. Pomoc też jest organizowana. Powodzianie również mieli po tym środki, również darowane, żeby odbudować swoje domy. Jest to bardzo trudne, ale najważniejsze jest, żebyśmy w tym kryzysie nie stracili siebie.
1: A jakie wnioski płyną dla nas z doświadczeń zdobywanych przez zupełnie inne organizacje, właściwie w zupełnie innym środowisku, mam na myśli Ukrainę? Czego ta wojna nauczyła nas? Nie mamy takiego kryzysu, obyśmy nigdy go nie doświadczyli, ale czy są takie wnioski, które możemy wykorzystać chociażby w obliczu klęsk żywiołowych?
0: Tak, my na pewno jako ludzie mamy taką tendencję, że mimo wszystko staramy się sobie poradzić i przystosowujemy się szybko do kryzysu. I my jako Polski Czerwony Krzyż jesteśmy oczywiście w kontakcie też z krzyżami z zagranicy, z półksiężycami z zagranicy. No i wiemy, że to przystosowanie się do trudnych warunków też jest kluczowe i naprawdę warto czasami takim organizacjom jak nasza oddać też możliwość tej pomocy, dlatego że one na bieżąco zbierają.

0: zbierają informacje od ludzi, którzy są na miejscu, czego potrzebują. To właśnie to było widoczne na początku kryzysu ukraińskiego, że ludzie często z porywu serca przynosili różne rzeczy dla ludzi, którzy uciekali przed wojną, czyli ubrania, jedzenie, to się potem marnowało. My jakby zbierając środki, zabezpieczając środki na takie kryzysy, potem możemy wkroczyć do pomocy natychmiast. Między innymi w Polskim Czerwonym Krzyżu stworzyliśmy fundusz na ratunek. To jest taki fundusz, na który można wpłacić pieniądze, które zostają tam do momentu, aż wystąpi jakiś kryzys i dzięki temu w momencie, kiedy coś się stanie, tak jak na przykład powódź, my możemy ruszyć od razu z pomocą, bo mamy na to środki, a na przykład inne organizacje dopiero zaczynają zbiórki, więc to jest kluczowe. No i tutaj to się po prostu wpisuje w tą naszą ideę, że chcemy być przygotowani. Nie tylko my zachęcamy do przygotowania, ale sami też jesteśmy przygotowani na różne sytuacje i scenariusze.
1: To wróćmy jeszcze do raportu, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Niecałe 40% badanych uważa za prawdopodobne, że sytuacja kryzysowa lub katastrofa może dotknąć ich lub ich rodzinę. Czy jest jakieś zagrożenie, jakaś sytuacja, którą wszyscy powinniśmy brać pod uwagę, na którą wszyscy powinniśmy być przygotowani bez względu na to, gdzie mieszkamy, czy w pobliżu wody, czy gdzieś w zupełnie innym miejscu, bo taka sytuacja może się pojawić po prostu wszędzie. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl i to jest to, o czym pisał wcześniej nasz słuchacz, to prąd wyłączony przez kilka dni.
0: Tak, blackout jest bardzo takim zagrożeniem realistycznym. Ogólnie z tego badania też wynika, że my bardzo dobrze mapujemy te zagrożenia, że my je widzimy, że my widzimy,
1: w naszym środowisku,
0: tak, że świat się zmienia, widzimy, dostrzegamy, co się może dziać. Patrzymy na klęski żywiołowe, zwracamy uwagę na większe upały, wiemy, że może być blackout, natomiast faktycznie jakby nie bierzemy tego do siebie i wydaje nam się, że nas to nie dotknie, ale ja bym po prostu namawiała do tego, że to, co dostrzegamy, możemy też do siebie odnieść i chociaż w głowie przerobić takie scenariusze. Jako Polacy jesteśmy bardzo zdigitalizowani, więc faktycznie na prądzie opiera się wiele. Mamy telefony, mamy Google Mapsa. W momencie, kiedy gdzieś chcemy dotrzeć, zawsze na tym polegamy. Płacimy też często telefonami, blikiem, kartą. A w momencie kryzysu, kiedy prądu zabraknie, warto zadbać o takie rzeczy jak chociażby gotówka w różnych nominałach. Do tego też zachęcamy w przypadku czy kupienia, czy skompletowania własnego plecaka ewakuacyjnego. I naprawdę nawet naładowany powerbank też będzie w cenie, ale po prostu bierzmy pod uwagę, że każdy z tych kryzysów, który dostrzegamy, naprawdę w jakimś procencie może też przytrafić się nam. I to wystarczy, żebyśmy myśleli o tym w takich kategoriach.
1: Mapowanie kryzysów to bardzo ciekawe określenie. Pani Marzena napisała, agregat, fajna rzecz, ale gdzie postawić go w bloku?
0: Tak, no to właśnie to są te rzeczy, o których myślimy zawczasu i dlatego nie zawsze da się zorganizować agregat, ale to warto w takim razie mieć chociaż kilka powerbanków, które będą przenośne i jakieś nasze podstawowe urządzenia, zanim taki agregat się pojawi gdzieś w okolicy, będą w stanie utrzymać.
1: I jeszcze jeden komentarz dotyczący leków, pisze nasza słuchaczka i patronka. Z koleżanką ostatnio w przypływie czarnego humoru śmiałyśmy się, że gdybyśmy chciały przygotować właściwie plecak ewakuacyjny z lekami, które bierzemy na co dzień, musiałybyśmy mieć po dwa plecaki, bo jeden na leki. Dobrze, że potrafimy w tym wszystkim znaleźć odrobinę humoru, myśląc o tym, co tak naprawdę trzeba byłoby zrobić, żebyśmy byli bezpieczni w sytuacji kryzysowej. Bardzo dziękuję za rozmowę i za obecność w studiu. Malwina Kosela, Polski Czerwony Krzyż.
0: Dziękuję również.

0: Cardinal. To już prawie na zakończenie, bo 8 minut do 19. Czytam jeszcze raporty z państwa procesów, które mają uchronić nas przed różnymi trudnościami, gdy coś zostanie wyłączone albo za dużo deszczu spadnie w jednym miejscu. Z tą gotówką w razie wyłączenia prądu to trochę słabo, bo być może w sklepie też nikt nam nie będzie mógł niczego sprzedać, gdyż kasy fiskalne nie będą działały. Pan Robert napisał, ostatnio zastanawialiśmy się, czy to rzeczywiście tak działa, a może jest trochę inaczej. Ktoś podpowiadał, ktoś lepiej zorientowany, panie Robercie, niż ja z pewnością w tych technologii prowadzenia sklepów spożywczych, że kasy mają jakiś zapas prądu, jakieś akumulatory, dzięki którym można jeszcze przez jakiś czas sprzedawać towary. Tylko może być problem właśnie z tymi czytnikami do kart. Zatem gotówka wtedy po prostu się przyda, gotówka zadziała, paragon dostaniemy, wszystko zostanie gdzieś zaksięgowane. Zatem warto o tym też pamiętać. Dziękujemy za popołudniowy program. Anna Rokicińska, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki, a za kolejne minuty odpowiadać będzie zespół, redakcyjny zespół Szczyt Przygotowujący. Zespół w składzie, właściwie nie jestem pewien jeszcze w jakim składzie. Wiem, że jest Mateusz Andruszkiewicz. Panie Mateuszu, czy ja mogę pana prosić na plan? Zapraszam bardzo serdecznie. Powinna być także Zuzanna i o, jest i Zuzanna. Zapraszamy, tak? Proszę się nie krępować. Zawsze tacy są hej do przodu. Dzisiaj ten remont chyba ich zatrzymał. Znaleźliście coś tam ciekawego? Znowu ci się udało coś wygrzebać spod warstwy
1: zawsze
0: starych wykładzin?
2: Tak, będziemy to prezentować.
0: Pamiątki.
1: Resztki poczucia humoru.
0: O, też, to tam zostały.
2: Ja znalazłem troszkę entuzjazmu, ale zostawiłem tam, gdzie leżał, więc dzisiaj będzie neutralnie.
0: Zabierzmy to na miejską, to się może jeszcze przydać.
2: Entuzjazm?
1: I resztki poczucia humoru, tym bardziej.
0: Wiesz co, to różnie bywa. O naszym poczuciu humoru różnie mówią. Kto co lubi. Nie mówię o swoim oczywiście, absolutnie. Bardzo się cieszę, że już jesteście.
1: My również.
0: Co będzie?
1: Będziemy my, będziemy też Marcin.
0: Dobrze, a Marcin gdzie, przepraszam?
2: Tam.
1: Fruwa.
0: Marcin z chmury dzisiaj, Marcin tak. W chmurze, dobra?
1: Tak.
0: I coś jeszcze, jakieś przebłyski?
2: A to mało?
0: Że wy i Marcin?
1: Ej, to jest trzech prowadzących, to jest całkiem dużo jak na standard radiowy.
0: A niektórzy mówią, że nawet za dużo, ale chodzi mi o zawartość merytoryczno-muzyczną.
1: Standard.
2: No
1: dwa kraje, trzy
0: nigdy
1: nowe.
0: Nigdy się nie dali zaskoczyć, namówić. Nigdy się, jak to się ładnie mówi, nigdy się nie wysprzęglili przed. Trzeba czekać do 19.
1: Trzeba sobie przypomnieć, co wybraliśmy.
0: Po 19 szczyt, a potem ciąg dalszy nastąpi. Bardzo Państwu dziękujemy za popołudniowy program. Wszystkiego spokojnego, wszystkiego dobrego.
2: Słuchaj, możemy zagrać w grę. Strzelaj dwa kraje. Jak trafisz, który to dzisiejszy, to potwierdzę.
0: Turcja, Mauretania.
1: Nic.
2: Nic z tego.

Tego w sobotnim Brzasku jeszcze nie grali. Dzień po premierze najnowszej płyty Nieklikalność w naszym studiu pojawi się Maja Kleszcz, wokalistka i kompozytorka. Nie tylko opowie o nowych piosenkach, ale przede wszystkim wykona je na żywo, w kameralnych wersjach. Zapraszamy i zachęcamy Państwa bardzo gorąco do słuchania sobotniego Brzasku już w najbliższą sobotę. Do usłyszenia.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na mównicy sejmowej premier Donald Tusk przedstawił strategię, jaką Rosja obrała na najbliższe miesiące.
1: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
0: Jak ocenił premier, ostatnie ataki są dowodem na to, że Rosjanie wprowadzają na masową skalę nowy typ dronów.
1: Drony odrzutowe, poruszające się z bez porównania większą prędkością i działające na dużej wysokości, zanim spadną, uderzą w cel. I nie ma co ukrywać, dotyczy to nie tylko Ukrainy, ale generalnie mało kto jest przygotowany w tej chwili na skuteczne przeciwdziałanie akcjom tego typu dronu.
0: Dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o pozytywnych rezultatach testów dronów przechwytujących przeciwko odrzutowym Shahedom. Cytuję jego oświadczenie opublikowane przez ukraińską Prawdę. Krok za krokiem znajdujemy odpowiedź na rosyjskie zagrożenia i tworzymy własne ukraińskie środki nacisku na wroga. W związku z rosyjskimi prowokacjami szef MSWiA Marcin Kierwiński pytany był o plany szkoleń ludności cywilnej dotyczące tego, co robić w razie zagrożenia.
2: Codziennie odbywają się szkolenia. W ten weekend chociażby będą szkolenia, jeżeli chodzi o kwestie Lubelszczyzny i Podkarpacia. Codziennie strażacy starają się docierać do kolejnych miejscowości, aby przekazywać tą wiedzę. My też przygotowujemy kolejne publikacje dotyczące, jak zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. To jest proces, który inne kraje europejskie, te, które są liderami, jeżeli chodzi o ochronę ludności, doskonaliły przez 20-30 lat, tak jak Finlandia czy Szwecja. My mamy kilka miesięcy, aby przekonać wszystkich Polaków do właściwych zachowań w tym zakresie i zrobimy to.
0: Tymczasem poseł PiS Michał Kowalski apeluje o składanie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop Banderyzmowi.
3: Nie możemy pozwolić na to, aby ideologia banderyzmu była obecna tutaj w naszej przestrzeni publicznej, tak jak nie może być ideologia komunistyczna czy nazistowska. To robimy dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
0: A na koniec Ukraina, Kijów i obwód kijowski zostały wpisane na listę terytoriów podwyższonego ryzyka. Jak przekazał premier Serhii Korecki, oznacza to rozszerzenie programu ubezpieczeń dla przedsiębiorstw funkcjonujących w tym regionie. Zmiana ma też umożliwić zastosowanie dodatkowych środków ostrożności oraz lepsze wykorzystanie zasobów do ochrony ludności. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: wszystkiego, czyli każda lista świata.
1: Zuzaj Łęda.
2: Marcin Mann.
3: Mateusz Andruszkiewicz.
2: Marcin w świetnej formie, jak słychać.
1: I Kuba Strączyński, który nas realizuje. Twoje przedstawienie zajęło najwięcej czasu antenowego. Rozumiem, że dzisiaj masz taki ekspansywny stosunek do szczytu.
3: Bo jesteś najważniejszy.
1: Dziękuję. Czy ty coś chcesz?
3: 100 lat, 100 lat.
1: Niech żyje, żyje nam. No tak, setne wydanie szczytu dzisiaj.
2: To prawda. Powinien polecieć ten straszny jingle, który nagraliście, kiedy jeszcze mnie nie było.
3: Co wy mówicie? Jakie setne wydanie?
2: No setne. Setne. Od kiedy do was dołączyłam, już 100 razy tak się ze mną męczyliście.
3: Jezus, naprawdę?
2: Tak, odliczyć te, w których mnie nie było i w których nie było poszczególnych was, ale generalnie setne. Gratulacje, szanowni państwo.
3: Skąd wy to wiecie?
2: Od Jerzego.
1: Aha. Jerzy policzył.
3: Bo to było w tym mailu napisane.
2: Setne notowanie.
3: Oczywiście. Bo ja chciałem wkręcić, że nie był urodziny Mateusza. No.
1: Nie, to... Ale widzisz, to wybrnęliśmy z tego. Jakieś takie porozumienie ponad...
3: To było kompletnie przez przypadek.
2: Gratulacje. W setne wydanie ten sam bałagan, co 100 wydań temu, czyli dwa kraje, trzech prowadzących, 6 nowych piosenek, potem 10 najlepszych wybranych przez państwa.
3: Jakoś tak.
1: I ze 3 szare komórki, jak dobrze pójdzie.
2: 3 synapsy.
3: Optymistycznie.
1: Pierwszy kraj, w którym się znajdujemy, to kraj wybrany przez...
2: Mnie.
1: Zuzu. Drogą losowania, czy coś cię przyciągnęło do tego kraju?
2: Ja lubię być w Angolii. Uważam, że Angola...
3: Dlaczego?
2: Angola muzycznie jest interesującym krajem. Jakoś za każdym razem poszukiwania muzyczne w Angolii są przyjemne, dobrze mi się kojarzą i mam wrażenie, że wymagają trochę zaangażowania, bo sporo tam muzyki powstaje, ale jakoś tak gładko one mi idą i tym razem też poszło mi gładko.
1: Wow.
3: A znacie Angię... Nie angielską. To taki żart niedobry. Angolską roślinę dinozaura?
2: Nie, ale to znaczy, że ona pamięta dinozaury?
3: Możliwe, bo ona jest dosyć, w sensie nie wiem, czy to ta konkretna, ale niektóre okazy mają tam 1500 lat, więc nie, 1500 lat to nie. Chociaż
2: nie,
3: według,
2: to nie pamiętają.
3: Według kalendarza, kto to mówił, że coś dinozaury, do dinozaurów rzucaliśmy kamieniami?
1: Pani była kiedyś Ewa Kopacz chyba.
3: A, to tak? To ona powiedziała?
1: Czekaj, żeby za chwilę fake newsów nie rozszywał.
3: A nie pani Szydło? Nie, tak, bo z drugiej strony. To ty weryfikuj. Natomiast ta roślinka posiada tylko 2 liście, które nigdy nie opadają, lecz z biegiem wieków strzępią się na wietrze. I ona się nazywa Welwitschia mirabilis. Welwitschia mirabilis.
2: Wrzucisz zdjęcie na grupę?
3: Wrzucę, oczywiście.
1: Ja sprawdziłem, to była tak Ewa Kopacz. Wiecie, co jest jednym z pierwszych wyników, jak się wpisze Angola?
2: Nie.
1: Vatican News. I informacja o, i teraz uwaga, pielgrzymkach motocyklowych. Ja nie wiedziałem, że takie istnieją, do Mama Maxima, czyli Matka Serca w lokalnym języku, to oznacza sanktuarium dedykowane Maryi Dziewicy, no i tak dalej, to nieważne. Znaczy, ważne, ale z perspektywy
3: uważaj,
1: nie unieważniam, ale chodzi mi o to, że idźmy dalej.
2: Ja mam pytanie,
1: zaciekawiło
2: panowie.
1: Mnie to, że ta forma istnieje. I przeczytałem właśnie, już cię dopuszczam do głosu, że podobno w Angolii popularne są taksówki motocyklowe.
2: O, to faktycznie interesujące, ale ja mam do was pytanie, czy wy macie tak fatalne propozycje z tego kraju, że sypiecie ich ciekawostkami, bo nie macie nic o piosenkach do powiedzenia, czy faktycznie ciekawostek jest dużo z Angolii?
3: Ty po prostu tej roślinki nie widziałaś, ale zaraz będzie w grupie.
2: Rozumiem.
1: Ja mam całkiem sensowną propozycję, natomiast chciałem powiedzieć, że jak wybrałaś kraj, Angolę, ja zacząłem tam szukać i sprawdzać płyty artystów, to myślałem sobie, Zuza, zmiłuj się, dlaczego? No ale znalazłem pana, który nazywa się Monsta, to jest raper pochodzący z Angolii. I ja nie jestem wielkim fanem jego całego dorobku i sposobu rapowania, który jest taki dosyć agresywny, ekspresyjny bardzo i trochę tak jakby w poprzek muzyki, ale ten numer akurat działa całkiem nieźle.
3: Czy brzmi tak, jak wygląda okładka?
1: Nie właśnie chyba.
3: Aha. To mnie zaintrygowałeś.
1: Szczególnie instrumental w tym utworze mi się podoba, z tym takim wokalnym sampelkiem w tle. Bardzo przyjemny, klasyczny, boom-bapowy rap. Cały album w ogóle jest płytą konceptualną, zbudowaną wokół wątków wojskowych, żołnierskich. Monsta korzysta tutaj właśnie z różnych wojskowych figur po to, żeby opowiadać, internalizować je i opowiadać o zmaganiach życiowych wszelakich. A cały album zaczyna się w gabinecie terapeutycznym, I ten początek trafia jako pierwsza propozycja z Mgoli.
4: Olá, é bom voltar a ouvi-lo, Sr. Luís. Como tem passado desde a última sessão? Antes de começarmos, gostava de saber o que é que aconteceu nas últimas 92 noites. Na nossa última

0: considerar de um luxo. Nós fazemos o que nenhum deles consegue, tocar almas daí receber o love que nenhum deles recebe. Inveja persegue e a gente percebe, não é sobreviver de cabrão, é o ódio dos que nunca viveram do rap.
1: Não há de, né?
2: Przyzwoita.
3: Cisnął mi się komplement, pocisk na początku, że już byłem przygotowany. Przez pierwszych 15 sekund utworu myślałem sobie, ale mu powiem. Powiem mu, że ten początek to jest taki fajny, a potem się popsuło, bo się spodziewałem, że się popsuje, a wcale
1: się nie popsuło. Tak, to dość zaskakujące, bo często się piosenki w szczycie psują. A to się nie popsuło.
2: A u ciebie się psuje, czy nie?
1: U mnie się nic nie psuje. To jest wspaniała płyta. Jestem bardzo zadowolona, że ją znalazłam. Tytuł albumu to jest Turma de Benchao.
3: Troszkę koguciłaś, jak opowiadałaś, pisałaś o tym, że znalazłaś to.
1: Bo ona naprawdę mi się podoba. Ona mi się szczerze, od deski do deski, tak jak sobie tam przysłuchałam, to jest naprawdę dobry album, bo to jest coś, co ja bardzo lubię, kiedy się odwiedza kraje, właśnie w Afryce szczególnie, które mają taką tradycję muzyczną gdzieś już lat od 70. na przykład, że tam już się dużo działo, były jakieś wpływy zachodnie, a oni jednocześnie to robili ze swoim twistem, powstawały tam gatunki. I jeżeli jest projekt, który bardzo mocno czerpie z tamtych dekad, ale jest współczesny, to jest to miód na moje uszy.
3: Ale u ciebie jest Paulo Flores, który jest po prostu angolskim jakimś, nie wiem, mistrzem po prostu.
1: Tak. Tak. Jest on tam. A razem z nim jest, chyba to się czyta jako Conjunto Angola 70, i to jest zespół muzyków, którzy właśnie za zadanie sobie postawili przywrócić złotą erę, tak mówią, złotą erę angolskiej muzyki. I razem z nim nagrali ten album. Każdy z tych numerów jest naprawdę świetny. Paulo Flores, jako już wspomniałeś, jedna z ikon. A ty przyniosłeś drugą ikonę, tak, swoją drogą.
3: Tak, będzie bitwa
2: ikon. Tylko ja digowałem, tak.
1: Bitwa ikon.
3: Ja próbowałem, ale to do mnie dojdziemy.
1: Paulo Flores jest, mówi się o nim, że jest współtwórcą Kizomby, jednym z ambasadorów Semby w ogóle na świecie, więc takich dwóch gatunków, które bardzo z Angolii pochodzą. No i tutaj to się pojawia, ta płyta ma dętki, ma różne ciekawe rozwiązania rytmiczne, takie afrobitowe, ale właśnie stare afrobit, tak jak brzmiał, ta płyta też tak brzmi. Mi się bardzo podoba, wybrałam coś, co chyba było najbardziej energetyczne, przynajmniej ja to tak czułam, no i też fajne bębny, tam są, myślę, że się Państwu bardzo spodoba.

0: Ale zabawne te bębenki, co?
1: Tak, pan też pośmiał w trakcie utworu, jak najbardziej.
2: Też się nie popsuło.
1: No nie popsuło się.
2: Może dlatego, że się niewiele tam zmieniało.
1: Ale ja mam, bo mam wrażenie, że takie są uroki tych numerów, że one trwają tak dobre 5 minut i one są powtarzalne i ja mam takie wrażenie, że tam się zamyka oczy, kiedy się do tego tańczy i trochę jak przy takich transowych numerach techno, że jak zaczynają ci chodzić biodra i nogi, no to tak budzisz się 3 godziny później, że dalej ci się dobrze tańczy i uważam, że to jest siła tych numerów.
2: Ale w transowych numerach techno jednak się zmienia trochę.
1: No Jezu, zmienia się tyle samo, Marcin. To pan też się raz pośmiał, a raz nie.
2: No tak, pan się zmieniał. Pan się trochę zmieniał. No gdyby to było w jakimś takim klubie, gdzie jest ciepło, gdzieś nad wodą, przy otwartych oknach, wieczór, lekka bryza, ale taka bardzo lekka, bo raczej jest nie
1: duszno.
2: Upał, ale duszno trochę. To myślę, że bardzo dobrze by to wchodziło jako taki podkład do spędzania czasu i to nie jest, broń Boże, obraza w stylu muzyka do windy. Wręcz przeciwnie, to też nie jest takie łatwe, żeby dobrać dobrą muzykę do...
1: Do przyjemnego spędzania czasu, bo o to chodzi. Cały album naprawdę polecam, bo on jest różnorodny. To nie jest tak, że wszystko brzmi w tym rytmie. Tam są różne rozwiązania rytmiczne, tak bardziej nostalgiczne. Tak. Także polecam i zapraszam. A ty przyniosłeś bongę.
2: Przyniosłem no, tych filarów takich, no, pewnie jest więcej i my ich wszystkich nie znamy. Przynajmniej, no nie wiem, ja nie podejmuję się wymiany ich po kilku godzinach, czy nawet słucham.
1: Ale tych dwóch, których myśmy przynieśli, to jest faktycznie, to są osoby, które zrobiły karierę.
2: Oni są dosyć ważni. No jest jeszcze Dawid Ze, którego płyta oryginalnie wydana w 1975 roku właśnie uzyskała wersję zremasterowaną na 50-lecie i myślałem o tym albumie, bo on jednak na Bandcampie, którego lubię, uplasowany jest na szczycie płyt najchętniej kupowanych, ale jest to jednak nagranie sprzed 50 lat. Pomyślałem sobie, że znowu będzie mi ktoś... Ale mogłem, nie zrobiłem tego.
0: A mógł proszę, przynieść.
2: Mogłem przynieść.
1: Proszę, no właśnie, chciałem pogratulować.
2: Zanotować.
1: Ale ty jesteś silny psychicznie.
2: Poszukałem trochę dalej i się ucieszyłem, bo trafiłem właśnie na bongę, którego pierwsze numery, które znalazłem, to były remiksy i one mi się nie podobały, bo to były te remiksy jego hitów, niektórych przynajmniej. Na przykład, tak. I pewnie też posłuchałaś tego, tych triniksów, czy coś takiego.
1: Ja nie wiem, czy ich kiedyś nawet nie przeniosłam, albo czy tego nie grałam u siebie w igraniu, mówiąc szczerze. Bo niektóre są lepsze, niektóre są gorsze.
2: No tak, tak. Ale nie wiem, czy na początku nie zauważyłem, że wydał nowy utwór, ale zanim o utworze, a właściwie tam za dużo, to nie ma co mówić, bo wystarczy tytuł podać, ponieważ on bezpośrednio nawiązuje właściwie do tego, czym się zajmował Bengo w swojej młodości. Poza tym, że był olimpijskim lekkoatletą, to wiódł podwójne życie, zanim się stał gwiazdą muzyki, ponieważ wyjechał do Portugalii właśnie jako lekkoatleta, będąc mistrzem Portugalii w biegu na 400 metrów, wykorzystał te podróże do przenoszenia wiadomości dla walczącego o niepodległość Angolii ruchu MPLA, czyli People's Movement for the Liberation of Angola, czyli Ludowy Ruch Wyzwolenia Angolii. Został w ogóle w 70. Jakoś nie, kiedy to było, nie wiem, chyba w latach 70. Policja odkryła jego działalność i uciekł do Holandii. Tam wydał pierwszą płytę Angola 72, jakąś legendarną. Nie znam się aż tak, więc po prostu mówię, co przeczytałem. A w 74. nagrał słynny utwór Sodade, który potem Cezaria Evora rozsławiła. No i naprawdę zrobił wielką, wielką karierę, ale nie przestaje i zdarza mu się cały czas coś wydać, między innymi dźwięki wolności, czyli Sons da Liberdade.

0: Tak właśnie brzmi 84-letni ambasador, jeden z najważniejszych, prawdopodobnie zaraz obok Paolo Rossi i nie tylko, chciałem powiedzieć Monty z Mateusza, ambasador z Sęby na świecie. Całkiem źle sobie radzi.
1: Radzi sobie świetnie. Ten głos jest taki przejmujący, tak bym to powiedziała, że to jest jakiś taki...
0: On o tym śpiewa, o wolności, o tożsamości, o tęsknocie, czyli saudade. I tak to, co zaczął w tym 72, co było nieoficjalnym hymnem Angolii, właściwie walki o niepodległość Angolii, to chyba trwa trochę do dziś w nim po prostu.
1: A jednocześnie to jest tak wybitnie taneczne. To trudno, to myślę, że nawet ty byś na tym krześle tańczył. Albo tak, nawet byś wstał z krzesła.
2: That was offensive.
3: Kolejny kraj.
0: Filipiny. Będzie zmiana klimatu delikatna z mojej strony.
1: A bo teraz ty?
0: Tak.
1: Ława biła.
0: Ja rozpoczynam. Może nie wiem, czy jest sens właśnie, czy powinienem długo mówić, czy krótko?
1: Bo krótko.
0: Nie. Tak? I po prostu brutalnie?
2: Tak.
0: No to przynieśliśmy klasyczną muzykę Angolii, to teraz będzie klasyczna muzyka Filipin.

0: Marcin, bo miały być Filipiny, a nie siódmy krąg piekieł Hades, czy inne wrota piekieł.
1: On jest zaraz pod Filipinami.
0: to obok. Tak. No to mieliśmy być na Filipinach.
1: Czegoś tak grubaśnego dawno nie słyszałem. Byłem zachwycony tym, jak po prostu to jest ciężkie, smoliste. No ten środek, gdzie trochę rozpędzał. Grupa patronów zjada to łyżeczkami, widzę. Ktoś jakby...
0: Pani Katarzyna ubawiła. Chyba to jest o miłości.
1: Tak, zachwyt, że potem... Widzicie, jakby wystarczył jeden utwór i od razu jaka jest tam reakcja. Nie wiem, to jest jakby na dwoje babka. Albo to będzie na pierwszym miejscu przez kolejne 3 tygodnie i będziesz musiała tego zasłuchać co tydzień.
0: Mamo, pewnie, że tak będzie właśnie.
1: Albo zniknie od razu, tak jakby to jest... Nie wiem, no w każdym razie Fium, tak się nazywają. Bardzo dobre mają opinie na Bandcampie, tak się ta
2: Fium
1: płyta...
2: Fium to dym, dobrze pamiętam?
1: Tak się ta opary. Tak się ta płyta rozpoczyna, potem jest numer na 8 minut, na 6.30, na 7.40, znowu na 8. Świeżynka, 24 sierpnia, no ale uważam, że tak grubaśnego doom, dem, sludge, metalu, to ja dawno nie słyszałem i...
2: No, stary, powiem ci, że...
1: Specjalistą też nie jestem, może to jest standard, mocne. Ale uważam, że...
0: Ja mam taką wizję sceny serialowej, że mama wchodzi do pokoju nastolatka i ma, ten nastolatek ma drzwi jakby takie trochę tłumiące i tam się otwiera drzwi i tam jest takie zielone światło, dym się wylewa i ten nastolatek właśnie wtedy tego słucha.
1: Tak, i ona się musi trzymać framugi, jak otwiera te drzwi, żeby nie odpaść.
0: Tak, to mniej więcej ten poziom.
1: No.
2: Jejku, jak się nazywał ten taki bardzo właśnie minorowy, chłodny, wampiryczny zespół, który mam na końcu języka i nie mogę
1: zapytać? Evanescence.
2: Dzięki.
0: To powinna teraz polecić po prostu piosenkę, ale może ją zapowiedz chociaż dwoma słowami.
2: To będzie trochę inny kierunek niż u Marcina. I ja jestem tak zachwycony, że w 26 roku komuś chce się robić taką muzykę. To jest tak generyczne dla lat 90. i 2000. To w ogóle nie brzmi jak Filipiny, to brzmi jak Stany Zjednoczone i to takie R&B w najbardziej mainstreamowym wydaniu, typu Usher, typu Timberlake, typu nagrania, które wyszły z wytwórni Bad Boy. To jest niesamowite, jak bardzo to jest jeden do jednego dzisiaj.
0: To bardzo niesamowite, jak to będzie inne od tego, co przyniósł Marcin.

0: Sajdulka.
1: No więc Mateusz, gdybym cię lepiej nie znał, to bym uznał, że nie postarałeś się i po prostu przyniosłeś pierwszy, lepszy numer z brzegu.
2: No co ty?
3: W ogóle nie.
2: To nie.
3: Stary, weź znajdź teraz kogoś, kto
2: nagrywa... robi taką muzę w 2026 roku. To nie jest takie łatwe.
3: No, znaleźć nikt nie kogoś... rapuje jak The LOX.
1: Przepraszam, wybaczcie, ale mnie zerwało.
2: O.
3: Oho. Z wrażenia.
2: Z wrażenia.
1: Hej. Mogę dokończyć, a potem ja.
2: No, powiedz, bo ja bym już zapowiadała swój. Ja uważam, że tu nie trzeba więcej komentarzy do Mateusza.
1: Ja miałem bardzo dobry komentarz taki, że gdybym nie znał Mateusza, to bym pomyślał, że przyniósł pierwszy lepszy badziew z brzegu, ale ponieważ go znam i wiem, że się zawsze bardzo stara, to przyniósł po prostu coś, co mu się bardzo podobało z tych Filipin. Więc dziękuję ci, Mateusz, że zawsze się starasz i stoisz na straży jakości w tej audycji, bo bez tego po prostu byśmy tu puszczali szajs.
2: Ilość sarkazmu na metrze kwadratowym przekroczyła dopuszczalne normy, więc ja to skwituję jeszcze tym, co pani Marzena napisała, że doznaje szoku poznawczego aktualnie po smole syrop klonowy. To się źle skończy. Więc nie wiem, jak nazwać to, co przyniosłam ja, ale muszę was zapytać na szybko, czy oglądaliście Dragon Balla?
3: Tak.
2: Tak, to chcesz powiedzieć,
1: czytałem.
2: Czym są smocze kule, to jeszcze lepiej. Czym są smocze kule?
3: Ojejku, nie, aż tak nie oglądałem.
2: To są magiczne kule z tej serii, że jeżeli zbierze się wszystkie 7, można przywołać smoka Shenrona, który spełnia życzenia. I w piosence, którą przyniosłam, osoba mówi, że chciałaby użyć smoczych kul, żeby cofnąć czas i wymazać bolesne wspomnienia po rozstaniu. I generalnie jest tam dużo żartów dotyczących Dragon Balla i anime, a jest to oczywiście o złamanym sercu i do tego jest to ukulele rock, trwa to 6 minut i długo się rozkręca.

0: Esrem Borak się nazywają i ja chciałam nam panowie pogratulować. Nigdy nie przenieśliśmy tak dziwacznej selekcji z jednego kraju.
1: Mi się wydaje, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to, co ty przyniosłaś, to było to moje, tylko że na właściwych obrotach.
0: Ukulele rok poleca się państwu. Faktycznie trzeba dość długo poczekać na ten rok, ale no on jest, tam nie da się tego zaprzeczyć. Ale mnie najbardziej bawi, jak satysfakcjonujące jest to, jak w końcu się pojawia ta perkusja, to po prostu człowiek reaguje, jakby to był największy drop w techno.
1: Tak jak w moim, tak jak to, dokładnie tak jak w moim.

0: Szczyt szczytów.
1: A ja w końcu znalazłem ten zespół, który miałem na końcu języka. To nie było Evanescence, to było Typo Negative. To, co ty przyniosłeś w tym stylu.
2: Gratulacje.
1: Jakby mieszanie tego Radiohead. Dobra, mam najlepszą dychę.
3: Armenia, jakiś w ogóle z 38 na 10, w ogóle o co chodzi?
2: Mateusza propozycja?
1: Która bardzo armeńsko brzmi.

0: Dziwny głos ma ta Ewa Farna, co? Jak tak, państwo będą głosować i wskoczę do podium, to posłuchamy w całości.
1: Zwolniona jest trochę po prostu. Na siódmym natomiast też drobny spadek niestety. Abuela Luna z Gwatemali.

0: Ładny przyniosłam, nie, Matej?
1: Bardzo ładny.
2: Flecik!
1: Na miejscu piątym z ósmego bardzo ładny awans. Islandzka muzyka duchów.

0: Skoro byliście w Albanii, to ile razy, Marcin, wspomniałeś o Dua Lipie?
1: Wiesz, że ani razu?
0: Dua Lipie.
1: Szkodra elektronikę.

Dress.

Na miejscu drugim natomiast Pekko Kappi z Finlandii, które już dwa razy było na miejscu pierwszym, więc chyba tak się czai, żeby być trzeci raz i polecieć do tip-topu, ale to jeszcze nie dziś.

0: No i co, żegnamy się.
1: Zuzanna i Wenda.
2: Marcin Mann.
0: Mateusz Andruszkiewicz na miejscu pierwszym. Poszło. Martox, ja jestem trochę zdziwiona, że ta Dominikana ode mnie państwu tak przypada do gustu, ale się cieszę.
2: Zupełnie
0: się
2: spodziewałam, jakoś tak wyszło.
0: Kuba Strączyński realizował. Dziękujemy.
1: Pa, pa.

0: Jest 20. Tu Radionowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W związku z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w Ukrainie wojsko ponownie poderwało myśliwca, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie tymczasowo zawiesiły działalność. Tak przekazało około godziny temu dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Przypomnijmy, dziś około południa mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jak podsumowuje wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, procedury zadziałały, choć są niedociągnięcia. Część instytucji zostało ewakuowanych, a decyzja ta była słuszna. Jednak zaznacza, że dyrekcje szkół, które wystąpiły do rodziców o odebranie dzieci w związku z alarmem, postąpiły źle.
1: Liczymy się z tym, że te błędy przez poszczególne podmioty jeszcze będą popełniane. Natomiast my cały czas testujemy i trenujemy i przeprowadzamy treningi cichego alarmu. Uruchamiamy te syreny, ciągle edukujemy, ciągle szkolimy.
0: Jednocześnie służby w regionach przygranicznych przygotowane są na ewentualne kolejne działania. A to wszystko w 87. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę. 17 września 1939 Związek Radziecki zaatakował nasz kraj. Premier Donald Tusk zabrał głos na swoim profilu w mediach społecznościowych.
2: Stalin zadał nam cios w plecy, łamiąc pakt o nieagresji. Totalitaryzmy podzieliły między sobą wolny kraj, naszą ojczyznę. Jako historyk doskonale wiem, że metody rosyjskich działań od stuleci pozostają bez zmian. Napaść na sąsiadów pod pretekstem wyzwolenia. W dniu takim jak ten wolałbym mówić tylko o bohaterskich czynach zapisanych na kartach historii. Niestety eskalująca agresja ze strony Rosji nie pozwala mi na to.
0: A na koniec jeszcze informacje ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump zapowiada, że już niebawem mamy poznać lokalizację bazy wojsk USA w Polsce. Cytuję, dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy armii amerykańskiej w Polsce. Będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu amerykańsko-polskiego. Tak przekazał Donald Trump na swojej platformie Truth Social. Poseł PiS Michał Wójcik komentował tę decyzję w TVN24.
3: Wspaniała wiadomość i właściwie wszystko się znajduje w tej wiadomości. Nie licytujmy się, bo suwerenność jest czymś, co powinno łączyć ludzi, którzy głosują na pana, na mnie, na kogokolwiek.
0: A tak mówił Tomasz Trela z Lewicy.
4: Jeżeli do tego dojdzie i jeżeli Karol Nawrocki do tego przyłożył rękę, oczywiście, że tak. Tylko, że tak jak powiedział przed chwilą pan poseł Wójcik, z czym ja się zgadzam, tu nie powinno być licytacji kto więcej, kto częściej, kto mocniej. I prezydent, i premier, i minister obrony narodowej muszą współpracować w tej sprawie.
0: Mówił Tomasz Trela, a to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Marek Napiórkowski. Z niegasnącym entuzjazmem witam się z Państwem ponownie, by posłuchać wspólnie muzyki. Muzyki różnorodnej dzisiaj stylistycznie, muzyki granej i śpiewanej przez wielu wykonawców. No i drodzy Państwo, pierwsza nowina jest dosyć ciekawa, ale oczywiście ja od razu jej Państwu nie wypowiem. Zamiast tego powiem tylko tyle, że Erykah Badu razem z producentem, który nazywa się The Alchemist, nagrali nowy album, który nosi tytuł Before the World Blows. I posłuchajmy, póki, zanim ogłoszę to takie coś, posłuchajmy utworu, w którym gościnnie zagrał Thundercat. I to jest kompozycja They Ain't You.

Erykah Badu i Alchemist z albumu Before the World Blows. To była kompozycja They Ain't You i zawierała też gościnny udział Thundercata. Drodzy Państwo, no Erykah Badu, królowa takiego neo-soulu, chociaż na tej płycie miesza się wiele, wiele bardzo różnych muzycznych styli. Soul, blues, funk, jazz, a nawet underground hip-hop, czymkolwiek jest ten gatunek, no, akurat się w tym nie specjalizuję. Tak czy inaczej, ciekawa kooperacja, pierwsza od 11 lat płyta artystki, która no, od wielu lat tym swoim niezwykłym głosem i tym soulowym, takim transowym graniem zachwyca pokolenia, już można by rzec. Ciekawa była ta produkcja, bo pan alchemik, że go tutaj tak spolszczę, spotkał się z Erykah Badu podczas jej takich corocznych koncertów, które odbywają się w Dallas. Noszą one nazwę Birthday Bash. I tam właśnie się spotkali, zaczęli sobie rozmawiać o tym, że może by spróbować razem coś zrobić. Erykah miała swoje utwory, a alchemist miał swoje sample, drodzy Państwo. To jest producent, ale taki, który bardzo silnie operuje na fragmentach, na samplach, czyli takich próbkach, które są wycięte z innych utworów, których on słucha. Oczywiście dopisuje tych autorów, tych ścieżek dźwiękowych czy tych płyt do grupy kompozytorów tego utworu, co jest oczywiście absolutnie uzasadnione. Natomiast bardzo ciekawe jest to, i tutaj jest ta nowina, o której mówiłem, że drodzy Państwo, na płycie Erykah Badu występuje Wojciech Karolak. I to jest hit absolutny. Alchemist wykorzystał dwa sample z albumu Wojciecha Wielkiego Karolaka, z albumu Easy, nagranego w 1974 roku. Dzisiaj posłuchamy jednego z nich. Akurat będzie to kompozycja Witch Doktor. I co ciekawe, to jest kawałek sampla brzmienia piana Fendera Wojtka z utworu Goodbye. Do płyty Easy dzisiaj wrócimy też, no bo to nie są żarty. A ja muszę Państwu tylko tyle powiedzieć, że mimo że Erykah Badu używa w ścieżce tej dźwiękowej razem z alchemistem właściwie tylko brzmienia, fragmentów z tego utworu, to Wojtek, jakby żył, to by się bardzo z tego cieszył, bo on nieprawdopodobnie kochał taką groove'ową, taką rytmiczną muzykę soulową. I mimo że, tak jak mówię, ta próbka jest nieduża, ale to on by się bardzo z tego cieszył. A jakby a myślę, że alchemist też się cieszył, że mógł to wykorzystać, bo to nie jest tak, że wielka Erykah Badu nagrywa sampla, próbkę nagrania Wojciecha Karolaka i że to jest jakiś powód do dumy. Nie, to jest tak, że sięgnęli do nagrania wielkiego artysty i wyszło coś zupełnie nowego. Długa ta przemowa, no ale to jest hit dnia, moim zdaniem, albo miesięcy. Zatem posłuchajmy utworu, który nosi tytuł Witch Doctor.

Erykah Badu razem z producentem, alchemistem, alchemikiem i Wojciech Karolak tutaj samplowany, dopisany do listy kompozytorów. To fragment albumu Before the World Blows. To była ta kompozycja Witch Doctor z elementami mowy Cervantesa też. I drodzy Państwo, no cóż można powiedzieć, takie utwory są dwa, ale dzisiaj zdecydowałem się Państwu zaprezentować jeden z nich, bo ten wkład jest naprawdę taki, powiedziałbym, brzmieniowy. Nie zmienia to jednak faktu, że jak już się powiedziało Wojciech Karolak, to dlaczego by nie spędzić troszkę czasu właśnie z jego muzyką? Sięgnijmy zatem do albumu Easy, z którego te sample pochodziły w jego oryginalnym brzmieniu, i to będzie kompozycja Edition.

A Day in the City z albumu Easy, to jest rok 1974. Płyta Wojciecha Karolaka, który na przeróżnych instrumentach hammondowo-klawiszowych tutaj występował. Nowi Singers śpiewali, no i solo na trąbce grał Tomasz Stańko w tym utworze. W ogóle cała ta płyta jest bardzo gwiazdorsko obsadzona, że tak powiem, Ptaszyn Wróblewski, Namysłowski, Muniak, Szukalski, Czesio Bartkowski. Wspaniali absolutnie artyści. I Wojciech Karolak jako muzyk i kompozytor. I ja, bo posłuchamy jeszcze jednego utworu, przeczytam Państwu fragment opisu, w którym Wojciech mówi o tym albumie. Moim zamiarem było zrealizowanie płyty zawierającej muzykę rozrywkową, nagraną przez muzyków jazzowych. Zrobiona na luzie i przeznaczona do słuchania na luzie. Może wpadać jednym uchem, wypadać drugim. A jeżeli przy okazji sprawi słuchaczowi trochę przyjemności, będzie można uznać, że jej funkcja została spełniona. No, jeśli o mnie chodzi, to absolutnie tak. Jeszcze jeden utwór niech zabrzmi z tego albumu. To utwór tytułowy z płyty, jeszcze raz przypomnę, Easy. I tutaj solo z kolei na saksofonie zagra, no absolutnie nie... Nieodżałowany Tomasz Szukalski.

Wojciech Karolak z albumu Easy, bo to był utwór tytułowy. No takie easy, ja bym chciał takiej muzyki sobie słuchać właśnie relaksacyjnej jak najczęściej. Ale to, że muzyka, jak to mówił autor tej kompozycji, muzyka zrobiona na luzie i przeznaczona do słuchania na luzie. No to dokładnie tak widzę teraz tego Wojciecha Karolaka, który naprawdę bez żadnego prężenia razem z daje jakieś ewentualne instrukcje swoim wspaniałym kolegom i powstaje ta bardzo interesująca płyta, która znalazła też, jak wiemy, adoratora w postaci producenta Alchemista. Drodzy Państwo, no to jeszcze Wojciech Karolak już wymieniłem, był Szukalski, był Karolak i też Bartkowski gra na tej płycie, zatem sięgnijmy na chwilę do płyty absolutnie kultowej, no bo nie da się o Wojtku mówić, nie prezentując tego nagrania. Time Killers oczywiście.

wspaniała płyta Time Killers, Tomasz Szukalski, Wojciech Karolak i Czesław Bartkowski. To była kompozycja Bubble Bee. I no cóż można powiedzieć, to niezwykła absolutnie płyta. Wspaniali artyści. Utwory napisał Wojciech Karolak na tę płytę. I co ciekawsze, te utwory w dużej części to były utwory, które zostały napisane do przedstawienia teatralnego, które nosiło tytuł Muzyka Radwan, wystawianego na początku lat 80. w reżyserii Zygmunta Hibnera w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Te utwory, już trochę takie elektroniczne, można by powiedzieć, też jeśli chodzi o brzmienia, bo to były pierwsze próby i pierwsze zachwyty Wojtka Karolaka.

Wow, to jest taka piosenka Wojciecha Młynarskiego pod tym tytułem, ale dzisiaj nie przytoczę. No cóż, o Karolaku można by dużo mówić. Piękny człowiek, absolutnie. Miałem wielkie szczęście go znać i z nim grywać. Od początku jego droga muzyczna no, była bardzo taka naznaczona jego klasą i tym wielkim muzycznym talentem. Najpierw grał na saksofonie, ale do szkoły w ogóle w Krakowie, co ciekawe, chodził z takimi delikwentami jak Zbigniew Namysłowski, Andrzej Dąbrowski czy Jan Byrczek. To niesamowite zupełnie zestawienie talentów. No i Wojciech potem grywał z wszystkimi i tak dalej. Wielkie miał nazwisko w Polsce, ale sobie postanowił wyjechać z Urbaniakiem do Szwecji na 5 lat. Tam pograli, wrócili z tej Szwecji i właśnie wtedy przywiózł z tej Szwecji Hammonda, co jest, no to chyba był jednym z pierwszych posiadaczy tego instrumentu na pewno. A ja bardzo lubię też to, co powiedział o Karolaku Michał Urbaniak, bo mówił, że ze wszystkich polskich muzyków najbardziej amerykański, najbardziej czarny, najbardziej swingujący jest Karolak. No coś jest na rzeczy. I też Wojciech Karolak kochał ten właśnie amerykański pierwowzór. I mogłoby się wydawać, że głównie w wydaniu mainstreamowego jazzu, który no, znał jak mało kto, okazuje się, że też James Brown i tego typu klimaty były mu bliskie. Zatem na pewno by uśmiech na jego twarzy się pojawił, kiedy Eryka by wzięła jego utwór ciut wcześniej. Drodzy Państwo, sięgamy do kolejnej płyty, takiej bardzo groove'owej, można by rzec. To jest album, który firmuje wspólnie Jarek Śmietana i Wojtek Karolak. Album What's Going On, tak jak przez sławna kompozycja. I właśnie tej kompozycji, tego standardu dzisiaj posłuchamy. Dwóm wspaniałym mistrzom polskiego jazzu towarzyszą Steve Logan, basista i wokalista, i Chris, chciałoby się powiedzieć, Krzysztof Dziedzic na perkusji. Posłuchajmy. What's going on?

No tak, feeling nieprawdopodobny. Wojtek Karolak, Jarek Śmietana, Steve Logan i Krzysztof Dziedzic, What's Going On z albumu wydanego w roku 2006. Bardzo znamy, dobrze znamy wszystkich tutaj muzyków, ale o Steve Loganie słówko powiem. To basista, który grywał i ze Scofieldem, i z Chuckiem Khan, i z wieloma prominentnymi nazwiskami ze świata jazzu, tego na samym szczycie. Śpiewał tutaj też wspaniale. Miał niebywałe poczucie rytmu. Też mi się raz zdarzyło pojechać z nim na trasę razem z Adamem Holzmanem i Krzysztofem Zawadzkim. I tylko miał coś takiego, o czym się mówiło, że grał 3 genialne koncerty i jeden znacznie gorszy. Czyli nie miał jakiejś takiej stabilności. Niestety za wcześnie odszedł od nas, ale feeling i to wszystko, co daje tej muzyce Steve, jest absolutnie genialne. Zatem jeszcze bluesa posłuchajmy na koniec, którego kochali i Jarek Śmietana, i Wojtek Karolak. Prohibition.

0: Jest 21. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska w Warszawie wizytował dziś Christian Stoker. Była to pierwsza oficjalna wizyta austriackiego kanclerza w Polsce od 19 lat. Podczas konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem szefowie obu rządów podkreślali potrzebę dalszego zacieśnienia współpracy. Mowa o współpracy w ramach Unii Europejskiej. Przypomnę, że Austria nie jest krajem członkowskim NATO w związku z traktatem o neutralności z 1955. Premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie dzisiejszych ataków w Ukrainie. Doszło do nich bardzo blisko polskiej granicy. Jak zapowiada szef rządu, w najbliższym czasie może dochodzić do eskalacji rosyjskich ataków.
1: Ja tej nocy będę jechał przez Ukrainę i zdam Państwu raport po powrocie, jak wygląda infrastruktura energetyczna. No ale wiecie dobrze, tak samo jak ja, że jest wciąż przedmiotem ataków. Obawiam się, że do zimy będziemy świadkami coraz ostrzejszych ataków Rosji na infrastrukturę energetyczną. I no, mogę tylko wyrazić nadzieję, że te prowokacje i ataki nie wykroczą poza granice Ukrainy.
0: Przenosimy się do Włodawy. Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos podczas obchodów rocznicy sowieckiej agresji na Polskę w 1939. Mówił o wartości NATO.
2: Silne, stabilne sojusze. Polska jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego i najważniejszy, najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych. Polska jako Rzeczpospolita, która znajduje wspólny język i we wspólnym wysiłku buduje bezpieczeństwo całej Europy. A tu, na wschodzie Polski, jest za to największa odpowiedzialność i każdego dnia walczycie o to, aby w trudnej sytuacji zachować swoją suwerenność, tożsamość i aby zachować radość życia, gdy drony spadają kilka kilometrów od naszej granicy.
0: A na koniec jeszcze Gdynia. W poniedziałek rusza tam Święto Kina, czyli festiwal polskich filmów fabularnych. Twórcy powalczą o Złote Lwy. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, kolejne 8 w konkursie Perspektywy.
3: Dużo mamy młodości, aż 13 filmów na te 24 w obu konkursach to są pierwsze lub drugie filmy, więc jeśli pójdą Państwo tą ścieżką, to naprawdę się tej młodości w Gdyni Państwo w tym roku naoglądają, a ona jest różna, często właśnie taka przepełniona świeżością, taką właśnie młodą odwagą, więc tam też się dzieje bardzo ciekawie.
0: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego 51. edycja startuje już w poniedziałek 21 września. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napiór w eterze.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Ja nazywam się Marek Napiórkowski i spieszę jeszcze raz donieść tym, którzy dopiero włączyli radio, że na nowej płycie Eriki Badu można usłyszeć dźwięki, które zagrał Wojciech Karolak. I opowiadamy sobie z tego tytułu o Wojciechu Karolaku, a być może też opowiemy dzisiaj troszkę jeszcze o Eryce. Ale jeśli chodzi o Wojtka Karolaka, to ja mogę tak zawsze i długo i chętnie. Zatem sięgnijmy jeszcze do płyty, bardzo ważnej płyty. To była jazzowa płyta roku 81. Wojciech Karolak grał na fortepianie tym razem, Zbigniew Wegehaupt na basie, Czesław Mały Bartkowski na perkusji, a płytę firmował młodziutki w owym czasie Stanisław Sojka. Posłuchajmy utworu Set in Doll z albumu Blue Blue La.

mistrzowie i młody, niezwykle utalentowany Staszek Sojka, który no po prostu swingował wybitnie. Kochali się z Wojciechem Karolakiem przez całe życie, bardzo się rozumieli. Tutaj mamy rok 1981, ale oni do końca życia Wojciecha, a potem no niestety Staszek odszedł, ale to już grywali w trio, w kwartetach i naprawdę mieli takie wspólne poczucie rytmu i smak ten sam muzyczny. Nawet jak Staszek przez jakiś czas w swojej karierze rzadko sięgał do utworów, do stylistyki jazzowej, to z Wojtkiem zawsze chętnie. I że tak powiem, tak jak ponoć jak się zostanie prezydentem, to jest, już do końca życia się jest prezydentem. Tak samo feeling, który miał Stanisław Sojka, był niezbywalny. Zatem czy on sobie robił przerwy w śpiewaniu jazzu, czy nie, to ilekroć za ten jazz się zabierał po latach, a sam miałem wielką przyjemność z nim też pograć tę muzykę, no to po prostu swingował jak nikt. Płyta, z której słuchaliśmy utworu, rozeszła się wtedy w złotym nakładzie, co oznaczyło, nie wiem, jakieś setki tysięcy, w odróżnieniu od tego, co się dzieje teraz, w tych, jeśli chodzi o złote płyty, bo w popie, w muzyce rozrywkowej, taką granicą, kiedy płyta staje się złota, to jest 15 tysięcy. To inne zupełnie czasy. No właśnie, o tym, że Sojce, jak gościł podczas festiwalu pewnie Jazz Jamboree, Willis Conover, ponoć miał powiedzieć, ten facet to najlepiej strzeżony sekret muzyki polskiej. Tak, absolutnie tak. Zatem jeszcze raz z tej debiutanckiej płyty Staszka Sojki niech zabrzmi kompozycja I've Known Rivers.

Stanisław Sojka, Wojciech Karolak, Zbigniew Wegehaupt i Czesław Bartkowski z albumu Blue Blula. To była kompozycja I've No Rivers. No i drodzy Państwo, no jak już zaczęliśmy dzisiaj nietypowo dosyć, bo soulowo, neo-soulowo od Eriki Badu, no to nie możemy nie sięgnąć po jej nagrania. To niezwykła wokalistka zupełnie, która jeszcze pod koniec tamtego stulecia wydała absolutnie sensacyjne płyty. Album Baduizm, który stał się wielkim komercyjnym hitem, potrójną platyną. Nie wiem, ile tam jest za platynę, ale tam już ogromne, to raczej miliony mogą być przy takich sprzedażach. Ale przede wszystkim jakby stała się głosem i takim symbolem tego nowego wtedy gatunku neo-soul, specyficznego śpiewania. Jej sposób śpiewania bardzo absolutnie oryginalny. Wiele osób przywoływało, słysząc jej głos, Billie Holiday, ale tam było dużo, dużo bardzo ciekawych wpływów w jej twórczości. No i pojawiła się ta płyta właśnie debiucancka Baduizm, ale my do tej płyty dzisiaj nie sięgniemy. My sięgniemy do albumu, który ukazał się chwilkę dosłownie po tym debiutanckim albumie, do płyty Live po prostu. Baduizm Live też można by powiedzieć. I posłuchamy dwóch połączonych utworów, czyli posłuchamy tak, jakbyśmy byli na tym koncercie. Ja rozmawiałem z jednym z muzyków o tym zdarzeniu, który gra na bębnach i jest absolutnym tutaj mistrzem. Pudgy Bell odpowiada za ten nieprawdopodobny groove, za ten rytm taki transowy, który zaraz Państwo usłyszą. Zresztą to się stało takim, ta muzyka stała się ogromną inspiracją dla wielu zespołów, także niektórych u nas w kraju. I co ciekawe, to będą dwa połączone utwory. Pierwszy nosi tytuł Rimshot, a drugi Other Side of the Game. I teraz bardzo jest tutaj fajne i znaczące moim zdaniem dla tej historii to, że utwór Rimshot rozpoczyna się cytatem z bardzo sławnego utworu Milesa Davisa, który przecież obchodzi w tym roku stulecie urodzin.

0: You gotta do what you gotta do, baby.
1: Erykah Badu z albumu Life, no i Rimshot, a po nim od razu Other Side of the Game. Och, ile to godzin na przeróżnych imprezach się siedziało przy tych utworach, bo tej muzyki można słuchać, a można ją tak też transowo postrzegać, ale zrobiła wielką furorę Erykah tymi nagraniami. A my zmieniamy teraz temat i sięgniemy do nagrania, które firmuje Sullivan Fortner, jegomość, który bardzo dobrze sobie radzi na rynku muzycznym. Dostał Grammy za swój ostatni album, jak on się nazywał, zaraz sobie przypomnimy, Southern Nights. Prezentowałem go Państwu w naszej audycji i nagrał kolejną płytę, płytę zatytułowaną Leave That In There. Płytę produkuje bardzo znana postać ze świata hip-hopu, jazzu, R&B, Derrick Hodge. Grają Tyron Allen II na basie i Kayvon Gordon na perkusji. I to jest taka płyta dosyć eksperymentalna jak na Sullivana, który bardzo silnie jest estetycznie związany z takim graniem no, mainstreamowym. Ale akurat tak się składa, pewnie jeszcze wrócimy do tego albumu, że dzisiaj posłuchamy nagrania, gdzie tych eksperymentów jest troszeczkę brzmieniowych mniej, ale jest bardzo dobre granie i niech zabrzmi zatem teraz kompozycja zatytułowana Number 3.

powstał album, który zmienił losy muzyki, można by tak powiedzieć. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones nagrali płytę, która z jednej strony jest wspaniała i dużo wnosi nowego do myślenia o muzyce, a z drugiej wpisała się bardzo silnie w czas, w którym powstała. W czas, gdzie ludzie potrzebowali takiego, no były wartości hipisowskie, potrzebowali transowej muzyki. Nagranie w jeden dzień powstało, 9 grudnia 1964 roku, oczywiście w studiu Rudego Van Geldera w New Jersey. Ile tam płyt powstało, to się by nie dało tego zliczyć. I nagle powstała płyta, która jest absolutnie niezwykła. Płyta, która uzależnia i wydaje mi się, że jeżeli ktoś sobie poświęci czas, by posłuchać tej czteroczęściowej transowej suity, to na pewno nie pozostawi ta płyta nikogo obojętnym. Dużo tam było dopatrywania się inspiracji, czy chrześcijańskich, czy jakichś śladów podświadomych afrykańskich wierzeń, niektórzy z narkotykami to wiązali. Mówi się też, że nie byłoby jazz rocka lat 70., gdyby nie ten album. No i tak, mamy taką kultową, transową płytę, o której mówi się też, że jest to taki bardzo duchowy album Coltrane'a. Posłuchajmy pierwszej części tej suity, która nosi tytuł Acknowledgement.

John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones w kultowym nagraniu z albumu A Love Supreme, i to była A Love Supreme Part 1. Acknowledgement to była ta część. No wspaniała, niezwykła muzyka. Mantrę panowie śpiewali czterodźwiękową, która też jest symbolem niejako tej płyty. I co ciekawe, rzadko się zdarzało w historii muzyki tak, by ktoś nagrał album i od razu stawała się ta płyta ikoną światowej kultury. Tak było w tym przypadku. I jest to na tyle ważna płyta, że chciałem się z Państwem podzielić jeszcze drugą częścią tejże suity. To będzie kompozycja, to będzie druga część tejże suity, Resolution. Zachęcam do wysłuchania całości. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się już na kolejne, a my posłuchajmy wielkiego kwartetu Johna Coltrane'a.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jak przekazał wojewoda lubelski po posiedzeniu sztabu kryzysowego w związku z alertem o zagrożeniu z powietrza, procedury zadziałały zgodnie z planem. Przypomnę, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu rozesłano alerty RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W wielu miejscach zarządzono ewakuację.
1: Każdy z nas powinien znaleźć miejsce bezpieczne. Każdym miejscem bezpiecznym jest miejsce osłonięte. Miejsce, które nie posiada okien, najlepiej zagłębione. Jeszcze lepiej, jakby miało dwa wyjścia ewakuacyjne w przypadku ewentualnego zasypania, zagrozowania. Takich miejsc na terenie dużych aglomeracji jak najbardziej mamy dużo. Natomiast to przeświadczenie ludzi musi być jeszcze takie, że muszą się tego nauczyć.
0: Mówił starszy brygadier Rafał Goliszek, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. A teraz polska polityka. Są przetasowania w kierownictwie Polski 2050. Paweł Ślis zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu. Jak wskazał, jego miejsce zajmie teraz Szymon Hołownia, a sam zostanie wiceprzewodniczącym. Przypomnę, partia nazywała się pierwotnie Polska 2050 Szymona Hołowni. Hołownia ustąpił ze stanowiska szefa partii w zeszłym roku. W roli przewodniczącego klubu parlamentarnego pojawił się po raz pierwszy. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Tę wiadomość przekazał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak po głosowaniu w Sejmie. Dziś Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła.
2: Głosowało 430 posłów, większość bezwzględna 231, za 422 osoby, przeciw 3 osoby, wstrzymało się 5 osób. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla na wniosek Europejskiego Prokuratora Generalnego.
0: Wyniki przedstawił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wcześniej Król został zawieszony w prawach członka klubu KO i zrzekł się immunitetu. A na koniec jeszcze informacje ze Stanów. Tuż po zakończeniu rekonesansu w Polsce Donald Trump ogłosił, że niebawem zapadnie decyzja o stałej bazie USA w naszym kraju. Wirtualna Polska wskazuje na dwie możliwe lokalizacje w Wielkopolsce. Pierwszą jest Poznań, a drugą Powic, niedaleko Gniezna. Konkretów mamy się dowiedzieć po wizycie szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie i po spotkaniu z jego odpowiednikiem Pitem Hegsethem. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Napad chwały.
1: I znów mamy czwartek, tym razem 17 dzień września, 22.03. Beata Grabarczyk i Kuba Strączyński. Witamy Państwa w Napadzie Chwały. No i pozostajemy, proszę Państwa, w rejonach wulkanicznych, wezuwiańskich. No, dzisiaj będziemy zwiedzali Herkulanum, ale nie tylko, bo jeszcze jesteśmy w Pompejach. I jest tam gdzieś w okolicach dr Olaf Kwapis. I dr Olaf Kwapis nam zaraz wszystko wyjaśni. Dobry wieczór, Olafie.
2: Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę być z Państwem w ten niezwykły wieczór dla mnie, ponieważ mam znowu niezasłużone szczęście, że razem z badaczkami z dawnego Kolegium Civitas, jeśli to jest Uniwersytet Civitas, jesteśmy na wspaniałej wyprawie. Dziś był wspaniały, piękny dzień. Rzeczywiście to był dzień na Capri. O Capri rozmawialiśmy. No ale właśnie jest piękna pogoda, wspaniała pogoda. Tu oczywiście późne lato i no, jest nas sporo. To jest 35 osób wraz ze mną. Duża grupa, wspaniała grupa studentów, studentek i studentów naszych studiów podyplomowych. Historia sztuki, interpretacja, sztuka nowoczesna, studia śródziemnomorskie. Są nasi absolwenci, którzy podróżują z nami. No i teraz, jeżeli pozwolę sobie Państwu tak, powiem szczerze, no opowiedzieć o tym, gdzie jestem teraz, w tym momencie. Dokładnie mówiąc, przed Zamkiem Jajecznym. No, to nie jest dobra nazwa, a to jest Castello dell'Ovo. Fantastyczne miejsce w Neapolu. Siedzimy w Neapolu nad zatoką i po prostu, jak Państwo wiedzą, ja luksusem gardzę, ale nie kręci. Siedzimy w bardzo dobrej knajpie, z bardzo cudownym towarzystwem. Jest moja ulubiona przyjaciółka, dojechała też, jest Anna Sobecka, jest jej mąż, są przyjaciele z Gdańska, z Sopotu. I jeżeli mogę powiedzieć, Beato, no to właśnie mamy teraz 28 stopni.
1: Aha.
2: Jest gorąca, wspaniała noc, kołyszą się żaglówki, a my właśnie jesteśmy
1: po kolacji.
2: A ten dzień był zupełnie niezwykły. Dlatego, że dla wszystkich Capri kojarzy się z jednym, że to taka wyspa na jeden dzień, wyspa przepychu, wyspa jakiegoś takiego niepotrzebnego nadęcia, ale tam, jak Państwo pamiętają, ukrywa się cały świat od Tyberiusza przez niezwykłe historie związane z Kartuzją, ale przede wszystkim z Wielkim Goethem. Kiedy tydzień temu byłem tutaj z przyjaciółmi, to i polecam Państwu bardzo gorąco wystawę, która jest w Kartuzji dotyczącą Capri. Capri jako mitu Capri, czyli już w czasach antycznych. Capri, która odsuwa się z tej historii, no bo po prostu jest wyspą niedostępną, raczej wyspą bardzo trudno dostępną. No i tutaj namówiłem studentki i studentów, mówię, pojedźmy na południe, pojedźmy w stronę południa, pojedźmy do Kampanii. No, namawiać za bardzo nie trzeba, bo rzeczywiście my Polacy kochamy Italię. Zresztą teraz tutaj, gdzie mieszkamy, a to jest Partenope, blisko Chiai, wczoraj przechodzimy ulicą, a tutaj tablica, gdzie pojawia się, gdzie na tej tablicy tu mieszkał polski poeta Juliusz Słowacki.
1: No, no proszę.
2: Więc, Państwo, no ja wiem, że dla badaczy literatury to jest pewnie sprawa oczywista, ale dla mnie to była taka wielka przyjemność spojrzenia no, w dwa języki, po włosku i po polsku. Zawsze tutaj byliśmy. Zawsze byliśmy nie tylko w Wenecji, nie tylko we Florencji, nie tylko w Rzymie, ale docieraliśmy tutaj za wielkim mistrzem z Weimaru, by no, właśnie tutaj wraz z jego tekstem w stronę Italii rozważać, czym jest południe. No i teraz, drodzy Państwo, jeszcze jeżeli pozwolisz, Beato,
1: oczywiście.
2: Mamy tutaj przyjaciół i Radia Nowy Świat, tych, którzy są z nami od wielu, wielu lat i no, przede wszystkim są przyjaciele, którzy myślą o tym, co my teraz robimy. Ja mam takie dwie karteczki, bardzo miłe, mianowicie doktor Emilia pozdrawia swoją siostrę Joannę, która to jest bardzo miłe, jest tutaj wraz z mężem. No i wyobraź sobie, że nasza fantastyczna studentka, to jest Matylda, powiedziała, że musi zabrać swojego męża, oni mają 21. rocznicę ślubu. Robi się trochę w duchu Radia Storunia, wybacz, ale to nie jest Wodecki Club. Natomiast jeszcze mamy grupę Karkonosze. I teraz, moi drodzy, tutaj, jeżeli mogę was prosić, halo, halo, kochani.
1: Proszę się przywitać z nami.
2: Przywitajcie się z nami. Uwaga! Dobry wieczór!
1: No i kurczę, nam wycięło, za głośno chyba było.
2: No, może było za głośno, przepraszam bardzo. Beato, czy mnie słyszysz?
1: Słyszę ciebie, jesteśmy? Tak. Ciebie dobrze. Słyszę doskonale.
2: To świetnie.
1: Pozdrawiamy wszystkich studentów.
2: Pozdrawiamy wszystkich.
1: Niech się świetnie bawią.
2: To są studia podyplomowe. No, tu raczej ciężko pracujemy, bo dzisiaj właśnie od godziny 8.30, najpierw pobudka, hotel jest całkiem dobry, z widokiem na piękną zatokę i oczywiście śniadanie i od 8.30 cały dzień podróży. To
1: tak,
2: znaczy
1: żeby państwo nie myśleli, że to jest takie przyjemne z doktorem Olafem się wybrać.
2: Absolutnie. Jedna z tutaj z pań kiedyś powiedziała, nie przyjechaliśmy tu dla przyjemności, trzeba się poświęcić. No i właśnie...
1: O Boże.
2: I stąd pijąc boskie, ja nie, bo ja państwo jak wiedzą uwielbiam wino, ale bogowie mnie karzą za wszystkie grzechy. Mam bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę. Greco di Tuffo, oczywiście Lacrima Christi była wczoraj, może będzie jutro, więc boskie wina, boski świat. I my, drodzy państwo, powędrujmy w końcu do tych niezwykłych miejsc, miasta Wezuwiusza. I no, Wezuwio, wspaniały wulkan, który tutaj góruje nad tą okolicą. Zresztą to zawsze podkreślam za moimi nauczycielami z Poznania, którzy nas świetnie przygotowali do tego arcy ciekawego zawodu, jakim jest bycie historykiem sztuki, ale też nas bardzo prowadzali na ziemię, mówiąc, proszę państwa, po tych studiach nie ma żadnej pracy, najwyżej się ładnie układa rzodkiewkę i to wystarczy, ale też jest dużo, dużo satysfakcji. I właśnie tutaj, w tym dawnym malarstwie pompejańskim, jeżeli państwo będziecie w Neapolu, to proszę pamiętać o fantastycznych zbiorach. To jest Muzeum Archeologiczne w Neapolu, świetna kolekcja, gdzie przeniesiono bardzo dużo fresków, to znaczy tego malarstwa, nazwałem pompejańskim, no, pokazującym, jak wyglądały te okolice, to znaczy Neapol, nad nim górująca potężna góra, która dzisiaj ma takie siodło, po prostu ten krater całkowity, jak wybuch w 79 roku, to już nigdy nie był tak wysoką górą i widać, jak bardzo ta góra, niezwykły krater, była porośnięta lasami, winnicami, sadami i to jest cała tajemnica tych bardzo bogatych ziem, cała tajemnica to świetna gleba, która przynosiła zbiory warzyw nawet 4 razy do roku. Gleba bardzo obfita i mimo tego, że nieraz Wezuwio zatrząsł się, nieraz były te znaki, że przyjdzie ta katastrofa, to jak państwo pamiętają, a spotkaliśmy się tydzień temu, no właśnie, 24 sierpnia, ja wiem, że to było kilka tygodni później, 79 roku nastąpiła ta super erupcja, która, no cóż, trwała 3 dni, pamiętajmy, to są 3 dni, kiedy chrześcijanie wtedy są już na arenie politycznej Rzymu, no bo przecież są pierwsze prześladowania za Nerona, mówi, to jest właśnie kara za prześladowania chrześcijan, że to jest to wszystko, co ma nastąpić dla imperium. No na szczęście nie nastąpiło. Natomiast te 3 dni opisuje nam Pliniusz Młodszy, ale opisuje, jak państwo pamiętają, 25 lat później. I tak naprawdę on w chwili erupcji wulkanu miał 18 lat i na zapytanie jednego z przyjaciół, jak odszedł jego wuj, Pliniusz starszy, to on wspominając tę katastrofę, te bardzo trudne dni, kiedy niebo zasnuło się no, po prostu chmurą popiołów, mało tego, która sprowadziła też burzę, która trwała kilka dni, do tego wyziewy siarki, oczywiście, które zniszczyły, czy też może bardziej zagazowały. Zagazowały mieszkańców. I proszę pamiętać, że no, my, ten mit Pompejów jest mitem, w którym my żyjemy. No a dlaczego? Ano dlatego, że dotąd było jedno. Wspomnienie Rzymu, czy Neapolu, czy Florencji, czy miast Galii antycznej, które zostały splądrowane przez barbarzyńców i gdzieś tam zostają te ostańce, teatry, zostają odeony, spolia, odkopie się rzeźbę. Natomiast dopiero w XVIII wieku, a w latach 30., później XVIII wieku, jak Państwo pamiętają, przez przypadek odkryto to, o czym wiedziano od stuleci, tylko no, świat się zmienił. W V wieku naszej ery upadło Imperium Rzymskie i nikomu nie było żadnej potrzeby poszukiwania ani Herkulanum, ani Pompejów, ani Stabi, ani Villi w Oplontis. I dopiero kiedy przychodzi taki moment przypadku, mianowicie mamy tutaj w XVIII wieku takie zmiany. Teraz jest toas, Państwo wybaczą, proszę, ale ja nie wiem, czy Państwo słyszą
1: toas. Ale będziesz wygłaszał toas?
2: Nie będę wygłaszał toastu, jestem z Państwem, jestem z Tobą, Beato. I właśnie wracam do tego momentu, że południe było zawsze modne. Z tym, że południe kiedy zawsze modne? I w wieku XV, XVI, XVII, XVIII. Natomiast no, Neapol ma niestety bardzo złą prasę przez prawie 200 lat, kiedy wpada w ręce habsburskie, no i kiedy dochodzi po prostu do takiego momentu wielkiego kryzysu, kiedy bardzo bogate Królestwo Neapolitańskie, dotąd no, kwitnąca wielka kultura średniowieczno-nowożytna, czyli od Normanów, przez Sztaufów, przez dynastię Aragońską, przez dynastię Trastamara, no po prostu w wyniku wymarcia tej dynastii aragońskiej staje się częścią testamentu należącą do męża Izabeli Katolickiej, czyli do Ferdynanda, i mamy 200 lat tutaj Hiszpanów, którzy nie tyle okupują te ziemie, ale traktują tak, jak to było w tym czasie, takiej myśli, że skoro to jest dei gratia, ale z Bożej łaski otrzymują, to mogą robić z tym, co chcą. I Neapol z bardzo kwitnącej sceny, o czym często zapominamy, renesansu, myślimy sobie, że tutaj nic nie ma, że tu jest bałagan, że tu nie ma żadnej ciekawej sztuki, że jak renesans to Florencja, może Rzym oczywiście, a co w Neapolu? No, jak ktoś ogląda Neapol od strony dworca, przyjedzie na jeden dzień, to jest bardzo ciekawa dzielnica, to jest Porta Capuana, tam jest brama kapłańska, tam jest wspaniały, cudowny kościół dynastii Trastamara, czyli San Giovanni Carbonara. Tam jest ten zamek kapłański. Oczywiście to wszystko jest w takim bardzo dużym rozgardiaszu. To wszystko jest w takim klimacie onirycznego miasta, które ma taki rozkład w sobie bardzo teatralny. Ale jak komuś przeszkadza, czy zapach, czy śmieci, czy ludzie leżący na ulicy, no i nie traktujemy tego jako teatr. Trzeba pamiętać, tutaj jest życie jak w operze. To wszystko jest po prostu bardzo operowe. No to myślimy sobie, Neapol jest ciekawy. A tu Neapol jest bardzo ciekawy, przedmieścia też. I właśnie wracam do tego punktu. Neapol już w VIII wieku ma pełną miejskość. Proszę Państwa, VIII wiek przed naszą erą, mówimy o miejskości Neapolu. My wtedy szyszki zbieraliśmy. A proszę pomyśleć, że w tym momencie mamy Neapol jako fantastyczną kolonię grecką i to właśnie dzisiaj Piazza Bellini z tymi korzeniami greckimi, z tymi wspaniałymi murami. To są Grecy, którzy chodzą, nie, wtedy w Rzymie wszyscy chodzą w owczej skórze, a w Neapolu ludzie w VIII wieku chodzą w jedwabiach. Proszę pomyśleć o tym. Mają złotogłów, to są wspaniała biżuteria i pamiętajmy o drugim, takiej reedycji, fantastycznej reedycji tego miasta, jakim oczywiście jest miasto Kume. Ja Państwu już kiedyś opowiadałem. Ja bardzo lubię spoglądać w stronę sufitu Michała Anioła w Sykstynie i patrzeć na tę Sybillę. Ta Sybilla kumańska jest mi najbliższa, no bo ona przecież przepowiedziała Eneaszowi losy imperium, losy cesarstwa. I to Kumańczycy założyli nowe miasto, nową. To nie tylko jest miasto, drodzy Państwo, to nie chodzi o mury, tylko nową społeczność. To jest wręcz taki oddech polityczny. To jest właśnie Neapolis. To jest to, co zachwyci Europę w XVIII wieku. Tu wracamy do tego punktu. Pamiętajmy, że my jesteśmy ludźmi odrodzenia. No może nie wszyscy, no bo jak ktoś potrafi naprawić rower i mówi, że jest człowiekiem renesansu, to trochę za mało. Człowiek renesansu to jest człowiek matematyki, to jest człowiek fizyki, logiki, filozofii przede wszystkim. Jeżeli się chce wycofać filozofię z Akademii Sztuk Pięknych, ja bym takie władze wyrzucił na bruk. To są głupie władze. To nie powinny w ogóle mieć nic do powiedzenia. Bo bez filozofii, bez teleologii, bez historii sztuki nie uniesiemy geniuszu. Bo geniusz się tworzy, no oczywiście jest ten taki substrat artystyczny, ale jeśli nie ma wielkości czytania, jeśli my nie wiemy, kim był Platon, jeśli my nie wiemy, kim był Sokrates, to my się później dziwimy, że mamy głupich polityków. No jak ten polityk skończył akademię paznokcia w jakimś tam ścimie, tych tytułów narobił w różnych szkółkach, to jest głupi po prostu, bo ludzie są mądrzy albo głupi, to jest zawsze tak. Nie mówmy sobie, że trochę głupi, trochę mądry, jest głupi albo mądry. I to ci ludzie są po prostu, nie wiedzą, co to jest słowo polityka. No i to jest najgorsze.
1: Ludzie są cyniczni, mój drogi, bardziej.
2: Czy są cyniczni, bo nie, oni są niewykształceni. To wszystko
1: imperia, na pewno.
2: Imperia upadają z braku edukacji. I tutaj właśnie mamy sytuację taką arcyciekawą, że jak już rozmawialiśmy, to tydzień temu, dwa tygodnie temu, przez stulecia był tylko jeden tekst teoretyczny. Witruwiusz o architekturze, ksiąg 10. Ale zasadniczo było niezrozumiałe. A dlaczego? Ano dlatego, że brakowało jednego rysunku. Pamiętajmy, że Witruwiusz został przepisany, ale nie przerysowany. Ten traktat Witruwiusza był oparty na rysunkach, których nie dotarły do nas te rysunki. No i później mamy dopiero tam Filarete, to tam bajki pisał, ale Alberti rozumie, co to jest ten tekst. I pamiętajmy, że Alberti przyjeżdża do Neapolu, oczywiście nie jesteśmy tego pewni. Bo jeszcze w latach 50. wszystko, co było ładne, piękne i zgadzało się z latami życia wielkiego Albertiego, mówiono to Alberti, no bo tutaj był. Dzisiaj już raczej mamy taką, hamujemy nartami wokół Albertiego, mówiąc nie, że on nic nie zrobił, tylko on teoretyzował. Pamiętajmy, on ma w sobie ten zaczyn właśnie teoretyka. Jak ma to się ma do Pompeju, do Herkulanu, do Stabi, do Oplontis? Ano tak, że, drodzy Państwo, życiem rządzi często przypadek. Lata 30., bogaty baron austriacki, bo tu przez chwilę są Habsburgowie z Wiednia, jak już Państwu mogę wspominałem albo nie, w okolicach Portici, piękne okolice na Neapol, no właśnie w stronę Herkulanum, w stronę Pompejów, on dowiaduje się. Może nie jego poddany, raczej chłop, który kopał studnie. Zamiast studni zaczął wyciągać z tego miąższu. Humus, oczywiście to jest właśnie miejscowość Resina. Zaczął wydobywać figury, rzeźby i to rzeźby jakie z brązu. A drodzy Państwo, brąz to jest chwała i tutaj właśnie mamy to, że no i zaczął je sprzedawać. Zatem baron pyta się, a skąd ty to masz? Co to jest? Ja kupię od ciebie to wszystko. Już mam tu studnię, szukam. Ja kupię od ciebie to pole, tą studnię i on właśnie w Portici ten baron budował piękną rezydencję, ale jemu głównie chodziło o to, żeby znaleźć sfolia, to znaczy materiał, który może on wmontować w pałac, nazywał on antykwarycznym, żeby tak w ten sposób pokazać, że to nie wypadł stroce spod ogona, że on tu oczywiście ma te wszystkie historie, on zna, ale za chwilę władza się zmienia. Zamiast Austriaków, no, przychodzą Bourbonowie, to jest dziedzictwo Madrytu, Filip V, no, przepraszam, nie chciałem powiedzieć tak dosadnie, ale bardziej taka fajtłapa, który miał pierwszą żonę i dzieci, ale druga żona, no to Elżbieta Farnese. No proszę Państwa, jak ja bym się nazywał Farnese, to bym ze sobą nie rozmawiał. No ja się nie nazywa Farnese, dlatego jestem tu, gdzie jest. I Elżbieta Farnese jest ostatnią dziedziczką rodu, który wydał papieża Pawła III Farnese, wielkich kolekcjonerów. I oczywiście ta kolekcja rodziny Farnese, no była rozproszona, to znaczy główny trzon przez wiele dziesięcioleci był w Palazzo Farnese, ale później przechodzi do Parmy, do Piacenzy i Elżbieta Farnese wychodzi za mąż za Filipa V, za króla Hiszpanii, ma z nim dzieci, no ma też dzieci z poprzedniego małżeństwa, jest taki piękny obraz Van Loo, taki bardzo francuski, jak siedzi ten fajtłapa król i Elizabeta, no to tam, prawda, te piękne, te piersi takie barokowe, towarzystwo wokół i ona pokazuje na tego syna, bo na przykład tego Karla kochała, że tam w nosie ma tych następców tronu hiszpańskich i mówi, to tutaj mój syn. No i oczywiście syn, no nie wiedział, że będzie jeszcze wtedy królem Hiszpanii, co będzie mu pisane, będzie miał dwóch braci, ale też takie wołowate geny, jak po tatusiu, zostaną tymi królami w Madrycie, a ona pomaga, żeby ten synowi, żeby on otrzymał dobra po niej. On automatycznie dostaje dobra po Elżbiecie Farnese, po swojej matce, jest księciem Parmy Piacenzy, ale jak zaczyna się, problemy zaczęły się w Wiedniu, że Maria Teresa nie do końca jest uznana przez monarchów europejskich jako dziedziczka tronu po swoim ojcu, no, była sankcja pragmatyczna. Ja wiem, że jest noc, państwo wiedzą, Boże kochane, dopiero co był jazz, a tu jakaś sankcja pragmatyczna, brzmi jak aspiryna, ale generalnie o co chodzi? To nie jest zabieg, sankcja pragmatyczna na ciele, na otwartym sercu, tylko u Habsburgów dziedziczyli tylko mężczyźni. No ale Karol, ostatni z Habsburgów, miał taką szczenę jak szuflada, no to po tym można było poznać.
0: No jak to Habsburg.
2: Pamiętajmy, no tak jak to Habsburg prawdziwy, nos jak klamka barokowa od zakrystii, zapadłe oczy, to wszystkie te cechy, takie te wradzania się w siebie tej rodziny, to wszystko były straszydła. I Maria Teresa miała mieć zagwarantowany tron. Ojciec rozdał wszystkie pieniądze, wszyscy brali, że tak, tak jak umrzesz, to będzie ta twoja Maria Teresa, ale tylko umarł, to rozpoczęła się wojna o sankcję właśnie pragmatyczną, czyli kto ma dziedziczyć. Maria Teresa jakoś się obroniła, jakoś tylko lud stanął za nią, pamiętajmy, to jest rzadkość w tym czasie, ale, bo to jest XVIII wiek, za nią staje Austria. I to jest ciekawe, to prawda spryt, podła postać, syfilityk w Berlinie, narobił tam jej kłopotów, no ale tutaj no nie, trzeba to było dobić, ale to przeżyło. I w każdym razie później nas rozbierze, jeszcze wiemy, to są te trudne historie, no to się rzucił na Śląsk, ale w tym momencie skorzystała też rodzina burbońska w Madrycie, Farnese i Karol, który dotąd był tylko księciem na Parmie i Piacenzy, on ma, otrzymuje możliwość tronu w Neapolu i pomaga mu jego ojciec, Filip V z wojskiem ląduje w Palermo. Palermo się cieszy, mówi, o nareszcie będzie tak jak kiedyś było, wraca król. On był koronowany na króla Neapolu w Palermo, drodzy państwo. Dlaczego Palermo będzie pamiętało, że to wsparcie Palermo daje tę historię. Ale obejmuje tron, przy nim jest mądra kobieta, no to jest największą radością mężczyzny, jest wsparcie mądrych kobiet. Kobiety są zawsze mądrzejsze od facetów, bo faceci to zaburzony narcyz, prawda? To bawią się żołnierzykami, chcą być królami, książątkami, papieżami, kardynałami. A jak jest kobieta, to ona wie, jest mądrość serca, jak poprowadzić. I to była wielka Maria Amalia Wettin. No a to jest Drezno, ona była super wykształcona. Drodzy państwo, Drezno polsko-saskie to jest niezwykła historia, której my bardzo nie doceniamy, bo nas nauczono, że właśnie za króla Sasa pij, popuszczaj pasa, że to dziadostwo, opuszczenie, że tam jakiś chryzostany
0: no i w ogóle paski, wiesz, obcy król, Niemiec.
2: No tak, ale to nie był obcy, a żaden Niemiec, absolutnie. Sas. No i właśnie ona, rozkochana w wysokiej kulturze, czasy miśni, kiedy obejmują tron, dowiadują się oczywiście od swoich szpiegów, co odkryto, no wtedy nie wiedziano w tej Rezinie. No i wtedy oni mówią, no to był dar od losu. Po 200 latach, przede wszystkim świetnej reformy, przychodzi wielka reforma neapolitańska, zabierają ziemię komuś, kto bardzo nie lubi, jak się mu zabiera ziemię. Najlepsza instytucja na świecie, ubezpieczenia na życie wieczne, Kościół Boży. Oni zabrali ziemię Kościołowi, mówiąc, kto wam to dał, nasi poprzednicy, i robią reformę państwa, wielką reformę w takim stylu XVIII-wiecznym, modrym, oświeceniowym, fundują wspaniałe przytułki, fabryki, manufaktury, to się nazywało, ale czyli jedwabiu, porcelany i przede wszystkim te antyki, które są odnalezione i mówią, kopiemy dalej. I tu, drodzy państwo, wchodzimy w tajemnicę, może nie tajemnicę, tylko w Herkulanum, bo nie wiedziano, że odkryto Herkulanum, ale wtedy mają oni niestety, jak w każdym państwie, są więźniowie i ponieważ no, 27 metrów błota wulkanicznego zastygło całkowicie, to było bardzo twarde, trzeba było zrobić takie wpusty, jakby, no nie jakby, żeby otworzyć kopalnię. I to była taka praca jak w kopalni. Po prostu były tutaj no, przekopy kopalniane. Trzeba było też to wszystko bardzo ciekawie zabezpieczać. Tam było niestety bardzo trudne to miejsce, bo były gazy wulkaniczne, które podduszały tych kopiących, ale kiedy odnaleziono rzeźby z brązu i to pełnofigurowe, niekiedy pognieciane, ale rodziny cesarskiej, i to wiedziano, że to jest rodzina Augusta, że to są jego następcy, że to jest poczet cesarski, no to i do tego brąz, i po pewnym momencie odnaleziono napis, że to jest właśnie teatr z Herkulaną. I wtedy otworzyła się wielka księga pamięci, mianowicie w tym momencie mamy wielką gwiazdę. No proszę Państwa, bez Mengsa i bez przede wszystkim Winkelmana trudno jest zrozumieć taki wielki zwrot oświeceniowy na południu. To się dokonuje w tym, że Winkelman, który był też stypendystą polskiego króla, mianowicie naszego króla Wettina, dostaje stypendium do Rzymu, no musi się też przekrzcić z protestanta na katolika. On to robi bez problemu i zatrudnia go kardynał Albani, on staje się bibliotekarzem watykańskim. On porządkuje scenę muzealną Rzymu, ale dowiaduje się, że scena muzealna Rzymu to jest jedno, ale właśnie pod tym płaszczem rzymskiej sztuki bije coś ważniejszego. Serce heleńskie, greckie, Magna Grecja, i kiedy on zaczyna nie tyle rozróżniać, nie że była sztuka grecka i rzymska, każdy wie, ale że ta sztuka grecka miała różne stopnie, miała różne wtajemniczenia, miała różny podział i nie za bardzo mu chcą pokazać te wykopaliska, ale w końcu go dopuszczają, bo jest list papieski i on mówi, że to jest odkrycie nad odkryciami, ponieważ on znał list Pliniusza Młodszego o tej katastrofie i kiedy on mówi, odkryliście cudo, mianowicie Herkulaną. I tutaj pamiętajmy, że Herkulaną to była miejscowość sanatoryjna. To było miasto ludzi bardzo bogatych, którzy posiadali domus i posiadali willę. I no, kiedy on rozpoznaje, z jakim czasem się spotyka, to mówi, to są właśnie te miasta Wezuwiusza, czyli 79 rok. I tak jakby ktoś cofnął czas, że przychodzimy do pierwszego wieku, do miast, które zatrzymał czas pod warstwą popiołu, lawy, pod warstwą tego wszystkiego, co spadło na te miasta. I dotąd, jak już powiedziałem przed chwilą, było tylko jedno. Kilka rzeźb, rozgrzebane Forum Romanum, które, jak Państwo pamiętają, nazywano Campo Vaccino, czyli po prostu pastwisko. I nie można było tam wszystko zostało splądrowane. Oczywiście stały ostańce wielkich świąt, żeby nie umniejszać Rzymowi. No, odnalazł Złoty Dom, wszystko się zgadza, ale pełne miasto, zasypane w jakieś, nie tylko fundamenty, gdzie odkrywa się i życie wysokie, to znaczy architekturę publiczną i architekturę prywatną, to było coś, co zmieniło całkowicie oblicze świata, można wręcz powiedzieć, ponieważ to, co nazywamy rewolucją francuską, to narastało przez dziesięciolecia. Salon filozoficzny francuski też ma swoje odniesienia do tej archeologii i ludzie mówią, że odnajdują świadectwa świata republikańskiego. No bo oczywiście, że 79 rok to jest pierwszy wiek cesarstwa, ale te miasta miały w sobie całą kliszę republikańską, czyli czasy, kiedy Rzym był republiką, a mało tego, kiedy te miasta były wolne. I pamiętajmy, że to, co my dzisiaj żyjemy w pięknych czasach, w czasach wolności, to absolutnie było jeszcze przed chwilą nieznane. To wszystko się zmieniło po II wojnie światowej, a jak wiemy, te młyny historii bardzo powoli zmieniały świat, aż średniowiecze, jak mówi Jacques Le Goff, skończyło się wraz z rewolucją francuską. Jak byłeś bogatym, no cudownie. Jak byłeś biednym, to byłeś biednym. Byłeś chłopem pańszczyźnianym, to i twoje dzieci były pańszczyźniane. I tutaj to libertas, ta wolność, no i pytania, jak ludzie żyli, jak korzystali z tych urządzeń architektury, rzeźby, malarstwa. No i ten Witruwiusz, który przecież jest architektem przełomu er i też zmiany ustrojowej od republiki do pryncypatu, okazało się, oczywiście, że pisał prawdę, tylko nikt tego nie mógł tego zrozumieć. Chociażby, jak Państwo pamiętają, Witruwiusz pisze, że właśnie forum powstaje na skrzyżowaniu, zakłada się, na skrzyżowaniu Cardo i Decumanus. Rzym jest najbardziej nierzymskim miastem. Dlaczego? To powiedział Krautheimer, ponieważ Rzym ma narastanie, czyli właśnie od wiosek przez, od wiejskości do miejskości. To, co zakładają Rzymianie, budując w Europie Europę Rzymską, na surowym korzeniu albo w pewnej przebudowie, no to są takie, to są instytucje, które są lokowane wokół placu, który nazywa się Agorą u Greków, Forum u Rzymian, i przed chwilą, wczoraj, byliśmy w Pompejach z grupą badaczy i badaczek i wiele osób tutaj już było w Pompejach w latach 90. Byliśmy wtedy przegonieni, nie stać nas było na nic, a to i Pompeje się zmieniły. To znaczy w czym? Są nowe odkrycia, nowe przestrzenie, zupełnie inne jest spojrzenie na rekonstrukcję i przestrzeni publicznej i prywatnej. I właśnie rozpoczęliśmy nasze wejście do Pompejów, przede wszystkim do tego, że mamy ten wielki amfiteatr. I ja mówię Państwu, zobaczcie Państwo, jesteśmy w łazienkach. No niektórzy myślą, że żartuję, ale nie żartuję, bo Stanisław August, bardzo ciekawy król, jeżeli chodzi o kulturę, w Polsce, bardzo nieszczęśliwy władca, znał świetne rysunki z Pompejów. I ten teatr na wyspie od strony zaplecza ma takie same arkady jak teatr Pompeja. I to nie tylko jest Stanisław August, wszystkie dwory chciały mieć te znaki Pompejów, Herculanum, Stabi, Oplontis. Idziemy dalej i pokazywałem Państwu od strony willi przede wszystkim, ponieważ no, miasto Pompeje, tuż o tym rozmawialiśmy, ma takie też narastanie. Miasto oskijskie, miasto wolne, no powiedzmy w takim kontakcie z Grekami, z Etruskami i czas, wręcz 100 lat, 80. rok przed naszą erą, 79. rok do wybuchu wulkanu, to jest okres prosperity. No oczywiście jest tak, że to jest architektura mieszana. Ludzie biedni albo mniej zamożni mieszkali w takiej kamienicy zwanej insula o dwóch, trzech, czterech piętrach. Im wyżej, tym gorzej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Ja się pozwolę napić wody.
0: Napij się wody, tak, właśnie tak najwyższy czas, bo nie dość, że gorąco, to jeszcze dużo mówisz, więc wypadałoby.
2: Więc jest łyk wody i to jest to, że nagle to, co my mamy dzisiaj, takie pragnienie, ta miejskość stawała się też trudna. Ludzie zaczęli uciekać z miasta w stronę willi, bo willa znaczy wieś, taka arkadyjska wieś, gdzie można było być kim? Grekami. Pamiętajmy, że Rzymianie mieli wielki kompleks Greków, to znaczy w tym kontekście, że ich kultura jest wysoka, wspaniała, inna. I tego V wieku przed naszą erą, kiedy w V wieku przed naszą erą Republika Rzymska była biedna, nie miała nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o walory sztuki. I stąd te wille, które oglądaliśmy wczoraj, mówiły bardzo dużo o takich aspiracjach, właśnie pokazać, że jesteśmy bardzo wysoko, nasze aspiracje są ustawione, postawione. To było też niezwykłe, że kiedy poszliśmy do domu Pauda, nazwy tych budynków są nazwami wymyślonymi od znalezisk. Znaleziono figurkę Fauna, przepiękną, która dzisiaj znajduje się oryginał w Muzeum Archeologicznym w Neapolu, ale nie tylko to, mało tego, wspaniała mozaika pokazująca bitwę Aleksandra Wielkiego z Dariuszem Perskim, która tutaj jest w kopii, oryginał znajduje się w Neapolu. Proszę zobaczyć i pytanie, do kogo należał ten dom? No właśnie stawia nam XVIII, XIX wiek. kto był tak rozbudzony intelektualnie, że posiadał takie, a nie inne dzieła sztuki. Dlaczego one zostały tutaj umieszczone? Co chciała pokazać ta rodzina tutaj mieszkająca? I właśnie to, że Witruwiusz mówił o tym, że taki dom bogatego człowieka, zwany domus, pamiętajmy, wiem, że to państwo wiecie, Rzymianie nigdy nie używali słowa pałac. To jest słowo, już można powiedzieć, no, kiedy świat się zawalił od Palatynu, mówili domus, domus Flavie, domus Augustiana. I tak samo tutaj właśnie domus w mieście, no, zwiedzamy, jest napis casa, dom, ale to nie jest taka casa jak dzisiaj dom rzymski, tylko jest to poprzedzone, było poprzedzone wspaniałym atrium. W atrium było impluvium, a więc basen. Dzisiaj oczywiście ustawiono tego fauna w centrum, ale wiemy raczej, że on był ustawiony na brzegu tego basenu. No i ta mozaika, i tak jak przeszedłem ze studentami Collegium Civitas historii sztuki, tych różnych kierunków, kolejny raz, bo dopiero co byłem, myślę, jak niezasłużone szczęście, nigdy się nie nudzę w takich miejscach, niektórzy mnie pytają, czy ja się nudzę, jak jestem ileś tam razy gdzieś. Nie, bo to jest niezasłużone szczęście być właśnie w takich miejscach i ogrody, tam są dzisiaj założone ogrody, a przede wszystkim jedno, w pobliżu tej starej archeologii jest od kilku lat nowa archeologia, gdzie od 10.30 otwarta i też mamy dom kochanków, właśnie tych amanti, od wspaniałego sympozjonu. To taki malarstwo pompejańskie, piękne kobiety, piękni mężczyźni, to widać z góry. Tam też jest piękna Ariadna. Mało tego, wspaniała wielka piekarnia. Drodzy Państwo, to o czym pisał, oczywiście, ja wiem, że jest nowsza literatura, Jerome Carcopino w życiu codziennych Rzymian, to właśnie te wielkie zakłady piekarnicze, czyli to nie mała piekarenka, nie mały bar, bodega, ale zaopatrująca miasto, miejsce, gdzie pracowano od świtu do nocy, wypiekając chleb dla potrzeby nie tylko Pompejów, ale i Herculanum, i Stabi, i Oplontis. I tutaj, drodzy Państwo, Pompeje mają, jak czytałem ostatnio taki dość ciekawy artykuł na temat Pompejów, współczesny artykuł historyczno-sztuczny, archeologiczny, to jest największą wartością tej przestrzeni jest jedna, przestrzeń publiczna, ponieważ odkrywamy forum miasta, portyki, przy portykach mamy instytucje publiczne, oczywiście na osi główna świątynia Imperium, czyli Triady Kapitolińskiej, czczonej też w Pompejach, świetna bazylika, miejsce sądowe, zawierania kontraktów, świątynia Apolina, ale też to, co chcielibyśmy, czy chciano o czym zapomnieć, że przy tym placu też było zwykłe życie. Były sklepy, była jatka, czyli po prostu macelarium, gdzie sprzedawano mięso i ryby, był targ z owocami, warzywami i też rekonstrukcja wozów, które przywoziły towar z prowincji, to znaczy poza murów Pompejów, by tu rolnicy sprzedawali swoje dobra. I w tym mieście przede wszystkim amfiteatr, teatr i odeon, czyli mamy i zabawę dla ludu, gladiatorzy, ale mamy też i odeon, czyli muzykę. Pamiętajmy o termach, te termy się zachowały. Oczywiście te termy są dzisiaj tak gorąco w tych pomieszczeniach, że nawet nie działają, ale wyszliśmy stamtąd, jakbyśmy wyszli właśnie ze super spa. I cóż, przede wszystkim jedno, że w XVIII wieku dzięki tym odkryciom odkryto niezwykłą, zapomnianą albo nieprzypisywaną Rzymianom odsłonę sztuki, to znaczy stiuk, ale to nie jest stiuk, taka forma jakaś gipsiara, tylko to jest zakładany stiuk na sklepieniach, zakładany w pachach okien, przepiękne termy stabiańskie, wielkie termy przy forum z

ćwiczenia ciała. To była ta zasada: w zdrowym ciele zdrowy duch, biblioteka łacińska, grecka, świetna pinakoteka, czyli malarstwo, oczywiście też rzeźba. W Pompejach, jak już mówiłem Państwu, na Pompeję spadł deszcz Lapilli, Pomeksu ci, którzy przeżyli, no to próbowali się dostać do swoich domów, do przestrzeni publicznej, wyciągnąć to, co najcenniejsze. Natomiast Herkulanum zostało zalane warstwą gorącego błota, które skamieniało. Tych mieszkańców zabiły całkowicie wyziewy, siarki. To trwało 3 sekundy właśnie, tak jak jest pożar, 3 sekundy. I tutaj mamy też grupę naszych studentów, którzy są medykami, mówią, wytłumaczyli, dlaczego te ciała odnajdywane są takie skurczone, embrionalne, bo podczas pożaru ciało się kurczy, ścięgna się kurczą i powstaje taka forma embrionalna. Ja bym powiedział, że dziś, kiedy przechodziliśmy w Pompejach przez taką wystawę z tymi nieboszczykami, no bo to Amadeo Maiuri wymyślił taką formę, jak ten cień, który pozostaje w ziemi ciała, zabezpieczyć tą gipsem. To jest bardzo smutne. Musimy o tym pamiętać, że chodzimy po cmentarzu. Chodzimy po miejscu bardzo, bardzo smutnym, oczywiście bardzo ciekawym, archeologicznej. I tutaj przede wszystkim wybraliśmy się z naszą grupą, oglądając jak najwięcej domów, willi. Państwu o tym mówiłem. Piękna droga za cmentarna w stronę tej Porta Ercolano, czyli tej bramy herkulańskiej, nagrobki, które oglądał już Goethe. Goethe siedzi na takiej kamiennej ławie, na tym cmentarzu jest taki obraz uczonego i zamyśla się nad światem, a ta droga wiodła do Willi Misteriów, bardzo przekonserwowana są co prawda te freski, ale to jest pokaz pytania, co one przedstawiają. I powiem Państwu, że bez też obecności w stabiach, to są wille, które tych archeologów, może za duże słowo archeologów, poszukiwaczy skarbów, nie zainteresowały, bo odnaleziono na wysokim brzegu willę, ale co mogli, to wycięli, nie odnaleziono rzeźby, więc to zasypali i dopiero lata 50. XX wieku to jest warstwami odkryta superwilla, nazwana Villą San Marco, od tego, że w tym miejscu z materiału, który był użyty w Turnie, zbudowano kaplicę i wtedy odkryto jedną z piękniejszych willi. Ale też pojechaliśmy i warto pojechać do Oplontis. To jest Torre Annunziata, współczesna nazwa. Bardzo lubię te stare drogowskazy, takie zupełnie jak z filmów neorealistycznych, wyblakłe, na blasze, właśnie Villa Popei. No bo co tam będą pisać? Villa w Oplontis. To nikogo nie interesuje. Villa Popea, no to każdy mówi, o, to ktoś, kto czytał Quo Vadis, super książka, Roman Sidło na plaży, bo to jest dobrze napisane, bardzo dobrze napisane, ale to romans oczywiście. Za to Sienkiewicz dostaje Nobla, zresztą chwała się ten Nobla, co nic nie warte, tam jakieś wariaci ślipy dostają, ale to generalnie zostawmy, bo to jakaś literatura o niczym. Natomiast stary Nobel to się liczył i tu właśnie taki drogowskaz podniósł nas kierowca, miasteczko zdegradowane, zniszczone, bardzo biedne i na takiej blasze właśnie Villa Popei, no Popea, druga żona Nerona, rude włosy, piękność i rzeczywiście, jak to, co odkryto, co tam można zobaczyć, to przede wszystkim jedno, że właśnie rzeźbę kupioną, przywiezioną, ukradzioną, jak się chce, z V wieku przed naszą erą grecką i też sklepienia, by się zachowały, przepiękne i świetna natura ujarzmiona, pokazana, no właśnie taki ogród malowany, który naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawy. Drodzy Państwo, i ktoś powie, a co z tym Herkulanum? Herkulanum jest odkryte w połowie, bez wejścia do Muzeum Archeologicznego w Neapolu, no to jest to wszystko bardzo ciekawe, pewnie, ale Muzeum Archeologiczne w Neapolu i połączenie kolekcji Farnese i kolekcji, która tutaj została przeniesiona z Porti, czy z Capodimonte,

0: o jednym, że o tym piszą współcześni badacze muzealnictwa, że scena na polu muzealna, jest, to wiadomo, że jest przed Louvrem i British Museum, budowano dawny klasztor na przedmieściach miasta, na polu został przebudowany dla prezentacji kolekcji. Za chwilę wejdą Francuzi, to znaczy Józef Bonaparte, Murat z siostrą Bonapartego. Oni bardzo dużo tu zrobią ciekawych reform, bardzo będą ciekawe ich prace, ale co ciekawsze rzeźby, co ciekawsze znaleziska zostały ukryte przed Francuzami właśnie na Sycylii. Kiedy wraca władza monarsza burbońska, no wtedy też chcą pokazać, my jesteśmy silni i między innymi Canova. No cóż, no, jak płacą, to się robi. Zrobił takiego wielkiego Ferdynanda Godzillę. On za ładny nie był, nos też miał jak sępa, ale no to jest Canova. Trudno w to uwierzyć, że Canova taki popełnił taki bubel. No ale dobrze, to są opłacone. No i ten Ferdynand z cyfrą inną, kreską, zostaje Ferdynandem I, no bo pamiętamy tą historię, pisze Lampedusa, że w polityce italskiej wszystko trzeba by zmienić tak, aby nie zmieniło się nic. To był jest ten sam Ferdynand pierdołowaty, który zostaje tym samym Ferdynandem, tylko z inną cyfrą królewską. On wtedy już tego munduru nie zdejmie i właśnie wtedy jest ta odsłona tego super muzeum, które no, uważane jest od zawsze za super kolekcję. Jeśli Państwo będziecie Państwo w Neapolu, no to proszę pamiętać, by wybrać się do Herkulanum, do Pompeju, do Stabi, do Plontis, no ale też bardzo do ciekawego miejsca, do Posejdonii. Posejdonia no, to jest miejsce o tyle ciekawe, że w tym areale rolniczym stoją w tej przestrzeni trzy wielkie świątynie doryckie, o których zapomniano, znali pasterze, nikogo to nie interesowało i są te odkrycia dopiero w XVIII wieku. I to wszystko jest przywiezione do tego muzeum. Oczywiście jest bardzo wielka kolekcja w Pompejach do Lupanaru. No Lupanar to jest burdel, no dzieci teraz już śpią, więc trzeba można mówić takie słowa.
1: No prawie.
0: Burdel to burdel, no co zrobić.
1: Bałamy.
0: I teraz generalnie tak, i mamy tu sytuację tak, że wszyscy tam, kolejka była tak wielka, Państwo, no co tam chcecie oglądać, takie niezbyt ciekawe rysunki. Ja wie, pokażę Wam coś ciekawszego. I przeszliśmy do wspaniałego domu Wettiuszów i obok właśnie też Lupanar, ale taka bardzo wytrawna sztuka kochania. No pamiętajmy, że warstwy oświecone wtedy żyły sztuką kochania i no pozycje seksualne. Oczywiście w tych lupanarach pracowali, jak się okazuje, i panie, i panowie, a nazwa jest skąd? Od lupy. Lupa znaczy wilczyca i kobiety, które spełniały ten zawód, one były jak wilczyce, no bo właśnie zapraszały do tego miejsca. Po drugie, też pokazałem, że jak tam dojść, no jest, mówię Państwu, że w bruku tej ulicy jest penis. Wszyscy mówią, jaki penis? No mówię, no penis, no po prostu penis. A ten penis to był drogowskaz, jak dojść do tego Lupanaru. No bo imperium nie mówiło różnymi językami, było bardzo bogate. I jutro, właśnie jutro wybieram się z naszą grupą kolegialną, już to jest Uniwersytet Civitas, jedziemy do Herkulanum, bardzo się cieszę, ponieważ no właśnie Herkulanum ma w sobie ten niezwykły blask, jaki, że no to, co można było to przenieść, Villa Papirusów, pamiętajmy, to jest obiekt o tyle ciekawy, zachwyci Angloamerykanów, nazwa jest od tego, że w szafkach odnaleziono zwęglone papirusy, dzisiaj te papirusy potrafią ludzie już odczytać, ale tam też odkryto świetny kompleks rzeźb, niezwykły, drodzy Państwo, kopii rzeźby greckiej z V-IV wieku, wykonanej w brązie. Jak wiedzą Państwo, brąz był zawsze kradziony, był monetą, był uznawany za rzecz ważną i jeden z wielkich, większych bogaczy amerykańskich w Malibu wykonał kopię w 100% willi papirusów, dlatego Ameryka zachwyci się, tak samo jak Anglia, no i Polska jeszcze w końcówce swojego żywota tymi potrzebami zachwycenia, zatrzymania czy pokazania my się znamy. Jak Państwo będą w łazienkach, biały domek, śliczny, cudowny, wspaniały, tam freski które pokazują ten stabiański, neapolitański krajobraz i odkrycia, i właśnie jest to w stronę południa, w stronę Neapolu. Dlaczego Neapol ma złą prasę w historii sztuki? No dlatego, że Anglicy jeździli najdalej do Rzymu, a mówili, tu nic nie ma, tu nic nie ma. A dzisiaj wiemy, że tutaj jest bardzo dużo. Ja właśnie teraz, tej nocy, kiedy tutaj została ze mną grupka, no bo wszyscy już są tak zmęczeni, że...
1: Takich przegoniłeś, że muszą iść spać.
0: Przegoniłem bardzo, hotel blisko, ale patrzę na ten zamek jajeczny, jak patrzę, wiem, w tym dolnym pasie jest opus sekti, ile z czasów greckich, rzymskich, to dzisiaj to jest jedna z tych twierdz Neapolu, twierdz morskich, to myślę sobie, jak to dobrze, że dożyliśmy takich czasów, kiedy można bez paszportu, bez wizy przyjechać. Ja wiem, że nie wszyscy mogą, ale ci, którzy nawet nie mogą, to się widzi, co się wie. Sięgnijmy po książki, sięgnijmy po literaturę, jest jej sporo i nie mówmy, że nie można. W internecie jest bardzo dużo. Ja właśnie chciałem też Państwa bardzo serdecznie zaprosić, jeżeli pozwolisz, Beato.
1: Tak, mianowicie, już mamy tylko półtorej minuty, więc...
0: 22 września, więc za chwilę, we wtorek,
1: tak.
0: W gościnnych murach Uniwersytetu Civitas, to jest bardzo trudne słowo, uniwersytet, tak powiedzieć szybko radiowo.
1: Uniwersytet
0: Civitas. Na 12 piętrze. Zapraszam Państwa na wykład o Capri. Capri, miejsce ucieczki, to jest wykład otwarty. Uniwersytet chce być otwarty dla różnych społeczności, chce pokazywać tą stronę społeczną i dzięki niezasłużonemu szczęściu miałem w końcu znowu wakacje, może nie wakacje, pracę tu na południu, w Neapolu, w Oklontis, na Capri, właśnie dziś ten dzień na Capri i zbierając tą całą wiedzę, chciałbym bardzo z Państwem się podzielić. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam. Najbliższy wtorek, godzina 18, aula A. Warto się też zapisać oczywiście. No, nie wiem, czy ten wykład będzie w internecie, trudno mi powiedzieć, ale kto jest w Warszawie, będę bardzo szczęśliwy, jeśli będę mógł się spotkać z Państwem, z naszymi czcigodnymi patronami Radia Nowy Świat, z tymi wszystkimi, dla których wyspa, nie tylko wyspa, południe jest bliski. No i drodzy Państwo, powoli wiem, że musimy kończyć nasze spotkania. Przesyłam Państwu piękną, gwiaździstą noc. Przesyłam Państwu takie ciepło, które otacza nasz świat i bardzo serdecznie pozdrawiam moich bliskich, moją rodzinę, pozdrawiam chorych, pozdrawiam przyjaciół, no i tych, którzy chcieliby pozdrowić naszych kochanych tutaj podróżujących.
1: My pozdrawiamy, ja pozdrawiam
0: się,
1: wszystkich.
0: Jak my tutaj żyjemy. Żyjemy, drodzy Państwo, nie
1: jak
0: ukrywam, świetnie, bo ja wiem, że smutek Polaków jest dowodem na istnienie Boga, ale my jesteśmy, kochamy Polskę, ale jesteśmy bardzo radości. Niech żyją wakacje.
1: Niech żyją.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, że mogłem być z Państwem, że mogliśmy być razem.
1: Co tydzień. Doktor Olaf Kwapis, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytet Civitas. Pozdrawiam gorąco wszystkich wycieczkowiczów.
2: Słuchaj, w radio to jest inaczej.
1: Teraz słychać.
0: Ciężko pracują.
1: Ale chciałam powiedzieć, że byli bardzo zdyscyplinowani, bo przez cały program nie było ich w ogóle słychać.
0: No bardzo,
1: bardzo taka grupa jest...
0: Grupa jest cudowna. Zwarta. Wszystkie studentki i studenci są fantastyczni. To jest też wartość tych studiów, wartość społeczna, że ludzie z różnych zawodów siadają w ławkę i postanawiają wyruszyć tą przygodę zwaną historią sztuki. Więc zapraszam też na studia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. A ja się żegnam z Państwem do soboty. A Kuba Strączyński to tutaj będzie się przemazywał przez antenę, co i róż. Bardzo Państwu dziękuję. Miłego wieczoru.
0: Dziękuję. Cześć.

0: Powidoki.
1: Yeah.

ucięte precyzyjnie wraz z końcem gadki. A po outro zapraszam do odsłuchu płyty. Świeżym, lokalnym, społecznym tematem rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Tonfa, czyli duet Karuzelka i Kierat z nowym albumem o tytule Przedept. 2 tygodnie temu słuchaliśmy nowych ziomców. Lokalizacje ekip są różne, ale środowisko, podwórko podziemno-rapowe wspólne i ekipy razem też regularnie działają. Bruno Jasiński, Powidoki w Radio Nowy Świat. Dobry wieczór.

wspaniale, oszczędnie, surowo, sucho brzmiące Sweetie Pie grupy Stone Alliance. Debiut trio został wskrzeszony wydawniczo przez Igona Alapata, kiedyś jedna z głównych postaci w wytwórni Stone's Throw, wieloletni menadżer i współpracownik Madliba, a przy okazji wizyty Freddiego Gibbsa z Madlibem w Katowicach na festiwalu Tauron z 10 lat temu też się pojawił. Może z kimś z Państwa się otarłem rękawem na spotkaniu z nimi w ramach otwartego wywiadu w klubie Hipnoza. Now Again Records, label Igona, wydaje dużo starych, dobrych rzeczy. Jeszcze jeden utwór z debiutu Stone Alliance.

tak idąc dalej po labelach, Dawn Glory, o którym wspomniałem 2 tygodnie temu, z kolejnym singlem, a wydaje to Mr. Bongo, label, który podobnie jak Now Again wynajduje ciekawe nowe rzeczy, ale ma też całe serie starych, odkurzonych, m.in. serię singli Brazil 45 i Africa 45 na 7-calowych winylach, a tam całe mnóstwo wspaniałego tematu, trudno dostępnego albo w ogóle nie do uzyskania w innej fizycznej, analogowej formie.

dużo, szeroko, z dużą amplitudą. Single Macrocosm wykonał Don Glory. A teraz kolejna nowość. Będzie to Sam Gendel. Mimo wieloletniej relacji z tym artystą, chyba bym nie strzelił, że to jego rzecz. A klimatem się nieźle sklei z produkcją, która wybrzmiała przed chwilą. Zapowiedź nowej płyty zatytułowanej Advanced White Trash, na temat której Sam Gendel mówi, że ludzie myślą o nim jako o saksofoniście, ale większość tego, co tworzy, nie ma z tym instrumentem wiele wspólnego.

To był nowy Sam Gendel. Czuję, że potrzebne jest oczyszczenie palety i wyciszenie po maksymalistycznych rozwiązaniach. Minimal. Płyta, która często do mnie wraca od premiery w 2018 roku. Natural Sci-Fi, Steve Spacek. Polecam serdecznie na momenty przebodźcowania.

Jeśli ktoś przysnął, to jest totalnie okej. Będę rozbudzać, ale subtelnie, bez szokowania. Rzecz krajowa, Expo 2000, czyli wysokiej klasy producent trójmiejski, którego breakbeatowej płyty słuchaliśmy kilka spotkań wcześniej, remiksuje Michała Urbaniaka, Atma, trzyczęściowa forma tytułowa z albumu z roku 1974, odnaleziona w nowej strukturze brzmieniowej jako Atma 2000.